0: tak zwane nasze wody drobne, gdzie też wędkarze mogą łowić. Co z równowagą? Jest różnie na różnych zbiornikach. My zarybieniami staramy się wspierać te gatunki, które są atrakcyjno-wędkarskie, wędkarsko. Również staramy się wspierać zarybieniami te, które mają problemy z rozrodem, czy to przez jakość wody, czy w ogóle przez brak tej wody, jak teraz mamy tą wiosnę bardzo suchą.
1: Niestety tak, susza.
0: Więc wspieramy zarybieniami rybami reofilnymi, czyli te na rzeki, czyli brzany, jazie, klenie, certy, świnki. Również te ryby atrakcyjne wędkarsko, więc te drapieżniki, sandacze, szczupaki na wody drobne szczególnie trafiają karpie, bo tam możemy tym zarybiać, gdzie wędkarze również chętnie pozyskują te ryby.
1: I jak to jest właśnie, bo jednym z ważnych celów Polskiego Związku Wędkarskiego jest właśnie zarybianie, czyli dbanie o to, żeby ryby były w zbiornikach.
0: Tak, żeby były w równowadze, również biologicznej. Wiemy, że wędkarze czasem celują, powiedzmy, w te ryby topowe drapieżniki na przykład, czyli to są właśnie szczupaki, sandacze, więc wspieramy zarybieniami te gatunki, aby nie dopuścić do sytuacji, kiedy tych ryb zabraknie.
1: Wszystko zostanie złowione, tak?
0: Tak, że i nastąpi wtedy przewaga drobnych ryb karpiowatych, takich jak rąpie, leszcze, wzdręgi, gdzie ich nadmiar może prowadzić również do pogorszenia jakości wody.
1: Mhm. Czyli to nie chodzi tylko o to, żeby wędkarze mieli komfort, ale żeby w ogóle woda była zaopiekowana w pewnym sensie, tak?
0: Oczywiście, tak, żeby wędkarze mogli sobie tą rybę złapać, natomiast żeby ta ryba była, żeby była jakaś, choć staramy się tą równowagę biologiczną zachowywać i ją wspierać.
1: Mhm. Ja przed programem zadałam pytanie, czy sezon wędkarski się już rozpoczął, a pan Adam Suchorab mówi, że sezon wędkarski trwa cały rok. Tak rzeczywiście jest, bo w zimie też przecież łowimy, prawda?
2: Oczywiście są wędkarze, którzy uwielbiają łowić z pokrywy lodowej, sprawia im to wielką frajdę, że jak najbardziej wędkować można cały rok.
1: Mm-hmm. Pan wrócił z weekendowego wędkowania. Koleżanka pytała, czy pan rybę zabiera ze sobą, czy pan ją z powrotem wypuszcza do wody. Jakie wędkarstwo pan preferuje?
2: No akurat ja jestem przedstawicielem wędkarzy, którzy nie przepadają za jedzeniem ryb, także rybki, oczywiście te, które mogą, wracają z powrotem do wody po złowieniu.
1: A czy większość wędkarzy jest właśnie na tym samym stanowisku jak pan? Czy to jest tak, że więcej jednak zabiera te ryby? Jak pan to obserwuje?
2: No, wydaje mi się, że to młodsze pokolenia więcej ryb wypuszczają. Te
1: Czyli są dla samego wędkowania, tak?
2: Dokładnie tak, spędzenia czasu nad wodą, a część osób, które po prostu lubią tę rybę jeść i jadły ją od 30, 40 czy 50 lat, dalej po prostu sobie zabierają. No ale do tego też się służy wędkowanie, że można sobie tą rybkę zabrać oczywiście zgodnie z limitami i zjeść.
1: No właśnie, jak to jest z tymi limitami? To jest tak, że nie możemy złowić tyle czy zabrać ze sobą tyle, ile chcemy. Jak to jest regulowane?
2: No, mamy przepisy, każdy okręg ustala własne, w zależności od tego, jakie warunki panują na danych wodach. No, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś przykładowo złowił 100 kg leszcza i je zabrał po prostu, tak? To po roku czasu nie byłoby w ogóle ryb w naszych wodach. Także jest to regulowane ściśle przepisami, ile w ciągu danej doby ryb można zabrać. No i jakby policzyć, to naprawdę bardzo dużo. Bo jakby policzyć wszystkie gatunki, które można w danym momencie zabrać, to i tak są, uważam, ogromne ilości. Nie do przejedzenia, że tak powiem.
1: Rozumiem, czyli jest określony limit, nie można zabrać więcej niż ten limit przewiduje. A czy można łowić wszędzie? To znaczy Polski Związek Wędkarski ma oczywiście swoje łowiska, ale jak to jest w ogóle z łowieniem? Czy to jest w dzisiejszych czasach tak, że jest sobie jakiś akwen wodny i ktoś sobie przejeżdża, mówi, a to może tutaj zarzucę wędkę, zobaczymy, czy coś jest. Jak to działa?
2: Nie, tutaj określają przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym, więc podstawą trzeba mieć kartę wędkarską, czyli w cudzysłowie tak jakby prawo jazdy i na danym akwenie zezwolenie od właściciela lub użytkownika danego akwenu. Także tak naprawdę nie ma akwenów niczyich, zawsze akwen jest czyjś. To, że nie znamy tego użytkownika, czasami jest to starostwo, czasami jest to gmina, czasami jest to osoba prywatna, to i tak od tej instytucji lub od tej osoby prywatnej potrzebujemy posiadać zezwolenie na wędkowanie na tym konkretnym akwenie.
1: A jeżeli nie ma żadnej informacji, czyli to jest akwen, to co należy zrobić? To po prostu nie podchodzić do takiej wody?
2: Znaleźć właściciela i z nim się dogadać. Jeżeli z tego nie zdobędziemy, no to niestety nie wolno tam wędkować.
1: Ale wędkarze, ci, którzy już parają się tym zajęciem od wielu lat, wiedzą, gdzie można łowić, a gdzie nie można. To jest taka wiedza, którą posiadają?
2: Tak, posiadają. Ponadto w zezwoleniu, które co roku wydajemy, jest wykaz wszystkich naszych wód, także wędkarze mogą sobie sprawdzić. Jest mapa interaktywna na naszej stronie, mogą sobie na mapie sprawdzić, które akweny są dostępne do wędkowania na podstawie naszego zezwolenia.
1: Mm-hmm. A jak zdobyć kartę wędkarską? Czy to jest bardzo trudna sztuka, czy nie jest to jakieś problematyczne?
2: No powiem tak, ja egzaminuję od 13 lat i bardzo rzadko zdarzają się, że ktoś nie zda egzaminu, dlatego że egzaminy nie są jakoś strasznie trudne, tak? Podstawą jest tutaj właśnie ustawa o rybacie śródlądowym i rozporządzenie mówiące o tych wymiarach, okresach ochronnych ryb jak najbardziej i zawsze tam jakaś jedna rybka jest do rozpoznania, zdjęcie, co to za gatunek, także generalnie większość wędkarzy za pierwszym podejściem spokojnie zdaje.
1: Tak?
2: W razie czego egzamin i tak jest nieodpłatny u nas w okręgu, więc można podejść po 7 dniach, kolejny raz, nie ma żadnych konsekwencji, także.
1: Czy karta wędkarska wydawana jest raz na całe życie, czy trzeba ją jakoś odnawiać?
2: Generalnie jest wydawana raz na całe życie, wyjątkiem jest, jeżeli są jakieś zmiany ustawowe, tak jak było w 98 roku, że wszystkie karty, które przed 98 rokiem były wydane, straciły ważność i wtedy trzeba było zrobić nową kartę. Poza tym tak naprawdę dokumenty są wydawane dożywotnio. Wiadomo, dobrze co jakiś czas, co 10-15 lat zdjęcie ewentualnie wymienić,
1: żeby było wiadomo,
2: bo może być nieaktualne,
1: tak
2: dokładnie.
1: Jest. A od którego roku życia można wyrabiać
2: od
1: kartę?
2: Od 14 roku życia jest obowiązek posiadania już w Polsce karty wędkarskiej. Mm-hmm.
1: I czy to jest w tej chwili tak, jak pan obserwuje, że są dzieciaki, młodzież zainteresowane wędkowaniem, czy raczej są to osoby dorosłe, osoby już w podeszłym wieku?
2: I takie. Ja akurat tutaj prowadzę szkółkę wędkarską dla młodzieży, więc faktycznie ta młodzież jest zainteresowana tym wędkarstwem. Chętnie na te zajęcia przychodzi, chętnie łowi ryby, także odrywają się od tego telefonu i faktycznie łowią te ryby.
1: I robią to z własnej chęci, czy z przymusu rodziców, którzy chcą właśnie oderwać ich od komputerów, telefonów.
2: Przychodzą z własnej woli, nawet niektórzy rezygnują z zajęć sportowych po to, żeby przyjść i łowić te ryby.
1: Co tu jest takiego zachęcającego? Dzisiaj młodzież szuka aktywności, a tutaj stoi się nad tą wodą i patrzy w ten spławik.
2: No niekoniecznie, są różne metody wędkarskie, są takie, gdzie łowimy aktywnie, na przykład jak spinning, czy wędkarstwo muchowe, więc jak najbardziej można to robić też aktywnie. Myślę, że ten kontakt z przyrodą jednak, spędzanie czasu nad wodą, no i też nie oszukujmy się, przy wyciągnięciu większej ryby też są emocje i to dosyć znaczne.
1: No właśnie, to o tym będziemy też dzisiaj rozmawiać, a Państwo bardzo proszę, jeżeli słuchają nas wędkarze, mogą Państwo do nas telefonować i pisać 71 391 0000 i reakcja 24@radiowroclaw.pl. Z jakimi problemami borykają się wędkarze? Co wam doskwiera, kto wam przeszkadza?
2: No, powiem tak, jest czasami problem z śmieciami.
1: No tak.
2: Bo generalnie wędkarz, ja uważam, sam jestem wędkarzem, wędkarze po sobie śmieci zabierają, ale zdarzają się osoby, które tych śmieci po prostu nie zabierają, no jest to pewien problem, tak? Dlatego też mamy koło wędkarskie, które organizują akcje sprzątania, my też jako okręg takie organizujemy co roku i staramy się te brzegi naszych akwenów posprzątać, zabrać te śmieci.
1: Mm-hmm. Ale powiedział pan tutaj wcześniej w rozmowie bardzo ważną rzecz, ponieważ ma pan taką szkółkę wędkarską, to jest tak, że od tych pierwszych łowień należy dzieciakom przypominać, jak to powinno wyglądać.
2: Oczywiście tak, staramy się przekazać tą wiedzę, że należy te śmieci po sobie zabrać, należy szanować te ryby, wypuszczać je do wody, żeby służyły nam i kolejnym pokoleniom.
1: Mm-hmm. Czyli to jest sprzątanie, a dostępność akwenów, czy to jest też problem, czy nie?
2: No bywają miejsca, które są trudniej dostępne, no nie jesteśmy w stanie wszystkich akwenów, że tak powiem, wykosić na gładko, tak, na trawnik, no 4000 hektarów, nie mam po prostu fizycznie takiej możliwości, więc no tutaj wędkarz musi sobie albo wybrać takie miejsce, które już ktoś przygotował, albo samemu sobie przygotować po prostu. Mm-hmm.
1: I wędkarze to robią, czy zwracają się do was, narzekają, że tego nie...
2: Koła, jeżeli opiekują się zbiornikami, to czasami koła wspólnie takie zbiorniki przygotowują, mm-hmm, koszą, czyszczą, przygotowują stanowiska, jeżeli to są wody, że tak powiem, dzikie, czyli na przykład gdzieś nad Odrą, no to wędkarze sami sobie przygotowują po prostu miejsca.
1: A czy to jest tak, że wędkarze, którzy mają kartę wędkarską tutaj zdobytą na Dolnym Śląsku, mogą łowić w innych rejonach kraju, czy w ogóle na świecie? Jakie są tutaj zasady?
2: Znaczy, jeśli chodzi o Polskę, to karta wędkarska to jest jeden z dokumentów, a gdziekolwiek by się nie pojechało, należy uzyskać zezwolenie od danego użytkownika rybackiego, czy danego jeziora, rzeki, czy tam stawu.
1: Mhm. Będziemy o tym rozmawiać jeszcze, ale teraz bardzo proszę, pan Maciej z Wrocławia do nas zatelefonował. Proszę o założenie słuchawek, żeby panowie słyszeli pytanie. Dzień dobry, panie Macieju.
3: Dzień dobry, ja nie mam słuchawek, będę musiał tak mówić.
1: Dobrze, proszę bardzo.
3: Ja tak w sprawie, bo to co pani Małgosia na początku pani mówiła, że tata przynosił kiedyś małe rybki.
1: Tak.
3: No to jest właśnie jedna, to jest jeden wielki, wydaje mi się, i pan się ze mną zgodzi, podstawowy problem, że są niestety, ja to nazywam mięsiarze, ludzie, którzy biorą wszystko, co złowią. Czasami trzeba małą rybę, jak jest skaleczona, także nie przeżyje za

0: są, mają sukcesy na świecie, właśnie tam, żeby łowić tam duże ryby i duże okazy. Więc myślę, że się pan ze mną zgodzi, że to jest podstawowy problem i tym się powinno PZW zabrać. Mhm. Tak, naprawdę.
1: Dziękuję. Panie Macieju, a niech pan powie jeszcze, gdzie pan łowi, tak? I...
0: Ja łowię na... Nie łowię na wodach PZW akurat, natomiast jestem z tych osób, które bardzo rzadko zabierają ryby, także...
1: Rozumiem.
0: Musi być jakiś taki faktycznie przypadek, żeby ona trafiła do garnka.
1: Rozumiem. No dobrze, to dziękujemy za pana głos. To poproszę o komentarz panów, co sądzicie na ten temat.
2: Znaczy tu jeśli chodzi o odłowy rybackie, no to na terenie naszego okręgu my nie odławiamy sieciami wód po to, żeby je zabrać, sprzedać i tak dalej. Jeżeli robimy odłowy, to faktycznie tutaj kolega ichtiolog organizuje odłowy na przykład kontrolne czy pozyskiwanie tarlaków, ale nie są to typowo ryby, które później są zabierane na sprzedaż.
1: No tak, ale tutaj pan powiedział, że właśnie ci rybacy zabierają te ryby i nic nie zostaje później dla wędkarzy. Może to jest też pewien sensie jakiś
2: problem. Ale właśnie o to chodzi, że na terenie naszego okręgu nie ma takich odłowów rybackich. Tylko wędkarze zabierają ryby z naszych wód.
1: Na tym terenie, którym wy tutaj zarządzacie. Dokładnie. A drugi temat, kłusownictwo.
2: No wie pani co, jest kłusownictwo, ale i tak uważam, że jest dużo mniejsze niż było 10 czy 20 lat temu. Co chociażby świadczą statystyki. Kiedyś w ciągu weekendu Straż Państwowa Rybacka potrafiła zabezpieczyć kilka, nawet kilkanaście sieci, a w tym momencie jak się taką sieć trafi raz na miesiąc albo rzadziej, to jest i tak sukces. Mm-hmm. Więc zdecydowanie jest to kłusownictwo mniejsze.
1: A czy to wynika z tego, że nie wiem, kary są większe, czy jakiś dozór, kontrola jest większa? Z czego to wynika?
2: Myślę, że część ludzi nauczyła się, że to się po prostu nie opłaca. Mhm. Płacili mandaty, nawet niektórzy szli za to do więzienia, za takie połowy sieciami. Myślę też, że dzisiaj każdy ma telefon komórkowy, więc jak coś widzi, że coś się dzieje, to po prostu dzwoni i na bieżąco zgłasza, bo też mamy takie telefony. Więc to też przyspieszyło i ułatwiło kontrolę nad tymi wodami. Czyli mamy sprzęt techniczny jako Straż Rybacka, tak? Mamy kamery termowizyjne, mamy drony, to też ułatwia pilnować tych wód.
1: Rozumiem. Czyli można powiedzieć, że pod tym względem sytuacja się poprawiła, tak?
2: W moim odczuciu tak.
1: Dobrze, to słuchamy. Pan Zygmunt Zielcza-Laskowicz do nas telefonuje. Dzień dobry, witamy pana.
3: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry gościom.
1: Proszę bardzo.
3: Panie redaktor, chciałem się dowiedzieć odnośnie zbiornika wodnego 421P w Czernicy. Na pewno panowie znają ten zbiornik, tak, ten symbol.
1: Widzę już, że panowie kiwają głową, czyli wiedzą o co chodzi, tak? Proszę bardzo. Tak.
3: Od 91 roku tam jeździłem po prostu z rodziną nad tą wodę. Bardzo tam było pięknie, ładnie tam w ogóle, bo tam było przyładunek tego żwiru i czysta woda i tego. I do zeszłego roku, do czasu po prostu tej choroby właśnie, co była powódź, co ryba padła i tego, była tabliczka zakaz wędkowania z powodu skażenia wody i tego zgoda. Było najpierw raz termin, okres, później do września i później ta tabliczka zginęła i od 2 lat już po prostu tam nie wolno łapać. I w rejestrze wędkarskim nie ma tego numeru i co ciekawe, jestem w tej chwili po prostu pod dębami i nie moje ulubione miejsce. I kiedy kontrola przyjdzie, ja się pytam, czy ja mogę tam łapać? Oni mówią, że nie. Nie wolno. Jeżeli mnie złapią, to mnie ukarają.
1: Tak.
3: Natomiast rozeznałem sprawę telefoniczną z urzędem wójta Czernicy,
1: tak.
3: Bo to jest własność Czernicy.
1: Gminy wójta. Czernica.
3: Gminy, tak. I on powiedział, wy tam możecie sobie łapać, możecie sobie wchodzić, mi tam nie przeszkadza. Koło PZW dzwoniliśmy. PZW powiedziało, że to nie jest nasza woda. Nas nie obchodzi. Na własne ryzyko łapiecie. Ale straż wodna, jak przyjedzie straż rybacka, to mi mandat chcą wlepić. I tam kilku chłopakom wlepili za to, że nie wolno to łapać, bo nie mamy w rejestrze tego.
1: Rozumiem. Czyli jest troszeczkę takie tutaj niedociągnięcie. To już...
3: Ja nie tablicy nie ma. Nie to ma już... tablicy, bo jeżeli ja rozumiem, jeżeli nie wolno, jeżeli straż przyjdzie mi ukara, na jakiej podstawie mnie ukara, jeżeli nie ma tablicy zakaz wędkowania?
1: Nie ma żadnej informacji. Panie Zygmuncie, to ja poproszę tutaj panów z Polskiego Związku Wędkarskiego, żeby powiedzieli nam, jakie jest ich stanowisko, co wiedzą na ten temat. Bardzo proszę, panowie. Panie Zygmuncie, najpierw jedna, a potem drugie, dobra? Niech pan uprzejmie posłucha. Proszę bardzo.
4: na ten temat.

0: właśnie pojawił się problem po 2022 roku, po tych śnięciach na rzece Odra.
1: Tak.
0: Że nie do końca jest jasny status prawny tej wody. Mhm. Że grunty pod wodą są zgodnie tam z ewidencją gruntów własnością gminy Czernica. Tak. Natomiast jeśli to są grunty pod wodą, które połączone są z wodą płynącą, to powinny być wodą płynącą, być własnością Skarbu Państwa i my powinniśmy, powiedzmy, być użytkownikiem rybackim jako użytkownik rybacki wody rybackiej rzeki Odry nr 3. Aktualnie jest to na, bodajże skierowane pismo do Ministerstwa Infrastruktury, żeby zajął stanowisko.
1: Żeby wyjaśnić kto jest właściwie status, tak, status tej, dalej z tą tego, wodą.
0: Nie ma zezwoleniu, no bo nie mamy tytułu prawnego do tego i nie możemy pozwolić tam wędkować.
1: Mhm. Czyli to jest procedura w tej chwili. Mhm. Panie Zygmuncie, słucham pana teraz.
2: No dlaczego nie ma tablicy żadnej informacyjnej na ten temat? Ja kartę opłaconą mam. W rejestrze ja sobie wpiszę, załóżmy, przybliżoną wodę, Odrę 421B czy jakoś tam, która przy Ratowicach jest. I ja legalnie łapię normalnie, bo to jest połączone z Odrą i wody, ryby wszystkie są z Odry. Dlaczego ja mam tam nie łapać? No ja nie rozumiem tego jednego. Mhm. Albo zakazujemy i tablicę dajemy i wtedy ja nie jeżdżę.
1: Albo pozwalamy.
2: Oczywiście.
1: To panie Zygmuncie, momencik teraz, proszę.
0: My nie jesteśmy władni pozwolić tam wędkować. Więc jeśli pozwolimy i ktoś nam zarzuci, że nie możemy tego zrobić.
1: Ale kto wam może zarzucić?
0: Gmina Czernica, Wody Polskie.
1: A gmina Czernica, wójt gminy Czernica mówi, że proszę bardzo, można tam łowić.
0: Rozumiem, niech się odniesie do Ministerstwa Infrastruktury.
1: A ile to może jeszcze potrwać? Dawno wysłaliście to pismo?
0: Dosyć dawno.
1: Dosyć dawno i nie ma żadnego tutaj odzewu. Panie Zygmuncie, czyli na razie no, sytuacja taka trochę niewyjaśniona, ale miał pan jeszcze drugie pytanie.
2: No chodzi o tak zwany zbyczek karłowaty. Jest w rejestrze zapisane, że po prostu on nie ma wymiaru. Jeżeli ja go złapię, co ja mam z nim zrobić, jeżeli to jest zakaz puszczania go z powrotem do wody?
0: No nie może pan go wypuścić, bo to jest inwazyjny gatunek obcy i nas ustawa zobowiązuje do tego, że jeśli ktoś złapie to, czy czebaczka amburskiego, czy...
2: Nie chcę go brać do wody.
3: Trawianka, raka pręgowatego.
0: Nie wolno ich wypuścić.
1: Nie wolno, to co trzeba zrobić? Zabrać je ze sobą, tak?
0: Zabrać ze sobą.
2: Proszę?
0: Zabrać ze sobą.
2: A co ja z nim będę w domu robił, jeżeli żona mi z tą rybą wygania z domu?
3: Może sąsiad lubi zjeść ryby, oddać.
1: Panie Zygmuncie, jak pan jest wędkarzem, to pan nie umie sam oprawić rybki i jej przyrządzić?
2: Ale 10-centymetrowy byczek, tak zwany.
1: Aha, to malutkie.
2: Jak go mam wziąć, co tam zostanie? Głowa odejdzie.
1: No nie, no to tak, no to rzeczywiście.
2: Konkretnie, proszę mi podać w regulaminie, co ja mam z tą rybą zrobić.
3: Jest mam pan ją zabrać, jak ją zagospodaruje, to już jest pana sprawa. Nie możemy panu narzucić, co ma pan z tą rybą zrobić.
2: No ale ja go muszę wpisać w rejestr.
3: Tak, na zakończenie wędkowania, wagowo, wszystkie, które pan złowi, oczywiście. No. Czyli wpisuje pan, złowił pan 2 kilogramy sumików karłowatych i zabiera je pan. I co pan z nimi zrobi, już pana sprawa.
2: Odchodzi pan od stanowiska i ty się martw. Co z tą rybą zrobić, żeby mi kurczę, żeby po prostu go nie wpuścić do wody? No przecież to jest zwierzę, to jest, potrzebuje żyć.
1: A nie można tego wpuścić do wody, ponieważ to jest szkodnik,
3: tak? Gatunek obcy inwazyjny.
1: No, gatunek inwazyjny, no właśnie. Także w sumie to dobrze, że ten gatunek inwazyjny tutaj wędkarze łowią, tylko nie można go z powrotem wpuszczać do zbiornika wodnego, bo on tam jest, no właśnie, robi szkody. Panie Zygmuncie, no to już tyle, co możemy na ten temat, ale dobrego wędkowania panu życzymy tam, gdzie można wędkować.
2: Ja bym bardzo prosił z tą Czernicą doprowadzić do porządku. Idzie lato.
1: Tak, będą.
2: A tam, jak zauważyłem, zagospodarowują prywatni inwestorzy, tam sobie równają, tam będą stawiać kajaki, różne rowery, jakieś tego, to tam będą mogli, a wędkarze.
1: A wędkarze nie. Panie Zygmuncie, postaram się poruszyć tą sprawę także z wójtem gminy Czernica. Może on tutaj...
2: Żeby zakaz wędkowania.
1: Żeby była jakaś może wsparcie tutaj w tym pytaniu do ministerstwa. Może udałoby się przyspieszyć ten proces odpowiedzi na to pytanie.
2: Wędkarz będąc nad wodą jest pod strachem, bo zaraz przyjdzie straż rybacka i od razu
1: no właśnie, czyli no. Nie ma przyjemności,
2: manda,
1: tylko tak
2: nie
1: jest.
2: Nie mają tam pouczenia.
1: Od razu. A w jakiej wysokości te mandaty, panie Zygmuncie?
2: No przynajmniej 100 zł. Najmniej. Najmniej 100 zł. Za niepodpisanie karty.
1: No właśnie.
2: Za niepodpisanie, a rybę jak już po prostu masz w wodzie i nie zdążysz pisać czy tego, to już 500.
1: O kurczaczki, to trzeba uważać, czyli procedura no, tutaj, no, rygor jest,
2: ja
1: tak jest.
2: Ja doceniam po prostu pracę Straży Wodnej, Straży Rybackiej. Jest to ciężki chleb i bardzo dobrze, że jest taka straż, że przychodzi. Bardzo mi miło nawet ich przywitać w ogóle nad wodą i tego. Ja doceniam to, bo byłem też kiedyś i tego w tej Straży Rybackiej i tego. Ale dlaczego ja mam iść nad wodę i pod strachem?
1: Czyli tak, muszą być jasne przepisy. Musi być jasność tego, co jest dozwolone, a co nie. Panie Zygmuncie, powrócimy do tego tematu. Kochany, powrócimy. Pan Ryszard z Wojnowic czeka. Dziękuję panu uprzejmie. Kłaniamy się do miłego usłyszenia. Witamy na antenie pana Ryszarda. Dzień dobry. A pan Ryszard tutaj nas opuścił. Jeżeli miałby pan ochotę, to bardzo proszę. W takim razie kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego programu. Za chwilę część druga. Przypominam, nasz numer telefonu 71 391 0000 i nasz adres mailowy reakcja24@radiowroclaw.pl.
4: Reakcja 24 w Radiu Wrocław. Razem możemy więcej. Masz jakiś problem? Szukasz porady eksperta? Zadzwoń 71 391 0000. Napisz reakcja24@radiowroclaw.pl. Reakcja 24 w Radiu Wrocław.
1: I rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego programu. Przypominam, że dziś w studiu goście z Polskiego Związku Wędkarskiego, pan Karol Cieleń i pan Adam Suchorab. Państwo mogą do nas oczywiście telefonować i pisać. I teraz pan Józef jest razem z nami. Dzień dobry, panie Józefie.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Słuchamy pana.
5: Tak, proszę pana, ja mam taki problem od wielu lat. Jest to staw w okolicach Wrocławia, czyli w Gałówku. Uh-huh. Leje się do niego chemia, oleje. Uh-huh. Pan Adam mniej więcej tutaj był raz, bo im pomógł, kazał zgłosić to do WIOŚ, ja zgłosiłem do WIOŚ. WIOŚ nie podjął żadnych, nie podjęli żadnych działań. Uh-huh. Wody Polskie też nie podjęły. Były żaby, wszystkie żaby wyginęły. W 2015 roku była komisja z gminy, zrobili zdjęcia, wszystko porobili, ale też żadnej, znaczy z gminy Miękinia.
1: Aha, bo to jest ale gmina Miękinia.
5: Tak, nie podjęli żadnych konkretnych działań. No i tak jak się lało od długiego czasu, tak się leje do dzisiaj. No i mam poważny problem, bo jestem prywatnym właścicielem tego stawu i nie wiem, co mam zrobić, jak to uratować. No, były łabędzie, były perkozy, było tutaj wszystko. W tej chwili nie ma nic na stawie, znajduje tylko w okolicach stawu martwe ptaki, czasami w zeszłym roku. W zeszłym roku na przykład 3 razy, to znaczy tak, w lutym, w kwietniu było pierwsze śnięcie ryb, a takie poważniejsze w lipcu, no to już padły karpie wielkości od 6 do 13 kilo. Była Państwa Straż Pożarna, ale oni nie są w stanie nic zrobić, bo nie posiadają żadnych urządzeń ani czujników, które by mogły cokolwiek stwierdzić.
1: To pytam, panie Adamie, pan zna sprawę?
5: Pan Adamie, żeby tak.
1: Niech pan nam powie, jaka jest
3: sytuacja. Tak, znam sprawę, byłem nad tym stawem, sprawa była zgłaszana na policję, nie wiem dlaczego policja tutaj z tym tematem nic nie zrobi tak naprawdę. Wiadomo, że ktoś ten staw truje gdzieś wodami podziemnymi, nie dostają się zanieczyszczenia, no i faktycznie roślinność i zwierzęta, które żyją w tym stawie, są praktycznie na wyginięciu. Było to zgłaszane do tutaj policji we Wrocławiu. Cisza. Mieli się kontaktować ze mną w razie jakichś pytań w tym temacie. Ja nie jestem w stanie nic w tym temacie sam zrobić, nawet żebym chciał. Mogę pomóc, coś podpowiedzieć ewentualnie, ale muszą się tym służby zająć.
1: A wojewódzki inspektorat ochrony środowiska też nie dał żadnego sygnału, tak?
3: Też nie. No twierdzą, że to jest prywatny staw. Mhm. No ale na pewno... Na pewno, no prawdopodobnie podziemnymi gdzieś źródłami może być połączone z rzeką Bystrzycą, więc tutaj jest ryzyko, że gdzieś te zanieczyszczenia się dostaną dalej, więc uważam, że z automatu powinni podjąć działania w tym temacie.
1: No właśnie. Panie Józefie, no to w tym momencie cóż możemy powiedzieć? Z tego, co mogę zaproponować, to nasz reporter zajmie się tą sprawą i spróbujemy podrążyć i w policji, i w wojewódzkim inspektoracie ochrony środowiska, zapytać, dlaczego dlaczego tutaj żadne działania nie zostały podjęte, bo to, no, to zatrucie jest ewidentne, tak? Tu nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że giną zwierzęta i rośliny, które się tam znajdują, tak?
5: Tak, bo wyginęły też raki, nie tylko, to znaczy raki, wszystko tutaj na brzegu leżało w momencie, kiedy przyjechała gmina, wszyscy widzieli. No po prostu jest ciężko, sytuacja jest naprawdę ciężka, bo ja chciałbym ten staw z powrotem przywrócić do takiego stanu, jaki on był. Że były lilie, były po prostu łabędzie, tu się rozmnażały, były perkoziki.
1: Ale to w jakimś momencie się to wszystko zmieniło? Pan jakoś to czasowo potrafił umiejscowić, kiedy to się stało?
5: Tak, tak. Pierwsze nacieki do stawu, gdzie był WIOŚ, czyli Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, to już było informowane w 2007, w 2009 jest protokół. Stwierdzili, że na 1/3 powierzchni stawu znajdują się plamy oleiste, ale oni nie byli wtedy w tym stanie tego sprawdzić.
1: I co? I żadnych działań nie podjęli? Nic po prostu?
5: Nie podjęli.
1: Wydali takie tutaj zaświadczenie i koniec i to wszystko, ale wydali panu, nie wiem, powiedzieli,
5: tak, ja mam
1: że pana staw, to pan musi szukać źródła tego zanieczyszczenia, czy jaka tutaj decyzja jest ewentualnie?
5: Nie było żadnych, tak? To znaczy się ja na własną rękę jeździłem do Bolesławca, bardzo, bardzo porządna pani, znaczy jedyna z wielu, pani Anna Trybuła, która zajęła się tą sprawą, chciała mi pomóc, ale później ona odeszła z pracy i to wszystko umarło. Bo ja woziłem tam wodę, zbierałem te substancje ze stawu, żeby można to było sprawdzić, co to jest.
1: Co to jest?
5: Ale od 1 stycznia pani Anna Trybuła zmieniła pracę, no i kontakt się urwał.
1: Rozumiem. No to w tej sytuacji tylko tutaj jakaś interwencja naszych reporterów może doprowadzić do tego, żeby coś więcej się dowiedzieć, no bo trudno nam powiedzieć, kto zanieczyszcza, jak to się dzieje i dlaczego nikt tutaj na to nie reaguje. Rozumiem, że gmina też pana nie wspiera jakoś w tej walce,
5: nie,
1: tak?
5: Nie, gmina w ogóle mnie nie wspiera, myli ręce, tym bardziej, że to jest Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy Natura 2000, szczególnie chronione tereny, bo tu są łąki cenne. Mm-hmm. Jest kosaćce sybryckie, niebieskie. No bardzo wszechstronna roślinność, jest bardzo ładnie. Mm-hmm. Las dębowy, bo to jest w lesie dębowym, bo okolice Wrocławia, gdzie są, uważam, najpiękniejsze tereny.
1: Rozumiem. No dobrze, to rozumiem też, że pozostawi pan kontakt do siebie poza anteną i będziemy mogli tutaj jakoś ewentualnie spróbować dowiedzieć się, co się tutaj dzieje i ewentualnie jak można pomóc.
5: Dobrze.
1: Dziękuję panu uprzejmie.
5: Ja również dziękuję, do widzenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia. 71 391 0000 i reakcja 24@radiowroclaw.pl. To jest tak, że no, właściciel wody się zajmuje tym, co się tam dzieje, tak? Państwo macie pod swoją, Polski Związek Wędkarski opiekuje się pewnymi akwenami, Wody Polskie swoje, jeszcze jacyś inni właściciele. Tak to działa, tak?
0: Raczej my jest od Wód Polskich też dzierżawimy. Czy użytkujemy wody, właśnie jak Odra, czy Mietków, czy Bystrzyca i wszystkie zagrożenia związane z zatruciami, czy jakimś skażeniem środowiska musimy zgłaszać, czy właśnie właścicielowi, czyli Skarb Państwa, który reprezentowany jest przez Wody Polskie. I do wszystkich służb odpowiedzialnych za to, tak? Jak coś się dzieje, od razu zgłaszamy do właśnie WIOŚ-u, do Straży Pożarnej, do Policji, żeby podejmować jakieś działania i ewentualnie znaleźć sprawcę. No i tak naprawdę często to się wiąże tylko z posprzątaniem po tej katastrofie, powiedzmy tak.
1: Czyli tutaj służby odpowiedzialne za stan wód muszą zacząć działać, tak? Wy tylko wskazujecie, że coś się złego wydarzyło, tak?
0: Sygnalistami
1: jesteście sygnalistami tego, rozumiem. No dobrze, a jeszcze powracając do tego łowienia i do tych rejonów, gdzie możemy łowić, to powiedział pan, że tak, jak mamy tutaj kartę wędkarską i wy wyznaczacie te tereny, na których można łowić, to spokojnie idziemy i łowimy, ale jak chcemy pojechać gdzieś dalej, nawet za granicę, bo tutaj słuchacz powiedział, że wielu wędkarzy wyjeżdża gdzieś do Skandynawii też na łowienia, to tutaj są potrzebne jakieś dodatkowe zezwolenia, czy nie?
3: Nie mam takiej wiedzy za bardzo. Jedyne, gdzie łowiłem za granicą, to była Holandia, ciężko mi się wypowiedzieć. No w Holandii po prostu wykupuje się zezwolenie na dany rejon i można wędkować.
1: Czyli jak się jedzie do jakiegoś innego rejonu naszego kraju, też trzeba wykupić zezwolenie,
3: też
1: tak?
3: Trzeba wykupić, tak, od danego użytkownika rybackiego dokładnie. No i oczywiście trzeba mieć tą kartę wędkarską.
1: To jakie to są kwoty? To są jakieś takie znaczące kwoty, które musimy zapłacić? Bardzo wysokie są te opłaty, czy przystępne?
3: To zależy, gdzie się jedzie. Nie znam akurat, nie wędkuję często poza tutaj naszym obrębem wrocławskim, ale może być to 50 zł za dzień, może być 100 zł za dzień, a może być 500 zł rocznie. Każdy użytkownik rybacki na swojej wodzie określa, jakie ma koszty i ile musi tych kosztów pokryć na podstawie tych zezwoleń sprzedanych.
1: A my jesteśmy w stosunku do kraju tani, czy nie, tu okręg wrocławski?
3: Myślę, że u nas tutaj jest średnia półka, ale też mamy dosyć dużo wód i dosyć duże zobowiązania, jeśli chodzi o zarybienia, więc no to się wiąże z pieniążkami.
1: Rozumiem, czyli te pieniądze, które pobieracie, to właśnie są na zarybienie,
3: bardzo dużo idzie na zarybienie,
1: na opiekę, tak? Tego. Ale mówiliśmy też o tym, że są takie miejsca, gdzie trzeba czekać kilka lat, żeby w ogóle dostać się na takie łowisko. Co to są za miejsca?
3: Są takie łowiska chociażby właśnie karpiowe, gdzie faktycznie trzeba czasami dwa lata wcześniej zapisać się, żeby na tym móc wędkować. Nie ukrywam, że też nie są to tanie łowiska. No i też faktycznie jak tam już ktoś jedzie, to jedzie na tydzień czasu, na przykład te dwa tygodnie siedzi pod namiotem i próbuje rekordowego na przykład karpia złowić, czy ambura.
1: To są łowiska w kraju, czy za granicą?
3: To w kraju mamy takie łowiska, ale najbardziej znane są za granicą właśnie, czy chociażby tutaj Francja, czy Węgry, że tam, gdzie faktycznie te karpie są dużo hodowane.
1: I to głównie dotyczy karpi, czy to są jeszcze jakieś inne gatunki, które trzeba czekać kilka lat na przykład?
3: Nie, to raczej te łowiska są karpiowe, jeśli chodzi o takie długie oczekiwanie.
1: 71 391 0000, jest z nami słuchacz, witamy na antenie Radia Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy.
6: Ja może nie tyle pytanie, co spostrzeżenie takie. Ja mam wrażenie, że związek zatrzymał się na etapie, kiedy każdy miał trabanta, odjeżdżał od swojej lokalizacji o 20 czy 30 kilometrów. Pani pytała o ceny. Powiem w ten sposób. Ceny są kosmiczne. Dostępność jest żadna. Ja nie jestem wędkarzem praktykującym z wyboru i powiem w ten sposób. Próbowałem zaszczepiać dzieci, natomiast wyjazd na weekend, piątkowe popołudnie, próba kupienia czegokolwiek online bądź w jakimkolwiek otwartym kole często jest po prostu syzyfową pracą. Trzeba mieć łeb jak sklep, żeby wiedzieć, gdzie poza swoim rejonem 20-30 kilometrów od miasta można łowić, nie można, czy je wody są PZW, czy je wody są Wód Polskich. Naprawdę mam wrażenie, że bardzo, bardzo jesteśmy tutaj z tyłu. Szczególnie tutaj chciałem podać na przykład Węgry. Jeżdżąc nad Balaton, nie znając języka, a u Węgrów jest średnio w angielskim, jestem w stanie wszystko załatwić w każdym sklepiku rybackim otwartym praktycznie codziennie na miejscu i są to naprawdę znikome kwoty w porównaniu z tym, co wymaga od nas wszystkich PZW. Może bym tak bardzo nie utyskiwał, gdyby nie to, że posiadając w domu dwójkę, trójkę, czwórkę czasami dzieciaków, jak chciałby człowiek pojechać dwie lokalizacje w wakacje, to jest to naprawdę duży, z akcentem na bardzo duży wydatek, żeby zrobić to być może legalnie, bo często jest się trudno.
1: Rozumiem, czyli z jednej strony drogo, a z drugiej strony też trudność w zorganizowaniu tego, zdobyciu informacji o tym, kto jest właścicielem.
6: Tak, jestem urzędnikiem, umiem czytać przepisy, a mimo to niejednokrotnie mam problem z dekryptowaniem tego, co czytam, jeżeli chodzi o przepisy związane z połowem amatorskim ryb.
1: A gdzie by pan, gdzie jest takie miejsce, gdzie by pan z dzieciakami chciał połowić ewentualnie? W jakiej okolicy? O czym pan myśli?
6: Ja akurat pochodzę zupełnie z innej części Polski, bo z lubelskiego, i wspominam naprawdę fenomenalne te dziecięce lata wędkowania. Natomiast no, po jeziorze implikowało tą konsekwencję, że praktycznie wszystko na miejscu było pod zarządem jednego okręgu. Fakt, że jak robiliśmy 20 kilometrów od miasta w drugą stronę, okazywało się, że już jesteśmy na terenach wód i tutaj się zaczynały wszystkie już
1: Wszystkie jakieś problemy. Rozumiem.
6: Dokładnie.
1: No to proszę się nie zniechęcać. Zaraz poprosimy tutaj panów, może będzie można jakoś to ułatwić, czy lepiej zorganizować, żeby to było trochę łatwiejsze dla tych, którzy nie są w temacie tak bardzo zakorzenieni, że są wędkarzami. Wszystkie te numery, tak jak jeden ze słuchaczy już zna numery łowisk i to wszystko jest takie proste i łatwe, a dla tych, którzy dopiero zaczynają, może potrzebne są jakieś trochę ułatwienia. Bardzo panu dziękuję za tą sugestię.
6: W takim razie jedno słowo.
1: Tak, tak, proszę, proszę.
6: Jedno słowo jeszcze z tymi numerami łowisk. Widzi pani, i to jest właśnie to, że amatorski połów ryb, jak dla mnie, był taką frajdą, raz na jakiś czas ojciec gdzieś tam zabierał. Nie byliśmy, modne stwierdzenie w temacie wędkarstwa, fanatykami. I generalnie nie znam i nie będę sypał numerkami łowisk. I mało to, nie chciałbym wiedzieć. Chciałbym po prostu zabrać czasami dzieciaki i na spokoju pojechać gdzieś, wiedząc, że mogę to zrobić legalnie, bo domyślam się, że jak straż rybacka pojawi się, to z największą przyjemnością, jak tutaj pan Zygmunt chyba wcześniej powiedział, będą sypać mandaty.
1: Tak jest.
6: I to tak jakby tyle.
1: No a tego byśmy woleli uniknąć. Zdecydowanie. Bardzo dziękuję. Miłego, dobrego dnia. Dziękuję uprzejmie. Można to jakoś ułatwić, bo panowie jesteście w tym temacie, tu wszystko dobrze wiecie i ci, którzy działają od lat też, a właśnie takie osoby, które chciałyby tak trochę spróbować, ale na zasadzie weekendowej, niekoniecznie wkręcać się w ten temat jakoś tak bardzo poważnie.
3: Zdziwiony jestem, jeśli chodzi o dostępność, przynajmniej na to, co mogę się wypowiedzieć, temat, który znam, czyli tutaj wody i zezwolenia na okręg wrocławski, dlatego że w 2019 roku, kiedy przyszedł do nas COVID, to w tym roku Wrocław jako pierwszy już miał wszystkie zezwolenia dostępne przez internet, więc można było sobie to zezwolenie, nie wychodząc z domu, wykupić i normalnie pojechać nad wodę. Mhm. Tym bardziej, że są zezwolenia jednodniowe, trzydniowe, siedmiodniowe, więc nikt nie musi wykupować zezwolenia na cały rok, jak gdzieś jedzie, może sobie kupić takie krótkoterminowe. Zarząd Główny w Warszawie stworzył aplikację, gdzie można do większości okręgów wykupić to już przez aplikację, przez internet te zezwolenie, dlatego dziwię się z tą dostępnością. Mhm. Tak jak my mamy mapę elektroniczną wód, tak samo coraz więcej okręgów takie mapy tworzy swoich wód. W każdym wykupowanym zezwoleniu jest wykaz wszystkich łowisk, więc można sobie to łatwo znaleźć w internecie, tak naprawdę informacje, jakie łowisko należy do kogo, czy nawet jaki jest numer takiego łowiska, jeżeli ktoś by chciał. To
1: no dobrze, ale jak to należy zrobić właśnie, bo być może są osoby, które właśnie, no chcemy pojechać sobie na weekend, gdzieś nad wodę połowić. Co mamy zrobić? Wchodzimy na stronę Polskiego Związku Wędkarskiego.
3: Dokładnie,
1: tak?
3: I możemy
1: i
3: nawet
1: robimy?
3: W popularnej przeglądarce wpisać po prostu jezioro takie,
1: tutaj
3: czy
1: jest nawet
3: taki.
1: Tutaj jest łowiska i wody PZW i jest tak, wpisz nazwę, czyli co, wpisuje miejscowość
3: na przykład,
1: bo jest typ łowiska tutaj też do zaznaczenia, czy cegielnia, czy były starorzecze, czy zbiorniki, jakieś takie, no nie wiem co miała tutaj zaznaczyć ewentualnie.
3: Zależy, gdzie pani jedzie. No mówię, wystarczy tak naprawdę w przeglądarce wpisać nazwę jeziora na przykład i już wyskakują nam chociażby miejscowe koło wędkarskie, że one tym zarządzają. Często są to gospodarstwa rybackie, jak na przykład mamy na Mazurach czy na Warmii. Tam już jest sprawa troszkę bardziej skomplikowana, dlatego że tam każde jezioro może mieć innego użytkownika rybackiego. Mm-hmm. Więc tam troszkę faktycznie trzeba było poszukać. Jeśli chodzi o okręgi wędkarskie, jest to łatwiej, no bo okręg w danym rejonie ma dużo różnych zbiorników wodnych, więc możemy na stronie internetowej znaleźć wykaz tych wszystkich zbiorników, dowiedzieć się, że to jest ten, który nas interesuje, na którym chcielibyśmy sobie powędkować.
1: I to jest tak, że przez tutaj zdalnie możemy sobie zapłacić za to wędkowanie,
3: tak? Jest taka
1: tak?
3: możliwość zapłacenia, wykupienia sobie jedno, trzydniowego lub siedmiodniowego zezwolenia, jeśli chodzi o okręg wrocławski, bez żadnego problemu przez internet.
1: Rozumiem, ale czy na Dolnym Śląsku, nie wiem, czy ma pan taką wiedzę, że inne okręgi, bo przecież jest ich więcej, czy wszystkie są mniej więcej na tym samym poziomie, bo nie wiem, ogólnie Polski Związek Wędkarski przywiązuje do tego wagę, żeby wszystkie jego oddziały były dobrze tutaj skomunikowane i łatwo było te wszystkie pozwolenia, sprawy załatwić?
3: Znaczy na pewno wszystkie okręgi mają możliwości opłacenia zezwolenia przez internet na różnych zasadach. Niektóre mają swoje portale, niektóre korzystają z portali zewnętrznych, niektóre na przykład mają tylko zezwolenia krótkoterminowe, a roczne trzeba opłacić skarbnika, ale zawsze jest możliwość dostępu tych krótkoterminowych na pewno przez internet. O tyle, co wiem, tak? Mhm. Nie ukrywam, że nie znam wszystkich.
1: Jasne, a teraz jeszcze Ukrainy. A propos tej ceny, bo tutaj wędkarze się może trochę skarżą, że jest jednak bardzo drogo w stosunku do innych miejsc, nie wiem, na świecie, czy może też w Polsce. Pan powiedział, że to zarybianie jest najdroższe, tak? A może cała struktura tego związku jest w ogóle droga? Ilu tam jest pracowników? Jak to się wszystko układa, że...
3: Polski Związek Wędkarski jest stowarzyszeniem, więc utrzymujemy się ze składek wędkarzy. Mm-hmm. Więc,
1: Jakiej wysokości jest taka składka wędkarska?
3: To zależy, czy od wieku, od tego, czy ma się jakieś zniżki, na przykład za wiek, czy jest się kobietą, bo też kobiety mają u nas zniżkę. To wszystko zależy, nie znam tej tabelki na
1: rozumiem,
3: pamięć.
1: Rozumiem, mniej więcej.
3: Mogę powiedzieć na przykładzie dziecka, bo tutaj pan mówił, że ma trójkę dzieci.
1: Tak.
3: No to u nas dziecko ma opłatę rzędu około 50 zł za cały rok.
1: Aha, 50 zł za cały
3: tak,
1: rok.
3: Tak, i nawet jeżeli dziecko jest wędkarzem w innym okręgu, przyjedzie u nas za przysłowiową złotówkę, też ma zezwolenie na cały rok za tą złotówkę, więc uważam, że jeśli chodzi akurat o dzieci, to naprawdę nie jest drogo.
1: No to bardzo ważna informacja, bo to jest zachęta dla tych, którzy tak jak nasz słuchacz chcieliby z dzieciakami pojechać, zainteresować ich wędkarstwem, pokazać im coś innego, jakąś formę spędzania wolnego czasu. Czyli można powiedzieć, że dla dzieci są ułatwienia i dla kobiet.
3: Tak, kobiety też mają zniżki u nas, tak, oczywiście.
1: Dobrze, dlaczego to zarybianie jest takie drogie? Czy te ryby, trzeba kupować w kraju, za granicą, skąd te kwoty takie?
0: Akurat nasz okręg ma własny ośrodek zarybieniowy w miejscowości Szczodro koło Długołęki, więc gro ryby, którą zarybiamy, jest z naszej produkcji.
1: Sami tak
0: to
1: robicie?
0: Tak, sami produkujemy od...
1: No to powinno być taniej, jak sami to robicie.
0: Jest taniej, natomiast jest bardzo dużo tych gatunków ryb i jakby pracownikom też trzeba zapłacić, tak? Bo są osoby zatrudnione, umowa o pracę. W trybie w zasadzie całodobowym pracujemy, bo mamy ryby, które hodujemy na hali, na basenach, w obiegach zamkniętych. Również utrzymujemy własne stada tarbowe, między innymi brzany na tej hali, żeby nie ingerować, nie przeszkadzać naturalnym tarle. Dużo tarlaków utrzymujemy u siebie, tych stad tarbowych, czy bolenie, jazie, szczupaki, sandacze, sumy, karpie, liny, amury, brzany, jazie. Mamy własne tarlaki, więc staramy się tego jak najmniej pozyskiwać z dzikich, żeby to tarło naturalne było jak najbardziej efektywne. Sami je utrzymujemy. Część ryb nie jesteśmy oczywiście w stanie wyprodukować. Dużo szczupaka, lina, karasia pospolitego staramy się robić swojego, ale na przykład węgorze musimy zakupić z zewnątrz. Więc to tak wynikało.
1: To się wiąże z kosztami, tak, rozumiem. Oczywiście. Dobrze. To pan Piotr jest jeszcze razem z nami. Dzień dobry, witam.
7: Dzień dobry, Basz Bur, połamania kijów, dzwonię z Górnej Barysy. Z Górnej Barysy, koło wędkarskie Cieszków.
1: Tak.
7: I mam pytanie o zarybianie baryczy powyżej jazu Bolko, a po drugie z regulaminu zniknął jakby obwód rybacki 42.11. Jak to rozumieć? Dziękuję.
1: Dobrze, to bardzo proszę panowie o odpowiedź dla pana Piotra.
0: Tego zniknięcia, to był błąd w druku. Z tego.
3: Dokładnie, był błąd drukarski, po prostu w druku jedna strona tutaj w drukarni uciekła, został zrobiona została errata, dostali ją wszyscy skarbnicy, jest na stronie internetowej, także wszystkie wody są wymienione po prostu w tych pierwszej serii zezwoleń, w kolejnych już te wody zostały dopisane, także jak najbardziej są wymienione.
1: Panie Piotrze, to do pana jeszcze ta tutaj malutka karteczka nie dotarła, którą ma pan Adam ze sobą.
7: Nie dotarła do mnie, ale to dziękuję.
1: A na stronie...
3: Ale to myślę, że jak uda się pan do skarbnika z koła Cieszków, pana Michała, także na pewno taką ratę panu da od ręki, także...
1: I będzie to uzupełnione, czyli taka po prostu pomyłka, ale już dostrzeżona i naprawiona. O coś jeszcze pan pytał?
0: O jazd Bolko.
1: Tak.
7: Jazd Bolko, bo tu żadne węgorze, szczupaki, żadne ryby nigdy nie wejdą na Górną Barycz, a ewentualnie czy gmina Odolanów, czy inne przedsiębiorstwa ze specjalnej strefy Odolanów, czy pomagają, żeby odbudować życie baryczy po tych katastrofach?
0: Z tą baryczą powyżej jazu Bolko, czyli generalnie barycz to są trzy obwody rybackie. Nasza jest jakby dwójka i trójka, czyli od ujścia rzeki Złotnicy do ujścia do rzeki Odry. Powyżej Złotnicy bodajże okręg Kalisz i tam właśnie ta przepływa barycz przez gminę Odolanów. Co do jazu Bolko, to jest barycz numer dwa. Ten rejon raczej staramy się zarybiać rybami drapieżnymi, czyli w poprzednim aparacie rybackim to był szczupak sum, teraz to jest sum, trochę klenia i trochę sandacza. W niższych, w dolnych partiach, czyli poniżej Jazubolko, poniżej wręcz już wręcz w Żmigrodzie, czyli niedaleko rzeki Sąsiecznicy, czyli końca tego wodu rybackiego, zarabiamy świnką, jaziem, kleniem. Węgorze trafiają raczej na zbiorniki, na Starorzecza. Na rzeki nie puszczamy. To jest raczej taka ryba, która wymaga wody bardziej stojącej. Co do wsparcia gminy, nie mamy kontaktu z gminą Odolanów. Mówię, to jest nasz, też nie nasz rejon, tam gdzie to występowało. Te śnięcia występowały i myślę, że będą cyklicznie występowały na Baryczy, niestety z powodu deficytów wody. I tam ciężko było też wskazać konkretną jedną przyczynę, konkretnego jednego winowajcę, tak?
1: Dlaczego tak się stało?
0: Dlaczego tak się stało? Tam było wiele czynników, które na to wpływały. I obawiam się, że przy tych deficytach wiosennych wody, jeśli to nam nie napada trochę, to będzie też ten rok bardzo słaby.
1: Panie Piotrze, czy ta odpowiedź pana satysfakcjonuje?
7: No, z cierpieniem susza jest dramatyczna. Obliczyłem, że w marcu spadło 16 litrów, w kwietniu 6 litrów. To jest katastrofa. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękujemy panu uprzejmie. Pozdrawiamy. I proszę państwa, w tym momencie kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję. Polski Związek Wędkarski, pan Karol Cieleń i Adam Suchorab. Dziękuję panom za dzisiejsze spotkanie. A państwa zapraszam w tym tygodniu. Plan jest taki. Jutro Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli program Czyste Powietrze i nie tylko. Następnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Renty i Emerytury, notariusz i Państwowa Inspekcja Pracy. Taki jest plan na ten tydzień. Zapraszam państwa jutro po godzinie 12:00. Małgorzata Majeran-Kokot. Do usłyszenia.
4: Reakcja 24 w Radiu Wrocław.

0: To jest powtórka w Radiu Wrocław.
1: Różne punkty słyszenia.
2: W Radiu Wrocław.
3: 9 minut po godzinie 20. Różne punkty słyszenia. Krzysztof Janoś, dobry wieczór. A ze mną w studio zaproszeni goście. Dziękuję Państwu, że przyjęliście te zaproszenie. Moje skromne, nasze, naszych słuchaczy również. Pani Kamila Kunc, Witolda Nieruchomości. Dzień dobry. Dobry wieczór w sumie. Chociaż nie wiem, bo słońce jeszcze jest z nami, więc poproszę tylko Państwa, żeby troszkę mikrofony sobie bliżej. To moja wina, bo nie powiedziałem o tym chwilkę wcześniej, bo zagadaliśmy się, bo tyle się dzieje na rynku, że po prostu głowa mała. Doktor inżynier Anita Makowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
4: Dobry wieczór Państwu.
3: Pan Tomasz Stoga, członek zarządu Polskiego Związku Deweloperów Oddziału we Wrocławiu i szef Profit Development.
5: Dzień dobry Państwu.
3: I pan Jakub Janas, radny Rady Miejskiej Wrocławia i Akcja Miasto.
6: Dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry. Drodzy Państwo, ja prowokacyjnie tak nazwałem nasze dzisiejsze spotkanie, tak przynajmniej artykuł opisujący to, o czym tutaj będziemy mówić, taki będzie miał tytuł, ale proszę wybaczyć, dziennikarze tak mają, że lubią prowokować i pomyślałem sobie, że dzisiaj wystawię to takim pytaniem, czy twoje mieszkanie straci na wartości? Co Państwo na to? Dobry tytuł? Może być? Będziemy dzisiaj się z tym mierzyć. Ale skąd ja to wziąłem, tą prowokację? Na pewno się Państwo zgodzą, no tutaj są liczby, za tym przemawiają, banki biją rekordy udzielonych kredytów. Z drugiej strony eksperci ostrzegają, znowu wskazują nam demografię, która może trochę wywracać na rynku, ale pojawiają się też, uwaga, nowe przepisy o najmie krótkoterminowym. Widmo podatku katastralnego znowu nadleciało na głowy posiadających nie tylko jedno mieszkanie, ale 3, 4, 5, 6 i być może troszkę więcej, ale nawet jedno. No i zastanawiam się tak, czy jesteśmy u progu rewolucji, czy po prostu na rynku nieruchomości jest tak, że zawsze dużo się dzieje. Jak z Państwem spotykam się nieregularnie, to jednak twierdzę, że jednak się dzieje. Zawsze coś się dzieje. Ale to nasze dzisiejsze spotkanie. Chciałem zacząć od takiego pytania espresso. Tak sobie wymyśliłem, że zanim przejdziemy do pogłębionej dyskusji, to ja tradycyjnie na początku proszę o krótką odpowiedź na pytanie. I dzisiaj to będzie pytanie też prowokacyjne. A co tam? Podatek katastralny w Polsce od każdego mieszkania to dobry pomysł. Czy powinniśmy taki podatek wprowadzić? Za, przeciw. Najbliżej mnie siedzi pan Jakub Janas, będzie moją pierwszą ofiarą tego espresso pytania. Panie Jakubie.
6: Podatek katastralny powinniśmy wprowadzić. Ja nie mam przekonania, że przy dzisiejszych opodatkowaniach powinien być on już od pierwszego, natomiast na pewno od drugiego i od kolejnych.
3: Tomasz Stoga.
5: Absolutnie nie. I od razu uzasadnię.
3: Ale mnie pan zaskoczył.
5: Powiedzmy, nawet gdybym nie reprezentował przy tym okrągłym stole deweloperów, to i tak bym mówił, że nie. Ale bowiem, czy my chcemy, żeby mieszkań na wynajem było więcej czy mniej? Czy chcemy, żeby te ceny były wynajmu były większe czy mniejsze? Mogę zapytać?
3: To miało być espresso.
5: Bardziej chodzi o to, że jeżeli nie będziemy budowali mieszkań na wynajem, a kto ma je budować? Wielkie korporacje zachodnie czy nasi rodacy? No ja uważam, że nasi rodacy. A skoro nasi rodacy inwestują swoje własne, ciężko zarobione pieniądze na tym rynku i kupują, i potem wynajmują, i dzięki temu mamy rynek najmu, i dzięki temu jeszcze ceny są akceptowalne, no to chcemy to zabić? No szanowni. No.
3: Popełniłem jeden błąd, bo wymyśliłem sobie, że to będzie takie espresso i zapytałem pana
5: Tomasza
3: Stogę. Nie
5: można mnie pytać w formie espresso.
3: O katastralny po prostu podatek. Ale idźmy dalej, za chwilę ja panu pozwolę wrócić do tej interesującej dyskusji. Pani Kamila Kunc.
4: Jestem przeciwko. Nie chcę znowu straszyć naszych inwestorów polskich, bo wrócili do nas i chciałabym ich tu zatrzymać, a nie dawać im kolejną karę za to, że inwestują w Polsce.
3: Żeby nie kupowali w Hiszpanii, Portugalii.
4: Dokładnie. Oni zaczęli do nas wracać i straszenie ich kolejnymi podatkami uważam, że jest niepotrzebne.
3: No i teraz przechodzimy do pani doktor inżynier.
7: Środowisko naukowe jest mocno podzielone tutaj. Ja powiem kontrowersyjnie pewnie, zgodzę się, że dobrze skrojony podatek katastralny, podatek od wartości nieruchomości właściwie, jest dobrym pomysłem, ale on musi być dobrze skrojony z odpowiednimi stawkami. Nie jest to takie proste. Ja tylko dodam, że prowadziłam takie badania, jak ten podatek wpływał na rynek w różnych krajach, gdzie został wprowadzony. I
3: właśnie, bo mamy doświadczenia, możemy sobie porównywać.
7: I okazuje się, że w zasadzie nie ma dzisiaj kraju, w którym tam, gdzie został wprowadzony, ten rynek znacząco ucierpiał, a wręcz przeciwnie, dosyć dobrze się rozwinął. Takie badania są prowadzone, można znaleźć mnóstwo publikacji bazujące na doświadczeniach innych krajów i myślę, że warto do
3: czyli
7: tego się
3: katastralny nie zaora rynku. Znaczy, tak
7: nie
3: wynika
7: zaora,
3: z badań.
7: Jeśli będzie, powtarzam jeszcze raz, dobrze skrojony na miarę tego, co dzisiaj w Polsce mamy, czyli z odpowiednimi stawkami.
3: To teraz krótkie wytłumaczenie po tym espresso. Dziękuję Państwu za zwięzłe odpowiedzi. Dlaczego o tym mówimy? Bo mimo zapewnień Ministerstwa Finansów, Państwo na pewno wszyscy tutaj słyszeliśmy te zapewnienia wielokrotnie, że w ogóle rząd nad tym nie pracuje. Lewica złożyła projekt wprowadzenia takiego podatku zależnego od wartości nieruchomości. Projekt spotkał się w sondażu opinii publicznej, tak znalazłem taki sondaż, to było 75% Polaków przeciwko, no ale chyba po prostu nie lubimy podatków. Propozycja zakłada, wróćmy do propozycji Lewicy, niską stawkę 0,02 dla pierwszych dwóch mieszkań oraz progresywnie rosnącą od 0,5 do 1,5 dla trzeciego i kolejnych lokali. No to wróćmy może do pana Tomasza.
5: Od razu jakbym chciał jedną rzecz jakby powiedzieć, czy rozmawiamy o tym samym, o projekcie Lewicy. I nie wiem, czy wiecie, bo ja ostatnio w jakimś tam programie jakby wyjaśniłem, o co chodzi. Projekt Lewicy opodatkowuje, przynajmniej zamiar opodatkowania jest nie wartości mieszkań, tylko ilości. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Zakłada opodatkowanie ciężko zarabiających rodaków, a nie zakłada opodatkowanie funduszy, nie zakłada spółdzielni, nie zakłada deweloperów. Czyli uwaga, jeśli masz działalność gospodarczą i masz setki, tysiące mieszkań, to nie płacisz podatku. Ale jak jesteś babiną, która uskładała sobie spod Grójca, czy nie wiem, spod Bolesławca, odłożyła sobie kasę i kupiła sobie drugie mieszkanie, to ona zapłaci podatek. Naprawdę tego chcemy? Dokładnie tego chcemy?
3: Ja Państwa pytam.
4: A na koniec zapłaci najemca,
5: to
4: tak naprawdę.
5: To jest jakby jasne, ale już ja już pomijam to, że oczywiście ten podatek zostanie przerzucony na najemcę, czyli najem pójdzie do góry. To jest oczywiste. Natomiast dla mnie najbardziej jakby bulwersuje to, że no, są firmy, które wynajmują setki, tysiące mieszkań i one będą zwolnione z tego podatku. A uwaga, podatek będą płacili, czyli jeszcze bardziej dajemy w kość, uwaga, naszym rodakom, którzy odłożyli kasę i kupili sobie mieszkanie. Ale no ja tego nie mogę.
4: Płacąc podatki.
5: Panie Tomaszu, nie mogę.
3: W tym projekcie są też jakieś inne propozycje, ale o nich generalnie mało się mówi, bo trzeba powiedzieć, że to jest dość egzotyczny projekt. On od czasu do czasu wraca do naszej debaty, ale też nawiązując do tego, co powiedziała pani doktor, no jednak w krajach nam sąsiadujących, całkiem bliskich, dobrze znanych, w krajach, w których raczej sądzimy o tych ludziach, że są całkiem rozumni i tam dobrze się dzieje, jest ten podatek.
5: Ale pani doktor słusznie zauważyła,
3: dobrze skrojony,
5: że ona mówiła o zupełnie innym podatku.
4: Tak jest.
5: Ona mówiła o podatku katastralnym, tak. Czyli podatku, w którym płacimy podatek od wartości nieruchomości. Czyli jeżeli ktoś ma mieszkanie w centrum, ogromne, wypasione, je wyceniamy na miliony złotych, to w tym momencie on zapłaci podatek większy. Natomiast jeżeli ktoś mieszka gdzieś, nie wiem, w jakiejś starej kamienicy, stare, zerowane mieszkanie, to, przepraszam, w tym wypadku podatek będzie zupełnie inny. Rozmawiamy trochę o podatku od luksusu. Podatek od tych, którzy czyli mają duże pieniądze.
3: Nie, nie od ilości. Okej.
5: To jest diametralna różnica.
3: Dobrze, to teraz wróćmy, bo Państwo mieli się tutaj z panem Jakubem coś sobie wyjaśnić.
5: Panie Jakubie!
3: Na gruncie tego właśnie podatku.
5: Nie, bo ja rozumiem tutaj panią doktor, bo ona reprezentuje, mówię, troszeczkę naukowców z punktu widzenia, jak powinniśmy się opodatkowywać. I, i po części tu bym mógł podyskutować, czy to jest okej, czy to nie jest okej, ale tutaj tą dyskusję między nami bym rozumiał. Natomiast dyskusję, w której mówię, opodatkujemy, mówię, rodaków tylko od ilości posiadanych mieszkań, no i to jeszcze mówię, no ja cieszyłem się z tym, że rośnie nam rynek mieszkań na wynajem, no bo nie wszyscy chcą, znaczy nie, badania pokazują, że wszyscy chcemy być właścicielami. Traktujemy jako własność.
3: I to się chyba nie zmieni, prawda?
5: Tak, traktujemy jak własność, jako model docelowy.
3: Historia, tak.
5: Natomiast różne koleje życia nami targają i w pewnym momencie naszego życia potrzebujemy wynajmu. I dobrze, żeby ten wynajem był tani, żeby był dostępny dla wszystkich i to osiągniemy, jeżeli tych mieszkań będzie odpowiednia liczba.
3: Panie Tomaszu, pan Jakub Janas, dlaczego w ogóle ten katastralny, to on jednak powinien być?
6: Ten podatek katastralny przede wszystkim w mojej perspektywie, w perspektywie przeciętnego mieszkańca Wrocławia, który ma 22 lata i wynajmuje mieszkanie w tym mieście za niemałe pieniądze, jest przede wszystkim po to, żeby te mieszkania, które dzisiaj stoją puste albo które są przeznaczone na najem krótkoterminowy, wróciły na ten rynek, czy to najmu długoterminowego, czy to były możliwe do zakupu, tak żeby tam po prostu mieszkali mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia, którzy na co dzień żyją w tym mieście. Dzisiaj mamy całą masę głównie podmiotów gospodarczych, co słusznie pan zauważył, ale też po prostu osób fizycznych, które mieszkania skupują i czekają na wzrost wartości. Jest to w pewien sposób lokata kapitału. Te mieszkania czasami są wynajmowane, no ale mamy też jakąś pulę mieszkań, które stoją po prostu najzwyczajniej puste. I to przede wszystkim z mojej perspektywy jest cel tego podatku katastralnego. Ja w żadnym momencie

0: jakby jedna rzecz i myślę, że to pokutuje.
1: Ale bardzo proszę króciutko, bo jeszcze tutaj...
0: O tutaj Teges, ale porozmawiamy o tym właśnie, o najmie krótkoterminowy i o tych pustostanach, bo to są dwa elementy, które są bardzo interesujące, ale tutaj oddajmy głos.
1: Pani Kamilo, pani jednak zdecydowanie nie i też to moje espresso pytanie było takie bardzo ogólne.
2: Znaczy ja zdecydowanie nie na ten lewicę.
1: Ale na katastralny w ogóle, taki w ujęciu, o którym na przykład mówiła pani doktor inżynier, albo taki...
2: To tak jak badania pokazują. Jest wiele krajów, w których to się sprawdza, funkcjonuje i być może to nie jest takie złe. Tak? Mm-hmm. Natomiast na pewno nie w tym kształcie, który zaproponowała lewica, no bo to jest dla mnie po prostu...
1: Ale wie pani jak jest. Budżet zawsze jest za krótki, ta kołderka, my ją naciągamy, wie pani, służba
2: znaczy,
1: zdrowia,
2: samorządy chcą naciągać majątki swoje, bo przepraszam, ja inaczej tego nie nazwę.
1: Chodzi też o uwolnienie mieszkań, jak pani słyszała. Czyli jest, można byłoby z panią negocjować. Pani,
2: dopuszczam, pani by to zależało. Tak, dopuszczam jakąś.
1: Jak rozumiem, pani doktor.
2: Może pani doktor nas przekona.
1: Też nie mówi nie, tylko że dobrze skrojone. Ale co by to znaczyło, że to jest dobrze skrojone, że to stopniowanie, od którego momentu, od jakiej wartości płacimy, jaki procent, tak? Że to powinno być dobrze poustawiane, wyliczone?
3: Mnie bardzo przede wszystkim martwi ten miks pojęć, który my tutaj mamy. Czyli na przykład...
1: To proszę nas tutaj wyprostować.
3: Tak, mamy cel wprowadzenie podatku od wartości, żeby dokopać inwestorom. To nie jest celem podatku od wartości nieruchomości. Celem głównym tego podatku jest to, żeby gmina miała więcej środków na to, żeby rozwijać miasto, rozwijać lokalizacje, w których wartości tych nieruchomości odpowiednio mogłyby rosnąć. No i my również wszyscy zyskujemy na tym, że wartości tych nieruchomości rosną jako właściciele. Ja przypomnę, że około 85% Polaków to właściciele nieruchomości, mieszkają w swoich nieruchomościach i to oni zarabiają tak naprawdę na wzroście wartości nieruchomości. Dzisiaj obserwujemy bardzo ciekawą rzecz na rynku, a mianowicie taką, że młodzi ludzie, którzy przychodzą kupić swoje, nawet swoje pierwsze mieszkanie, oni podchodzą do tego trochę jakby byli już inwestorami. Czyli przychodzą, pytają o mieszkanie i przy okazji zahaczają o temat, a czy to mieszkanie w tej lokalizacji zyska na wartości. Czyli oni już z góry zakładają taki model, że kupują to mieszkanie nie na całe życie. My to pamiętamy,
1: Ja tak naiwnie doceniałem bliskość drzew. Pani,
2: zieleni.
0: Mogę od razu tutaj lekko tylko jedna rzecz. Szanowni mieszkańcy Jagodna, gdyby podatek katastralny był, to kupowaliście mieszkania, które po tym, jak jest informacja o tramwaju i o parku, wzrosłyby na wartości, czy innymi słowy, nagle pewnego pięknego dnia zapłacilibyście więcej tego podatku, bo wasza wartość, i na tym polega podatek mocno katastralny, który jest co jakiś czas aktualizowany w zależności od tego, czy nasze mieszkanie zyskało na wartości, czy straciło. I o to chodzi.
2: Jeszcze potrzebny jest organ, który to odpowiednio oceni.
0: Dlatego ja powiem, nie wierzę w to, że on zostanie wprowadzony, bo takie aktualizacje, ja nie wierzę w to, że to będzie się odbywało.
1: Czyli byłby to podatek od dobrej decyzji. Po tak. Zakupowej. Proszę, bo...
2: I za dobrą decyzję karać.
3: Z drugiej strony proszę pamiętać, że dzięki temu, że lokalizacja, gdzie położone jest moje mieszkanie, rozwija się ta przestrzeń, moje dziecko nie ma do szkoły na przykład 3 kilometrów, tylko ma tą szkołę bardzo blisko. Więc ja na tym zyskuję również pod tym względem, że nie muszę dowozić dziecka, nie muszę gdzieś daleko jechać do parku.
1: To wszystko są pieniądze.
3: Dokładnie,
1: tak.
3: Ale mam też ten tramwaj na Jagodno, który on również kosztuje miasto i ja nie mogę oczekiwać, że miasto znajdzie, nie wiem skąd, że naleje z
2: pustego. Obciąży deweloperów.
3: Tylko, no właśnie, te środki muszą się skądś znaleźć, więc to jest naturalne w moim odczuciu, że lokalizacje, które są cenniejsze, no również wpływają na wartość nieruchomości, a w związku z tym płacę wyższy podatek.
1: Proszę państwa, ja uwielbiam, jak rozmawiamy w tym studiu katastralnym, bo to zawsze podnosi temperaturę, ale mam taką chłodzącą informację. Znaczy, dla pana Jakuba może, bo pan jest jednak zwolennikiem zdecydowanym, jest małe prawdopodobieństwo, że rzeczywiście rządzący się tym zajmą. Stety, niestety, jak wieloma innymi sprawami, którymi powinni się zająć i wyjaśnić, ale państwo pracujecie i komentowaliście również w tym studiu inny pomysł na uporządkowanie

0: najmu krótkoterminowego. Sejm rozpoczął pracę nad tą regulacją, co jest odpowiedzią na też unijne rozporządzenie, mające wejść w życie 20 maja. Mało czasu. Nowe przepisy zakładają walkę z, jak to określono, szarą strefą. Szacuje się, że we Wrocławiu to jest około 40%, jak rozumiem, poza opodatkowaniem i poza oficjalnym obiegiem. Poprzez obowiązkową rejestrację lokali kluczową rolę odgrywać miałyby samorządy, które zyskają prawo do ograniczania liczby takich mieszkań. Za brak wpisu do rejestru grozić będą surowe kary i tak dalej, i tak dalej. Można byłoby wyliczać. Dlaczego to jest, panie Jakubie, istotne dla mieszkańców Wrocławia, dla tego, jak to miasto wygląda, jak się w nim żyje, dla mnie, dla państwa, dla nas wszystkich, dla naszych słuchaczy, żeby wreszcie uregulować ten rynek?
1: Dzisiaj najem krótkoterminowy praktycznie nie ma żadnych zasad. To dzieje się trochę w stylu wolnej Amerykanki. Te mieszkania po prostu ktoś miał, zakupił mieszkanie w bloku, w kamienicy i postanowił wystawić je na którymś z serwisów ogłoszeniowych właśnie z takimi ofertami na najem krótkoterminowy. To dzisiaj we Wrocławiu nie jest aż tak zauważalne jak w innych dużych miastach. Ten problem dzisiaj najbardziej dotyka Warszawę, Kraków, Trójmiasto. Natomiast dotyka też, co ciekawe, mniejsze miejscowości, te turystyczne, jak chociażby w naszym rejonie Karpacz, gdzie tych mieszkań dostępnych dla lokalsów ubyło. Dzisiaj wrocławianie i wrocławianki mogą mierzyć się z tym, że mieszkanie obok nich, naprzeciwko w klatce, właśnie na taki najem krótkoterminowy jest udostępniane. No i niestety często wiąże się to z uciążliwościami, z tym, że co weekend przyjeżdża tam, przyjeżdżają tam inni lokatorzy, sąsiedzi się zmieniają. Często. De facto ciężko mówić o tym, że to są sąsiedzi, bo żadnej relacji z nimi nie ma. W części z tych mieszkań odbywają się głośne imprezy, często do późna. Tutaj też ciężko jest właśnie w jakiś sposób próbować egzekwować ten mir domowy, no bo de facto nie ma z kim rozmawiać po tej drugiej stronie. Właściciele tych mieszkań też różnie do tego problemu podchodzą i niestety zazwyczaj obserwujemy, że ich wkład w utrzymanie części wspólnych nieruchomości jest niewystarczający. Te wszystkie kwestie dzisiaj praktycznie nie mają żadnych regulacji, które byłyby w stanie te sytuacje załatać. W Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, do 20 maja właśnie musimy w Polsce wprowadzić rejestr mieszkań. To się dzieje i będzie musiało się wydarzyć. Natomiast to też jest okazja do tego, żeby właśnie ten cały rynek najmu krótkoterminowego nieco lepiej zorganizować. Przez Sejm przeszła już pierwsza propozycja, czyli poselski projekt Polski 2050, który ma zdecydowanie większy pakiet kompetencji. Między innymi rozdziela te kompetencje do wspólnot mieszkaniowych, które mogłyby decydować o mieszkaniach we swojej wspólnocie. Udziela kompetencji gminom, które mogłyby wyznaczać obszary, na których na przykład takiego najmu krótkoterminowego nie można byłoby wprowadzać. Czeka jeszcze nas projekt rządowy, ale to za jakiś czas dopiero.
0: Pewnie została powołana komisja, która ma powołać...
1: Będzie najprawdopodobniej powołana, kiedy projekt rządowy przejdzie przez Sejm.
0: Czyli trochę to zajmie, ale ja chciałem pana zapytać, by pan jeszcze wskazał, co jest dla pana najważniejsze, albo co dla naszych słuchaczy, mieszkańców na przykład Wrocławia powinno być najważniejsze w tym, żeby to uregulować. To, że to jest poza gdzieś tam obiegiem podatkowym, to, że no jednak mieszkańcom wspólnoty źle się mieszka, kiedy to jest tak nieuregulowane, czy to, że nie wiem, w centrum miasta, jak niektórzy mówią, za chwil parę nie będą w ogóle mieszkali wrocławianie i tak dalej. Co by pan wskazał, że jedna taka rzecz albo dwie?
1: Jeśli mam wskazać jedną, to powiem, że są to kompetencje dla wspólnot mieszkaniowych, które będą mogły w jakimś zakresie regulować istnienie najmu krótkoterminowego we własnych wspólnotach.
0: Czyli na przykład mogły będzie powiedzieć, to że nie ma
1: spełnienia jakichś konkretnych zapisów statutowych, które by pozwalały na to, żeby ten najem krótkoterminowy funkcjonował. Pamiętajmy, że według projektu poselskiego do 3 miesięcy w ciągu roku tutaj wspólnota w ogóle nie ma, kolokwialnie mówiąc, nic do gadania. Znaczy, jeśli ktoś chce sobie dorobić do 3 miesięcy, to ta możliwość jak najbardziej jest. Dopiero kiedy ten lokal pracuje przez więcej dłużej, niż kwartał, czyli to de facto wtedy praktycznie zazwyczaj funkcjonuje całorocznie, no to wtedy musi się pojawić zgoda wspólnoty. To moim zdaniem jest najistotniejsze.
0: Dzisiaj w różnych punktach słyszenia o rynku nieruchomości przed przerwą reklamową o najmie krótkoterminowym pan Jakub Janas przedstawił nam główne założenia tej regulacji tego projektu, jak to miałoby wyglądać, gdzie są problemy. Pięknie nam to wszystko rozrysował i wskazał, co jest do uregulowania. No ja państwa chciałem teraz zapytać o opinię na ten temat. Pomyślałem sobie, że zapytam panią Kamilę, no bo to przecież pani klienci często mają takie, mówiąc kolokwialnie, chaty, które potem wynajmują w takim trybie właśnie krótkoterminowym. To zależy oczywiście, gdzie one są, ale słyszałem, że można zarobić całkiem
2: można
0: nieźle.
2: Zarobić.
0: W centrum Wrocławia nawet dobrze.
2: Można zarobić, jeżeli się zajmuje tym samym. Przy operatorach to już się trochę rozcieńcza. To bywa troszeczkę... Tam jest takie troszeczkę pytanie, kto na tym zarabia. De facto. Natomiast centrum najem krótkoterminowy zawsze zarabia dobrze, u jednych lepiej, u innych gorzej. Natomiast myślę, że to trochę jest taka wolna amerykanka, że każdy jakby robi jak chce i nie ma co do tego żadnych regulacji na dzień dzisiejszy. Więc dużo jest, jeszcze 14 lat temu w rynku byli mieszkańcy. Dzisiaj myślę, że jest ich niewielu, tak? Bo już się nie da żyć w centrum miasta. Głównie są to mieszkania na wynajem albo wynajem krótkoterminowy. Dlatego jakby to naturalnie przyszło, tak? Jak miasto zaczęło się rozwijać, to zaczęła się turystyka i ta potrzeba wzrosła. Natomiast...
0: Tylko czy my chcemy takiego miasta? Teraz pytam bardziej jako po prostu obywateli tego miasta.
2: Dlatego uważam, że powinny być regulacje co do tego najmu krótkoterminowego i to, co teraz 20 maja ma wejść, czyli centrala, wpis do ewidencji tych mieszkań na krótki najem, uważam, że zacznie trochę porządkować ten rynek, bo z moich doświadczeń już jest dużo takich sygnałów od klientów, że to oni w takim razie się wycofują z tego najmu krótkoterminowego, proszę nam to wynająć albo proszę nam to sprzedać, tak? No bo jakby ten biznes, który do tej pory prowadzili, zaczyna się ktoś za to brać, tak?
0: No ale to właśnie może niedobrze, jak po prostu jakiś biznes jednak ukręci mu łeb przy samej szyi.
2: Ja myślę, że jeżeli będą regulacje i ludzie będą wiedzieli, w jakich systemach mają działać, jak ma to funkcjonować, to oni się tego nauczą i będzie to działać. Natomiast dzisiaj nie ma nic na ten temat, a ludzie, którzy mieszkają, no to mieszkają często wśród pościeli, środków czystości, ci mieszkańcy, tak?
0: No tak.
2: Więc być może gdyby to miało jakieś ręce i nogi, to może to w pewien sposób funkcjonować. Natomiast co do zasady uważam, że powinny być budynki do mieszkania i takie, które są do wynajmu, tak? Bo wtedy jest zdecydowanie łatwiej żyć wszystkim i funkcjonować wszystkim.
0: Bo tak, bo nie wiem, czy to...
2: Jak przyjeżdżamy do hotelu, to wiemy, że to jest miejsce, w którym czujemy się, że pewne rzeczy możemy, tak?
0: Bo ta regulacja też jest potrzebna tym, którzy korzystają z tego wynajmu, czyli też turystom, tak?
2: Dokładnie.
0: Żeby oni gdzieś przyjeżdżali w miejsce, gdzie jest jakiś standard, gdzie wiadomo, jak to powinno wyglądać. To samo pytanie o ten projekt i ten pomysł i tą regulację do pani doktor inżynier Anity Makowskiej. No chyba wreszcie, tak? Znaczy wreszcie. Nie, że wreszcie do pani z tym pytaniem, tylko że wreszcie regulacja.
3: Tak, chociaż no ja reprezentuję naukę, więc tutaj muszę powiedzieć, że niestety bazujemy bardziej na obawach, a nie na faktach. Bo ja naprawdę nie widziałam takich badań, które pokazywałyby, jak dużym to jest problemem dla mieszkańców, ile mamy interwencji policji związanych właśnie z zamieszkiwaniem lokali przez najemców, przepraszam, krótkoterminowych. Często za to czytam o mieszkańcach po prostu, właścicielach, czy o długoterminowych. że jest głośno, że jesteśmy z nimi uwiązani już tak naprawdę nie wiadomo na jak długo i nie można się tych lokatorów pozbyć, a gdzieś tam tacy sąsiedzi nam trochę przeszkadzają, więc nie do końca tak tutaj jestem zdania, że te regulacje, one są potrzebne, ale byłabym z nimi trochę ostrożna. No i ja przyszłam ze ściągą, więc mam trochę liczb i może tutaj warto nimi wreszcie rzucić. Jeżeli chodzi o najem krótkoterminowy, to mniej więcej, sprawdzam sobie miasta europejskie, to jest w granicach od 1,5 do 2%. Tak mamy w Lizbonie, w Barcelonie 1,2%. To jest zasób najmu krótkoterminowego wobec całego zasobu mieszkaniowego oczywiście. We Wrocławiu dzisiaj to jest 1%, natomiast 70% z najmu krótkoterminowego to jest rzeczywiście Stare Miasto, no i właśnie Śródmieście. No i teraz Budapeszt jest ciekawym przypadkiem, ponieważ oni powiedzieli nie. I w 2024 roku było referendum w dzielnicy szóstej. Sprawdzali, czy chcą ten najem krótkoterminowy mieszkańcy, czy nie. I uwaga, aż 54% mieszkańców w referendum opowiedziało się za tym, że nie chcą. I wyprowadzono zupełnie ten najem właśnie od 1 stycznia 2026 roku.
0: Ale tylko w jednej dzielnicy?
3: Tak, tam, tak, akurat aż tak restrykcyjne to były w tej jednej dzielnicy. No i teraz co się zadziało na rynku, no bo to nas najbardziej interesuje. Podaż mieszkań na wynajem wzrosła o 10%. To było bodajże 2700 mieszkań.
0: Czyli te mieszkania wróciły zostało uwolnione na rynek długoterminowego.
3: Tak, czynsze spadły o 15% w tej okolicy. Natomiast wzrosły ceny w dzielnicach sąsiednich, ponieważ najemcy krótkoterminowi dobrze zarabiają na tym najmie, no a turysta może dojechać kawałek dalej, zwłaszcza jeśli mamy metro, tramwaj i tak dalej. W związku z czym ceny wokół wzrosły, natomiast jest bardzo duża obawa, ponieważ oni to wprowadzili dopiero w styczniu i to mnie martwi, że nie mamy jeszcze badań, jak to wpływa na rynek taki lokalny, ponieważ my bazujemy tutaj na interesie indywidualnym. Patrzymy, jak Kowalskiemu przeszkadza najemca krótkoterminowy, który jest obok. Natomiast w tym przypadku interes indywidualny niesamowicie mocno łączy się z interesem publicznym, czyli restauracje, kawiarnie, rozwój dzielnicy. Czy rzeczywiście te biznesy się utrzymają w tych dzielnicach, gdzie my ten najem krótkoterminowy tak mocno skasujemy? Bo ja rozumiem, że te 90 dni są potrzebne dla najmu hybrydowego. Ja tylko tutaj wyjaśnię, czym jest najem hybrydowy. To jest taki najem, w którym wynajmujemy i długo, i krótkoterminowo. Na przykład to jest popularne w Trójmieście, gdzie przez 9 miesięcy w roku wynajmujemy studentom. Przychodzą wakacje, studenci się wyprowadzają, wynajmujemy na krótki termin i to rzeczywiście ma sens, ale restauracje nie utrzymają się tylko poprzez ten 3-miesięczny okres. Także na to bym dosyć mocno uważała. I jeszcze jeden temat, jeśli mogę, bo jest bardzo ważny. Hotele są drogie. Ale jak ja podróżuję, ja mam małą rodzinę, 3-osobową, powiedzmy jestem w stanie sobie pozwolić na taki wyjazd, ale są duże rodziny. No przecież do tego zmierzamy, żeby ludzie mieli dużo dzieci. I jest dosyć duża obawa osób, które mają trójkę bądź więcej dzieci, że wynajmując pokój w hotelu, no jeden nie wystarczy.
0: Nie będzie ich stać po prostu na to, żeby podróżować po
3: nie będzie ich stać,
0: miastach.
3: Zamyka im się bardzo duża możliwość wyjazdu całą rodziną i zamieszkiwania na jednej przestrzeni bez konieczności dzielenia, że dzieci z powiedzmy mężem śpią w jednym pokoju, a druga część dzieci, że tak powiem, z żoną w drugim pokoju. Mhm.
0: Dziękuję bardzo, pan Tomasz Stoga. Regulujemy. Znaczy jest pan zwolennikiem regulacji.
4: Panie szanowny, jest tutaj tyle wątków, że ja nawet nie wiem, od czego zacząć.
0: Ale nie panu jeszcze...
4: Regulujemy, powiem może w ten sposób.
0: Trudnie panu, bo naprawdę mamy mało czasu, bo mam jeszcze kilka pytań, a tu 43 minuty po godzinie 20.
4: Pokrótce, tak, regulujemy. Powiem tak, że może taka tajemnica, uwaga, no w zeszłym tygodniu byłem na wspólnym posiedzeniu Rady i Zarządu mojego związku i mówię, kochani, ale wspólnie żeśmy doszli do wniosku, że my musimy również złożyć swój jakiś projekt pomysłu na to, co z tym najmem zrobić. Bo to jest oczywiste, że musimy zrobić jakąś regulację, która dotyczy najmu krótkoterminowego. Dlaczego? Kilka elementów. Pani doktor wspominała różne miasta. Ja pamiętam, że zdaje się, że nie wiem, ładnych parę lat temu w Berlinie Rada Miejska podjęła uchwałę o nacjonalizacji mieszkań, bo okazało się, że ludzie, którzy wykonywali tam czynności, prace jakieś proste, okazało się, że musieli dojeżdżać 100-150 km do Berlina, bo nie było ich stać na najem mieszkań w Berlinie. I Berlin się jorgnął, że jest gigantyczny problem, bo nie ma mieszkań tanich dla ludzi, którzy normalnie muszą tam pracować. Oczywiście to była nic nieznacząca uchwała. Potem Berlin wspólnie opodatkował się i wydał miliardy na to, żeby odkupić mieszkania od funduszy, żeby mieć mieszkania właśnie dla takich ludzi. I to jest jakby oczywiste, że najem krótkoterminowy podwyższa koszty. Tutaj ta dzielnica w Budapeszcie jest świetlanym przykładem. Tylko ja powiem jeszcze inną rzecz. Bo to, że musimy uregulować, musimy. Dlaczego? Bo mieszkanie, gdzie, uwaga, 10 rodzin mieszka jako z rodzinami, psy, tam grille, wszystko fajnie, nagle jest jedno mieszkanie, które jest przeznaczone na najem krótkoterminowy i dajmy na to, co dziennie jest impreza, nie wiem, pijanych Anglików. Nie, żebym miał coś przeciwko Anglikom, absolutnie. Ale przyjmijmy na potrzeby dyskusji. To musi być uregulowane, tylko i tutaj do pana Jakuba miałbym lekkie, bo pan powiedział, że najważniejszym elementem, bo w pańskiej wypowiedzi ze wszystkim się zgadzałem i na końcu pan dojechał, ale dla pana najważniejszym elementem w tym wszystkim jest to, żeby wspólnota decydowała. I w tym momencie dochodzimy do tematu. Wyobrażacie sobie, że wspólnota udzieli zgody? Ja sobie nie wyobrażam. Wylewamy dziecko z kąpielą. Czyli innymi słowy, tak. Jest uwaga. Mhm. 10 mieszkań, 12, 1, 2 jest wynajmowane. Nigdy nie dostaną takiej zgody i w tym momencie zabijamy biznes jakby koncertowo. I teraz ja rozmawiam tutaj z magistratem, my się cieszymy, naprawdę jesteśmy dumni. Co roku przyjeżdżają do nas ludzie z całego kraju. Uwaga, ta krzywa turystyczna rośnie. Gdzie oni mają się zatrzymać? Mhm. Budujemy spektakularnie hotele? Bo ja nie zauważyłem, może wy państwo zauważyliście. I okazuje się, że rodziny wielodzietne, które byśmy chcieli, żeby przyjechały do naszego pięknego Wrocławia i zakosztowały tutaj normalnego życia przez przynajmniej kilka dni, gdzie mają mieszkać? Jak my to zrobimy, skoro uwaga, każda wspólnota powie nie, chyba że wspólnoty, uwaga, są takie budynki, w których rzeczywiście większość mieszkań skupionych na podwynajem krótkoterminowy. No w tym momencie oni sobie przegłosują i tedes, ale jak wybierać? Ja mam się zastanawiać, czy w tej wspólnocie pytać kupię mieszkanie, pytać wspólnotę, a co będzie, jeżeli buduję już dla takich? I w tym momencie jest więcej pytań niż odpowiedzi i dlatego mówię, że jest to skomplikowany temat.
0: Dlatego regulacji pracujemy.
4: Tak
0: pracujemy.
4: Jest.
0: Znaczy my nie, bo jeszcze nie jesteśmy...
4: Ja próbuję, bo rzeczywiście i tak jak tutaj pan na tym powiedział, jest projekt Polski 2050, jest program rządowy. Mam nadzieję, że inne grupy interesariuszy również złożą swoje projekty.
0: Jako deweloperzy nie jesteście tam...
4: Państwo nawet się nigdy o nic nie pyta, w ogóle nie o czym dyskutować. Nam się narzuca narrację, robicie tak, jak sobie wyobrażam. Ludzie, którzy budują 90% mieszkań w tym kraju, nie zostajemy zaproszeni do tego stołu, przy którym się podejmuje decyzje dotyczące naszego rynku.
0: Ja też mam pewne wątpliwości co do tych wspólnot. Znaczy jeszcze nie mam tak wyraźnego zdania, jak pan mówi, ale kiedyś próbowałem coś przewalczyć ze swoją wspólnotą w drodze głosowania, to jest to naprawdę...
4: Handel alkoholem na pewno.
0: Jest to naprawdę ekstremalnie trudne, ale zupełnie poważnie pana Jakuba chciałem zapytać. Nie, pan najpierw ad vocem chciał, tak?
1: Tak.
0: Do pana zaraz pytanie.
1: O tych wspólnotach, bo to, co próbowałem na końcu wyjaśnić, to jest to, że tak, w tym projekcie jest taki dosyć sztywny zapis o tym, że wspólnota może pozwolić lub nie. Natomiast o tym między innymi rozmawialiśmy na spotkaniu w Sejmie, że istnieje konieczność tego, aby to wspólnota ustalała zasady, na podstawie których ktoś mógłby przeznaczyć swoje mieszkanie na najem krótkoterminowy w tym okresie powyżej 3 miesięcy, bo wtedy to nie pozostawia do pojedynczej decyzji, tylko jest jakiś pakiet koniecznych do zrealizowania zadań, koniecznych rozwiązań, które dany właściciel powinien podjąć i zrealizować, no i wtedy wspólnota mówi, okej, zrobiłeś to my jesteśmy z tym okej, że ty ten najem krótkoterminowy prowadzisz. Ja osobiście uważam, że i tak finalnie dojdziemy do sytuacji, w której będziemy mieli całe budynki przeznaczone na najem krótkoterminowy i całe budynki do mieszkania. Wow, trochę zmierzamy do tego, że mamy apart hotele.
2: No tak.
1: Do tego będziemy najprawdopodobniej finalnie zmierzać.
0: No może tak rzeczywiście się stanie. A póki co chciałem jeszcze pana zapytać, w jaki sposób samorządy będą ustalać limit takich lokali, aby no właśnie nie ukręcić tej, tutaj chyba wszyscy państwo mówiliście o jednak gospodarce, która no, żyje z turystów i o potrzebie, o tym, że rzeczywiście jesteśmy no, zachwyceni tym, jak Wrocław się rozwija. Może jak jest zima i ktoś się wybiera na rynek i tam są te tłumy, to już jesteśmy mniej zachwyceni. Ale no jeszcze nie jesteśmy taką przeładowaną Wenecją. Trochę zaczynamy o tym myśleć, ale w jaki sposób to by miał samorząd? Nie wiem, nie mam bladego pojęcia, dlatego pana pytam. Że na przykład 50 tysięcy, nie wiem, 10 tysięcy mieszkań, 5 tysięcy, no właśnie.
1: Tu jest też ta kwestia, która stoi przed nami, czyli w ogóle dowiedzenie się tego, ile mamy tych mieszkań w rzeczywistości, bo dzisiaj opieramy się na pewnych wyobrażeniach i pewnych niedokładnych badaniach. Po tym, jak
0: mówiła pani,
1: jak nam wejdzie rejestr, wtedy będziemy mieli konkretne dane, na podstawie których będziemy mogli jakieś decyzje podejmować. Ja jestem przekonany, że zapewne to pójdzie w tym kierunku, w którym samorządy tych największych miast więcej tych mieszkań na krótki najem będą pozwalały lokalizować w centrach miast, no bo to też jest trochę o tym, jakie te centra miast pełnią dzisiaj funkcje. No, nie wierzę, że jest bardzo dużo osób, które chcą mieszkać przy zatłoczonym rynku, na którym imprezy dzieją się do późna. W sensie jest taka grupa mieszkańców, którzy chcieliby mieszkać przy samej płycie rynku, natomiast to też jest dobra lokalizacja po prostu na te mieszkania na najem krótkoterminowy czy na hotele. Ostatnio powstał akurat przy rynku nowy hotel, więc jeden hotel co najmniej mamy nowy we Wrocławiu, a natomiast mniej tych mieszkań będzie naturalnie powstawało w osiedlach mieszkaniowych. Natomiast tutaj też ważne jest zachowanie tego balansu, żeby nawet na tym Starym Mieście, nawet w tym Śródmieściu nie doszło do sytuacji, którą mamy dzisiaj w Krakowie, że przechadzając się na tygodniu wieczorem widzimy 3 zapalone światła, a tak naprawdę większość mieszkań w tygodniu stoi tam pustych. Bo to też jest o życiu tej dzielnicy, nie tylko w okresie, w którym mamy dużo turystów, ale przez cały rok. Niestety, chociażby w gastronomii, o której mówiła pani doktor, widzimy sytuację, w której biznesy powstają na wiosnę, przeżywają swój rozkwit w lato, no ale jak przychodzi jesień, a nie daj Bóg zima, kiedy tych turystów jest mniej, no to nagle te interesy upadają i mamy taki cykl, w którym ten sam lokal przechodzi co roku, a jakby ci stali mieszkańcy i mieszkanki są tylko w stanie zapewnić stały dochód dla podmiotów gospodarczych.
0: Pan Tomasz Stoga.
4: Ja tutaj wedle tego...
0: Zgłaszał się
4: tak,
0: do głosu.
4: Bo rozmawiamy dokładnie. Dobrze jest podejmować decyzję, jeśli ma się aparaturę pojęciową, która pozwala na podjęcie właściwej decyzji. Tutaj padło tak między słowami również, że brakuje nam mieszkań, bo niektóre po prostu, uwaga, stoją puste stany. Ja powiem może w ten sposób, że ja już chyba, nie wiem, w 40 tysięcy audycji również wspominałem o tym, że to jest oczywiście swego rodzaju przekłamanie na łączach. Bo te mieszkania, oczywiście jest jakaś mała, niewielka pula ludzi, którzy kupują, licząc tylko na wzrost wartości, ale jest ogromna pula ludzi, którzy nie płacą podatków od wynajmu. I te mieszkania są zrobione, są fikcyjnie, funkcjonują jako pustostany. To nie są pustostany. To są mieszkania, które są nieopodatkowane. I według mnie dobrym pomysłem jest opodatkować po prostu, jeśli jestem właścicielem więcej niż jednego mieszkania, to muszę jakiś podatek płacić od pozostałych. Albo od wynajmu, albo od pustostanu. Jeśli to będzie w takiej samej wielkości, to w tym momencie Skarb Państwa nie straci, a my będziemy mieli pewność, że wszystkie mieszkania są opodatkowane. I wtedy nie będziemy mieli tych pustostanów i nie będzie takiego story pod tytułem musimy coś wymyślić, bo tysiące mieszkań, setki tysięcy stają puste, a my byśmy chętnie w nich zamieszkali.
0: Tomaszu,
4: tam ktoś mieszka, pan, spokojnie.
0: Pan tak. Powiedział naprawdę, żeby coś opodatkować.
4: Tak jest, widzi pan? Co ja robię pana audycji, panie redaktorze?
2: Ale to kapitalizm.
0: No dobrze, dobrze.
4: Ale tak to wygląda, ale tak to wygląda naprawdę.
0: Do pani Kamili, bo za chwilę naprawdę będziemy musieli kończyć. Ta regulacja wpłynie, już sama regulacja wpłynie na rynek mieszkaniowy we Wrocławiu, rynek cen, ta szara strefa.
2: Znaczy ja już widzę takie ruchy, no to dobra, to przerzucamy z
0: bo
2: tego
0: już
2: na...
0: Się
2: już się pojawiło. Mhm. Tak, także
0: czyli
2: to już
0: co,
2: się dzieje. Tak, to już się dzieje, z tego najmu uciekają. Nie mówię, że masowo, tak, ale dużo inwestorów mówi, dobra, to już bez sensu się w to bawić, bo to tylko jakieś problemy, a oprócz tego, że mamy ustawę, to jeszcze mamy nadzór budowlany, który zaczyna w mieście robić porządki, więc tutaj troszeczkę oprócz...
4: Świadczenia o samodzielności lokali, niektóre inwestycje nie mogą być skończone, bo okazuje się, że w mieście zmieniła się narracja i w tym momencie rzeczywiście...
2: Nie, ja słyszałam, że interpretacja prawa się zmieniła.
4: Przepraszam. Odrębna audycja na ten temat. No.
0: Bo to bardzo ciekawe, czyli że jakby prawo jeszcze nie do końca się...
2: Prawo się nie zmieniło.
0: Zmieniło, ale już troszeczkę samorząd...
2: Władze miasta mówią, że się interpretacja zmieniła. Mm-hmm.
4: Zaczęło się od tego Hongkongu warszawskiego, gdzie rzeczywiście, uwaga, zbudowano rzeczywiście coś kuriozalnego. No tak. Nie bójmy się tego słowa, kuriozalne, ale również, tym ludziom obiecano zaświadczenia o samodzielności, które normalnie im się jak psu Micha należały. I ci ludzie nie mają aktów notarialnych, setki mieszkań i one mają nieuregulowany status. Wrocław i inne miasta idą tą drogą. Już, uwaga, mamy na przykład czwarty etap jakiejś inwestycji, nie powiem jakiej, żeby nie chwalić konkurencji. Trzy etapy zostały obdarzone zaświadczeniami, są akty notarialne, ludzie mieszkają, a w ostatnim miasto powiedziało, sorry, ale nie. Dlaczego? No bo trend jest taki, że teraz na takich zaświadczeń, na takie budynki, na takie mieszkanie nie wydajemy.
0: Proszę Państwa, bardzo przepraszam, że to był tak krótki program, że tylko te 56 minut.
2: I tu też przydałaby się regulacja.
0: Bardzo Państwu dziękuję za to, żeście Państwo dzisiaj przyjęli zaproszenie do tego programu i jak rozumiem, będziemy mogli wrócić do tego tematu, kiedy będziemy już mieli trochę więcej szczegółów, może tak jak pani doktor inżynier prosiła, żeby liczby jakieś były.
2: Tak jest. Liczby się pojawią, jak będzie ewidencja. Tak?
0: Będziemy więc mieli.
4: To pojawią się regulacje, to będziemy je omawiali, bo wtedy będziemy już wiedzieli, co jest na stole.
2: Tak.
0: Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Pani Kamila Kłąc, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Doktor inżynier Anita Makowska.
3: Dziękuję.
0: Dziękuję. Pan Tomasz Stonga, dziękuję.
4: Bardzo dziękuję.
0: I pan Jakub Janas.
1: Dziękuję bardzo, spokojnego wieczoru.
0: Krzysztof Janoś, spokojnego wieczoru. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Dziękuję.
2: Dziękujemy.
5: Różne punkty słyszenia. W Radiu Wrocław.

0: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futrena.com.pl.
1: Poranny raport z dolnośląskich dróg, Piotr Lipieta.
2: Ważna informacja dla kierowców jadących w kierunku granicy z Czechami. Z powodu budowy obwodnicy Nachodu i budowy ronda przy granicy, od wczoraj pomiędzy przejściem granicznym Kudowa-Słona a Nachodem obowiązuje ruch wahadłowy, prowadzony zarówno przez drogowców, jak i przez sygnalizację świetlną. Korkuje się już teraz, a duże utrudnienia na tym odcinku mogą potrwać do 14 czerwca. Poza tym bez zatorów na trasach szybkiego ruchu oraz na drogach lokalnych sprawnie przejeżdżamy przez dolnośląskie miasta. A my czekamy na Państwa telefony z dróg. Proszę dzwonić w każdej drogowej sprawie 71 339 33 55.
0: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futrena.com.pl.
3: Benzyny drożeją, nie zmienia się cena diesla.
4: Pakiet ceny paliwa niżej działa dalej. Tutaj nic się nie zmieniło.
3: 26-letnia turystka z Polski zginęła w wyniku upadku z dużej wysokości w Alpach. Dziś matura z matematyki, nastroje pozytywne.
5: W ogóle się nie przejmuję tym.
3: Dziś pochmurno z przejaśnieniami, przelotny deszcz, możliwe też burze na termometrach do 25 stopni.
1: Na wiadomości Radia Wrocław zaprasza Leszek Morderski.
3: Ceny benzyn lekko w górę. Minister energii podał maksymalne ceny na 10 litr benzyny. 95 może kosztować nie więcej niż 6,49, czyli 3 grosze drożej niż w czasie majówki. Litr benzyny 98, także 3 grosze więcej. A oleju napędowego cena nie zmienia się, wynosi 7,31. Rzecznik ministra energii Grzegorz Łaguna podkreśla, że sytuacja na światowych rynkach paliw jest dynamiczna.
6: Mimo iż obserwujemy wahania cen, to w ostatnich tygodniach ceny paliw w Polsce niezmiennie należały do najniższych w całej Unii Europejskiej. Polscy kierowcy, jak wynika z danych Ministerstwa Energii, dzięki tańszemu tankowaniu w ciągu miesiąca zaoszczędzili aż 3 miliardy złotych.
3: Bez pakietu CPN ceny na stacjach byłyby wyższe o średnio złoty 30-40, diesel kosztowałby 8,70.
7: Więcej na radiowrocław.pl.
3: 26-letnia turystka z Polski zginęła w wyniku upadku z dużej wysokości w Alpach, jak informuje austriacki portal Kurier. Ciało kobiety odnaleziono po wielogodzinnych poszukiwaniach, między innymi z użyciem śmigłowca. Do tragicznego zdarzenia doszło na terenie austriackiego Kaprun. Władimir Putin ogłosił dwudniowe zawieszenie broni z okazji Dnia Zwycięstwa. Moskwa wyraziła nadzieję, że strona ukraińska pójdzie za przykładem Rosji i będzie respektować decyzję o przerwaniu ognia na linii frontu. Tymczasem prezydent Władimir Zełenski przekazał, że Kijów nie otrzymał żadnej oficjalnej oferty rozejmu. W odpowiedzi ogłosił, że Ukraina wstrzyma ogień, zaczynając od północy z wtorku na środę. Co najmniej 21 osób zginęło, a 61 odniosło obrażenia w wyniku wybuchu w fabryce fajerwerków w mieście Luoyang w środkowych Chinach. Lokalna policja zatrzymała szefa zakładu, trwa ustalanie przyczyn tragedii.
7: To są wiadomości Radia Wrocław.
3: Dzisiaj drugi dzień egzaminów dojrzałości. O 9:00 ponad 450 tysięcy absolwentów liceów i techników zasiądzie do egzaminu z matematyki.
8: Matematyka super, dużo lepiej niż polski. Ja czekam na matematykę.
9: Nie, absolutnie. Myślę, że matematykę napisałbym z zamkniętymi oczami na 100%. Podstawową na pewno, rozszerzoną może troszkę większe problemy, ale absolutnie się nie obawiam.
5: To nadal jest podstawa, którą z palcem nie powiem, gdzie zdam pewnie na 90 w górę albo nawet na 100, więc w ogóle się nie przejmuję tym.
3: Maturzyści na rozwiązanie egzaminu z matematyki będą mieć 180 minut. Jutro test z języków obcych. A teraz wiadomości ze sportu. Wojciech Klich.
10: Radom jak Radom wygrał z Lechią Gdańsk 3-1 w jedynym poniedziałkowym meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Zespół z województwa mazowieckiego przez większość starcia grał w osłabieniu po czerwonej kartce dla Jeremiego Blasko, ale i tak dzięki hat-trickowi Abdulla Tapsoby udało mu się zdobyć komplet punktów. W tabeli prowadzi Lech Poznań, Zagłębie Lubin jest szóste. Dawid Kroczek został nowym trenerem występujących w Ekstraklasie piłkarzy Rakowa Częstochowa. Zastąpił zwolnionego Łukasza Tomczyka. Nie podano szczegółów umowy z nowym szkoleniowcem. 37-letni Kroczek ostatnio pracował w częstochowskim klubie, ale w pionie scoutingu. W pierwszej lidze natomiast Polonia Bytom wygrała z Polonią Warszawa 3-2. W tabeli liderem jest Wisła Kraków, Śląsk Wrocław jest drugi, Chrobry Głogów czwarty, a Mięć Legnica ósma. A już dziś rewanżowy mecz półfinału Ligi Mistrzów. Atletico Madryt zagra z londyńskim Arsenalem. W pierwszym starciu był remis 1-1, początek o 21:00. Chińczyk Wu Yize został mistrzem świata w snookerze. W finale pokonał Shona Murphy'ego 18-17. Do tej pory 22-letni Chińczyk wygrał jedynie jeden turniej rankingowy. A dla Murphy'ego to czwarty z rzędu przegrany finał Mistrzostw Świata. W tegorocznej imprezie po raz pierwszy w historii wystąpił Polak. Antoni Kowalski przegrał w pierwszej rundzie z trzykrotnym mistrzem świata, Walijczykiem Markiem Williamsem. Wybrzeże Gdańsk przegrało z Wisłą Płock 21-32 w pierwszym meczu półfinału Superligi Piłkarzy Ręcznych. Spotkanie rewanżowe w sobotę w Płocku. Na koniec strzelectwo. Zawodniczka Śląska Wrocław Karolina Romańczyk zdobyła w chorwackim Osijeku brązowy medal Mistrzostw Europy w karabinie na 300 metrów z trzech postaw. To czwarty krążek biało-czerwonych w tej imprezie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
1: Dzisiaj zachmurzenie duże na wschodzie regionu z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu na zachodzie, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 22 na zachodzie do 25 stopni na wschodzie regionu, a wiatr słaby i umiarkowany. Jedynie w czasie burz porywy do 60 km na godzinę. We Wrocławiu i Zgorzelcu 13 stopni o poranku, 12 w Legnicy i w Wałbrzychu, 11 w Jeleniej Górze, 10 stopni jest w Kłodzku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
1: 6 minut po godzinie 6. Majewskie budzenie w Radiu Wrocław już na antenie. Słońca mamy sporo. Jest też Billy Joel. We didn't start the fire.

4 czoła w Radiu Wrocław. Dzisiaj 5 dzień maja, 125 dzień roku. Słońce wzeszło minutę przed piątą, zajdzie 7 minut po 20. Tym samym dzień potrwa 15 godzin i 8 minut. Dzisiaj imieniny obchodzą Irena, Ita, Izyda, Pius, Teodor i Waldemar. Wszystkiego najlepszego dla was. 10 minut po 6.

0: 14 minut po 6 w majeńskim budzeniu w Radiu Wrocław. Przygotowujemy się do godziny 9. Wtedy rozpocznie się 180 minut i maturzyści napiszą egzamin z matematyki. Za moich czasów, tych dobrych czasów, lepszych czasów, bo kiedyś to było, a teraz to nie ma, jak wiadomo, matematyki nie trzeba było zdawać w ogóle. No ale teraz jest jeszcze inaczej, bo nikt jakiś zaniepokojony matematyką nie jest.
1: Córka nienawidzi matematyki, nie lubi jej.
2: Matematyka, język angielski, więc już teraz z górki.
3: Matematyka to jednak logika sama. Raczej nie wiem, raczej się tak bardzo nie stresuję.
4: Już mam za sobą najgorsze dla mnie. Myślę, że matematyka jutro jakoś pójdzie. Jak już polski poszedł, to matematyka też musi.
5: Umiem, lubię, wychodzą mi arkusze, więc się cieszę.
0: Co to za czasy, że matematyka nie budzi grozy i nocnych potów, a język polski zdaje się być tym niebezpiecznym egzaminem. Miley Cyrus teraz, Midnight Sky. Skoro wszyscy tacy pewni matematyki, to na wszelki wypadek tylko powodzenia życzę.

Midnight Sky i Miley Cyrus zaprasza być może do obserwacji tego nieba, co byłoby całkiem słuszną postawą, biorąc pod uwagę, że dzisiaj w nocy o godzinie 2:55 nastąpi zbliżenie między nami, czyli Ziemią, a asteroidą, którą nazwano 2026 HN. 1. Średnica od 50 do 100 metrów przeleci nad

nami w nocy względnie blisko naszej planety. Nie grozi nam uderzenia, ale asteroida faktycznie duża, od 50 do 100 metrów. Gdyby trafiła w Ziemię, to mogłaby wywołać katastrofalne skutki, ale uderzenie nam nie grozi. Dystans mniej więcej 9-krotny do tego, który dzieli nas od Ziemi do Księżyca. Poza tym jest monitorowana przez różne agencje kosmiczne, m.in. ESA i NASA, a przy okazji no, są pewne systemy, które mają nas zabezpieczać przed takimi niebezpieczeństwami. No, jedna rzecz to rzecz jasna obserwacja, druga no to chociażby testowana już przez NASA obrona planetarna, która nazywa się DART. To taka sonda, która ma uderzyć w ewentualne obiekty na kursie kolizyjnym z Ziemią i niejako odbić je od tego kolizyjnego kursu. Ale 50 do 100 metrów, 9 razy dalej niż Księżyc. To będzie najbliższe, co będzie leciało koło Ziemi już tej nocy.

Odkurzone przeboje lat 80. Ale też powiew nieoczywistych nowości. Najciekawsze dźwięki w Radiu Wrocław.

0: autopromocja.
1: Piłka na 16 metrze i gol! Ależ to było trafienie!
2: Fantastyczny atak po przekątnej. Jest punkt dla naszych!
1: Ostatnia prosta. Szalony atak po zewnętrznej. Kto pierwszy na mecie? Zdecyduje fotokomórka. Rzucił ze złością bidonem na parkiet trener gości. Będzie za to przewinienie techniczne.
2: On jest po prostu niesamowity! Zrobił to! Znowu to zrobił!
3: Czarny król na H8, biały hetman na G7, szach i mat.
0: Sportowe emocje w Radiu Wrocław.
4: Nie tylko podczas transmisji wydarzeń sportowych. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku o 18.30.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O, widzę, że sąsiad czarna piramida buduje.
7: To je magazyn energii.
6: Jak to?
7: No przecież ta jedna tona e-groszku od piechoty to nawet 7 megawattogodzin ciepła.
6: No, a ta piramida to wiele, mo.
7: Wystarczająco dużo, ta, żeby przetrwać w spokoju niejedno zimę, wojnę, wirusy, te i inne nieszczęśliwości.
8: Bo Imex piechota ma opał ze złota. Zadzwoń.
7: 600-745-734.
5: Po reklamie.
0: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
9: Raport z dolnośląskich dróg o 6.30 przygotował Piotr Lipieta.
10: Już teraz przytykają się drogi wjazdowe do Wrocławia. Kierowcy zwalniają na Opolskie, a także na obwodnicy Leśnicy. 71-339-33-55. My oczywiście czekamy na Państwa raporty z dolnośląskich tras. Korkuje się przejazd na przejściu granicznym pomiędzy Kudową Słonem a Nachodem z powodu prac drogowców i budowy ronda przy granicy z Czechami. Służby wprowadziły ruch wahadłowy, a utrudnienie może potrwać do 14 czerwca.
0: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
9: Na skrót wiadomości Radio Wrocław zaprasza Leszek Mordarski.
11: Dziś matura z matematyki, początek egzaminu na poziomie podstawowym o 9. Minął termin złożenia protestu do sądu we Wrocławiu przez odwołanego burmistrza Sobotki w sprawie przegranego przez niego referendum. To jest decyzja Mirosława Jarosza, szerzy o tym w serwisie o 7. Wszyscy obywatele Polski, którzy znajdują się na płynącym przez Atlantyk wycieczkowcu, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, czują się dobrze, przekazuje rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wiewiór. Z powodu zakażenia wirusem przenoszonym przez gryzonie zmarło troje uczestników tego rejsu. W Chinach 21 osób zginęło w wybuchu w fabryce fajerwerków, 61 osób zostało rannych. Do eksplozji doszło w rejonie stolicy prowincji Yunnan, Czengsza, która jest dużym ośrodkiem produkcji ogniw sztucznych. Radomiak Radom wygrał z Lechią Gdańsk 3-1 w jedynym poniedziałkowym meczu piłkarskiej ekstraklasy. W tabeli prowadzi Lech Poznań, Zagłębie Lubin jest na 6 pozycji.
9: Dzisiaj zachmurzenie duże na wschodzie regionu z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu na zachodzie, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 22 na zachodzie do 25 stopni na wschodzie regionu, wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy do 60 km na godzinę. O poranku mamy 13 stopni we Wrocławiu i Zgorzelcu, 12 w Legnicy i Wałbrzychu, 11 stopni jest w Jeleniej Górze, a 10 w Kłodzku. Damiano David teraz.

25 minut zostało do godziny 7. Dzisiaj 5 dzień maja. W 1819 roku urodził się Stanisław Moniuszko. Kompozytor, dyrygent, pedagog, twórca opery narodowej, ojciec polskiej pieśni artystycznej, autor oper Straszny Dwór, Halka, Hrabina, Paria, operetek, baletów, ballad oraz ponad 260 pieśni. Między innymi Krakowiaczek, Kozak, Ojcze z niebios, Boże Panie. Większość pamiątek po kompozytorze przechowuje Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. W 1881 roku urodził się Hikaru Hashimoto. To japoński lekarz, który dokonał istotnego odkrycia nowego typu zapalenia tarczycy, którego opis opublikował w 1912 roku. Choroba do dziś znana jest jako zapalenie tarczycy Hashimoto. W 1938 roku urodził się Jerzy Skolimowski, reżyser i scenarzysta, autor głośnych filmów Cztery noce z Anną, Essential Killing i 11 minut. Jest też poetą, malarzem, którego prace są wystawiane w galeriach Europy i Ameryki. Przedstawiciel nowej fali w polskim kinie, realizował też filmy w Anglii, we Włoszech i w Hollywood. Zdobywca nagród na festiwalach filmowych w Berlinie, Wenecji i Cannes, czyli na trzech wielkich festiwalach filmowych. Jego dorobek reżyserski obejmuje około 25 produkcji, w tym Bariera, Start, Fucha, Latarniowiec i Ferdydurkę. W 2008 wyreżyserował thriller Cztery noce z Anną, dwa lata później dramat psychologiczny Essential Killing. Jako aktor Jerzy Skolimowski pojawił się w ponad 20 filmach, m.in. Los Angeles, Bez mapy, Białe noce i Avengers. Jego ostatni film kręcony był m.in. we Wrocławiu. W 1988 roku urodziła się Adele, a właściwie to Adele Laurie Blue Atkins, czyli brytyjska piosenkarka i autorka tekstów, wydała 4 płyty. Do jej najbardziej znanych utworów należą Rolling in the Deep, Set Fire to the Rain czy Easy on Me. Mając na koncie ponad 120 milionów sprzedanych singli, jest jednym z najlepiej sprzedających się artystów na świecie. Za swoje projekty muzyczne otrzymała m.in. Oscara, Złoty Glob, 16 nagród Grammy, nagrodę Emmy, 12 statuetek Brit, 18 Billboard Music Awards oraz Fryderyka. W 2023 roku znalazła się na liście 200 najlepszych piosenkarzy wszechczasów magazynu Rolling Stone, zajmując 22 miejsce. To może coś innego, nieco głębiej sięgniemy do repertuaru Adele, ale to nadal popularna piosenka, czyli Water Under the Bridge.

Dzisiaj 38. urodziny Adele. Ona tak ma, że każdą swoją kolejną płytę sygnuje numerkiem, a ten numerek to jej aktualny wiek, więc może 38 jeszcze się pojawi. Ma cały rok, żeby się zmieścić w tym czasie. Teraz jeszcze jedna rocznica muzyczna. 5 maja 1948 roku urodził się Bill Ward. To perkusista zespołu Black Sabbath, który prowadzi również solową karierę, chociaż trzeba przyznać, że chyba najsłynniejsza historia związana z tą akurat formacją dotyczy gitarzysty, bo nadał ten mroczny, głęboki dźwięk grupie Black Sabbath, czyli Tony Iommi, który stracił opuszki palców w wieku 17 lat, wtedy zmniejszył naciąg strun w swojej gitarze, bo po prostu bolało. Efekt jest taki, że Black Sabbath brzmi jak brzmi, czyli tak.

0: 15 minut zostało do godziny 7.
1: Takie ciekawe 80 lat.
2: Ale ciekawe 80 lat.
1: Ciekawe 80 lat w Radiu Wrocław. Codziennie o 6.45 i 18.15.
0: Robert Skrzyński, Pietraszek. Dzisiaj o sporcie, a dokładnie o boksie.
3: W historii polskiego sportu wielu było herosów, ale tylko jeden potrafił tańczyć między linami z taką gracją, że boks przestawał być bijatyką, a stawał się wyrafinowaną partią szachów. Jerzy Kulej, Jurek, jak mówili o nim przyjaciele, to postać, która wymyka się sztywnym ramom biografii sportowej. To opowieść o człowieku, który z ringu uczynił teatr, a z życia barwną, choć momentami wyboistą przygodę.
4: Wszystko zaczęło się w Częstochowie, w dzielnicy zwanej potocznie Stalingradem. To tam młody Kulej uczył się pierwszych uników, nie przed ciosami mistrzów, a przed twardą rzeczywistością powojennego podwórka. Był niski, niepozorny, co początkowo niemal przekreśliło jego karierę. Pierwszy trener, Wincenty Szyiński, widział w nim raczej kogoś, kto powinien omijać ring szerokim łukiem. Na szczęście dla polskiego sportu Kulej miał w sobie częstochowski upór.
3: Przełomem było spotkanie z legendarnym Feliksem Papą Sztamem. To on dostrzegł w młodym Jurku to, czego inni nie widzieli – niespożytą energię i fenomenalny refleks. Relacja Kuleja ze Sztamem to jeden z najpiękniejszych rozdziałów w dziejach naszego sportu, oparta na ojcowskim zaufaniu i niemal telepatycznym porozumieniu. Sztam wiedział, że Jurek to maszyna do bicia, ale maszyna z duszą, którą trzeba umiejętnie sterować.
4: Pierwszy złoty błysk przyszedł w 1964 roku w Tokio. Finałowa walka w kategorii lekko-półśredniej z Jewgenijem Frołowem była strategicznym majstersztykiem. Kulej wygrał, bo w starciu z radzieckim pięściarzem obrał styl będący w opozycji do jego ofensywnej zazwyczaj taktyki.
5: Przed walką pan trener Felix Sztam powiedział mi: Jurek, wiesz o tym, że raz już z nim przegrałeś. Przegrałeś swoim starym stylem, walką do ataku, w ataku cały czas forsowałeś, chciałeś wygrać, on jest dobry w defensywie, jest od ciebie wyższy, odwrotna pozycja jeszcze bardziej go oddala i dzisiaj zaboksujemy z nim inaczej. Po prostu czekamy na jego atak.
3: Tak wspominał Jerzy Kulej na antenie Polskiego Radia kulisy zdobycia pierwszego złota na igrzyskach.
4: Kolejne olimpijskie zmagania o mało co nie przeszły Kulejowi obok nosa. Przed igrzyskami w Meksyku pięściarz miał groźny wypadek samochodowy. Jego twarz była mocno poturbowana, co dla boksera mogło oznaczać koniec marzeń o starcie. Aby ukryć siniaki i rany przed komisją medyczną, stosowano przedziwne metody charakteryzacji, a sam zawodnik wykazał się wręcz nadludzką regeneracją.
3: Udało się i 26 października 1968 roku Polak stanął przed szansą obrony olimpijskiego złota. Finał w Meksyku przeciwko Kubańczykowi Enrique Requeiferosowi na zawsze pozostanie w pamięci kibiców jako krwawa, wyniszczająca bitwa. Po pierwszej rundzie Kulej przegrywał. Wtedy w narożniku Sztam szepnął mu słynne słowa: Jurek, on jest tak samo zmęczony jak ty. Kulej wykrzesał z siebie resztki sił i wygrał niejednogłośną decyzją sędziów. Został jedynym polskim bokserem, który zdobył 2 złote medale olimpijskie z rzędu.
5: Cała ta walka wydaje mi się, że była tragiczna, bo tak mocnych uderzeń, jakie otrzymałem od tego roku Requeiferosa, nie otrzymałem przez 15 lat w całej karierze, a walczyłem przecież z przeciwnikami, którzy potrafili mocno uderzyć.
4: To zwycięstwo ugruntowało pozycję Jerzego Kuleja jako najwybitniejszego polskiego boksera amatorskiego. Bilans 317 walk, z czego aż 293 wygrane. Do dziś budzi respekt na całym świecie. Oprócz 2 triumfów na igrzyskach, pochodzący z Częstochowy pięściarz wywalczył także 2 złote i 1 srebrny medal Mistrzostw Europy. Warto podkreślić jeszcze jeden fakt, który do dziś budzi podziw. W swojej amatorskiej karierze Jerzy Kulej nigdy nie został znokautowany ani nawet liczony. Jego obrona była szczelna jak sejf w Banku Narodowym.
3: Ale Jerzy Kulej to nie tylko suche statystyki i medale. To postać, która żyła pełną piersią poza ringiem. Był lwem salonowym, człowiekiem o ogromnym poczuciu humoru i dystansie do siebie. Wystąpił w kultowym filmie Przepraszam, czy tu biją? Marka Piwowskiego, gdzie u boku innego mistrza, Jana Szczepańskiego, wcielił się w rolę milicjanta. Na ekranie był tak autentyczny, że widzowie zapominali, iż mają do czynienia z amatorem.
4: Anegdoty o Kuleju krążą do dziś. Jedna z najsłynniejszych dotyczy jego mundurowej kariery. Jako zawodnik Gwardii Warszawa formalnie był oficerem milicji. Kiedyś zatrzymany przez patrol za zbyt szybką jazdę miał usłyszeć od milicjanta: Obywatelu, dokumenty. Myślicie, że jesteście Kulej, to wam wszystko wolno? Na co mistrz z charakterystycznym uśmiechem odpowiedział: Nie wszystko, ale w ryj dać mogę. Skończyło się oczywiście na autografie i wspólnej kawie.
3: Po zakończeniu kariery Jerzy Kulej próbował sił w polityce, komentował także walki bokserskie w telewizji. Jego charakterystyczny, chrapliwy głos i trafne uwagi, jak ta "nie ma zawodników odpornych na ciosy, są tylko źle trafieni", sprawiły, że boks stawał się zrozumiały dla każdego.
4: Ostatnią walkę Jerzy Kulej stoczył nie na ringu, a z chorobą. Nawet po rozległym zawale, którego doznał na spotkaniu opłatkowym u Daniela Olbrychskiego, nie tracił ducha. Walczył do końca z tą samą nieustępliwością, którą prezentował w Tokio i Meksyku. Odszedł w 2012 roku w wieku 71 lat.
1: Takie ciekawe 80 lat.
2: Ale ciekawe 80 lat.
1: Ciekawe 80 lat w Radiu Wrocław. Codziennie o 6.45 i 18.15.
0: A wszystkie odcinki dostępne na radiowrocław.pl. Teraz 10 minut do 7 w Radiu Wrocław.

0: Reklama.
1: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas, świętujcie Dzień Dziecka aktywnie, razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
4: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: Święto Hutnika na antenie Radia Wrocław. Najważniejsze wydarzenia, ciekawi ludzie i miejsca. Przyszłość hutnictwa miedziowego. Słuchaj Radia Wrocław dzisiaj po godzinie 15. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź S.A.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl. Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
10: Jak jeździć po Dolnym Śląsku o 7 wie Piotr Lipieta.
11: Coraz więcej korków we Wrocławiu. Tradycyjnie przytykają się drogi wjazdowe. Kierowcy zwalniają na Opolskie, a także na obwodnicy Leśnicy. Podobnie jest na Buforowej, a także na Mokronowskiej i Alei Kochanowskiego. Ponad kilometr ma zator na moście milenijnym do Popowic. Mocno korkuje się również wschodnia obwodnica miasta od ronda w Łanach w kierunku Blizanowic. Tutaj zator ma ponad kilometr. Zwalniamy zjeżdżając z AOW na węźle Wrocław Lotnisko oraz Wrocław Stadion, a w regionie ponad 4 kilometry ma zator w Jędrzychowicach na czwórce, na jezdni w kierunku Niemiec. My oczywiście czekamy na Państwa telefony. Proszę dzwonić w każdej drogowej sprawie 71 339 33 55.
9: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl. Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
12: To będzie rządził Sobótką. Premier ma 7 dni na wyznaczenie komisarza w gminie, w której od steru odsunięto Mirosława Jarosza. Klienci przepłacali za panele podłogowe dekora. UOKiK wymierzył karę za zmowę cenową.
13: Niedozwolone porozumienie dotyczyło paneli winylowych.
12: Ja przyszedł czas na matematykę. Dzisiaj drugi dzień matur.
14: Z zamkniętymi oczami wymaksuję, mam nadzieję przynajmniej.
12: Dziś pochmurno, z przejaśnieniami i przelotnym deszczem, także możliwe burze do 25 stopni.
10: Na wiadomości Radia Wrocław zaprasza Leszek Mordarski.
12: Minął termin na złożenie protestu do sądu przez odwołanego burmistrza Sobótki Mirosława Jarosza w sprawie przegranego przez niego referendum. Zgodnie z przepisami miał tydzień od momentu ogłoszenia przez wojewodę informacji o jego odwołaniu. Mateusz Florczyk.
15: Z informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że do tej pory nie wpłynęło żadne pismo, które mogłoby wydłużyć procedurę. Trzeba jednak pamiętać, że liczy się data nadania. Jeśli były burmistrz zdecyduje się na wysyłkę pocztą, dokument może dotrzeć jeszcze w ciągu kilku dni. W takiej sytuacji proces wyboru nowego burmistrza może się wydłużyć z maksymalnie 60 60 do nawet 90 dni. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sobótce Hanna Piwowarska poinformowała Radio Wrocław, że złożyła wszystkie wymagane formalności, aby premier Polski powołał komisarza, który będzie zarządzał gminą do czasu wyboru nowego burmistrza. Jak podkreśliła, nie wskazywała żadnego kandydata, a Rada również nie rekomendowała żadnej osoby. Nazwisko przyszłego komisarza pozostaje więc nieznane.
12: No, a premier ma jeszcze 7 dni na wyznaczenie komisarza, który do czasu wyborów będzie rządził Sobótką.
0: Więcej na radiowrocław.pl.
12: Wszyscy obywatele Polski, którzy znajdują się na płynącym przez Atlantyk wycieczkowcu, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, czują się dobrze, przekazuje rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wiewiór. Jeden z Polaków to członek załogi statku MV Hontius. Z powodu zakażenia wirusem przenoszonym przez gryzonie zmarło troje uczestników tego rejsu. Przemysław Kral, prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto, jest prawdopodobnie jedynie figurantem, pisze portal Onet. Rzeczywistym twórcą i szefem spółki ma być Marian W., pseudonim Maniek. Według Onetu to właśnie Maniek jest podejrzewany przez prokuraturę o udział w uprowadzeniu Sylwestra Suszka, szefa firmy BitBay, później przekształconej w Zonda Krypto. Suszek prawdopodobnie nie żyje. Po jego zniknięciu i przejęciu jego interesów przez Krala, Maniek miał stać za wyprzedażą majątku należącego do BitBaya. Maniek jest znany prokuraturze. Wcześniej był oskarżony o kierowanie międzynarodową grupą przestępczą nielegalnie handlującą paliwem. Przez ponad 5 lat klienci przepłacali za panele podłogowe firmy Dekora. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdecydował, że za zmowę cenową i podział rynku firmy Dekora, Belpol i dwaj menedżerowie z tych spółek zapłacą łącznie 34 miliony złotych kary. Według Tomasza Chrosnego skutki zmowy były niekorzystne dla klientów.
13: Niedozwolone porozumienie dotyczyło paneli winylowych produkowanych przez spółkę Dekora oraz akcesorów do nich. W efekcie niedozwolonych działań przez ponad 5 lat nie można było kupić paneli i akcesoriów taniej niż w cenach narzuconych w wyniku zmowy. To oznacza, że osoby, które urządzały lub remontowały mieszkania i domy, przepłacały.
12: Decyzja UOKiK-u nie jest prawomocna, ukarani mogą się od niej odwołać do sądu.
0: To są wiadomości Radia Wrocław.
12: Po języku polskim przyszedł czas na matematykę. Dzisiaj drugi dzień matur od 2010. To przedmiot obowiązkowy na egzaminie dojrzałości. Martyna Szymczakowska.
8: W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się pytania sprawdzające wiedzę z zakresu rozumienia poszczególnych pojęć, umiejętności ich zastosowania w praktyce, a także zadania o charakterze problemowym, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
16: W tym arkuszu może się znajdować od 27 do 39 zadań.
8: To zadania zarówno otwarte, jak i zamknięte. I choć od lat trwa dyskusja, czy matematyka powinna być obowiązkowa na maturze, to zdający nie są zdenerwowani tym egzaminem.
14: A bardzo dobrze. Z zamkniętymi oczami wymaksuję. Mam nadzieję przynajmniej.
17: Dobrze, matma to tam z góry, teraz
18: tylko,
17: z górki.
18: Tylko 90 czy 100% z matmy podstawowej. No,
12: zobaczymy. Czas egzaminu 180 minut. Start o 9. A u nas Wojciech Klich i wiadomości ze sportu.
19: Radom jak Radom. Lepszy od Lechii Gdańsk w jedynym wczorajszym spotkaniu piłkarskiej Ekstraklasy. Zespół z województwa mazowieckiego wygrał 3-1 po hat-tricku Abdulla Tapsoby. W tabeli prowadzi Lech Poznań, Zagłębie Lubin jest szóste. Tymczasem Raków Częstochowa ogłosił, że piłkarze spod Jasnej Góry poprowadzi w końcówce sezonu Dawid Kroczek. Przed obecnymi rozgrywkami 37-letni szkoleniowiec dołączył do Rakowa jako asystent Marka Papszuna, a po jego przejściu do Legii wspierał pion sportowy klubu z Częstochowy w zakresie scoutingu. Wcześniej Kroczek pracował jako pierwszy trener m.in. Krakowi. Na stanowisku trenera został wstąpił zwolnionego Łukasza Tomczyka. Już dziś rewanżowe starcie w półfinale Ligi Mistrzów. W Londynie Arsenal zagra z Atletico Madryt. W pierwszym starciu padł remis 1-1. Początek dzisiejszego meczu o 21:00. Stefan Horngacher został koordynatorem systemu szkolenia polskich kadr narodowych w skokach narciarskich. Decyzję o podpisaniu umowy z Austriakiem ogłosił Polski Związek Narciarski. Horngacher w latach 2016-2019 pełnił funkcję pierwszego trenera reprezentacji Polski, a ostatnio był głównym szkoleniowcem reprezentacji Niemiec. Polscy tenisiści stołowi przegrali z Rumunią 2-3 w meczu 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata w Londynie. Wcześniej z turnieju kobiet odpadły nasze reprezentantki. Także w 1/16 finału biało-czerwone przegrały z broniącymi tytułu Chinkami 1-3. W spotkaniu wystąpiła Katarzyna Węgrzyn z AZS-u Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław. Na koniec tenis, ale ziemny. Reprezentująca Australię Daria Kasatkina albo Amerykanka Kate McNally będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju WTA w Rzymie. Polka jest w tej imprezie rozstawiona z numerem 4. Magdalinet natomiast zagra w pierwszej rundzie z Niemką Tatianą Marią, a Magdalena French z Filipinką Aleksandrą Ijalą.
9: Sponsorem prognozy pogody jest operator apart hotelu Czarna Perła z kompleksem basenowym u stóp Czarnej Góry. www.aparthotelcharnaperła.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
12: Radio Wrocław.
10: Dzisiaj zachmurzenie duże, na wschodzie regionu z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, na zachodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 22 stopni na zachodzie do 25 na wschodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy do 60 km na godzinę. We Wrocławiu i Zgorzelcu 13 stopni, 12 w Legnicy i Wałbrzychu, 11 w Jeleniej Górze i 10 w Kłodzku.
20: Sponsorem prognozy pogody jest operator apart hotelu Czarna Perła z kompleksem basenowym u stóp Czarnej Góry. www.aparthotelcharnaperła.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
10: 8 minut po godzinie 7. Majewskie budzenie w Radiu Wrocław i David Bowie. Let's Dance.

12 minut po godzinie 7, a to czas, że... Czas, żeby powitać piosenkę dnia Radia Wrocław. Dzisiaj to Sad Smiles, czyli czwórka muzyków z Tarnowa, którzy mimo bardzo młodego wieku mają już za sobą około 200 koncertów, w tym występy na festiwalach w Polsce i za granicą. Po debiutanckiej płycie Bunt teraz Sad Smiles zapowiadają drugi album zatytułowany Komercja. Ten ukaże się jeszcze w tym roku. Na razie Lustro od Sad Smiles. A jak się spodobam, to 21 maja grają we Wrocławiu.

Sad Smiles i Lustro 21 maja zagrają we Wrocławiu. Dzisiaj w ciągu dnia zagrają wielokrotnie w Radiu Wrocław, bo to nasza piosenka dnia. A gdyby Państwo mieli bliżej, to 1 czerwca są w Wołowie, a 17 lipca będzie koncert w Zgorzelcu.

18 minut po godzinie 7 w Radiu Wrocław. Rzeczpospolita pisze, że niektóre z polskich firm mogą zarobić na uruchomieniu przez Unię Europejską 90 miliardów euro wsparcia dla Ukrainy, z którego większość ma trafić na zbrojenia. Jak pisze Rzeczpospolita, unijne pieniądze trafią do Kijowa do końca 2027 roku, a kluczowe jest to, że mają wspierać przede wszystkim producentów uzbrojenia z Unii Europejskiej i Ukrainy, a to ma otwierać szanse dla Polski. Według Rzeczpospolitej największe możliwości na zarobek mają prywatne polskie spółki obecne na rynku ukraińskim, tak jak grupa WB, dostarczająca m.in. drony FlyEye i amunicję krążącą Warmate, może zwiększyć eksport, o ile otrzyma polityczne wsparcie. Gazeta Wyborcza z kolei pisze o maturach wczorajszych z języka polskiego i faktem jest, że do obu tematów pasuje lalka. Wczoraj egzamin z języka polskiego rozpoczęły się tegoroczne matury. Zaskoczeń nie było. Oba tematy maturalne można ograć lalką. Bolesława Prusa komentuje wieloletnia egzaminatorka maturalna i polonistka z Piły. No i przepraszam, na pewno jest to racja, że do matury z języka polskiego dobrze jest przeczytać lalkę i prawdopodobnie można by było zaryzykować, że nic więcej czytać nie trzeba, bo od lat jakoś tak tylko z wiedzą z lalki można sobie z maturą z języka polskiego poradzić. Natomiast dzisiaj matematyka. O 9:00 ruszy ten egzamin, a obaw wśród uczniów specjalnych nie ma, o czym mówiliśmy w Radiu Wrocław dzisiaj od samego rana. Gazeta Wyborcza zwraca też uwagę na paliwową samowolę, o budowlę anarchii, pisze Wyborcza, mówiąc, że to już bezczelna patoinwestycja. Tak o budowie wielkich zbiorników paliwa mówią szczecińscy radni. Inwestor zaczął je stawiać bez zgody na budowę i podpiera się argumentem, że jest

ważna dla bezpieczeństwa państwa. Dziennik Gazeta Prawna zwraca uwagę z kolei na firmy, które odczują spór o sztuczną inteligencję w Unii Europejskiej. Unijne instytucje nie porozumiały się w sprawie zmian w AI Act, a to oznacza, że już od 2 sierpnia niektóre firmy i instytucje publiczne mogą mieć nowe obowiązki. Powodem jest między innymi to, że Komisja Europejska nie jest gotowa z całym szeregiem dokumentów, które mogłyby ułatwić wejście w życie przepisów już 2 sierpnia.

0: Autopromocja.
1: Jako Brango w Radiu Wrocław. Zajmujemy się twoim krążkiem Za dużo gitar. Ty pamiętasz ten pierwszy moment, gdy sięgnąłeś po gitarę? I co pierwsze? Tak. Nothing Else Matters jakieś? Czy Schody do nieba? Przyznaj się.
2: Kurczę.
3: Gitara klasyczna zakupiona na giełdzie w Lubinie, którą na pewno wszyscy słuchacze z Wrocławia znają, za zawrotną kwotę chyba 120 zł. No i to była moja pierwsza gitara. I tam chyba zaczęło się od akordów i wiesz, takiego ogniskowego grania. To bardzo szybko mi poszło, więc dalej to już były poszukiwania jakiegoś takiego właśnie instrumentu elektrycznego, który, wiesz, który no, pozwala na szybsze granie, na pewno. Pierwszą imponującą solówką, którą się nauczyłem, to było do Europe Final Countdown.
1: O, no, tam
3: jest,
1: tam,
3: to jest to naprawdę dobre jest. Solo, nie?
1: To jest z wysokiego C. Zacząłem.
0: Kazul z gwiazdami.
1: Zapraszam. Od poniedziałku do piątku po 13.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Obywatel państwa snu nie wierzy w nic poza snem. Poza własnym snem.
6: Na podstawie powieści Alfreda Kubina Po tamtej stronie.
5: Sen pielęgnuje się u nas i rozwija, a zakłócenie go byłoby zdradą nie do pomyślenia.
6: Reżyseria Michał Kmiecik.
5: Stąd owa sroga selekcja osób zaproszonych do tej zbiorowości.
6: Państwo snu. Premiera 9 maja. Wrocławski Teatr Współczesny zaprasza.
7: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
8: Czy wiesz, że w Dusznikach Zdroju kryje się prawdziwy skarb Dolnego Śląska? Miejsce, które przetrwało wieki. Jeden z najcenniejszych zabytków regionu. To młyn papierniczy, dziś Muzeum Papiernictwa. Z okazji 70. rocznicy wpisania do rejestru zabytków zapraszamy na wystawę Oblicza Dusznickiej Papierni. Wpadnij też na warsztaty i zrób sobie arkusz papieru w kształcie młyna papierniczego. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Szklarska Poręba zaprasza na drugą edycję cyklu Bike Marathon. Startujemy w Harachowie, meta na Polanie Jakuszyckiej w Dolnośląskim Centrum Sportu. Puchar Polski w maratonie MTB. Zawody na rowerach wspomaganych elektrycznie. Tauron i Bike Marathon. A dla najmłodszych Bike Marathon Kids. Masz rower? To pakuj się i do zobaczenia w Szklarskiej Porębie 9 maja. Uczestników i kibiców gorąco zapraszają Szklarska Poręba, Dolny Śląsk oraz Grabek Sport Jakuszyce. Szczegóły na bikemarathon.com.
11: Uwaga, uwaga! Nowy przystanek na mapie Kowar. Odkryj miejsce, gdzie przemysł i tradycja tworzą wyjątkową opowieść. Nowe muzeum na dworcu kolejowym w Kowarach zaprasza od wtorku do niedzieli w godzinach od 8 do 16. Czekają na Ciebie ciekawe ekspozycje i historie, które warto poznać. Wstęp bezpłatny. Zajrzyj, odkryj, poczuj klimat. Projekt Szlakiem Przemysłu i Tradycji współfinansowany przez Unię Europejską z programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027.
4: Po reklamie.
12: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
13: Teraz wszystko o drogach. Piotr Lipieta.
14: Z powodu budowy ronda przy granicy polsko-czeskiej korkuje się trasa pomiędzy Kudową, Słonem a Nachodem. Na tym odcinku drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy, a korek w tym momencie ma ponad 3 km. Więcej o tym remoncie piszemy na radiowrocław.pl. Ponad 4 km ma z kolei zator na granicy w Jędrzechowicach na A4 na jezdni w kierunku Niemiec. Coraz więcej korków we Wrocławiu. Zwalniamy na drogach wjazdowych. Przytyka się m.in. Opolska, także obwodnica Leśnicy. Podobnie jest na ulicy Buforowej, a także na Mokronowskiej i na Alei Kochanowskiego. Mocno korkuje się również wschodnia obwodnica miasta od ronda w Łanach w kierunku Blizanowic. Tutaj zator ma ponad kilometr.
12: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
13: Na skrót wiadomości Radia Wrocław zaprasza Leszek Morderski.
2: Minął termin złożenia protestu do sądu przez odwołanego burmistrza Sobótki Mirosława Jarosza. Zgodnie z przepisami miał tydzień od momentu ogłoszenia przez wojewodę informacji o wyniku referendum. Premier ma teraz 7 dni na wyznaczenie komisarza, który do czasu kolejnych wyborów będzie rządził Sobótką. Wszyscy obywatele Polski, którzy znajdują się na płynącym przez Atlantyk wycieczkowcu, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, czują się dobrze. Utrzymuje rzecznik MSZ-u Maciej Wiewiór. Z powodu zakażenia wirusem przenoszonym przez gryzonie zmarło troje uczestników. Przemysław Kral, prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto, jest prawdopodobnie jedynie figurantem, pisze portal Onet. Rzeczywistym twórcą i szefem spółki ma być Marian W., pseudonim Maniek, znany prokuraturze. Po języku polskim czas na matematykę. Dziś drugi dzień matur. Od 2010 matematyka jest egzaminem obowiązkowym. Czas testu podstawowego 180 minut. Start o 9. Wiadomo, jak lepszy od Lechii. W jedynym wczorajszym spotkaniu piłkarskiej ekstraklasy w tabeli prowadzi Lech Poznań. Zagłębie Lubin jest na 6 pozycji.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, medical spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.
13: Dzisiaj zachmurzenie duże na wschodzie regionu z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu też możliwe, a na zachodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 22 stopni do 25 stopni. Na wschodzie regionu będzie cieplej, a wiatr słaby i umiarkowany, ale kiedy zagrzmi, to i powieje mocniej, do 60 km na godzinę. W Jeleniej Górze 13 stopni, w Kłodzku 12, 14, w Legnicy 13, w Wałbrzychu i Zgorzelcu 14 stopni we Wrocławiu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, medical spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.
13: A Mind of Its Own. To Wiktoria Beckham w Radiu Wrocław.

24 minuty zostały do godziny 8 w majewskim budzeniu Radia Wrocław. Dzisiaj o 9 maturzyści zasiądą do kolejnych arkuszy egzaminacyjnych, będą rozwiązywali zadania z matematyki, a za moment w Radiu Wrocław spytamy tych, którzy egzamin maturalny już dawno mają za sobą, czy daliby radę dzisiaj.

0: 20 minut zostało do godziny 8. Dzisiejsi maturzyści mówią, że matma? W ogóle bez problemu, 100%, absolutny maxing, nie ma czym się przejmować. Wczoraj to było ciężko, dzisiaj to jest łatwo. Takie mniej więcej opinie maturzyści na naszej antenie wygłaszają od samego rana. Dlatego pytamy też mieszkańców Wrocławia, którzy egzamin dojrzałości mają już dawno za sobą. Czy poradziliby sobie z nim dzisiaj? Jak wspominają swoją maturę i czy ich zdaniem ta obecna jest łatwiejsza czy trudniejsza od tej, którą pisali oni? O to pytał mieszkańców Wrocławia reporter Radia Wrocław, Dawid Detlef.
1: Gdybyście mieli dzisiaj maturę pisać, dalibyście radę? Zdalibyście ją?
2: Nie. Albo już dałem i zapomniałem. No jakbym musiał, to bym się nauczył.
3: No nawet szkoda mówić. Tyle lat, co maturę zdawałam, to już zapomniałam wszystko.
1: A przydała się pani?
4: No myślę, że jakbym sobie powtórzyła, no to pewnie tak.
5: Dręczy mnie taki sen, gdzie się przebudzam i tak nie do końca mam pewność, czy ja ją zdałam, czy nie. Skończyłam dwa kierunki studiów, ale potem mam taką wątpliwość, że ta matura widocznie we mnie wywarła jakieś takie traumatyczne wrażenia, więc...
6: Ja już na maturę za stary. Na rentę się szykuję, dziękuję bardzo.
7: Ja myślę, że ten poziom obecnie jest tak zły.
8: Polski tak, ale matmę nie podjęłabym się na pewno.
9: Chemia mogłaby mi pójść fatalnie. Matematyka spoko, jeżeli nadal jest dostęp do kart.
10: To nie jest matura, to jest śmiech na sali, proszę pana, to jest egzamin po 8 klasie. Wymagania z matematyki są na poziomie szkoły podstawowej. Rachunek różniczkowy i całkowy, to wie pan, to w ogóle jest inny świat. No co tam uczą w tych szkołach?
11: Moim zdaniem te matury tak trochę zabijają kreatywność i ten system nauki zabija kreatywność i takie własne rozmyślanie nad tym, o czym jest wiersz, o czym jest książka, bo trzeba trafić w klucz.
12: No, to ktokolwiek wie.
13: Zmatrę na pewno.
12: Dobrze. Tak. Jak we mnie wierzysz, to...
13: Lepiej ode mnie.
14: Bardzo trudne pytanie, ale pewnie tak. Maturę już dawno temu pisałam.
15: Nie, dobra, może bym zdała. Chociaż nie, chyba cofam. Nie, chyba bym nie zdała jednak, bo patrząc na to, w jaki sposób podchodzi się do nauczania, to mam takie poczucie, że jednak uczy się wypełniania konkretnie zadań, niżeli takich ogólnych kompetencji faktycznie matematycznych i nie weszłabym w ten standard wypełniania tego w jakiś tam sposób taki, żeby zdać maturę, nie?
10: Bułka z masłem. Natomiast jeżeli chodzi o język polski, to jest tragedia. To po prostu nikt nie potrafią pisać, nic nie czytają. Czytają skróty.
1: Czyli pan by zdał?
10: No bez problemu. Jakie całki, jakie różniczki, oni nawet tego nie wiedzą, ja to miałem w średniej szkole.
2: Jak ja zdałem, to wy też dacie radę.
1: Gdyby pan musiał dzisiaj maturę pisać, dałby pan radę, czy nie? Zdałby pan?
16: Raczej nie.
1: Dlaczego?
16: Bo ja po zawodówce jestem.
0: Nie czytają, nie piszą, nie uczą się, a zresztą nie ma czego się uczyć, bo co w tej szkole współczesnej nauczyć się w ogóle można? Takie głosy też pojawiły się przed momentem w tych rozmowach. 71-339-9060. Matura łatwiejsza teraz czy kiedyś? Teraz na pewno Fleetwood Mac.

11 minut zostało do godziny 8 w Radiu Wrocław. Dzisiaj po 9 oczywiście będzie rozmowa o maturach. Chwalimy swoje, no bo o czym możemy porozmawiać? Policzymy trochę, mimo że maturzyści mówią, że matma łatwa. Katarzyna Górna-Drzewosz zaprasza od 9. O 9 oczywiście jeszcze do zdobycia najbardziej dolnośląski kubek na świecie. Po godzinie 12 Małgorzata Majeran-Kokot zaprasza na reakcję 24. Michał Kazulo od godziny 13 to już oczywiście Kazul z gwiazdami, a jego gościnią będzie piosenkarka Natalia Pławiak, więc będzie muzycznie od godziny 13. Później już para dla Dolnego Śląska od godziny 16 zostaną z Państwem do 20. Po 20 i do 21 w Radiu Wrocław rozmawiamy o zdrowiu, jak co wtorek zaprasza Elżbieta Osobicz. Grzegorz Chojnowski po godzinie 21 i kultura. Edwin Petrykat, 50 lat pracy na wrocławskiej scenie teatralnej. To dzisiaj po 21 w Radiu Wrocław, no już po 22 Michał Kwiatkowski i zaprasza muzycznie. Ja też zapraszam muzycznie i to już teraz. Back to Black, Amy Winehouse.

0: Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kina DCF oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz dyskusje i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz dcf.wroclaw.pl.
3: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
4: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków, centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.com.pl.
12: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futrena.com.pl.
13: Wszystko o dolnośląskich drogach teraz. Piotr Lipieta.
14: Rozpoczynamy od A4 na 107 km w kierunku Wrocławia. Na wysokości węzła Budziszów prowadzone są prace przy naprawie barier energochłonnych. Drogowcy zablokowali lewy pas ruchu, a prace potrwają do godziny 12. Nadal duże korki z powodu budowy ronda przy granicy polsko-czeskiej widzimy na trasie pomiędzy Kudową Słonem a Nachodem. Na tym odcinku drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy. W tym momencie korek ma ponad 3 km. 4 km z kolei ma zator na granicy w Jędrzychowicach na A4. Na jezdni w kierunku Niemiec. A we Wrocławiu przytykają się drogi wjazdowe do miasta, m.in. Opolska i Mokronoska oraz obwodnica Leśnicy. W obu kierunkach zwalniamy na Alei Karkonoskiej, podobnie jest na Buforowej. Spore korki również na wschodniej obwodnicy miasta od ronda w Łanach w kierunku Blizanowic. Tutaj zator bez zmian ma ponad kilometr. A my czekamy na Państwa telefony. Proszę dzwonić w każdej drogowej sprawie. 71 339 33 55.
11: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków, centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.com.pl.
12: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futrena.com.pl.
15: Mocne uderzenie w narkotykowy hurt. 33-latkowi spod Bolesławca grozi 15 lat więzienia. Rząd zajmie się dzisiaj bonem senioralnym. Za godzinę matura z matematyki. Niektórzy już przyszli do szkoły.
16: Treści jest, ale tragedii nie ma. Spokojniej na pewno niż wczoraj, jak się już tutaj przyszło, więc no optymistycznie na to patrzymy.
15: Dziś pochmurno z przejaśnieniami, ale przelotnym deszczem również. Możliwe także burze, na termometrach do 25 stopni.
13: Na wiadomości Radia Wrocław zapraszam Leszek Mordarski.
15: Jedna 11 lat więzienia grozi 33-latkowi zatrzymanemu w związku z posiadaniem ponad 3 kg środków odurzających. W swoim domu miał 3 kg marihuany, ponad 30 gramów metamfetaminy oraz kilka porcji amfetaminy. Zatrzymany przez policjantów z komisariatu w Kruszynie koło Bolesławca mężczyzna decyzją sądu trafił do aresztu na 3 miesiące.
6: Więcej na radiowrocław.pl.
15: Rządzajmy się dzisiaj bonem senioralnym. To ma być wsparcie dla osób powyżej 65 roku życia, których dochód miesięcznie nie przekracza 3410 zł. Ministrowie omówią także projekt deregulacyjny, który ma uprościć rachunki za prąd. Ceny rosną szybciej, a to oddala kredytobiorców od obniżki stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej przy rosnącej inflacji zbiera się dzisiaj na dwudniowym posiedzeniu i to ona zdecyduje o zmianie lub ewentualnym utrzymaniu wysokości stóp. Mimo zapewnień Ministerstwa Finansów o braku prac rządowych, Lewica złożyła w projekt wprowadzenia podatku katastralnego od pierwszych i kolejnych mieszkań. Wrocławski radny z akcji Miasto Jakub Janas przekonywał w programie publicystycznym Radia Wrocław, że to dobry pomysł, który sprawiłby większą dostępność mieszkań na wrocławskim rynku nieruchomości.
7: Podatek katastralny powinniśmy wprowadzić. Ja nie mam przekonania, że przy dzisiejszych opodatkowaniach powinien być on już od pierwszego, natomiast na pewno od drugiego i od kolejnych.
15: Tomasz Stoga, szef Profit Development, zwracał wieczorem uwagę na to, kto te mieszkania będzie budował i kto będzie zarabiał na ich wynajmowaniu. Według niego wprowadzenie podatku katastralnego odstraszy rodzimych inwestorów.
10: Skoro nasi rodacy inwestują swoje własne ciężko zarobione pieniądze na tym rynku i kupują i potem wynajmują i dzięki temu mamy rynek najmu i dzięki temu jeszcze ceny są akceptowalne, no to chcemy to zabić?
15: Lewica zapewnia, że projekt ustawy ma przeciwdziałać gromadzeniu nieruchomości mieszkalnych przez osoby nabywające mieszkania w celach komercyjnych, na wynajem lub jako lokatę kapitału, czym blokują dostępność mieszkań osobom, które nie mają własnego lokum.
6: To są wiadomości Radia Wrocław.
15: Liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, ciągi, geometria, trygonometria, zagadnienia, z którymi dziś zmierzą się maturzyści podczas drugiego dnia egzaminów. Absolwenci szkół średnich przystąpią do matury z matematyki na poziomie podstawowym.
17: Pani od korków nauczyła mnie, no i chyba gotowy jestem, nie?
18: Matma dla mnie luz, mimo tego, że wiem, że nie będę miała jakichś kolosalnych wyników, typu 80%, bardziej soluję w takie 60-70.
19: Mam dużo ambicji, jeżeli chodzi o matematykę, dlatego może mam większy stres.
15: Ja początek egzaminu już za godzinę. Teraz wiadomości ze sportu, kolejne o poranku, Wojciech Klich.
20: Już dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym spotkaniu półfinałowym Arsenal podejmie Atletico Madryt. W pierwszym starciu padł remis 1-1, początek dzisiejszego meczu o 21:00. A do tego spotkania Londyńczycy podejdą w dobrych humorach. Wczoraj w angielskiej Premier League Manchester City niespodziewanie zremisował z Evertonem 3-3, co oznacza, że na 3 kolejki do końca sezonu Arsenal ma przewagę 5 punktów i prowadzi w tabeli. City ma jednak jedno spotkanie rozegrane mniej. A na polskich boiskach w 31. kolejce Ekstraklasy Radom jak Radom wygrał z Lechią Gdańsk 3-1. W tabeli prowadzi Lech Poznań, Zagłębie Lubin jest 6. Koszykarze New York Knicks w pierwszym półfinałowym meczu na wschodzie ligi NBA rozgromili drużynę Philadelphia 76ers 137-98. Rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw. Szansy gry nie dostał Jeremy Sochan, który całe spotkanie oglądał z ławki rezerwowych. W innym meczu San Antonio Spurs przegrali z Minnesota Timberwolves 102-104. Karolina Romańczyk ze Śląska Wrocław zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy w strzelectwie sportowym w konkurencji karabin z 300 metrów w 3 postawach. Polacy podczas czempionatu zdobyli już 4 krążki. Wybrzeże Gdańsk przegrało z Wisłą Płock 21-32 w pierwszym meczu półfinału Superligi Piłkarzy Ręcznych. Spotkanie rewanżowe w sobotę w Płocku. Na koniec kolarstwo. Belgijka Shari Bosut wygrała drugi etap wyścigu Vuelta Espania Kobiet. Na 25. miejscu do mety dojechała Katarzyna Niewiadoma. 38. była Marta Jaskulska, 51. Karolina Perekitko, a 58. Agnieszka Skalniak-Sujka. W klasyfikacji generalnej prowadzi Niemka Franciszka Koch, najlepsza z Polek. Katarzyna Niewiadoma jest 14. Wyścig potrwa do soboty.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark, producent zegarków Smartwatch Cardio One monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru. Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
13: Dzisiaj zachmurzenie duże na wschodzie regionu, będą większe przejaśnienia, przelotne opady deszczu, na zachodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 22 stopni na zachodzie do 25 stopni na wschodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz do 60 km na godzinę. 13 stopni w Jeleniej Górze, 12 w Kłodzku, 14 w Legnicy, 13 stopni jest w Wałbrzychu, 14 we Wrocławiu i 13 w Zgorzelcu.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark, producent zegarków Smartwatch Cardio One monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru. Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
13: 7 minut po 8, majewskie budzenie w Radiu Wrocław i Aerosmith, Dream On.

0: 16 minut po godzinie 8 w Radiu Wrocław. Filip Marczyński już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. A jaki jest pierwiastek kwadratowy z 16?
0: 4.
1: Brawo. Poradziłeś sobie. Jak dla mnie
0: to odruch, to odruch. Nie wiedziałem. Nie, na no poziomie świadomym tego nie wiedziałem.
1: No widzisz, właśnie. Bo będziemy dzisiaj mówili o maturach. Maturach z matematyki też, ale generalnie tak. O maturach. O tym, że zmiany...
0: Matura to bzdura. W ogóle można wywalić. Nie ma to żadnego sensu. Są banalne. Tak mówią od samego poranka dzisiejsi maturzyści.
1: Czy banalne są? Proste?
0: No, że daj spokój. W ogóle maxing matury. Cześć.
1: No bo w ogóle jest taki mem już od lat stary pod tytułem Pokoloruj drwala, prawda? Nie wiem, czy znasz i czy państwo znają, no chodzi o to, że pokazane jest w tym memie tam na rysuneczkach, jak to zadanie zmieniało się z biegiem lat. Najpierw chodziło o to, żeby policzyć, ile tam metrów sześciennych drwal ściął tak. tego drzewa, potem było coraz łatwiej. No i kpina z systemu polega na tym, że podobno właśnie w tym roku według tego żartu to już nie trzeba niczego liczyć, tylko trzeba pokolorować tego drwala.
0: Tak.
1: Na rysuneczku z siekierą, no ma to obrazować fakt, że
0: kiedyś to było,
1: szkoła
0: teraz to
1: nasza
0: nie ma.
1: Coraz bardziej stacza się w czeluście uproszczeń.
0: No tak. Bo czego nie uczą w tej szkole dzisiaj, tak jeden
1: słuchacz. I po co przede wszystkim?
0: Do tej szkoły się chodzi.
1: Właśnie, a jeszcze można oczywiście tutaj użyć.
0: Bo kiedyś takiego... matura to było jak dzisiaj, wiesz co, jak doktorat.
1: O! Tak. Habilitacja.
0: No.
1: Jak ja zdawałem to habilitację, tak jak ty zdawałeś to.
0: W zasadzie ja będę do ciebie mówił doktorze.
1: To był tylko doktorat.
0: Tak, tak jest.
1: No dobra, żarty żartami. Chodzi o to, że niektórzy rzeczywiście twierdzą, że matura staje się coraz prostsza, że nie trzeba już pisać wypracowań, że są testy, trzeba wybrać tylko prawidłową odpowiedź i tak dalej, i tak dalej. Kolejny, powiem, prąd myślowy to jest taki, a po co ta matematyka na maturze? Przecież nie będę całkował w życiu, tylko co najwyżej, jak ktoś mi wyda resztę, to muszę wiedzieć, czy mnie oszukał, czy nie oszukał.
0: Faktem jest, ja na przykład matematyki na maturze nie zdawałem.
1: Ty nie zdawałeś matematyki, ja zdawałem i przez jakiś czas, chyba dość długi, nawet ta matematyka na maturze nie była obowiązkowa, potem wróciła. Do tego dochodzą jeszcze oczywiście różne kpinki polegające na tym, że można tam z historii tańca zdawać maturę, prawda, jak się ktoś uprze i tak dalej, i tak dalej. O to wszystko dzisiaj zapytam pani kurator, dolnośląskiej kurator oświaty Ewy Skrzywanek, bo ta matura będzie ewoluowała dalej. Jest ten kompas przyszłości, no i tam w 2030-31 roku jeszcze inaczej cały ten system nauczania u nas ma wyglądać. To ciekawe, że my go tak rozkładamy na tak wiele lat i że te reformy tak powoli będą przebiegały, ale może to dobrze, żeby wszyscy nadążyli zrobieniem memów, nie?
0: Tak, to prawda. Ale nie jestem pewny, czy ta liczba egzaminów nie jest jakąś życiową przesadą uczniów, bo mamy ósmoklasisty, teraz mamy maturalny, a nie, no to chyba tyle. To po prostu w moim trybie nauczania był szóstoklasisty, gimnazjalny i maturalny.
1: Czyli było tego trochę więcej?
0: Jeszcze ewentualne przyjęcie na studia, na niektóre kierunki.
1: Tak, no kiedyś były egzaminy na studia, tak. No ciekaw jestem, jak pani kurator to widzi i jakie ma to przynieść efekty, a efekty przydałyby się jakieś, przynajmniej w naszym województwie, dlatego że my, jeśli chodzi o zdawalność matur, to jesteśmy, przynajmniej za zeszły rok, w końcówce tej tabeli 78-79%, podczas gdy te liderujące województwa dobrze przekraczają 80%.
0: Zaryzykuję i odpowiem w imieniu pani kurator, to ma przynieść znakomite efekty.
1: Ależ jak to? Pewnie.

0: Reklama. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
4: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
5: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas. Świętujcie Dzień Dziecka aktywnie razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
6: Partnerem biegu rodzinnego jest miasto Wrocław.
7: Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają 10 maja do wspólnego świętowania Dnia Europy w Jedlinie-Zdroju. Weź udział w grze miejskiej Nasza Europa i wygraj atrakcyjne nagrody. Od godziny 10 czekamy na Ciebie w Parku Zdrojowym z występami artystycznymi i animacjami dla dzieci. Nie zabraknie też lokalnych przysmaków. Możesz również spróbować swoich sił w Festiwalu Górskim i wziąć udział w biegu na 10, 21, a nawet 50 kilometrów. Mniej lub bardziej aktywnie. Świętuj z nami Dzień Europy w Jedlinie-Zdroju.
8: O, widzę, że sąsiad Czornopiramida buduje.
9: To jest magazyn energii.
8: Jak to?
9: No przecież ta jedna tona e-groszku od piechoty to nawet 7 megawattogodzin ciepła.
8: No, a ta piramida to wielamo.
9: Wystarczająco dużo, to żeby przetrwać w spokoju niejedno zimę, wojnę, wirusy, te i inne nieszczęśliwości.
10: Bo Imex piechota ma opał ze złota. Zadzwoń.
9: 600-745-734.
0: Po reklamie.
11: Kolejny raz wyjeżdżamy na Dolne Śląskie drogi. Niezmiennie patroluje je Piotr Lipieta.
12: W Jeleniej Górze korki na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ulicą Grunwaldzką. Poza tym bez korków w Legnicy, Wałbrzychu, Świdnicy czy Jeleniej Górze. A we Wrocławiu zatory na Podwalu, na Pomorskiej i Placu Społecznym. W obu kierunkach zwalniamy na Wyszyńskiego. Na odcinku od Sienkiewicza do Nowowiejskiej nadal przytykają się drogi wjazdowe do Wrocławia. Opolska do Krakowskiej, Karkonoska do Zwycięskiej, a także Mokronoska do Alei Piastów. Kilometr ma zator na Moście Milenijnym, a zjeżdżając z AOW mocno zwalniamy na węźle lotnisko, stadion oraz północ. Jeszcze informacja z regionu. Ponad 4 km ma zator na granicy w Jędrzechowicach na czwórce na jezdni w kierunku Niemiec.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, Medical Spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.
11: Dzisiaj zachmurzenie duże na wschodzie regionu z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu na zachodzie, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 22 stopni na zachodzie do 25 na wschodzie regionu. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany tylko w czasie burz, porywy do 60 km na godzinę. W Jeleniej Górze 13 stopni, w Kłodzku 12, 14 w Legnicy i Wrocławiu, w Obrzychu 13 i 13 stopni też w Zgorzelcu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, medical spa i apartamenty w Polanicy Zdroju. Rozmowa dnia w Radiu Wrocław.
14: I w studiu zapowiadana dolnośląska kurator oświaty Ewa Skrzywanek. Dzień dobry.
15: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
14: Zdawała pani kurator matematykę na maturze?
15: Ależ oczywiście.
14: Ja też. I to było dobre. I słuszne.
15: I to było dobre i słuszne. I mam nadzieję, że tak będzie zawsze. Pani minister Lubnauer, która jest matematyczką z wykształcenia, nie wyobraża sobie, żeby nie było matematyki na maturach. Poza tym matematyka królowa nauk. Dzisiaj właśnie młodzież zdaje. Trzymamy za młodych ludzi, za wszystkich maturzystów na Dolnym Śląsku wielkie kciuki. Matematyka jest niezwykle ważna i potrzebna od analizy, no to jest jeden z najważniejszych przedmiotów dzisiaj.
14: No ale była taka era, że matematyka nie była obowiązkowa na maturze, pamiętam. I
15: tak.
14: Czemu ona budzi w ogóle takie emocje? Co się wszyscy tak napieli na tą matematykę?
15: Ja myślę, że to
14: jest... o chemii tak się nie mówi.
15: Tak, o chemii, o fizyce, natomiast myślę, że straszymy matematyką. Dzisiaj od rana słucham różnych rozgłośni radiowych i wszyscy mówią, oj humaniści, oj dzisiaj matematyka, współczujemy. Straszna ta matematyka. Ja myślę, że my po prostu za bardzo straszymy tą matematyką, bo matematyka może być piękna, wspaniała, to może być zabawa matematyką. Kwestia jest, myślę, uczenia, polubienia matematyki. Od momentu, kiedy zostałam powołana na kuratorkę, mamy taki program wsparcia edukacji matematycznej dla szkół, które mają większe trudności, tak, czy osiągają niższe wyniki, jeżeli chodzi o matematykę. I zapraszamy tutaj na spotkania świetnych nauczycieli matematyki, którzy otwierają głowy, pokazują, że matematyka jest piękna, może być zabawą. To jest, myślę, też kwestia przygotowania nauczycieli od edukacji wczesnoszkolnej, od przedszkola do tego, żeby
14: wiedzieli,
15: polubili matematykę i metodyka nauczania jest chyba zasadnicza.
14: Ale wie pani, że teraz jednym z dominujących prądów myślowych jest tak zwane hołdowanie zdrowemu rozsądkowi albo chłopskiemu rozumowi, już mniej elegancko mówiąc. I tacy przedstawiciele tego prądu naukowego zwykle mówią, ale po co mi pierwiastki i potęgowanie i w ogóle cokolwiek więcej niż dodawanie i odejmowanie, mają mnie w sklepie nie oszukać, jak mi będą wydawać. No i co trzeba im odpowiedzieć?
15: Zmienia się podstawa programowa z matematyki także w tej reformie, która wkracza do szkół podstawowych jesienią tego roku, ale niewiele. Myślę, że dzisiaj matematyka jest po prostu potrzebna na każdym etapie i pamiętam kolejne reformy, gdzie pewne elementy ujmowano, tak? Nie wiem, czy dzisiaj nie pamiętam podstawy programowej z matematyki, bo jestem historykiem, ale jakieś różniczkowanie i tak dalej, wiem, że być może pewne elementy zostały już przeniesione na studia wyższe i faktycznie jest to dyskusja od kiedy pamiętam, tak? Od kiedy zostałam nauczycielką i zastanawialiśmy się nad tym. Te dyskusje były zawsze. Wydaje mi się, że ja zawsze jak to historyk tak dywaguje. A gdyby się cokolwiek stało z naszymi komputerami, musielibyśmy w architekturze zaprojektować dom na desce, dzisiaj wykreślić, albo właśnie policzyć pewne rzeczy, które są potrzebne z matematyki, to co wtedy? Nie zakładam końca świata internetu, ale... Myślę, że pewne rzeczy, to tak jak mówią też wspaniali nauczyciele matematyki czy metodycy, dzieci potrafią to, o czym pan mówi, bawić się ułamkami już bardzo wcześnie w przedszkolu, potęgować, bo to jest po prostu kwestia nauczania tej matematyki.
14: No a poza tym matematyka może być potrzebna do tego, żeby umieć sobie obliczyć procenty. Państwo wiedzą, prezydent Donald Trump powiedział, że cena lekarstwa spadła z $600 do 10, więc to jest spadek o 600%. To nie jest spadek o 600% i to już zostało udowodnione, ale za to minister zdrowia, że tak w uproszczeniu powiem, prezydenta Trumpa powiedział, że są dwa różne sposoby liczenia procentów i można liczyć tak jak prezydent. Po to matematyka może się przydać.
15: Tu jednak matematyka się przydaje zdecydowanie.
14: No dobrze, ale ta matura, takie są, nie wiem czy zarzuty, opinie generalnie, że ona jest coraz prostsza, coraz łatwiej ją zdać, prawda to w pani ocenie? Możemy sobie darować, że za moich czasów, ale jak jest
15: tak,
14: za tych
15: natomiast
14: czasów,
15: ona jest też to tak jak z reformą. Ja tłumaczę zawsze, że reforma jest, czy właśnie matura, czy pytania dostosowane do takiej młodzieży, którą obecnie dzisiaj mamy. Ja pamiętam opowieści mojego teścia, który opowiadał, że maturę, no zresztą wiemy, w okresie międzywojennym, to był jeden dzień, gdzie zdawało się prawie ogromną część egzaminów i się od komisji do komisji przechodziło z siedzącej przy stoliku i po prostu tak.
14: To jest jakaś metoda.
15: I nie było żadnej, że tak powiem, higieny pracy umysłowej i tak dalej, bo tak było. I większość była pamięciowo. Dzisiaj już nie mamy większości pamięciowo, uczymy na rozumowanie, ale też przygotowujemy te pytania i przygotowują to z 3-letnim wyprzedzeniem. Jest bank zadań, które trafiają do komisji egzaminacyjnej. Przygotowują to nauczyciele egzaminatorzy, ale także nauczyciele praktycy, bo widzą, z kim pracują, do odpowiedniej podstawy programowej, która obowiązuje w danym okresie, więc to jest dostosowane też trochę do tej młodzieży. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy zadawali jakieś, nie wiem, pytania całkowicie z innej epoki, tak? Mhm. Oczywiście pewnie duża część młodzieży by sobie z tym poradziła, ale przypominam też, że maturę, czy podręczniki, czy podstawy, jak gdyby programuje się dla tego środka. To co niżej, wyżej, to już oczywiście sobie z tym radzą nauczyciele w edukacji szkolnej. Natomiast my musimy przygotować ten środek, który nam da, tak w tym kraju, tak młodzież zdaje, umie matematykę, język polski, język obcy.
14: To i to tak jest oczywiście, pytamy, tak?
15: Tak pytamy po prostu po środku, tak, to młodzież. I przecież to jest też, można powiedzieć, że matura jest egzaminem wstępnym na uczelnie wyższe, to one też widzą, kogo dostają, co powinny ewentualnie wdrożyć, jakie działania. Czasem uczelnie wyższe się skarżyły, pamiętam w tamtych czasach, że tej matematyki jest mniej, ale to uczelnie muszą się też dostosować do tego, kogo dostają. Dzisiaj jest inny świat, młodzież inaczej się uczy, inaczej rozumuje. Proszę zauważyć, ten świat medialny, czy ten sztucznej inteligencji jest trochę inaczej. Oni inaczej dzisiaj się nawet czytają i się uczą.
14: No, a ta
15: musimy też o tym pamiętać.
14: Inteligencja jeszcze zmieni szkołę, uważa pani?
15: Myślę, że tak. My musimy przede wszystkim, powtarzam też, że w pewnym sensie po pierwsze wracamy do korzeni, musimy trochę mocniej uczyć czytania ze zrozumieniem i całkiem nieźle wypadliśmy w badaniach PISA, ale czytania z zrozumieniem, liczenia, zajęć praktyczno-technicznych, żeby też uruchomiać i rękę, i oko, i mózg, żeby on dobrze pracował. A z drugiej strony sztuczna inteligencja, bez niej już nie będzie świata. Nie da się tego zamknąć na klucz i schować do szafy. Sztuczna inteligencja będzie z nami cały czas i musimy się nauczyć umiejętnego korzystania, zadawania jej odpowiednich pytań i wykorzystywania jej w praktyce. Tak jak matematyki.
14: A kiedy w końcu odpuścimy sobie naukę pisania długopisem po papierze?
15: Ale w życiu. Szwedzi,
14: po co pisać długopisem po papierze?
15: Szwedzi mieli taki pomysł właśnie, że dajemy dzieciom laptopy i okazało się po kilku latach, że no właśnie, młodzież się nie rozwija, nie czyta ze zrozumieniem. Skandynawowie z tym mają też ponowny ogromny problem. Zaczynają od komiksów, żeby młodzież zachęcić do w ogóle do czytania, więc mam nadzieję, że my nigdy się nie wycofamy. Poza tym, tak jak mówię, naturalną cechą człowieka, tak jesteśmy skonstruowani, że kiedy pracuje ręka, to działa też i oko, i mózg, i on się wtedy rozwija.
14: Czyli to są takie ćwiczenia trochę psychofizyczne, tak?
15: To jest niezbędne do rozwoju po prostu człowieka. Sama doszliśmy już do tego etapu, że już wiemy w badaniach, to wychodzi, że samo klikanie w klawiaturę ma nic nie daje.
14: To trzeba w ogóle dużo zmienić, bo sztuczna inteligencja to nie jest jakieś odkrywcze. Pozwala dużo łatwiej szukać niż kiedyś. No w tej chwili zapytujemy wyszukiwarki, co to jest, albo jak to jest, albo gdzie to jest i tak dalej. Dostajemy gotową odpowiedź, prawda? Kiedyś musieliśmy jeszcze w tym internecie troszkę pogrzebać.
15: Tak.
14: Kilka lat temu.
15: Albo
14: teraz już nie.
15: Na półkę po książki w moich czasach.
14: Nie, to w ogóle o tym już nie mówię. Więc to szukanie staje się tak banalne w tej chwili, że naprawdę wystarczy tylko umieć pisać, żeby o coś zapytać. Czy szkoła musi reagować na to w jakiś sposób?
15: Czy szkoła powinna tego uczyć? Jak zadawać odpowiednie pytania, a poza tym jak selekcjonować materiał. Chyba dzisiaj podstawową trudnością też dla nas nauczycieli, ale też dla młodych ludzi jest szukanie prawdziwych informacji, bo przecież mamy tak bardzo wiele fejków. Mamy łącznie z tym, że sztuczna inteligencja podpowie nam literaturę, tak, która może być fikcyjną, tak, wymyśloną. Więc dzisiaj umiejętność analizy, selekcji materiału, to jest podstawowa rzecz. Trudnością, kiedy ja pisałam pracę magisterską, musiałam jeździć po wielu bibliotekach i archiwach i szukać materiałów. Dzisiaj mam to u siebie na biurku w kilkanaście minut, można powiedzieć.
14: No właśnie, u siebie w kieszeni właściwie.
15: Ale Dzisiaj selekcja, umiejętność analizy krytycznego myślenia. To jest podstawowa rzecz. Stąd na przykład zadania domowe, o których pani minister Nowacka jest obecnie stale pytana. Ona też mówi, że szkoła musi nauczyć nas tego wszystkiego. Pisania także na lekcji, argumentowania, przygotowania się do rozwiązywania zadań, a nie sztuczna inteligencja. Bo my te mechaniczne, w cudzysłowie, tak, umiejętności, takie techniczne, pisania, pracy, umiejętności wykorzystania swojego mózgu właśnie do przedstawienia swoich poglądów, swoich idei, swoich pomysłów. Musimy umieć to robić.
14: No to tak w dużym skrócie, jak według tego kompasu przyszłości będzie się zmieniał ten program nauczania i ta matura, bo zaczyna się 1 września teraz.
15: Reforma wchodzi do przedszkoli, szkół podstawowych, do klasy pierwszej i czwartej, ale w przyszłym roku 27 wchodzi do liceów.
14: No i potem wszyscy przejdą
15: potem
14: ten
15: za 4
14: cykl,
15: lata, czyli w 2031 według na nowej podstawie programowej będą budowane zadania, będzie nowa przygotowana matura, to jest 2031 rok, czyli obecne dzieci w szkole podstawowej i te, które w przyszłym roku pójdą, czyli dzisiejsza 7 klasa pójdą do liceum, będą miały nową maturę, technika w 2032 roku.
14: No i znowu teraz ktoś spojrzy na ten egzamin dzisiejszy i na ten za 5 lat i powie, o, jeszcze łatwiej jest, tak?
15: Tego nie wiemy. Aha. Trudno powiedzieć, jak będzie. Podstawa, myślę, że jest bardzo ciekawie skonstruowana. W szkole podstawowej dzisiaj na przykład integrujemy wiedzę, wraca przyroda, czyli przedmiot taki, który ja pamiętam ze swojej gdzieś tam przeszłości, taki, który pokazuje świat zintegrowany, taki jak obserwujemy, można powiedzieć, za oknem, tak? Mhm. Nie bez podziału na chemię, fizykę, ale chemia, fizyka, podzielone przedmioty, geografia, biologia wchodzą osobno w siódmej klasie, bo to jest 7 klasa, to jest i 8, to jest takie przygotowanie już do uczenia się w liceum. Tak jak liceum jest przygotowaniem do studiowania.
14: Do studiów, no.
15: Tak, także te etapy są tutaj ładnie wyróżnione. No zobaczymy, dopiero trwają, jest profil absolwenta ucznia szkoły podstawowej, profil absolwenta ucznia szkoły ponadpodstawowej opracowywany.
14: I według tego, tak?
15: I według pojedziemy. Tego potem jest komponowana podstawa programowa, robią to eksperci, praktycy, też nauczyciele, którzy niejedną podstawę opracowywali, albo ci, którzy po prostu są wybitnymi fachowcami w swoich przedmiotach i oczywiście naukowcy.
14: Będzie lepiej w tym roku, sądzi pani, bo Dolny Śląsk tam w zeszłym to się jednak w końcu tabeli plasował, nie? W tej zdawalności.
15: Nie, no w końcówce nie, jesteśmy tak w połowie.
14: No, dobra.
15: Jesteśmy tak w połowie.
14: 78,9%, tak?
15: Jesteśmy w połowie, że no właśnie tak słabo nam ta matematyka od wielu, wielu lat niestety wychodzi na maturach. Próbujemy to, tak jak mówię, sprawdzać, dlaczego tak jest. Nawet są jakieś analizy, badania, będę mam nadzieję, za jakiś czas wiedziała. Mhm. Próbujemy wspierać szkoły, bo tak naprawdę edukacja matematyczna, żeby ona dobrze wypadła na maturze, to musi się zacząć od edukacji wczesnoszkolnej.
14: I to matematyka tak nas ściąga?
15: I matematyka nas ściąga, tak. Język polski jest całkiem nieźle, języki
14: mówię.
15: Obce. Bardzo dobrze. Może to jest też kwestia, tak jak mówię, bardzo mocno się wymienia kadra. Ja współpracuję z Uniwersytetem Wrocławskim. Brakuje nam bardzo nauczycieli matematyki, bo ci, którzy studiują na matematyce, nie zawsze idą do szkół. Jednak trafiają do bankowości, do wielu innych dziedzin, gdzie matematyka jest także wykorzystywana do wielu
14: właśnie.
15: Analiz. Ale niestety nie do szkół, więc...
14: Może nawet wiem dlaczego, ale nie powiem.
15: Wiemy wszyscy.
14: Właśnie.
15: Mam nadzieję, że tutaj finanse będą także zwiększone i że zachęcimy młodych ludzi do pracy w szkole. Bo ja naprawdę opowiadam, że to jest przepiękny zawód. Bardzo trudny i wymagający. Myślę, że w dzisiejszych czasach jeszcze bardziej. Ale ja stale tęsknię za nauczaniem i chętnie bym wróciła czasem do uczenia w klasie. I wielu nauczycieli, mimo tego, że tak jak mówię, to jest trudny zawód, podejmuje to wyzwanie. Znam osoby, które wracają na przykład z biznesu, z korporacji, a miały wcześniej przygotowanie pedagogiczne, nauczycielskie, wracają do szkół, bo mówią, że chcą po sobie zostawić ślad, że to jest ważne, że to jest istotne. Czyli gdzieś po tych latach właśnie biznesu, pewnej pogoni być może, za pieniądzem wracają do tych zarobków wcale nie najwyższych w Polsce, jeżeli patrzymy na inne zawody. Bo jest też pewnie coś ważniejszego, tak? Praca z młodzieżą i pewnie jakaś, nie chciałabym mówić misja, ale pewna idea i to jest piękne.
14: I jeszcze jeden problem na koniec, krótko od kuratoriów i ministrów edukacji niezależny. 345 tysięcy, tak, maturzystów jest teraz?
15: Na Dolnym Śląsku zdaje maturę 23 tysiące. Tak.
14: A na Dolnym Śląsku 23 tysiące, a za, nie wiem, 5 lat ilu będzie tych maturzystów? Wiem, że pani nie wie, ale pewnie, nie wiem, 18 tysięcy.
15: Można byłoby sprawdzić, tak, ale to niestety będzie spory spadek. Ten i przyszły rok będzie kulminacyjny, bo to są te podwójne roczniki, po likwidacji gimnazjów przez poprzedni rząd. Niestety potem tak, rodzi nas się coraz mniej i niestety będzie nie tylko mniej maturzystów, ale w ogóle dzieci w szkołach, w przedszkolach. I to jest dla nas ogromne wyzwanie, dla nie tylko Dolnego Śląska, ale w ogóle dla całej Polski, dla rządu Europy. To Europa się bardzo szybko starzeje.
14: Tak, ale to będzie pewnie skutkowało tym na przykład, że to skoro będzie mniej uczniów, to i nauczycieli będzie mniej potrzeba, prawda? Wszystkiego będzie potrzeba mniej, nie mówiąc już o tym, że mniej szkół.
15: Tak, natomiast no, przypominam, że największa grupa nauczycieli to jest 50+, więc to będzie tak, że będzie pewna zastępowalność. Ci przejdą na emeryturę.
14: A nowi nie przyjdą.
15: Życzylibyśmy sobie, żeby przyszli, żeby chcieli. Zachęcam Państwa do pracy w szkołach, żeby przyszli nowi nauczyciele młodzi.
14: No to jeszcze raz wszystkiego dobrego. Życzymy.
15: Trzymamy mocno kciuki za maturzystów.
14: Tak jest, wszystkim, którzy do tej straszliwej matematyki podchodzą.
15: Nie jest taka zła. Na pewno się uda.
14: Jak to będzie. Ewa Skrzywanek, Dolnośląska Kurator Oświaty, była gościem Rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję.
15: Dziękuję bardzo. Powodzenia maturzyści.
16: Rozmowa dnia w Radiu Wrocław.

0: 10 minut zostało do godziny 9. Dzisiaj przepytujemy się na antenie Radia Wrocław. To gra, którą zaproponował Filip Marczyński. No więc Katarzyna Górna-Drzewoż, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jaką grę zaproponował Filip Marczyński?
0: Chorą. Szczerze mówiąc, to chorą.
1: Chorą, to ja nie podejmuję się grania w tę grę.
0: Dlaczego mam się...
1: Ale co za późno? Ja jeszcze nie zdążyłam podjąć decyzji. Nie znam zasad tej gry.
0: Ja ci wszystko powiem.
1: Ale ty już mi wszystko powiedziałeś, że to jest gra chora.
0: No to jest prawda, bo to nie jest mój pomysł. Słuchaj, no pytanie jest dosyć... Pierwiastek z 16.
1: Pierwiastek z 16. Z 64 bym wiedziała. Czekaj.
0: Nieźle.
1: No.
0: 64, tak. No
1: tak,
0: to
1: tak,
0: da się wymyślić.
1: Dobra. Mhm. No to 4 chyba, tak?
0: Tak.
1: No.
0: Nie, no to świetnie.
1: No i co?
0: Nie, no brawo.
1: A dlaczego to jest chora gra?
0: No bo to jest matematyczna gra. Ja mam alergię. Naprawdę. Matematyka budzi we mnie niepokój.
1: Tak?
0: A miałaś na maturze?
1: Nie miałam na maturze matematyki.
0: Widzisz, ja też nie miałem.
1: Zdawałam historię na maturze.
0: Dzwoni
1: ponieważ
0: telefon.
1: Nie było wtedy...
0: Zastanawiam się, czy po pierwsze zadałem dobrze pytanie.
1: No właśnie.
0: A po drugie, czy ja dobrze odpowiedziałam?
1: Drodzy Państwo, jeżeli pytanie było złe i odpowiedź była fatalna, to proszę nie dzwonić. Proszę nas nie upominać, będziemy mieli skopany cały dzień.
0: Słuchaj, ja uciekam. Miłego programu.
1: Dziękuję Ci bardzo za to wprowadzenie, a ja zapraszam oczywiście.

0: wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: Już 27 maja na Tarczyńskiej Arena Wrocław odbędzie się mecz, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Legendarna reprezentacja Polski pod wodzą trenera Adama Nawałki zmierzy się z resztą świata. A wśród gwiazd światowego futbolu Rivaldo, Del Piero, Szewczenko, Nani. Załóż biało-czerwone barwy, zabierz rodzinę i znajomych i razem zapełnijmy stadion. Bilety na e-bilet.pl. 27 maja, Tarczyńskiej Arena Wrocław. Ultimate Legends Night. Tam pisze się historia. Musicie tam być.
2: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
3: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
4: Święto Hutnika na antenie Radia Wrocław. Najważniejsze wydarzenia, ciekawi ludzie i miejsca. Przyszłość hutnictwa miedziowego. Słuchaj Radia Wrocław dzisiaj po godzinie 15. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź S.A.
5: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu? Ronson Development. Prosto do domu.
6: Szklarska Poręba zaprasza na drugą edycję cyklu Bike Marathon. Startujemy w Harachowie, meta na Polanie Jakuszyckiej w Dolnośląskim Centrum Sportu. Puchar Polski w maratonie MTB. Zawody na rowerach wspomaganych elektrycznie. Tauron i Bike Marathon. A dla najmłodszych Bike Marathon Kids. Masz rower? To pakuj się i do zobaczenia w Szklarskiej Porębie 9 maja. Uczestników i kibiców gorąco zapraszają Szklarska Poręba, Dolny Śląsk oraz Grabek Sport Jakuszyce. Szczegóły na bikemarathon.com.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków. Centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.com.pl.
10: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futrena.com.pl.
11: Punktualnie godzina 9. Sprawdzamy teraz, co na drogach na Dolnym Śląsku, a to wie Piotr Lipieta. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Sporo dzieje się na czwórce. Na odcinku 7 km pomiędzy kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami na jezdni w kierunku Katowic prowadzone są roboty drogowe szybko postępujące. Drogowcy blokują lewy pas ruchu, a prace potrwają do godziny 17. Podobne utrudnienia widzimy na 54 km aż czwórki na odcinku od Krzywej do Jadwisina na jezdni w kierunku Wrocławia. Tam rozpoczyna się malowanie pasów. Drogowcy będą blokować prawy pas ruchu, a utrudnienie potrwa do godziny 18. 71 339 33 55. My oczywiście czekamy na Państwa telefony z dolnośląskich tras. Nadal duże korki z powodu budowy ronda na granicy polsko-czeskiej widzimy na trasie pomiędzy Kudową, Słonem a Nachodem. Na tym odcinku drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy, a korek ma już prawie 4 km. Mocno przytykają się drogi wjazdowe do Wrocławia, Opolska do Krakowskiej, Karkonoska do Zwycięskiej, a także Mokronoska do Alei Piastów. Zatory widzimy w centrum, na Podwalu i Pomorskiej oraz na Placu Społecznym.
8: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków, Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.com.pl.
13: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
14: Trzy godziny na matematyczne testy. Rusza druga część egzaminu dojrzałości.
11: Powodzenia maturzyści.
14: To dolnośląska kurator. Dołączamy się do tych życzeń. Tragiczny finał policyjnej interwencji w Poznaniu. Nie żyje mężczyzna. Świadek działań policjantów. W nocnym rosyjskim ataku na obwód połtawskim w środkowej Ukrainie zginęły 4 osoby. Także o tym w naszym serwisie. W regionie pochmurno, z przejaśnieniami, ale też przelotnym deszczem i lokalnymi burzami. Dzisiaj do 25 stopni.
11: A na wiadomości dzisiaj zaprasza Leszek Morderski.
14: Dzisiaj drugi dzień egzaminów dojrzałości. Ponad 450 tysięcy absolwentów liceów i techników zasiada właśnie do arkuszy z zadaniami z matematyki na poziomie podstawowym. Dolnośląska kurator oświaty Ewa Skrzywanek w Radiu Wrocław mówiła, że liczy na dobry wynik w tym roku, bo ostatnio to matematyka ciągnęła region w statystykach w dół.
15: Słabo nam ta matematyka od wielu, wielu lat niestety wychodzi na maturach. Próbujemy to, tak jak mówię, sprawdzać, dlaczego tak jest. Nawet są jakieś analizy, badania, będę mam nadzieję, za jakiś czas wiedziała. Próbujemy wspierać szkoły, bo tak naprawdę edukacja matematyczna, żeby ona dobrze wypadła na maturze, to musi się zacząć od edukacji wczesnoszkolnej.
14: Maturzyści na rozwiązanie egzaminu z matematyki będą mieć 180 minut. Jutro egzaminy z języków obcych.
16: Więcej na radiowrocław.pl.
14: Śmierć podczas interwencji policji w Poznaniu. Na Jeżycach policjanci użyli gazu pieprzowego wobec mężczyzny, który miał przeszkadzać w prowadzeniu innej interwencji. Mężczyzna stracił przytomność mimo działań ratowników. Nie udało się go uratować. Strzelanina w sąsiedztwie Białego Domu. Ucierpiał napastnik oraz przypadkowy nieletni przechodzień. Incydent ten wymusił krótkotrwałą ewakuację północnego trawnika Białego Domu.
17: Czy to było wymierzone w prezydenta, czy też nie, tego nie wiem, ale z pewnością się dowiemy, powiedział zastępca dyrektora Secret Service Matt Quinn. Niedługo przed strzelaniną przez ten obszar przejechała kolumna wiceprezydenta J.D. Vance'a. Według Matta Quina podejrzany nie zbliżył się do kolumny. Funkcjonariusze zauważyli, że mężczyzna miał broń i nawiązali z nim kontakt. Sprawca rzucił się do ucieczki i oddał strzały w kierunku agentów Secret Service. Ci odpowiedzieli ogniem, trafiając uciekającego. Podejrzany został przetransportowany do szpitala. Służby odmówiły jednak informacji o jego stanie zdrowia. Co najmniej jeden przypadkowy świadek, nieletni chłopak, został prawdopodobnie postrzelony przez napastnika.
14: Mówił Jan Pachlowski. W nocnym rosyjskim ataku na obwód połtawski w środkowej Ukrainie zginęły 4 osoby, a 31 zostało rannych. Miejscowe władze informują, że ostrzał uszkodził infrastrukturę przemysłową, w wyniku czego prawie 3,5 tysiąca ludzi zostało pozbawionych dostaw gazu. Została zniszczona także infrastruktura kolejowa. Rosjanie użyli do ataku rakiet i dronów.
16: To są wiadomości Radia Wrocław.
14: Rozpoczyna się druga edycja festiwalu literacko-społecznego Hashtag Wrocław Czyta. Po ubiegłorocznym debiucie wydarzenie wraca w rozbudowanej formule z programem skupionym na tym, jak mówić o przyszłości literatury, technologii, generalnie świata. Zachęca do udziału w imprezie jeden z koordynatorów, Paweł Zapała.
18: Ta akcja pokazuje, że literatura łączy. To festiwal, który pokazuje, jak różnorodnie można opowiadać na wskazany przez nas temat. W tym roku jest to przyszłość i my staramy się ten temat pokazać z różnych perspektyw, także każdy znajdzie w trakcie tego festiwalu coś dla siebie. To nie są tylko spotkania autorskie, nie tylko debaty, ale również wydarzenia bardzo różnorodne, niekoniecznie kojarzone z literaturą.
14: No właśnie, w czasie festiwalu Wrocław Czyta pojutrze organizatorzy zapraszają na film Łowca Androidów. W piątek na Dworcu Głównym czytanie performatywne książki arabeski Serhija Żadana.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
11: Chyba naprawdę dzisiaj zanosi się na deszcz i muszę to powiedzieć w końcu. I niech popada, naprawdę popada, bo natura potrzebuje wody. Dzisiaj maksymalnie do 26 stopni, ale już teraz jest bardzo ciepło, bo w Jeleniej Górze 15, 16 w Kłodzku, we Wrocławiu również 16, w Wałbrzychu 12 stopni. A na barometrze w stolicy Dolnego Śląska 995 hektopaskali.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
20: Chwalimy swoje w Radiu Wrocław.
11: Drodzy maturzyści, oczywiście jesteśmy z wami, myślimy, wspieramy, niech moc będzie z wami. Nie taka straszna chyba ta matematyka będzie, mam przynajmniej taką nadzieję. Trzymamy bardzo mocno kciuki od 9 do 12, jesteśmy z maturzystami. Dzisiaj bardzo dużo o maturach będzie, bo po 10 będziemy rozmawiać między innymi o tym, a co, jeśli ktoś w ogóle nie zamierza zdawać matury? Katarzyna Górna-Drzewoż, dzień dobry.

0: najbardziej dolnośląski konkurs na świecie. Drodzy Państwo, matura z matematyki, maturą z matematyki, ale my będziemy się teraz edukować historycznie. Fotografował świat ten oto człowiek, o którego dzisiaj będę Państwa pytać, więc jedną daną już mamy w tym zadaniu, a mianowicie ów człowiek był fotografem. Fotografował świat w czasie burzliwych przemian i powojennej modernizacji. W tym oczywiście Wrocław. Od lat 50. portretował stolicę Dolnego Śląska, ludzi, miejsca. Kochał Wrocław i tę miłość czuć w zasadzie w każdym kadrze jego czarno-białego zdjęcia. W 1995 roku opowiadał w Radiu Wrocław, jak zaczęła się ta fascynacja. Proszę posłuchać.
1: Moja przygoda z fotografią zaczęła się troszkę dziwnie. Ja miałem właściwie dosyć dużo chęci zawsze do malowania. A przyjaciel mój w Essen miał aparat fotograficzny. Ja właściwie dużą chęcią przyglądałem się, jak on fotografował. Jak miałem 14 lat, kupiłem sobie za jedną markę aparat fotograficzny, taki zupełnie, właściwie dzisiaj każdy by się z tego śmiał chyba. I robiłem pierwsze zdjęcia moje i tak zadowolony byłem, jakby to już było wielkie dzieło prawie.
0: Słyszeliśmy tutaj wymienione przez naszego bohatera miasto Essen. No właśnie, to też ma znaczenie. Myślę, że kilka słów kluczy już Państwo tutaj mają, by móc odnaleźć imię i nazwisko dzisiejszego bohatera. Fotograf, który ukochał sobie Wrocław. Fotografował ów Wrocław, jak podnosił się z gruzów. I jestem przekonana, że nie raz i nie dwa oglądali Państwo jego czarno-białe zdjęcia. O kogo chodzi? 72280 w treści RW swoje. Potem wpisujemy imię i nazwisko fotografa.
2: Radio Wrocław i najbardziej dolnośląski konkurs na świecie.
0: A koszt SMS-a 2 zł 46 groszy. Motyle teraz, Lady Punk. Maturzyści chyba mają arkusze otwarte. No i teraz wszystko jest jasne i wygląda to mniej więcej pewnie tak. Oj, oj, oj, albo o, super.

rozmawiamy. To jest zadanie dla Państwa. Do wygrania oczywiście najbardziej dolnośląski kubek na świecie. Już czeka, pięknie zapakowany na kolejną osobę. Czy będzie pierwszym kubkiem w kolekcji, czy też może już trzecim, czwartym, drugim? No to się okaże, kiedy dzisiaj po godzinie 9:30 będę do kogoś z Państwa dzwonić. A tym kimś będzie osoba, która najszybciej wysłała SMS do Radia Wrocław z prawidłową odpowiedzią.

0: Fotografował letnie Igrzyska Olimpijskie w Berlinie w 1936 roku. W 1946 po przebyciu polskiego obozu przejściowego uzyskał obywatelstwo polskie i najpierw trafił do dolnośląskiej Lubawki, a następnie osiedlił się w Kamiennej Górze, gdzie od 1948 roku prowadził zakład fotograficzny. No jestem ciekawa, drodzy kamiennogórzanie, czy ktoś może z Państwa pamięta, gdzie znajdował się ten zakład fotograficzny, ale od razu mówię, że nie to dzisiaj jest przedmiotem zagadki. W 1950 roku przeprowadził się już do Wrocławia i przy ulicy Łokietka otworzył fotograficzny zakład. Jakie było jego pierwsze zdjęcie? Takie pytanie często pada od dziennikarzy i takie też padło w 1995 roku.
1: Pierwsze zdjęcie, pamiętam, robiłem dom, który stał vis-a-vis mieszkania i zdjęcie się nawet udało. Nie myślałem właściwie o tym, że wiele lat później będę fotografował architekturę w Polsce tutaj.
0: Kto to mówi? Jaki fotograf jest dzisiaj bohaterem najbardziej dolnośląskiego konkursu na świecie? To jest zadanie dla Państwa. 72280 w treści RW swoje. Potem wpisujemy imię i nazwisko tego właśnie fotografa. 20 minut po godzinie 9. Dzień dobry.

Bohaterem dzisiejszej zagadki jest fotograf. Fotograf, myślę, znany bardzo wielu dolnoślązakom, bardzo wielu wrocławianom również. Myślę nawet, że te fotografie, które często, stare fotografie Wrocławia, które nie raz i nie dwa oglądaliśmy, które były publikowane nie tylko w internecie, ale i również na kartkach przez różne wydawnictwa. Na bardzo wielu tych fotografiach jest Wrocław sportretowany właśnie przez dzisiejszego bohatera zagadki. O kim mowa? To jest zadanie dla Państwa. Ja tylko dodam jeszcze od siebie, że bardzo istotne w tych fotografiach było to, że pokazywało nam wszystkim, nam potomnym, jak ten Wrocław z gruzów się podnosił. Zachęcam również do tego, żeby Państwo odświeżyli te zdjęcia. Można je znaleźć w internecie bez żadnego problemu. Oczywiście trzeba znać nazwisko, ale to jest dzisiaj zadanie dla Państwa, by podać imię i nazwisko fotografa, o którego dzisiaj pytam. Zresztą fotografował nie tylko Wrocław, bo wykonywał zdjęcia na okładki czasopism, właśnie na widokówki i no właśnie, o kim dzisiaj mowa? 72280 w treści rwu swoje, potem imię i nazwisko proszę podać tego właśnie wybitnego fotografa. Koszt SMS-a 2,46 zł.

0: To był naprawdę dobry rocznik. W 1946 przyszło na świat wielu artystów, którzy w kolejnych latach nadawali ton muzycznej scenie. Jedni od początku wiedzieli, że chcą być gwiazdami rock'n'rolla tu i teraz. Inni zapatrzeni byli w przyszłość. Bez artystów z tego rocznika nie byłoby Led Zeppelin, nie byłoby The Doors, ani naszego Manana. O nich właśnie, o rówieśnikach Radia Wrocław opowiadamy w każdą środę po 22. Jerzy Węgrzyn, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Minuta po wpół do 10:00. Piotr Lipieta ponownie z informacjami o tym, jak po Dolnym Śląsku się jeździ.
3: My ponownie rozpoczynamy od A4. Autostrada przytyka się na wysokości kątów wrocławskich na jezdni w kierunku Wrocławia. Tutaj za torem ma 2 km. Nieco dalej pomiędzy kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami na jezdni w kierunku Katowic prowadzone są roboty drogowe szybko postępujące. Drogowcy blokują lewy pas ruchu, a prace potrwają tutaj do godziny 17:00. Utrudnienia spowodowane dużym natężeniem ruchu widzimy na granicy w Jędrzychowicach. Korek na jezdni w kierunku Niemiec w tym momencie ma już 7 km. A we Wrocławiu nadal przytykają się drogi wjazdowe do miasta. Opolska do Krakowskiej, tutaj zator ma ponad 3 km, a także Karkonoska do ulicy Zwycięskiej. Zatory widzimy w centrum, m.in. na Podwalu, na Pomorskiej i na Placu Społecznym. W obu kierunkach zwalniamy również na ulicy Wyszyńskiego.
2: To jest, drodzy Państwo, temperaturowe szaleństwo, ponieważ nawet na Śnieżce mamy 10 stopni powyżej, oczywiście zera. 16 w Jeleniej Górze, w Kłodzku 18, w Legnicy 17, Zgorzelec to 16, Wrocław 17 i Wałbrzych 15 stopni. Dzisiaj maksymalnie do 25, jest świetne powietrze, muszę Państwu powiedzieć. Jeśli Państwo siedzą w biurze, to proponuję otworzyć okno. Jeśli Państwo siedzą w domu, to proponuję otworzyć okno, a najlepiej to wyjść na zewnątrz, ponieważ pogoda jest taka zwiastująca deszcz, a my wszyscy przecież na ten deszcz czekamy. No i może w końcu popada. Pet Shop Boys w Radiu Wrocław już teraz, a za chwilę telefon do osoby, która jako pierwsza odpowiedziała dzisiaj na pytanie dotyczące wybitnego wrocławskiego fotografa, który dokumentował fotograficznie, jak Wrocław podnosił się z gruzów po II wojnie światowej. Był też fotografem sportowym. Robił zdjęcia na okładki czasopism. Za chwilę wszystko się wyjaśni.

Dzisiaj matura z matematyki, a w Radiu Wrocław codziennie, od poniedziałku do piątku, po godzinie 9. No może nie matura, ale taki delikatny egzamin z historii Dolnego Śląska. Za chwilę telefon do zwycięzcy. Wykonuję 3 próby. Jeżeli się nie uda, dzwonię do drugiej osoby, która wysłała prawidłowego SMS-a z prawidłową odpowiedzią.

0: No i mamy finał najbardziej dolnośląskiego konkursu na świecie. Drodzy Państwo, za chwilę telefon. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy wysyłali SMS-y do Radia Wrocław, są obecni po drugiej stronie telefonu. Coś Państwu zdradzę teraz. Teraz już mogę w zasadzie, bo konkurs jest już zamknięty, już odpowiedzi nie wysyłamy, że wszyscy Państwo odpowiedzieli prawidłowo. Wszyscy niemalże co do jednego. Tak sprawdzam, czy wszystkie SMS-y udało mi się na szybko przejrzeć, raczej tak. I wygląda na to, że rzeczywiście wszyscy Państwo mieli rację, ale jedna osoba była pierwsza. No i uwaga, do tej właśnie osoby dzwonię.
1: Halo, halo?
0: Dzień dobry, panie Witoldzie, Katarzyna Górna-Drzewosz.
1: Dzień dobry. Cieszę się, że słyszę, że telefon jest.
0: Dzień dobry, panie Witoldzie. No bardzo, bardzo mnie raduje pana radość. Wręcz udziela mi się pana radość. Ta radość wynika tylko z tego telefonu, czy po prostu ma pan dobry dzień? Tak od rana.
1: No, na razie jest dobry dzień.
0: Na razie dobry, okej. Okay. Bardzo szybko odpowiedział pan na moje pytanie, o jakim fotografie mowa. Rozumiem, że to postać była dla pana znajoma.
1: Tak, znaczy powiem tak, od co do SN nie byłem pewny, no ale jeśli to jest dokumentalista miasta, no to w zasadzie on od tych pierwszych lat po II wojnie światowej.
0: Czyli kto?
1: To Stefan Arczyński.
0: Tak jest, Stefan Arczyński. A czy pan może też jest fotografem?
1: No, zawodowo może bez przesady. Ja jestem trochę tak, przewodnikiem turystycznym, więc z tego względu ze zdjęcia robię, bo to się szkoli różnie, również ludzi, pokazuje się różne zdjęcia, ale nigdy nie wydawałem książek tak ze swoimi zdjęciami.
0: Rozumiem. A jaka jest pana najbardziej ulubiona wrocławska historia, skoro jest pan przewodnikiem turystycznym?
1: Akurat wrocławska. Nie, trudno mi teraz powiedzieć.
0: Dobrze.
1: Bo powiem tak, owszem, uprawnienia po Wrocławie też zdobyłem kiedyś, ale ostatnio już dobrych 20 lat po mieście nie prowadzę, za sugetami się bardziej zajmuję, po prostu.
0: No bo ja błędnie założyłam, że pan jest z Wrocławia, a pan nie jest z Wrocławia, tak?
1: Nie, tu mieszkam we Wrocławiu.
0: Okej, okay, tak. Ale oprowadza pan po Sudetach.
1: Tak.
0: A ta najbardziej ulubiona, w takim razie będę cisnąć, sudecka historia.
1: Sudeckie kościoły drewniane, ale te mniej znane na ziemi kłodzkiej na przykład.
0: Na przykład jeden z nich?
1: No, w Zalesie, na zachód od Bystrzycy Kłodzkiej, 56 malowanych scen, a to jest rzecz kompletnie nieznana, niereklamowana.
0: Panie Witoldzie, bardzo dziękuję. Gratuluję bardzo serdecznie. Najbardziej dolnośląski kubek na świecie wędruje do pana. To pierwszy
1: bardzo
0: będzie?
1: Bardzo się cieszę. No, w rodzinie drugi, bo żona wygrała coś, taki kubek pod koniec chyba października ubiegłego.
0: Rozumiem,
1: tak,
0: czyli w rodzinie...
1: Mieli dwa.
0: No i bardzo dobrze, gratulacje dla rodziny pana Witolda. Drugi w rodzinie, najbardziej dolnośląski kubek na świecie. A swoją historią na temat Zalesia i na temat kościółków drewnianych w tej okolicy trochę mi pan podpowiedział kolejną zagadkę, ale o tym w kolejnych oczywiście odcinkach. Radio Wrocław i

Kto się boi matematyki? No, wierzę w to głęboko, że ci, którzy ją piszą, to już nie. W kwestii matematyki to wiemy na razie tyle, że ten egzamin przebiega bez żadnych problemów, o czym zresztą będziemy mówić w nadchodzących wiadomościach o godzinie 10, czyli dokładnie za 7 minut.

0: autopromocja.
1: Różne punkty słyszenia.
2: W Radiu Wrocław.
3: Jak oni to robią? Zofia Barczyk i Kamil Barczyk, matka i syn. Ona jest wieloletnią szefową szpitala w Zgorzelcu. On z powodzeniem kieruje szpitalem w Bolesławcu. Teraz łączą siły i podchodzą do konsolidacji w założeniu dla dobra pacjentów. Jest szansa, że to może się udać, bo nie konkurują, ale współpracują. Wszystko zostaje w rodzinie. Niektórym się to nie podoba, że matka i syn, ale jeśli to działa, to dlaczego nie? Jacy są jako szefowie? O co spierają się przy świątecznym stole? O tym opowiedzą w różnych punktach słyszenia. Zapraszam we wtorek po godzinie 20. Elżbieta Osowicz.
2: Różne punkty słyszenia.
1: Codziennie po 20.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
6: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
7: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kina DCF oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz dyskusje i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz dcf.wroclaw.pl.
8: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
9: Szklarska Poręba zaprasza na drugą edycję cyklu Bike Marathon. Startujemy w Harachowie, meta na Polanie Jakuszyckiej w Dolnośląskim Centrum Sportu. Puchar Polski w maratonie MTB. Zawody na rowerach wspomaganych elektrycznie. Tauron i Bike Marathon. A dla najmłodszych Bike Marathon Kids. Masz rower? To pakuj się i do zobaczenia w Szklarskiej Porębie 9 maja. Uczestników i kibiców gorąco zapraszają Szklarska Poręba, Dolny Śląsk oraz Grabek Sport Jakuszyce. Szczegóły na bikemarathon.com.
10: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
1: Po reklamie. Jest godzina 10.
11: To są utrudnienia na autostradzie A4. Za chwilę szczegóły. Ruszył egzamin z matematyki. Nie ma sygnałów o nieprawidłowościach, informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Straż Graniczna rozbiła gang handlujący nielegalnymi papierosami. Między innymi na Dolnym Śląsku zatrzymano 18 osób. W regionie pochmurno, z przejaśnieniami, ale też przelotnym deszczem do 25 stopni.
1: A na wiadomości zaprasza Leszek Mordarski.
11: Roboty drogowe na czwórce i zwężenia. Przyczyną kłopotów na tej drodze koło węzłów Godzieszów i kąty wrocławskie. Korkuje się jezdnia do Wrocławia. Koło Jędrzychowic, korek w kierunku Niemiec. Tutaj przyczyną są kontrole graniczne. Nie ma sygnałów o nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na przebieg matur, informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Godzinę temu maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Jest on obowiązkowy dla wszystkich abiturientów.
12: Miejmy nadzieję, że będzie dobrze, bo to jest podstawa, więc to
0: też no, mniejsza presja niż na rozszerzeniu na pewno.
4: Nic trudnego nie będzie, nie zaskoczą mnie.
12: To podstawa, więc powinno być w porządku na szczęście.
13: Zobaczymy, czym będą nas próbowali zaskoczyć, ale myślę, że się nie damy i szybka godzinka i wychodzimy.
11: Godzinka właśnie mija, pozostały jeszcze dwie, gdyby ktoś chciał dopracować rozwiązania. Jutro obowiązkowy egzamin z języka obcego.
14: Więcej na radiowrocław.pl.
11: 18 osób zatrzymanych, zabezpieczony majątek wart około 10 milionów złotych. To efekt akcji funkcjonariuszy dolnośląskiej, ale też łódzkiej i kujawsko-pomorskiej, i Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej. Rozbili oni zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym obrotem papierosami bez polskich znaków akcyzy. 7 osób zatrzymali śląscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców. Prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, udziału w bójce oraz obrotu narkotykami. W nocnym rosyjskim ataku na obwód połtawski w środkowej Ukrainie zginęły 4 osoby, a 31 zostało rannych. We wpisie w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wskazał, że Rosjanie uderzyli w infrastrukturę przemysłową w chwili, gdy na miejscu pracowały służby ratownicze po pierwszym ataku. Nazwał rosyjski atak cynicznym, proszą o ciszę na przeprowadzenie propagandowych uroczystości Dnia Zwycięstwa, ale przeprowadzają rakietowo-dronowe uderzenia, mówi Zełenski.
14: To są wiadomości Radia Wrocław.
11: Jedno nazwisko, dwa szpitale. Zofia Barczyk, matka. Kamil Barczyk, syn. Rodzinny duet zarządza szpitalami w Zgorzelcu i Bolesławcu. Prowadzone przez nich placówki radzą sobie lepiej niż inne. Dlaczego tak jest? O to będzie pytać Elżbieta Osowicz w różnych punktach słyszenia.
3: Pół wieku w służbie zdrowia. Takim stażem może pochwalić się Zofia Barczyk, dyrektor szpitala w Zgorzelcu. Na Dolnym Śląsku to już legenda. Dużo widziała i może podzielić się swoim doświadczeniem. Kiedy kilka lat temu została zwolniona z pracy, razem z nią zwolnili się wszyscy ordynatorzy i kilkuset pracowników. Po 2 dniach została przywrócona na stanowisko. Z mlekiem matki wyssał smykałkę do zarządzania jej syn, Kamil, który bezpiecznie przeprowadził szpital w Bolesławcu przez pandemię i dalej rozwija tę placówkę. Jak oni to robią? Jakie efekty daje ścisła współpraca? I czy przy wielkanocnym stole rozmawiają o niezapłaconych nadwykonaniach? O tym będziemy rozmawiali w różnych punktach słyszenia. Zapraszam, Elżbieta Osowicz.
11: Na początek audycji kilka chwil po 20.
15: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
1: Zanosi się na deszcz i bardzo dobrze, niech się zanosi. Wczoraj słuchacze prosili, żebym coś zrobiła w tej kwestii, a zatem próbowałam, rozmawiałam, nalegałam, apelowałam o to, żeby w końcu ten deszcz spadł i miejmy nadzieję, że dzisiaj spadnie. Przynajmniej takie są prognozy, że na Dolnym Śląsku gdzieś popada. Jeśli gdzieś popada, to bardzo proszę od razu wykonać telefon do studia Radia Wrocław i nas o tym poinformować. Będziemy głośno mówić, że w końcu pojawił się deszcz. Tymczasem 16 stopni w Jeleniej Górze, w Kłodzku 18, w Legnicy 17, we Wrocławiu również 17, w Zgorzelcu na termometrze 16, a w Wałbrzychu 15 stopni. Na barometrze sprawdźmy teraz Jelenią Górę, 969 hektopaskali.
15: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
17: Chwalimy swoje w Radiu Wrocław.
1: A co jeśli matura według ucznia jest mu niepotrzebna? O tym porozmawiamy za chwilę.

0: Właśnie ruszyły matury. Co roku mówi się o tym, jak wspierać dziecko w czasie matur, a ja chciałabym dzisiaj porozmawiać o tym, co dobrego zrobić dla dziecka, gdy matury nie zda. Dzisiaj gościem dr Łukasz Strakowski z Centrum Navigo. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Zna pan ludzi, którzy nie zdali matury i sobie w życiu poradzili?
1: Pełno jest takich przykładów, od pierwszych stron gazet nawet. To jest tak, że matura dzisiaj, a w konsekwencji studia wyższe, dalej są ważne i dalej są bardzo potrzebną rzeczą. Niemniej ich rola w stosunku do tego, jak było choćby 20 lat temu, mocno się zmieniła. Dlatego, że to pokolenie dzisiaj, które wchodzi na rynek pracy za moment, które właśnie zdaje matury, jest kompletnie innym pokoleniem, kompletnie, mógłbym powiedzieć, nawet gatunkiem ludzkim. Dlatego, że wyrosło w innym systemie wartości i ma inne oczekiwania i co więcej, świat, w którym będą żyli i pracowali, będzie też totalnie inny.
0: Wyrosło w internecie?
1: Wyrosło w internecie, ale też wyrasta w świecie, w którym coraz więcej zawodów stałych będzie zanikało, coraz więcej rutynowych, standardowych prac będą przejmowały od nas komputery, algorytmy sztucznej inteligencji, co sprawia z kolei, że od razu pójście na studia po maturze wcale nie jest najlepszym i jedynym scenariuszem, który młodzi ludzie mogą sobie dzisiaj wybrać.
0: Załóżmy zatem taką sytuację, że no nie udało się, dziecko wraca do domu i mówi nie zdałem. Jakich słów powinien użyć rodzic, żeby nie używać tych słów takich a nie mówiłem, a gdybyś się uczył, co powinien zrobić, żeby temu dziecku pomóc?
1: W ogóle jest dużo głębsze pytanie, bo rodzic w takiej sytuacji powinien być zawsze tą skałą w tym dla dziecka, tym oparciem w sztormie, który dookoła szaleje.
0: Ale rodzic może mieć też poczucie, że dziecko ten sztorm wywołało.
1: Niezależnie od tego. Rolą rodzica jest wspierać. W trudnym momencie rodzic daje akceptację. To jest jeden z tych ostatnich momentów jeszcze, kiedy dziecko przyjdzie po porażce i rodzic jest w stanie w jakikolwiek sposób dać moment wsparcia i powiedzieć, okej, jestem z tobą, jestem przy tobie, nie jestem z tego powodu szczęśliwy, tak? Ale najważniejsze jest to, co ty zrobisz i jak ci mogę w tym pomóc.
0: No właśnie, a co może dziecko zrobić, jeżeli dziecko, 19-latek, dalej dziecko rodzica oczywiście, który, no właśnie, nie zdał matury, jak mu doradzić, czy w ogóle doradzać, co powinien robić, żeby ten, zakładam rok, bo zakładam, że będzie chciał za rok tę maturę zdawać, nie był rokiem zmarnowanym.
1: Trzeba głębiej popatrzeć na to, czego to dziecko 19-letnie potrzebuje dalej i czego chce w życiu. Bo kiedy ktoś podchodzi do matury, prawdopodobnie ma jakiś choćby wstępny pomysł na to, jak mają wyglądać jego kolejne lata. Jeżeli ma wybrany kierunek studiów, najlepszym sposobem na spędzenie tego czasu jest robienie rzeczy, które będą mu na tych studiach potrzebne. I nie mówię tutaj o wkuwaniu do przedmiotów czy egzaminów, tylko załóżmy, ktoś chce iść na Politechnikę, studiować robotykę, ma rok na to, żeby samemu budować, dołączać do różnych grup projektowych, brać udział w różnych projektach, nie musi być na studiach, żeby się uczyć.
2: Radio Wrocław.
3: A co jeśli dziecko mówi, ta matura to mi jest w zasadzie do niczego niepotrzebna? Mogę sobie znaleźć pracę, matury nie potrzebuję. Do tych wątków wrócimy.

0: Z edukatorem doktorem Łukaszem Serkowskim rozmawiamy dzisiaj o maturze. Dla wielu podejście do matury jest absolutną koniecznością, czymś, co w życiu po prostu trzeba zrobić, ale są i tacy, którzy kończą szkołę i twierdząc, że są świadomi decyzji, rezygnują z podejścia do matury. Albo też zdają maturę, ale rezygnują z pójścia na studia.
1: To jest w ogóle najważniejsza rzecz, którą musimy sobie dzisiaj uzmysłowić. Pójście na studia nie jest niezbędne, żeby się uczyć. Są genialne portale, choćby takie jak Coursera, na których bezpłatnie można robić sobie przedmioty, robić kursy ze studiów na najlepszych uczelniach świata. W internecie jest ogrom zasobów i jeżeli ktoś nie zdał nawet matury, a chce się przygotowywać do czegoś, co ma robić w przyszłym życiu, nie jest mu to do tego niezbędne.
2: A pracodawcy nie oczekują tego, że ktoś będzie miał właśnie dyplom, znał 3 języki?
1: W coraz mniejszym stopniu. Pracuję na co dzień z pracodawcami, szkoląc ich z tego, jak zarządzać pracownikami z tego najmłodszego pokolenia, nazywanego czasami Y-kami, a za chwilę wchodzących na rynek Z-ek. I pracodawcy mówią wprost, w coraz mniejszym stopniu potrzebują wykształcenia formalnego, a coraz większym stopniu kompetencji. Jest nawet takie mocne hasło teraz w świecie zarządzania. Przejście od kwalifikacji do kompetencji. To znaczy odchodzimy od tego, jaki ktoś ma dyplom, a koncentrujemy się na tym, co potrafi. Te dwie rzeczy, dyplom i kompetencje, w ogóle nie muszą być ze sobą powiązane.
2: A taki model, wiesz co dziecko, jeśli nie zdałeś matury, to teraz przez rok pracuj. Idź do popularnej sieci gastronomicznej, żeby spróbował sobie wyobrazić ten dorosły świat, który powinien być już od niego trochę zależny.
1: To jest w ogóle rewelacyjny pomysł, dlatego że dzieci, to pokolenie, strasznie potrzebuje kontaktu z prawdziwą rzeczywistością, właśnie z taką, w której sami biorą odpowiedzialność za swój los. Nie zachęcam być może do tego, żeby robić ten rok przerwy z założenia, natomiast jeżeli dziecko zda maturę i postanowi zrobić sobie rok pracy, to tylko będzie z korzyścią dla niego, bo później w trakcie edukacji już wyższej, jeżeli postanowi na nią iść, co wcale nie jest takim oczywistym wyborem dzisiaj, w tym momencie będzie mu łatwiej zrozumieć, po co mu jest potrzebne to, czego się uczy.
0: 23 minuty po godzinie 10. Do rozmowy wrócimy po pogodzie, która na naszej antenie o 10.30.

0: Autopromocja.
1: Mówiła pani o tej jajecznicy z tym cukrem i pani namówiła.
2: A w sobotę odkrywamy kulinarne tajemnice. Wyciągamy z historii smaki, o których dziś być może mało kto pamięta i czasami sami nie wiemy, dokąd nas to zaprowadzi. Na przykład kiedyś opowiadałam państwu o tym, że w XVIII wieku w bogatych domach jadano jajecznicę z cukrem.
1: Mi pani namówiła.
2: Naprawdę? Podejmie pan próbę?
1: Nie, no ja już to zrobiłem. Właśnie jestem w drodze do pracy i postanowiłem spróbować. Proszę mi wierzyć, no petarda.
2: No czasami naprawdę trudno powiedzieć, kto kogo tu bardziej zaskakuje. Czy ja państwa, czy jednak państwo mnie.
3: Gotuj z Górską.
2: Każdą sobotę od 7 do 11 Ida Górska. Zapraszam do stołu, do radia i do eksperymentów.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Czy wiesz, że w Dusznikach Zdroju kryje się prawdziwy skarb Dolnego Śląska? Miejsce, które przetrwało wieki. Jeden z najcenniejszych zabytków regionu. To młyn papierniczy, dziś Muzeum Papiernictwa. Z okazji 70. rocznicy wpisania do rejestru zabytków zapraszamy na wystawę Oblicza Dusznickiej Papierni. Wpadnij też na warsztaty i zrób sobie arkusz papieru w kształcie młyna papierniczego. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.
6: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
5: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
7: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
8: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
9: Już 10 maja przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają do Parku Zdrojowego w Jedlinie-Zdrój na Dzień Europy. W specjalnym programie Radia Wrocław od godziny 10 porozmawiamy z ekspertami o działalności instytucji unijnych i programach Unii Europejskiej, a także o jej przyszłości. Motywem przewodnim wydarzenia będzie uczczenie pokoju i jedności w Europie. Specjalne studio Radia Wrocław 10 maja w Jedlinie-Zdrój. Świętujemy Dzień Europy w rocznicę planu Schumana, który zapoczątkował integrację europejską. Zapraszamy.
10: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama, pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
17: Po reklamie.
0: tej chwili na termometrach od 17 stopni, a gdzie taka temperatura? W Wałbrzychu. Do 19 w Kłodzku. Kłodzko o tej porze najcieplejsze. Maksymalnie dzisiaj do około 25 stopni i mam nadzieję, że dzisiaj popada.

że matura z matematyki przebiega, bo trwa do 12 prawidłowo. Mam również nadzieję, że prawidłowo wszyscy maturzyści rozwiązują zadania maturalne. A w Radiu Wrocław tak przewrotnie będziemy rozmawiać o tym, a co jeśli nie matura? They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Żeby było jasne, nie zachęcamy do niezdawania matury, przeciwnie, ale to się przecież zdarza, że młody człowiek nie poradzi sobie z tym egzaminem dojrzałości albo, że wybierze rozwój bez studiów, mówi w Radiu Wrocław Łukasz Srokowski, edukator.
1: W momencie, kiedy jeszcze pokolenie moje szło na studia, wychodziliśmy z założenia, że praca jest czymś, co zaczyna się dopiero po studiach, a studia nas do niej przygotowują. Dzisiaj studia w niewielkim stopniu przygotowują do podjęcia pracy, raczej pomagają zdobyć trochę wyższe kwalifikacje, trochę szerszy ogląd danego tematu, chyba że mówimy o studiach specjalistycznych typu lekarskich, gdzie kwalifikacje są niezbędne.
2: Nie chcę pokusić się o takie stwierdzenie, że oblana matura może taki kubeł zimnej wody, może być paradoksalnie dobrym rozwiązaniem, ale może trochę jednak tak jest.
1: Powiedziałbym tak, że kiedyś oblana matura oznaczała klęskę, dramat, ale to wynikało tylko z tego, że był jeden możliwy scenariusz życia i rozwoju. Jak ktoś był dobry, to szedł najpierw do ogólniaka, później zdawał dobrze maturę, potem szedł na dobre studia, potem znajdował dobrą pracę. To była jedna standardowa ścieżka i właściwie nie było możliwości iść innymi drogami. Dzisiaj tych ścieżek i wyborów jest bardzo dużo, bardzo różnych, co oznacza automatycznie, że matura jest tylko wejściem w jedną z nich. Jeżeli akurat ta ścieżka się zamknie, z tego lub innego powodu, są dalej inne, to nie oznacza zmarnowanego życia.
2: Mówi pan bardzo dużo o nowoczesnej edukacji i zajmuje się nowoczesną edukacją zawodowo. Czy matura również powinna być unowocześniona?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo pytanie jest o rolę matury w ogóle w tym systemie. Obecna matura wcale nie jest taka zła. Mogłaby być znacznie lepiej przygotowana na poziomie tego, jakich kompetencji wymaga, bo dzisiaj wymaga cały czas wiedzy akademickiej mocno, brakuje tam mocno wiedzy praktycznej, ale i tak jest to krok do przodu w stosunku do bardzo intensywnej testomanii, która była wcześniej, łącznie ze słynnymi słowami kluczami na polskim, które wymagały użycia dokładnie tego wyrażenia, które było w kluczu.
2: A nie tego, co się myśli.
1: Dokładnie. A dzisiaj już tego nie ma, więc ta matura nie jest zła, natomiast ona kładzie priorytet tylko na kilka przedmiotów, które nie są już dzisiaj w życiu najważniejsze.
0: Do rozmowy o maturze. Jeszcze będziemy wracać w tej chwili na zegarach za 20 minut. Godzina 11. To oznacza, że maturzyści piszą matematykę od godziny i 40 minut.

0: Miesiąc maturalny trwa od wczoraj. Dzisiaj egzamin z przedmiotu uważanego za najtrudniejszy, czyli z matematyki. A w Radiu Wrocław z doktorem Łukaszem Srokowskim rozmawiamy m.in. o tym, czym matura dziś jest, dziś, we współczesnym świecie.
1: Matura jest egzaminem dojrzałości. Musimy sobie zadać pytanie, co oznacza dzisiaj wejście w dojrzałość i wejście na rynek dorosłości, rynek
2: pracy.
1: Myślę,
2: że radzenie sobie w tej dorosłym życiu.
1: No właśnie, z kompetencjami, które są zupełnie inne. Na przykład bardzo brakuje mi na maturze kompetencji i sprawdzania krytycznego myślenia, umiejętności radzenia sobie w zalewie fałszywych informacji w internecie i dookoła niego. Odważyłbym się o stwierdzenie, że powinien być to przedmiot maturalny, krytyczne myślenie. I dopiero zdanie tego testu powinno być kryterium wejścia w pewnego rodzaju dorosłość, a nie opanowanie na pamięć wiedzy z danego zakresu przedmiotowego.
2: Tak jest już w innych krajach Europy?
1: Jeszcze nie. Niemniej, no, jeżeli mamy ochotę być innowacyjni, a Polska cały czas mówi o tym, że bardzo by chciała nadganiać i prześcigać inne kraje, to jest jeden z dobrych kierunków.
2: Czyli jeśli ten 19-latek, to dziecko, wróci nam do domu i powie, no nie udało się zdać się matury, to w dzisiejszych czasach to nie jest klęska?
1: To nie jest klęska, chociaż oczywiście jest to jakaś porażka i też nie ma co cukrować i mówić, nie, nic się nie stało. Stało się, podeszliśmy do pewnego testu, nie udało się go zdać. Tak, to prawda. Ale z każdej porażki można wyciągnąć lekcję. Tylko, że jest jeden warunek. Żeby nauczyć się czegoś na błędach, dziecko, nawet 19-letnie, potrzebuje wsparcia i przyjaznego otoczenia. Nie uczymy się dobrze na błędach w momencie, kiedy jesteśmy otoczeni stresem i frustracją ludzi dookoła, bo w tym momencie, zamiast skoncentrować się na wyciągnięciu wniosków, koncentrujemy się na obronie przed negatywnymi emocjami dorosłego. Jeżeli już zdarzył się błąd, no to wykorzystajmy to jako dorośli, pomóżmy dziecku wyciągnąć, to może być bolesne, ale też cenna lekcja życiowa.
2: Czyli zachęcanie do pracy, zachęcanie do tego, żeby ten rok nie był zmarnowany, zachęcanie do tego, żeby robiło to, co go interesuje, czasem w ramach pracy, a czasem w ramach po prostu jakiegoś dodatkowego zajęcia, jest chyba dobrym kierunkiem.
1: W ciągu roku można napisać książkę, w ciągu roku można otworzyć firmę, w ciągu roku można pojechać na podróż dookoła świata, można zrobić mnóstwo rzeczy. Co więcej, żadna z nich nie wymaga dodatkowych pieniędzy. Znam wielu 19-latków, którzy po oblanej lub zdanej maturze decydowali się na przykład wyjechać na rok, nie podejmując studiów, po to, żeby zobaczyć świat dookoła, zobaczyć, jakie są możliwości i dopiero podjąć decyzję, co chcą robić. I to też nie jest głupie podejście, bo rok wykorzystany na poznawanie siebie i swoich potrzeb może być bardziej wykorzystanym efektywnie czasem, niż później 5 lat zmarnowanych na studiowanie czegoś, co nie będzie dla nas interesujące.
2: Bardzo dziękuję i oczywiście trzymamy kciuki za tych wszystkich, żeby się udało.
1: To prawda, zdecydowanie warto podejść do tego, jeżeli się uda, tylko należy się z tego cieszyć.
2: Trzymamy kciuki za maturzystów. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie
0: z doktorem Łukaszem Srokowskim.
3: Chwalimy swoje w Radiu Wrocław.
0: I oczywiście trzymamy kciuki bardzo, bardzo za maturzystów piszących matematykę.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Jak pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych. Świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
3: Już 27 maja na Tarczyński Arena Wrocław odbędzie się mecz, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Legendarna reprezentacja Polski pod wodzą trenera Adama Nawałki zmierzy się z resztą świata. A wśród gwiazd światowego futbolu Rivaldo, Del Piero, Szewczenko, Nani. Załóż biało-czerwone barwy, zabierz rodzinę i znajomych i razem zapełnijmy stadion. Bilety na e-bilet.pl. 27 maja, Tarczyński Arena Wrocław. Ultimate Legends Night. Tam pisze się historia. Musicie tam być.
4: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
5: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
6: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Szklarska Poręba zaprasza na drugą edycję cyklu Bike Marathon. Startujemy w Harachowie, meta na Polanie Jakuszyckiej w Dolnośląskim Centrum Sportu. Puchar Polski w maratonie MTB. Zawody na rowerach wspomaganych elektrycznie. Tauron i Bike Marathon. A dla najmłodszych Bike Marathon Kids. Masz rower? To pakuj się i do zobaczenia w Szklarskiej Porębie 9 maja. Uczestników i kibiców gorąco zapraszają. Szklarska Poręba, Dolny Śląsk oraz Grabek Sport Jakuszyce. Szczegóły na bikemarathon.com.
9: Po reklamie.
10: Jest godzina 11.
11: Kłopoty na autostradzie A4, za chwilę najnowszy raport. 26-letnia Polka zginęła na górskim szlaku w Austrii. Są nowe informacje na temat weekendowego wypadku. W serwisie też pływające wyspy, które mogą pomóc oczyścić wodę we Wrocławiu. W regionie pochmurno z przejaśnieniami, ale też przelotnym deszczem. Na zachodzie możliwe burze do 25 stopni.
10: Na wiadomości dziś zaprasza Leszek Mordarski.
11: Roboty drogowe na autostradzie A4 przyczyną kłopotów na tej drodze koło węzła Kąty Wrocławskie. Droga w kierunku Wrocławia korkuje się teraz na 4-kilometrowym odcinku. Koło Jędrzychowic korek w kierunku Niemiec, tutaj przyczyną są kontrole graniczne. Zator na A4, ale także na alternatywnej drodze 94 wymusza na niektórych kierowcach zjazd z autostrady na poprzednim węźle, stąd korki także na węźle Godzieszów. Naprawiony został jeden z tramwajów, który zepsuł się na ulicy Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Wcześniej blokował przejazd innych wozów. Linie kursujące po tych torach zmieniły trasy. dwójka, szóstka, siódemka i siedemnastka jeździły Grabiszyńską i Halera. Dwudziestka na oporów przez Grabiszyńską. Teraz ruch tramwajów tych pięciu linii wrócił na stałe trasy. Śmierć podczas interwencji policji w Poznaniu. Późnym wieczorem w Wieżycach policjanci użyli gazu pieprzowego wobec mężczyzny, który miał przeszkadzać w prowadzeniu innej interwencji. Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak powiedział, że mężczyzna stracił przytomność.
0: Finalnie jeden z policjantów wobec tego mężczyzny użył miotacza gazu pieprzowego, a później po niedługim czasie okazało się, że ten mężczyzna zaczął tracić przytomność. Nie udało się przywrócić funkcji życiowych tego 40-latka.
11: Teraz policja, ale też prokuratura wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia. 26-letnia Polka zginęła na górskim szlaku w Austrii. Kobieta wędrowała w czasie weekendu z rodzicami w rejonie Kaprun. W pewnym momencie jej rodzina zawróciła. Kobieta poszła dalej. Gdy przez kilka godzin nie pojawiała się w umówionym miejscu, wszczęto alarm.
9: Poszukiwania 2 maja nie przyniosły rezultatu. W niedzielę ratownicy z psami i załoga śmigłowca znów przeczesywali okolicy Moserboden. Ciało kobiety zauważono z powietrza. Policyjny śmigłowiec skierował naziemne zespoły do zapory przy Wasserfallboden. Górski zbiornik wodny na wysokości 1700 metrów jest popularnym wśród turystów i dobrze oznaczonym celem wypraw. Pierwsze ustalenia wskazują, że kobieta kilkaset metrów wyżej spadła ze szlaku i na skalistym zboczu nie miała szans na przeżycie. Rodzice 26-letniej Polki zostali objęci opieką psychologa.
11: Uczestnicy rejsu wciąż pozostają na pokładzie statku MV Hondius, który od kilku dni nie może zawinąć do portu na Wyspach Zielonego Przylądka. Po wykryciu przypadków hantawirusa na pokładzie są m.in. Polacy. Ich stan ma być dobry, informują polskie służby konsularne. W związku z ogniskiem choroby zmarły już 3 osoby, obywatele Niemiec i Holandii.
12: Na statku są zarówno turyści, jak i członkowie załogi, którzy od kilku dni pozostają odcięci od lądu i objęci ścisłą izolacją. Najwięcej obaw budzi stan jednego z Brytyjczyków, pracownika jednostki. Wymaga on pilnej pomocy medycznej, ale wciąż nie został ewakuowany. Z tym samym ogniskiem choroby związany jest także drugi obywatel Wielkiej Brytanii, który wcześniej został przetransportowany do szpitala w Johannesburgu. Jego stan określany jest jako ciężki.
11: Z Londynu mówiła Anna Rączkowska.
4: To są wiadomości Radia Wrocław.
11: Na koniec pływające wyspy, które mają pomóc oczyścić wodę we Wrocławiu. Rozwiązanie opracowane przez naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego ma poprawić jakość wody w miejskich akwenach. Celem jest zwiększenie zdolności środowiska do samooczyszczania. O tym, jak ta wyspa działa, w praktyce mówi jeden z badaczy, dr Szymon Kilian.
13: Świeżo zasadzone rośliny po pewnym okresie czasu całkowicie przerastają taką wyspę, tworząc gęsty system korzeniowy pod spodem. I na dodatek w tym systemie korzeniowym zaczyna się nabudowywać biofilm, czyli taka cieniutka warstwa mikroorganizmów, które wspomagają rozkład zanieczyszczeń i rozwój tych roślin.
11: Pierwsze pływające wyspy pojawiły się na akwenie przy Pałacu Pawłowice we Wrocławiu. W planach jest instalacja kolejnych.
10: Na termometrach mamy w tej chwili 18 stopni w Jeleniej Górze, 19 w Kłodzku, w Legnicy 18, w Wałbrzychu 17, Wrocław 18, Zgorzelec 19 i Wałbrzych 17 stopni. Wszędzie naprawdę bardzo ciepło, na Karkonoskiej we Wrocławiu nawet przebija się słońce, chociaż cały dzień będzie raczej pod chmurami i to na całym Dolnym Śląsku. Z których to chmur? Mamy taką nadzieję, w końcu dzisiaj popada deszcz. Na barometrze w stolicy Dolnego Śląska, sprawdzam teraz, 994 hektopaskale.
1: Chwalimy swoje w Radiu Wrocław.
10: Ach, no i jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałam, czyli dzisiaj do około 25 stopni. Znowu ciepło, znowu mam nadzieję wybieramy rower, a nie samochód. Znowu chodzimy na piesze wycieczki i dużo spacerów. Tego Państwu życzę na dzisiejszy dzień, ale teraz oczywiście mam nadzieję, że mają Państwo włączone Radio Wrocław i Bruce'a Springsteena. Dzień dobry.

Seth Smiles. To jest czwórka muzyków z Tarnowa, którzy mimo bardzo młodego wieku mają już ze sobą około 200 koncertów, w tym występy na festiwalach w Polsce i za granicą. Po ich debiutanckiej płycie zatytułowanej Bunt teraz Seth Smiles zapowiadają drugi album zatytułowany Komercja, który ukaże się jeszcze w tym roku. W najbliższym czasie zespół będzie koncertował także w naszym regionie 21 maja we Wrocławiu, 1 czerwca w Wołowie i 17 lipca w Zgorzelcu. A w Radiu Wrocław już teraz ich utwór Lustro.

Jeszcze 45 minut zostało maturzystom na dokończenie egzaminu z matematyki. Niestety przykra informacja, bo po wczorajszym wycieku zdjęć z pytaniami z języka polskiego niektórym maturzystom unieważniono wczorajszy egzamin. Sprawdziliśmy w Radiu Wrocław, w naszym regionie taka sytuacja nie miała miejsca. Lajzo muzycznie.

Kilka minut temu zadzwonił pan Marian z Jeleniej Góry i mówi: takie piękne słońce w stolicy Karkonoszy. Bardzo się cieszymy, ale pytanie, czy tam pada deszcz? No, odpowiedź brzmiała: nie. Coś tam kapnęło w nocy, ale to oczywiście za mało. W oczekiwaniu na deszcz Inner Circle już teraz. Jeśli u państwa też coś tam kapnęło, proszę dzwonić.

0: autopromocja.
1: Oczywiście, że Lewandowski.
2: Proszę cię, jaki Lewandowski? Świątek, tylko świątek.
3: Panowie, wy chyba sobie robicie tutaj żarty. A kto skoczył 151 metrów w Willingen? Wiadomo, że Małysz.
2: Tak? A ile razy Małysz wygrał French Open?
3: Tyle samo razy, co Lewandowski wygrał złotą piłkę.
1: Świątek, jaka świątek? Przecież świątek dawno się już kończy.
3: Tak samo jak czas Lewandowskiego w Barcelonie.
2: A ja to już od kilkunastu lat nie widziałem żadnego dobrego skoku Małysza.
0: Sportowe emocje w Radiu Wrocław.
4: Konfrontacje, opinie, ciekawostki. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku o 18.30.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
8: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
9: Święto Hutnika na antenie Radia Wrocław. Najważniejsze wydarzenia, ciekawi ludzie i miejsca. Przyszłość hutnictwa miedziowego. Słuchaj Radia Wrocław dzisiaj po godzinie 15. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź S.A.
5: Po reklamie.
10: No proszę bardzo, mamy już 21 stopni, taką temperaturę w Kłodzku. Kłodzko wydaje się najcieplejsze na Dolnym Śląsku. 22 stopnie 22 we Wrocławiu, czyli jednak Wrocław jest najcieplejszy. W Jeleniej Górze 20, Wałbrzych to najchłodniejsze miejsce, 17 stopni, a na barometrze 994 hektopaskale. Cały czas czekamy na deszcz, a ja cały czas czekam na informacje od Państwa. Jeśli gdzieś pada, proszę koniecznie zadzwonić, poinformować. Czekamy na deszcz. Temperatury maksymalne dzisiaj do 26 stopni.

0: Za 25 minut będzie południe i w studiu już Małgorzata Majeran-Kokot.
1: Dzień dobry.
0: Dziwne, dzień dobry, nie dziwne to jest, bo zwykle o tej porze zapowiadamy z Małgosią, co będzie w reakcji 24 po godzinie 12. To są, drodzy Państwo, interwencje. Proszę o tym pamiętać, pojawiają się goście po to, żeby rozwiązać Państwa problemy. I dzisiaj jacy goście?
2: Są tematy, które budzą kontrowersje, wątpliwości i niewątpliwie do takiego tematu należy program Czyste Powietrze. To jest program, z którego skorzystało bardzo wiele osób. Niestety były też pewne zawirowania, zatrzymania tego programu, wznowienia. Pojawiły się perturbacje. W związku z tym ten program budzi wątpliwości, ale niewątpliwie też można z niego skorzystać i są takie możliwości w tej chwili. To nie jedyny program Wojewódzkiego czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli Państwo mają jakiekolwiek problemy, pytania, to dzisiaj właśnie gość z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Roman Papiór, nasz stały ekspert, który będzie Państwu podpowiadał, jak skorzystać, jakie są możliwości, nie tylko Czyste Powietrze, ale Mój Prąd i inne programy, które są do dyspozycji. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Więc jeżeli mają Państwo pytania, to bardzo proszę, telefonicznie po 12, jak zawsze, mailowo już nawet w tej chwili. Będziemy starali się Państwu pomóc, podpowiedzieć, rozwiązywać te problemy. Pan Roman też sprawdza na Państwa prośbę, gdzie te wnioski utknęły, jeżeli takowe były, więc bardzo proszę korzystać z tych możliwości, które stwarza Reakcja 24.
0: A ja się bardzo cieszę, że dzisiaj będziecie o tym właśnie rozmawiać, bo nie dalej jak kilka dni temu na temat tego programu rozmawiałam w takim prywatnym gronie i pojawiły się takie wątpliwości, czy on w ogóle jeszcze działa, albo wręcz stwierdzenia, że ten program już nie działa z powodu tych różnych perturbacji. Więc odpowiedzią na te wątpliwości niech będzie dzisiejsza Reakcja 24. Wszelkie pytania mogą Państwo zgłaszać telefonicznie i mailowo. Zapraszam, Małgorzata Majeran-Kokot.

Dobre wieści mam dla wszystkich rodziców maturzystów. A te wieści brzmią następująco. Ten egzamin grozy kończy się za 12 minut i wtedy należy się spodziewać już telefonów od maturzystów. Jak poszło? Co się wydarzyło? Czy sobie poradzili? Czy z czymś jednak było kiepsko? A druga dobra wiadomość dla rodziców maturzystów jest następująca. Jutro będzie luz. Czy państwo zauważyli to, że języka angielskiego to nikt się nie boi? Że po angielsku to nasze dzieciaki rozmawiają w zasadzie już od przedszkola. A zatem jutro luz, żebyśmy też nie przeszarżowali. Trzymajcie się, drodzy maturzyści, czekamy na wieści po matematyce. Za 12 minut będą wiadomości, te oczywiście najświeższe w Radiu Wrocław, które przygotowuje dla państwa Leszek Modarski, a potem reakcja 24, którą zapowiadałyśmy już z Małgorzatą Majeran-Kokot. A ja życzę państwu dobrego dnia.

0: Autopromocja.
1: Różne punkty słyszenia.
2: W Radiu Wrocław.
3: Jak oni to robią? Zofia Barczyk i Kamil Barczyk. Matka i syn. Ona jest wieloletnią szefową szpitala z Zgorzelcu. On z powodzeniem kieruje szpitalem w Bolesławcu. Teraz łączą siły i podchodzą do konsolidacji. W założeniu dla dobra pacjentów. Jest szansa, że to może się udać, bo nie konkurują, ale współpracują. Wszystko zostaje w rodzinie. Niektórym się to nie podoba, że matka i syn, ale jeśli to działa, to dlaczego nie? Jacy są jako szefowie? O co spierają się przy świątecznym stole? O tym opowiedzą w różnych punktach słyszenia. Zapraszam we wtorek po godzinie 20. Elżbieta Osowicz.
2: Różne punkty słyszenia.
1: Codziennie po 20.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
6: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
7: Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają 10 maja do wspólnego świętowania Dnia Europy w Jedlinie-Zdroju. Weź udział w grze miejskiej Nasza Europa i wygraj atrakcyjne nagrody. Od godziny 10 czekamy na Ciebie w Parku Zdrojowym z występami artystycznymi i animacjami dla dzieci. Nie zabraknie też lokalnych przysmaków. Możesz również spróbować swoich sił w Festiwalu Górskim i wziąć udział w biegu na 10, 21, a nawet 50 kilometrów. Mniej lub bardziej aktywnie. Świętuj z nami Dzień Europy w Jedlinie-Zdroju.
1: Po reklamie.
8: Radio Wrocław, minęło południe.
9: A czwórka zakorkowana w dwóch miejscach. Za chwilę najnowszy raport z dróg. Legnicki sąd wtrącił na 15 lat za kratki złodzieja samochodów, który śmiertelnie potrącił pracownika służby drogowej. Dramatyczne wydarzenia w jednym z mieszkań w Warszawie. Wewnątrz były zwłoki. Właściciel lokalu wyskoczył przez okno.
10: Mimo podjętej reanimacji 68-latek zmarł na miejscu.
9: Dziś pochmurno, z przejaśnieniami, ale i przelotnym deszczem, na zachodzie lokalnymi burzami do 25 stopni.
8: Wiadomości Radia Wrocław, teraz już szczegóły, na które zaprasza Leszek Mordarski.
9: Roboty drogowe na cztery przyczyną kłopotów na tej drodze koło węzła Kąty Wrocławskie. Droga w kierunku Wrocławia jest zwężona i korkuje się tam na 3-kilometrowym odcinku. Koło Jędrzychowic 8-kilometrowy korek w kierunku Niemiec. Przyczyną są kontrole graniczne, zator na A4, ale także na drodze alternatywnej, czyli trasie 94. Na 15 lat więzienia skazał Legnicki Sąd mężczyznę, który jadąc kradzionym autem śmiertelnie potrącił pracownika drogowego. Do tragedii doszło w 2021 roku. Łukasz K. kierował luksusowym SUV-em zrabowanym chwilę wcześniej w Niemczech. Na odcinku drogi z ograniczeniem do 40 jechał dwa razy szybciej. W pewnym momencie stracił panowanie nad autem i uderzył w pracownika drogowego stojącego na poboczu. Ofiara zginęła na miejscu. Kierowca wysiadł z auta i uciekł pieszo. Nie udzielił pomocy ofierze wypadku. Policja zatrzymała go kilka dni później we Wrocławiu.
1: Więcej na radiowrocław.pl.
9: Mężczyzna wyskoczył z okna w mieszkaniu. Policjanci znaleźli rozkładające się zwłoki. Mieszkańcy jednego z bloków na warszawskim Żoliborzu wezwali służby z powodu przykrego zapachu. Właściciel mieszkania nie odpoczął. otwierał drzwi, więc strażacy próbowali wejść przez balkon, mówi pan inspektor Elwira Kozłowska ze stołecznej policji.
10: W trakcie wjazdu wyciągnikiem na wysokość trzeciego piętra, w momencie, kiedy policjanci byli na wysokości okna, z innego okna znajdującego się po drugiej stronie mieszkania, bo to jest mieszkanie dwustronne, wyskoczył mężczyzna. Mimo podjętej reanimacji 68-latek zmarł na miejscu. Wewnątrz lokalu policjanci ujawnili list oraz zwłoki znajdujące się w stanie znacznego rozkładu.
9: Na razie nie ma pewności, czyje ciało znaleziono w mieszkaniu. Ze wstępnych informacji wynika, że mieszkało tam dwóch braci. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 2 przypadki zakażenia hantawirusem. Lekarze podejrzewają tę infekcję u 5 kolejnych osób przebywających na statku wycieczkowym MV Hondius. Jednostka stoi na Atlantyku w pobliżu Wyspy Zielonego Przylądka. Na pokładzie przebywa około 150 pasażerów z ponad 20 krajów. Agata Król.
11: Statkiem podróżowali głównie obywatele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii. Na pokładzie znaleźli się też Polacy, którzy, jak informuje MSZ, czują się dobrze i nie zgłaszali do tej pory problemów czy prośby o pomoc. Światowa Organizacja Zdrowia w szczegółowym raporcie potwierdziła, że u 2 osób wykryto hantawirusa, a 5 pozostałych prawdopodobnie również zostało zakażonych. 3 osoby zmarły, 2 Holendrów i Niemiec. Na pokładzie luksusowego wycieczkowca panuje spokój, poinformował armator Ocean White Expeditions, który chce, by po kontroli bezpieczeństwa pasażerowie mogli opuścić pokład. Ryzyko przeniesienia zakażenia z człowieka na człowieka jest niezwykle rzadkie, informuje WHO. Wirus przenoszą gryzonie. Mimo to Republika Zielonego Przylądka zwróciła się do kapitana statku z prośbą o pozostanie na morzu w ramach ostrożności.
9: Statek wypłynął w marcu z południowej Argentyny. Ceny za miejsce wahały się tam od 14 do 22 tysięcy euro.
1: To są wiadomości Radia Wrocław.
9: Dobiega końca pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Jest on obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przekazał, że nie ma sygnałów o nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na przebieg matur. Hashtag Wrocław czyta. Przed nami kolejna odsłona tej miejskiej kampanii. Do końca tygodnia czekają nas seanse filmowe, debaty, czytania, performatywne spotkania z pisarzami. Warto czytać, przekonuje organizator wydarzenia Paweł Zapała.
12: Czytanie sprawia, że odkrywamy przede wszystkim siebie. Teoretycznie czytamy o innych światach, ale myślę, że to jest przede wszystkim odkrywanie siebie, odkrywanie tego, czego w sobie jeszcze nie znaliśmy.
9: Na szczegółowy program Wrocław czyta na stronie biblioteka.wroc.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
8: Na razie w regionie pogodnie, ale może się zachmurzyć, może też popadać deszcz, na co wszyscy z utęsknieniem czekamy. Temperatura maksymalna od 22 do 25 stopni i w tej chwili 21 stopni we Wrocławiu, także w Kłodzku, 20 w Jeleniej Górze i w Zgorzelcu, 19 stopni Legnicy i 17 stopni w Wałbrzychu. Na barometrach we Wrocławiu 994 hektopaskale, przewidywany jest spadek ciśnienia. Warunki biometeorologiczne są obojętne, ale niestety będą zmieniać się na niekorzystne w ciągu dzisiejszego dnia. Jeżeli chodzi o noc, to zachmurzenie duże i całkowite, przelotne opady deszczu, a miejscami możliwe burze. Temperatura minimalna w nocy od 12 do 14 stopni. Jutro w ciągu dnia, podobnie jak w nocy, czyli zachmurzenie duże i całkowite, przelotne opady deszczu, a burze lokalnie. Prognozowana suma opadów deszczu to około 10 mm. Temperatura maksymalna jutro od 20 do 23 stopni, no i warunki biometeorologiczne, które jutro będą niekorzystne.
7: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
13: Reakcja 24 w Radiu Wrocław. Zaprasza Małgorzata Majeran-Kokot.
8: Dzień dobry, witam i zapraszam na dzisiejszą Reakcję 24. Będziemy rozmawiać o różnych formach dofinansowania, z których możemy skorzystać, by chronić środowisko. Razem ze mną w studiu doradca energetyczny pan Roman Papiur z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
14: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
8: I zapraszamy do godziny 13:00 program Czyste Powietrze, no program, który dość kontrowersyjny jest w opinii nie tylko naszych słuchaczy, ale w ogóle beneficjentów tego programu. Dużo się zadziało, wciąż się dzieje. Państwo mogą do nas telefonować, dopytywać i nie tylko oczywiście o ten program, ale o wszystkie możliwości wsparcia ze strony Wojewódzkiego czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 71 391 0000 to jest nasz numer telefonu i oczywiście nasz adres mailowy reakcja24@radiowroclaw.pl. To rozpoczynamy naszą dzisiejszą rozmowę. Panie Romanie, tutaj zapowiadając program, koleżanka wyraziła taką obawę gdzieś wynikającą z wcześniejszej rozmowy, czy program Czyste Powietrze to w ogóle jeszcze obowiązuje?
14: Obowiązuje, jest, można składać wnioski, to wszystko jest procedowane.
8: Są pieniądze?
14: Oczywiście pieniądze są. Oczywiście, jak pani redaktor wspomniała, no, były różne zawirowania i nawet teraz mamy pewne zawirowania związane z weryfikacją prac działu Czystego Powietrza, jeżeli chodzi o przyjmowanie, weryfikowanie wniosków, pod kątem sprawdzenia, jak, że tak powiem, jaki skutek odniosły pewne rozluźnienia sprzed paru lat, które spowodowały różne nadużycia i różne perturbacje programu, łącznie z tym, że ten program był na chwilę zamknięty.
8: Tak jest, został zamknięty, potem znów otwarty.
14: Czyli tak zbytnie otwarcie, rozluźnienie mechanizmów kontrolnych spowodowało to, co spowodowało. Między innymi też właśnie to zatrzymanie i taką złą opinię, że to jest program no, niestabilny. Myślę, że te wszystkie prace, które są w toku, które mają pewne rzeczy naprawić, udrożnić, przyczynią się do tego, że program rozwinie się dalej i będziemy mogli się cieszyć z tego, co dzięki temu programowi osiągniemy, czyli dzięki niemu będziemy mieć czyste powietrze. Z drugiej strony myśli się też o innych sprawach, które mają pomóc gospodarstwom z kręgu ubóstwa energetycznego, bo tutaj co byśmy nie zaproponowali, to trudno spowodować, żeby coś zostało zrealizowane, bo nawet jak jest dofinansowanie 100% kosztów netto, to i tak mamy VAT. I to jest 8%, to też są kwoty. Są przemyślenia, są działania. Miejmy nadzieję, że to doprowadzi do tego, że tutaj też te gospodarstwa będą mogły utrzymać wsparcie, łącznie nawet później ewentualnie z dofinansowaniem kosztów funkcjonowania nowych systemów. No szczegółach nie chcę mówić, ale myśli się o tym i w tym kierunku pójdziemy.
8: No bo myślę, że na takie rozwiązania czekamy.
14: Bo ci, którzy mają pieniądze w imieniu, ale zostaną te domy z kręgu ubóstwa energetycznego z najgorszymi kopciuchami i często gdzie się pali cokolwiek.
8: No więc właśnie o to chodzi, bo przecież tutaj my na Dolnym Śląsku mamy całe mnóstwo takich miejscowości, gdzie są domy wielorodzinne czy jednorodzinne również, ale jest bardzo wiele osób, których nie stać na te inwestycje. W związku z tym tych rozwiązań trzeba poszukać też trochę innych, bo zaopiekowani zostali w pewnym sensie, tak można powiedzieć, właściciele domów jednorodzinnych, bo im dedykowany jest program Czyste Powietrze. No natomiast też pojawiły się zawirowania. Czy możemy w tej chwili powiedzieć, że te zaległości, które mieliśmy w wypłatach, już zostały zażegnane, że jesteśmy na prostej, czy ciągle jeszcze te zaległości są?
14: Są znacznie mniejsze. Czyli także jest dobry lepiej, trend, tak? Poprawiamy się. Do ideału jeszcze mamy trochę, ale dążymy do tego.
8: A czy te niejasności, które wynikały, które sygnalizowali też przedsiębiorcy instalujący, czy pracujący właśnie z programem Czyste Powietrze, instalujący te urządzenia, czy tutaj też jesteśmy już na takiej drodze, że na Dolnym Śląsku, bo to w różnych miejscach Polski różnie też bywało. Czy my możemy powiedzieć, że już powyjaśnialiśmy wszystko i sprawy są zakończone?
14: Ja myślę, że wprowadzenie operatora, przez którego można składać wniosek z grupy beneficjentów uprawnionych do najwyższego dofinansowania, to już, że tak powiem, uszczelniło program i odporniło na jakieś nadużycia, bo wiadomo, że tutaj to musi przejść przez ręce urzędnika, który jest w stanie pomóc mieszkańcowi, zweryfikować wszystko, co sprzedawcy zaproponują i przeprowadzić całą procedurę i doprowadzić ją do finału. I to jest też taki dobry element uszczelniający, tym bardziej, że w tej chwili jeszcze są zwiększone środki dla gmin, jeżeli chodzi o kształcenie tych pracowników. To też bardzo pomaga, żeby ci ludzie mieli wiedzę, żeby pomagali właściwie. I my też, jako doradcy energetyczni, będziemy organizować w pierwszym kwartale takie szkolenie dla pracowników gmin. My to nazywamy szkolenia energetyków gminnych i też będziemy przekazywać tą wiedzę, która będzie właśnie przydatna przy tego rodzaju pracy.
8: Więc chcemy powiedzieć naszym słuchaczom, żeby się nie zrażali, tak, że są teraz pewne narzędzia, które spowodują, że być może łatwiej, pewniej będzie można skorzystać z tego programu. Między innymi zachęcamy do tego, żeby w gminach korzystać z takiej podpowiedzi urzędników, bo są dodatkowe pieniądze przeznaczone na to kształcenie, tak? Więc są pieniądze, żeby kształcić swoich pracowników w gminach, żeby oni mogli rzetelnie i kompetentnie doradzić mieszkańcom, rozumiem, tak?
14: Tak, i ci pracownicy gmin także wiedzą, że jest program doradztwa energetycznego, bo to jest program ogólnopolski, prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i z naszych porad można korzystać bezpłatnie i pracownicy też do nas dzwonią urzędów, jeżeli mają jakieś takie bardzo skomplikowane sytuacje, żeby wyjaśnić, żeby później tą informację przekazać jako tą ostateczną, właściwą do realizacji. Zachęcamy wszystkich, żeby też kontaktowali się z nami, z doradcami i najlepiej się będą kontaktować przed podjęciem jakichkolwiek decyzji.
8: No właśnie.
14: Jak później decyzje zapadną, to już czasami nic nie można odwrócić i czasami jest nieprzyjemnie.
8: No to od razu poproszę o przykład, bo tutaj już słyszałam, że zdarzyła się taka sytuacja, więc żeby państwu bardzo konkretnie powiedzieć, na co zwrócić uwagę i ostrzec się przed ewentualnymi błędami.
14: Tak, bo program wspiera wszystkie działania, które są realizowane w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych. I tutaj się pojawia sytuacja taka, że są też garaże. I jest w programie napisane, tak, i też jest w programie napisane, że wymiana bramy garażowej jak najbardziej jest tutaj dofinansowywana, ale trzeba pamiętać, że czasami w zapisach, w księgach wieczystych, szczególnie w Google'ach, widać, że ten garaż jest wyodrębniony i jest oznaczony literką G. I to oznacza, że on jest jakby gospodarczy.
8: Że to jest budynek gospodarczy, a tutaj jest budynek mieszkalny.
14: Czyli
8: tak?
14: ta przestrzeń jest wyłączona z dofinansowania. Teoretycznie jest to jedna bryła, ale na mapie widać część mieszkalną i część gospodarczą. W związku z tym wszystko, co się zrobi, jeżeli chodzi o ściany części mieszkalnej, wymianę solarki, drzwi i tak dalej, okej, będzie dofinansowane. Natomiast to, co się zrobi ze ścianami tej wyodrębnionej literką G przestrzeni garażu i bramy garażowej, to niestety cokolwiek tam się zrobi, to nie będzie refinansowane. W ostateczności może być refinansowana ściana oddzielająca ten garaż od budynku mieszkalnego.
8: Ale jeżeli ten budynek garażowy przylega do ściany budynku mieszkalnego, to nic nie zmienia. To nie, oznaczenie nie. na mapie, tak, księdze wieczyste jest decydujące.
14: Decydujące,
8: tak?
14: I to jest zawsze weryfikowane, jeżeli spływa wniosek właśnie, jak wygląda budynek na tych mapach, żeby ostatecznie zdecydować, czy faktycznie jest to jedna bryła, jeden oznaczony jako M, czy też właśnie jest taki podział i w tym momencie już czujność pracowników wzrasta.
8: No dobrze, zdarzyło się tak, że ktoś na to nie zwrócił uwagi, tak?
14: Tak, tak. I niestety... No i niestety już w tym momencie może starać się o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, ale musi zweryfikować audyt, który się ograniczy tylko do przestrzeni mieszkalnej. No i to, co w tej przestrzeni mieszkalnej zostało zrobione, to zostanie dofinansowane, bo mówimy o zamkniętej tutaj inwestycji.
8: O zamkniętej inwestycji. Z tych telefonów, z tych pytań, o których pan powiedział do doradców energetycznych, co wynika? Które elementy tego programu są najtrudniejsze, czy budzą najwięcej wątpliwości?
14: Myślę, że sam początek, czyli ocena budynku, czyli jego klasę energetyczną, od której to się w ogóle zaczyna rozmowa o tym, co można w programie zrobić, bo tutaj barierą jest wykonanie audytu energetycznego. Ale my jako doradcy możemy tutaj pomóc na tym etapie, bo mamy taki instrument szacunkowy audyt energetyczny, gdzie na podstawie takiej prostej ankiety, którą w zasadzie każdy właściciel budynku może wypełnić, a w przypadku jakichś wątpliwości to my możemy pomóc, można zrobić szybko taki audyt szacunkowy mówiący o tym, jaka jest klasa energetyczna budynku i od tego zacząć, co możemy właśnie w tym budynku zrobić. Przykładowo, jeżeli jest poniżej 80 kWh na metr kwadratowy zapotrzebowania energii użytkowej, można tylko wymienić źródło ciepła między 80 a 140, to możemy dowolnie docieplić, wymianę źródła ciepła zrobić lub jedno i drugie. Oczywiście, jeżeli tu jest źródło ciepła poniżej piątej klasy, to ono musi być wymienione, żeby można było
8: docieplić. No bo żeby w ogóle program tak tutaj mógł zafunkcjonować.
14: Natomiast jeżeli jesteśmy powyżej 140 kWh tego zapotrzebowania na energię użytkową, to bezwzględnie trzeba zrobić docieplenia, czyli termomodernizację, żeby zejść z tym parametrem poniżej 140. I możemy też w tym momencie zrobić wymianę źródła ciepła.
8: Czyli żeby rozpocząć inwestycje, ten audyt jest bardzo potrzebny, czy jest konieczny wręcz?
14: Jest konieczny.
8: Jest konieczny. I możemy doradców energetycznych poprosić o taki audyt szacunkowy, który jest bezpłatny?
14: Jest bezpłatny, robimy go szybko. Oczywiście, jeżeli chodzi o autorów programu Czyste Powietrze, to jest też opcja wykorzystania takiego bonu na wykonanie audytu energetycznego właściwego. Ale to już wiadomo, to jest proces procedura, to trwa, jest jakimś zobowiązaniem do realizacji. My robimy to bez jakichkolwiek zobowiązań, czy cokolwiek będzie robione, czy nie.
8: Rozumiem, czyli to jest droga wyjścia, tak. Ale gdyby ktoś chciał mieć taki bardzo jakiś szeroki ten audyt energetyczny, to jak skorzystać z tego bonu?
14: Bonami będą dysponowały gminy, bo one są najbliżej mieszkańców, tak. I tam trzeba się zgłosić i uzyskać ten bon i z jego pomocą szukać audytora, który zrobi to i będzie miał zapłacone właśnie z tego bonu. Czyli on jakby nie kosztuje nic już tego wnioskodawcy.
8: Tego wnioskodawcy, na starcie, czyli tak. Można w gminie starać się o taki bon, są na to pieniądze, gminy tak, to, tak. To mają, tak? Tak? Więc...

0: Naturalnie nasz numer telefonu cały czas jest do Państwa dyspozycji 71 391 0000 i reakcja 24@radiowroclaw.pl. To jest nasz adres mailowy, więc bardzo proszę korzystać. Z programu Czyste Powietrze przejdźmy na chwilę do programu Moja Woda, bo mamy tak ogromną suszę w tej chwili, tak, że retencjonowanie wody, gromadzenie jej jest niezwykle istotne. No na razie nic nam nie pada, więc nie ma czego zbierać, ale liczymy na to, że w końcu popada i jak skorzystać z programu, który będzie właśnie gromadził wodę.
1: No tak jak pani redaktor wspomniała, teraz nie pada, ale za dzień, dwa, że tak powiem, lunie woda. I chodzi o to, żeby właśnie te gwałtowne opady, które gdy są, powodują szybki spływ, żeby jednak zatrzymać tą wodę. Czyli Moja Woda lada dzień już wystartuje, jeżeli chodzi o nabory w naszym funduszu. Mhm. Dofinansowanie do 90%, nie więcej niż 8 tysięcy. Można dużo rzeczy zrobić, podstawowe takie elementy jak system zebrania tej wody z powierzchni, gdzie jest deszcz, system gromadzenia, później system rozprowadzenia, węże, dysze, to wszystko można sfinansować. No i taki system na pewno pomoże w utrzymaniu właściwej kultury i rośnięcia roślin, bo jeżeli nie pada, to w tym momencie albo mamy swoją studnię i ciągniemy wodę i to już kosztuje, albo właśnie mamy ten system zbierania, gromadzenia wody i wykorzystania właśnie w tych wydłużających się okresów bez opadów.
0: Do tego myślę, że jeszcze powrócimy, ale już słuchamy, pan Piotr z Jeleniej Góry jest razem z nami. Dzień dobry, witamy pana.
2: Witam, dzień dobry. Mam pytanie, jak w nowym rozdaniu tego programu Czyste Powietrze zostało zabezpieczenie zrobione, żeby nie było tych przypadków, że ludzie, czy inaczej, firma dostała zaliczkę, nie zrobiła instalacji, a beneficjent musiał to spłacać. Jak to zostało teraz zabezpieczone?
1: A teraz pieniądze już nie idą do wykonawcy, tylko idą do beneficjenta.
2: Aha.
0: Bezpośrednio do beneficjenta. Mhm.
1: Okay, czyli to, co było na początku, a co później zostało zmienione i też między innymi właśnie jakby zachęciło do różnych działań nadużyć.
2: Mhm. No niestety. Także
0: panie Piotrze, okay. A pan skorzystał tutaj z tego programu? Czy ma pan zamiar korzystać?
2: Nie,
0: jak to jest?
2: Nie, ja jestem instalatorem.
0: Aha.
2: I nigdy nie braliśmy zaliczek od klientów. Robiliśmy zawsze od razu i niestety przegrywaliśmy z takimi firmami, które te zaliczki brały i potem się okazało, że klienci zostali z ręką w nocniku, nie?
0: Tak, no ale tak. Teraz pana firma ma renomę, bo wszyscy wiedzą, że rzetelnie wykonywaliście pracę, więc może teraz na tym wygracie jednak. Czego życzę, no, oczywiście.
2: I tej wersji się trzymamy. Okay,
1: tak, nie
0: dziękuję, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Wracam do tego tematu Moja Woda, do programu Moja Woda, bo myślę, że to jest bardzo istotne. To jest program przeznaczony dla właścicieli domów, czy tak, tylko i wyłącznie dla właścicieli domów jednorodzinnych, tak?
1: No bo trzeba mieć miejsce, gdzie się gromadzi tą wodę i ją się później wykorzystuje, a takie miejsce,
0: no, ale są takie budynki, które wielorodzinne, które też mają przy sobie takie ogródki. Mamy nagrody w konkursach o najpiękniejsze podwórko, prawda? Więc zieleń też jest. Tam nie ma takiej możliwości, żeby też zbierać wodę, żeby ją gromadzić.
1: Nie, no ten program ograniczył się tylko do osób fizycznych, które są właścicielami takiej nieruchomości, gdzie te elementy systemu zbierania, gromadzenia, rozprowadzania zostały wykonane.
0: Czy to jest program, który można w jakiś sposób kontynuować, że ktoś na przykład ma już zbiornik, ale chciałby jeszcze tą inwestycję powiększyć, czyli zrobić jeszcze rozprowadzenie, czy jakąś pompę, która będzie tą wodę łatwiej rozprowadzać? Czy można tutaj to dokładać jakby?
1: Tak, program pod tym kątem nie jest rygorystyczny, nie każe robić całego systemu, można zrobić pewne elementy i tymi dodatkowymi elementami może być coś, co dodajemy do tego, co już mamy. Mm-hmm. Czyli rozbudowujemy. Ale coś, co mamy, co nie było finansowane.
0: Tak, coś
1: zrobiliśmy, mamy i chcemy to rozwinąć,
0: chcemy to
1: uzupełnić
0: rozbudować
1: i tak dalej.
0: Jeszcze.
1: Tak,
0: mm-hmm,
1: to wtedy te elementy jak najbardziej można zrobić. Nawet w poprzedniej edycji pomagałem przy takim jednym projekcie sąsiadowi.
0: Mhm. Rozumiem, czyli było do dołożenia jeszcze kolejnych elementów.
1: Tak, dołożył sobie pompę, węże, zraszacz i to finansowanie.
0: I to dofinansowanie jest w jakiej wysokości?
1: Do 90%, nie więcej niż 8 tysięcy. Aha. Ale myślę, że za
0: A ile
1: kwotę...
0: sąsiad wydał na to?
1: On tam dużo nie potrzebował, jego wydatki to był rząd 2,5 tysiąca.
0: Rozumiem.
1: No i te 90%.
0: Czyli 8 tysięcy.

0: to jest tak wystarczająco, żeby ewentualnie rozbudować ten system?
1: W moim przekonaniu, na moją wiedzę, jeżeli chodzi o elementy tego systemu, naprawdę w domu jednorodzinnym można sobie to taki ładny system zrobić.
0: Trudny wniosek do wypełnienia? Co
1: nie,
0: tam?
1: Bardzo prosty jest.
0: Bardzo prosty wniosek.
1: Tak, o wiele prostszy niż czyste powietrze.
0: I kiedy się dostaje pieniądze? Jak się zrealizuje?
1: Trzeba zrobić. Trzeba mieć zrobione.
0: Czyli najpierw faktury. Trzeba samemu zainwestować, mieć faktury i dopiero na podstawie tych faktur dostajemy to dofinansowanie.
1: Refinansowanie.
0: Refinansowanie, dokładnie, czyli po wykonaniu tej inwestycji. Lada moment, czyli co?
1: Myślę, że na dniach, bo już niektóre fundusze uruchomiły, bo jeżeli chodzi o tą najważniejszą część podpisania umowy z Narodowym, to już jest.
0: Tak.
1: U nas prace tylko organizacyjne i wrzucenie tego na stronę. I
0: czyli możemy się spodziewać, że w maju jeszcze ten program ruszy, więc jeżeli ktoś chce wiosną zabezpieczyć lato, bo nie wiemy, jakie ono będzie, no to wtedy można tutaj z tego korzystać.
1: Tak, w maju jestem przekonany, że to się uda.
0: Zapraszamy Państwa, a zatem program Moja Woda do wykorzystania, a my jesteśmy do 13 na antenie Radia Wrocław i teraz jest z nami pan Jarosław z Wałbrzycha. Dzień dobry, witamy pana.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Bardzo proszę.
2: Dzwonię z takim zapytaniem, ponieważ tak przysłuchuję się do tej audycji. Chciałem zapytać o możliwość zaadoptowania starego szamba na potrzeby jakby tego projektu Moja Woda. Czy jest taka możliwość? Wiemy, że stare szambo zostałem przyłączone do kolektora miejskiego. Stare szambo już do tej pory jak gdyby jest. I pytanie, czy taki obiekt budowlany mógł być zaliczony do tego projektu, jeśli ja go wykorzystam, oczywiście tam przygotuję, wymaluję i nie wiem,
1: już panu mówię. Oczywiście wszystkie elementy, które spowodują, że woda zebrana będzie do tego zbiornika transportowana, czyli rury, jakieś rynny dodatkowe, to tak. Plus oczywiście elementy rozprowadzenia, węże, mniejsze, większe, zraszacze, wszystko jak najbardziej. Czyli pan zbiornik ma i do tego dokupuje wszystkie elementy, które pozwolą panu zebrać tą wodę w tym zbiorniku, a później ją wykorzystać w dowolny sposób, jaki on sobie to zorganizuje.
2: Ja rozumiem, tylko pytanie jest, czy ja będę mógł środki z tego programu przekazać właśnie na przygotowanie tego zbiornika, czyli na zaadoptowanie go do tego, na potrzeby tego projektu?
1: No na zaadoptowanie to raczej nie, bo do tej pory tak nie było, więc myślę, że w tej odsłonie też to nie pojawi się.
0: Aha, czyli zbiornik musi pan sobie przygotować sam, ale wszystkie pozostałe elementy, które spowodują rozprowadzenie wody, nie wiem, pompę i tak dalej, tak. To wszystko może być sfinansowane z tego programu.
2: Rozumiem. Dobrze, pięknie dziękuję, dobrego dnia życzę.
0: Dziękujemy, wszystkiego dobrego również. Dajmy. I Państwa zachęcamy. My jesteśmy do godziny 13 na antenie Radia Wrocław. Różne formy dofinansowania, które proponuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez wojewódzkie fundusze. Czekamy na Państwa pytania, a w tym momencie kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego programu. Za chwilę część druga.
3: Reakcja 24 w Radiu Wrocław. Razem możemy więcej.
4: Reklama.
5: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
6: Gotowi? Bolesławiec Run! Startujemy 17 maja! Miasto Ceramiki zaprasza na sportowe emocje. To moment, kiedy Bolesławiec zaczyna bić jednym rytmem. Tu nie liczy się tempo innych, liczy się twój krok. Do wyboru półmaraton 21 km, 10 km i 5 km. Weź udział i poczuj, jak sport łączy ludzi. Szczegóły na stronie www.bolesławiecrun.eu. Zapisz się już dziś!
7: Poznaj nowe pakiety serwisowe w BMW Sikora. Komfort i pełna ochrona twojego samochodu. Tylko teraz wyjątkowa oferta. Pakiet ochronny silnika z gwarancją lub refundacją napraw. Nawet do 14 tysięcy złotych. Wybierz ten lub poznaj pozostałe pakiety i umów się online na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
4: Po reklamie.
3: Reakcja 24 w Radiu Wrocław. Zaprasza Małgorzata Majeran-Kokot.

0: Reakcja 24 w Radiu Wrocław. Dziś razem z nami doradca energetyczny pan Roman Papiur z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. My oczywiście państwa zapraszamy. Proszę dopytywać o różne formy wsparcia, czy to o program Czyste Powietrze, czy to o program Moja Woda, o którym mówiliśmy, który za chwilę startuje. No tylko o mój prąd chyba nie możemy na razie pytać, bo coś z moim prądem jakieś zawirowanie mamy.
1: Zawirowanie polegające na tym, że skończył się program emisja szósta, nazwijmy to w ten sposób. Był program przejściowy, który się skończył, no niestety nie cieszył się taką popularnością jak poprzednie edycje, no ale wiadomo, był ograniczony tylko do instalacji, które w pewnym okresie czasu zostały wykonane, a nie załapały się, że tak powiem, na program Mój Prąd 6 i zakończył się. No i teraz czekamy tylko na nową odsłonę, ale już programu, który ma nie mieć w swojej nazwie Mój Prąd, ale będzie wspierał magazyny energii elektrycznej i cieplnej i będzie dotyczył i tych, którzy się rozliczają w net meteringu i w net billingu. Mm-hmm. Ale tylko magazyny
0: tylko
1: i z
0: magazyny.
1: Systemem zarządzania energią.
0: No to będzie korzystne dla tych, którzy już dawno temu zakładali swoje instalacje i teraz będą mogli bez zmiany warunków, prawda,
1: tak,
0: kontynuować ewentualne rozbudowanie tej instalacji.
1: Tak, powiem nawet więcej, to jest właśnie tak specjalnie dedykowane tym, którzy już mają te instalacje i którzy doświadczają w tej chwili wyłączeń przy bardzo upalnych dniach, no bo mamy wtedy nadprodukcję. Mając magazyny, można zatrzymać sobie tą energię, którą sobie za darmo wytworzyliśmy i ją później wykorzystamy.
0: No zdecydowanie tak. Muszę przyznać, że osobiście doświadczyłam w czasie długiego weekendu majowego właśnie takich wyłączeń prądu, które tak, pewnie były też tym spowodowane, że ta nadprodukcja energii miała miejsce.
1: A lato się jeszcze nie zaczęło.
0: Tak jest. W związku z tym myśli pan, że to będą takie solidne dofinansowania do tych magazynów energii? Czy na razie nie wróżymy z fusów?
1: To znaczy tak, wstępne zapowiedzi mówią, że to będzie 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 16 tysięcy, czyli mniej więcej tak jak było w programie Czyste Powietrze, ale to będzie dotyczyło tych, którzy rozliczają się w net billingu. Ci, którzy rozliczają się w net meteringu, czyli tym korzystniejszym systemie, mogą tutaj otrzymać dofinansowanie do 8 tysięcy.
0: To niedobra sytuacja dla tych, którzy właśnie to już od dawna korzystają z tej formy wytwarzania energii. No dobrze, ale to jest przyszłość. W tym roku myśli pan, że to się może coś jeszcze wydarzyć?
1: Zdecydowanie tak.
0: Zdecydowanie tak, tak.
1: Bo tu już są określone środki, określone jest inwestycje od kiedy jakieś zrealizowane wchodzą w to, więc tylko kwestia ogłoszenia. Myślę, że te przejściowe, tutaj dodatkowe prace związane z kontrolą ABW, jeżeli chodzi o program Czyste Powietrze i zaangażowanie pracowników, przygotowanie dokumentów, które są jakby tutaj wymagane.
0: Czyli ABW przeszkadza wam w pracy teraz, tak?
1: Zabiera to trochę czasu, to nie ma co ukrywać, bo trzeba dokumenty z pewnego okresu czasu przygotować, które będą podlegały ocenie pod kątem właśnie zweryfikowania, jak rozluźnienie zasad funkcjonowania programu Czyste Powietrze wpłynęło na te różne sytuacje, nadużycia i tak dalej.
0: Dobrze, to przypomnijmy jeszcze, gdyby ktoś chciał skorzystać z programu Mój Prąd, który może się już też inaczej nazywać, ale z tego programu, komu on jest dedykowany?
1: Właścicielom nieruchomości, nawet jeszcze nie wybudowanych, ale w trakcie. Ważne, żeby instalacja po prostu została zamontowana, zapłacona i została przyjęta przez operatora sieci dystrybucji, czyli trzeba mieć zaświadczenie, że dana instalacja o danej mocy jest przyłączona.
0: Instalacja fotowoltaiczna.
1: I też musi być to informacja o zainstalowanych magazynach energii, bo dotyczyć będzie to magazynu energii elektrycznej, ale też możemy zasobnik jako magazyn energii cieplnej. Tutaj mamy też dofinansowanie do 5 tysięcy i zbiornik minimum 150 litrów.
0: No dobrze, to jeżeli państwo mają jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. Pan Krzysztof z Jeleniej Góry jest razem z nami. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
2: Dobry, witam państwa. Mam takie pytanie, trochę taką nietypową sprawę a propos czystego powietrza. Niecałe dwa lata temu była ta powódź w moim domu rodzinnym w Jeleniej Górze i nam zalało piec bezklasowy na ekogroszek. Oczywiście go wymieniliśmy na gaz. No i złożyliśmy wszystkie potrzebne papiery i wnioski o refundację tej inwestycji do czystego powietrza. I urząd odrzucił lub wstrzymał z racji tego, że zobaczył, że w hipotece są wpisy, no bo kiedyś gdzieś tam się noga człowiekowi podwinęła i są jakieś wpisy od wierzycieli, no ale my to jakby spłacamy i tak dalej. Czy urząd rzeczywiście ma prawo tak powiedzieć i odrzucić taki wniosek na podstawie tak właśnie takiej sytuacji sprawy?
1: No tutaj nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo akurat jeżeli chodzi o procedowanie i te sprawy związane właśnie z weryfikacją hipoteki i tak dalej, no tym się nie zajmujemy, także nie jestem w stanie odpowiedzieć.
0: Ale, ale pan mówi, że kto odrzucił ten wniosek właśnie?
2: Znaczy, został wstrzymany w urzędzie.
1: Urząd czy fundusz?
2: W tym fundusz, no generalnie tam mama jakby jest właścicielem, więc jakby składa te papiery i tam do tego urzędu, gdzie jest czyste powietrze, tam poszło. I,
0: no czyli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, tak? I Gospodarki
2: tak jest,
0: Wodnej.
2: Tak, tam stwierdziła, że to na razie nie musi być wstrzymane, bo ponieważ widzi, że w hipotece jest jakiś tam...
1: To może zróbmy tak, może przy okazji ja też się czegoś nauczę. Proszę zostawić kontakt, ja po skończeniu programu wezmę i sobie to sprawdzę i do pana zadzwonię.
2: Oczywiście.
0: Poza anteną proszę, panie Krzysztofie, o pozostawienie numeru telefonu, a przy okazji, jak już będziemy mieli pewność, to przy okazji następnego spotkania wszystkim powiemy, jak to jest, jeżeli gdzieś w hipotece pojawiają się jakieś długi, co wtedy, jak tutaj sytuacja
1: tak,
0: może
1: jakie
0: zostać.
1: Jakie to są reguły?
0: Jakie są reguły, żeby też państwa ewentualnie uprzedzić o takich sytuacjach. Panie Krzysztofie, to bardzo dziękuję za to pytanie. Będziemy mieli kolejną odsłonę tego korzystania z programu Czyste Powietrze, a my powiedzmy jeszcze w naszym programie o takim środku, którego już byśmy chcieli, żeby go nie było, a on ciągle jeszcze jest. Mam tutaj na myśli azbest.
1: Tak, azbest,
0: jeszcze
1: mamy,
0: się tak pojawia.
1: Jeszcze mamy go na dachach. No i wystartowała w tym roku następna edycja, jeżeli chodzi o nabory. Pośrednikiem tu jest gmina, także partnerem do rozmów tutaj jest gmina, gdzie trzeba się zgłosić i tu można dostać dofinansowania właśnie na zdjęcie i utylizację, czyli przetransportowanie go do firm, które się nim zajmą i bezpiecznie
0: zdjęcie
1: dla środowiska.
0: I utylizacja, czyli tak. Właściwie kompleksowe załatwienie sprawy.
1: Tak,
0: można
1: i pozbycie
0: powiedzieć.
1: Się tego, no co już powinno dawno zniknąć, ale to też był rok przerwy, jeżeli chodzi o finansowanie, teraz już wróciło to i działajmy, bo to jest konieczne.
0: Gmina to załatwia, gmina ma pieniądze z Narodowego Funduszu.
1: Nie,
0: tak,
1: gmina podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem.
0: Tak.
1: Na tej podstawie właśnie realizuje wszystkie działania, czyli jakby tym pilotem, który to realizuje na terenie swojej gminy, czyli tutaj trzeba pójść do gminy, podpisać umowę i to zrealizować.
0: Jeżeli ktoś z państwa tego nie zrobił, albo wiecie, że ktoś tego nie zrobił, to proszę przekazać informację, że można to zupełnie bezpłatnie w tej chwili zrobić.
1: Jak
0: pojawił się nowe rozdanie w tym roku, w związku z tym warto o tym pamiętać i z tego skorzystać. Zachęcamy, proszę dopytywać w różnych kwestiach, którymi zajmuje się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 71 391 00 00, to nasz numer telefonu, oczywiście także adres mailowy, z którego mogą państwo zawsze korzystać. Pan Piotr do nas pisze, czy można skorzystać z programu Twoja Woda, czy Moja Woda, jeżeli na działce stoją 4 bliźniaki, a ich właściciele mają udziały w całej działce?
1: No, ciekawe pytanie,
0: no
1: przyznam
0: właśnie,
1: szczerze,
0: tak.
1: Więc myślę, że dopóki nie będą opublikowane zasady, z których by jasno wynikało, jak taka sytuacja ma być traktowana, to trudno mi odpowiedzieć.
0: Bo na razie jeszcze ten program nie wszedł, a czekamy na niego dniach, ale do tej pory, jak pan sobie przypomina poprzednie rozdania, to była taka możliwość, żeby tutaj właśnie w takiej sytuacji bliźniaczej z tego programu skorzystać?
1: No tak, biorąc pod uwagę środowisko, to według mnie powinno to być traktowane jako rzecz dopuszczalna, bo mamy właściciela instalacji, mamy działki i będzie to wykorzystywane.
0: Tak, czyli tylko z korzyścią, tak. Rozumiem. Ale panie Piotrze, zachowujemy sobie to pytanie i jak tylko już wejdzie ten program Moja Woda, to będziemy weryfikować, ewentualnie jeszcze sprawdzimy, co tam jest zapisane, żeby mieć stuprocentową pewność co do tego programu. A teraz słuchamy, pan Jerzy z Wrocławia do nas telefonuje. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie. Nabyłem mieszkanie na licytacji Urzędu Miasta w stanie opłakanym i nadając się do kapitalnego remontu w kamienicy. Teraz mam potężny dylemat. Nie wiem, jak naprawdę w tym mieszkaniu zorganizować ogrzewanie, bo kopciuchy WON, była tam stara jakaś instalacja, gaz za przeproszeniem kolokwialnie mówię B, za parę lat. Jest to mieszkanie o powierzchni 40 metrów kwadratowych, 1,5 metry balkonu, pompy ciepła tam nie zainstaluję, bo wspólnota pewnie mnie wyniesie razem z tym mieszkaniem na zewnątrz. Elektryczne ogrzewanie to jest w tym momencie koszt absurdalnie wysoki. Proszę mi powiedzieć, doradzić, nie wiem, co ja mogę zrobić w tym momencie. Jestem w rozterce i to mega poważnie.
0: Stara kamienica, 40 metrów do kapitalnego remontu. Co w tej sytuacji doradca energetyczny doradziłby naszemu słuchaczowi? Co by tutaj było najkorzystniejsze? No bo chodzi też o to, żeby było...
3: Wie pani, bo teraz tak, jakiś czas temu mówiłem, że gaz był bardzo pozytywnie odbierany, ale teraz okazuje się, że te instalacje gazowe w jakimś tam okresie czasu w perspektywie mają zniknąć, a wręcz akcyza na gaz czy jakieś inne podatki proekologiczne mają po prostu spowodować koszt tego gazu niepotyczny.
1: No tak, tutaj pan jest dobrze zorientowany, bo jeżeli chodzi o gaz, jest to paliwo nieodnawialne i też tam będą płaty ETS2, które właśnie znajdą się w cenie tego materiału. I
0: ale
1: też
0: kiedy
1: będzie...
0: kiedy
1: na pewno jeszcze nie ten rok, bo te tematy ETS jeszcze się toczą, jeszcze trwają negocjacje, tak. No bo to dotyczy całej Unii Europejskiej.
0: Będzie ale w jakimś momencie może się to pojawić.
1: Gdzieś to będzie, tak. No, natomiast tutaj tak tak wszystko wygląda, że to musi być coś elektrycznego. Jeżeli pan mówi, że pompy ciepła nie przejdą, nawet na balkonie, jeżeli byłaby jednostka, no to wracamy do grzewania elektrycznego i rozwiązań różnych grzewników, czy to na podczerwień, czy systemów hybrydowych, gdzie mamy i podczerwień, i przepływ powietrza, które potrafią już dosyć wydajnie, że tak powiem, tą energię elektryczną przetwarzać na energię cieplną. Niemniej zawsze to będzie 1:1. Ile wejdzie, tyle wyjdzie, a pompa ciepła jest o tyle dobra, że 1 kWh wchodzi, wychodzą 4-3,5. Tutaj trudno właśnie coś innego znaleźć, jakiegoś cudownego.
3: Mały balkon, wymiennik, który musi tam się znaleźć, tak, jakoś tam funkcjonować, czasami w nocy, czasami w jakichś tam godzinach objętych ciszą nocą.
0: Tak, to może być kłopot.
3: Ja będę miał od razu...
0: Będzie pan miał konflikt z sąsiadami, dokładnie.
1: No zgadza się, bo tam jakieś 40 decybeli to trzeba liczyć, że to będzie tak tyle miało, co najmniej.
0: Czyli co, takie rzeczy, ta podczerwień, tak, ewentualnie?
1: Tylko tutaj właśnie szukanie takich rozwiązań na prąd, które potrafią pracować wydajnie.
3: A może, bo jak pan wspomniał, że ETS jeszcze nie do końca i nie jakby przesądzone, jaka jest to perspektywa i w ogóle nawet, no wie pan, no nie mogę już z tym mieszkaniem czekać, już mówię, chodzę jak pies kołojeża dookoła niego. Jaka to jest perspektywa czasowa, po pierwsze, na zaprzestanie używania takich instalacji?
1: Znaczy tak, nie będzie coś tak na zasadzie zaprzestania instalacji, bo najpierw będzie wprowadzony zakaz instalowania nowych urządzeń, później będzie jakiś czas przejściowy i później będzie, że każda wymiana będzie związana z tym, że już nie będzie można montować nowego. No i gdzieś tam później nastąpi kres, czyli tak z kotłami na paliwo
0: stałe.
1: Czyli to
0: jest perspektywa kilkuletnia, tak? To nie jest tak, że natychmiast, panie Jerzy, przecież jest mnóstwo ludzi, którzy mają piece gazowe i nikt ich nie pozbawi teraz możliwości korzystania z tej formy.
1: Tak, i na pewno nie będzie jakiegoś takiego nakazu, żeby szybko to likwidować, to tak szybko nie będzie.
0: A ma pan taką możliwość, żeby taki piec gazowy...
3: Jeszcze gazowy, tak. Mi tutaj właśnie doradca jakiejś, powiedzmy, firmy, która mogłaby się podjąć tej jakiegoś tam instalacji ciepła, no i wody cieplnej, bo tam mam tylko zimną wodę właściwie.
0: Jasne.
3: Jeszcze promuję rozwiązanie gazowe, natomiast była tam kwestia tej pompy, ale to mówię, to nieżyciowe, to się nie sprawdzi. Jeszcze gazowe, tak, tylko mówię, ja tu troszeczkę z niedowierzaniem biorę to, jak to wiadomo, firmie zależy, żeby to zainstalować, skonsumować środki, a mi później z tym żyć, tak?
1: Tak, tylko to właśnie, jak pani redaktor wspomniała, to nie będzie 2-3 lata, że będzie można funkcjonować. Na pewno, jeżeli chodzi o zainstalowane już rzeczy,
0: to będzie można z nich
1: korzystać. Oczywiście. Tutaj tylko tym zagrożeniem będzie, jak, że tak powiem, te dopłaty związane z tym, że to jest nieodnawialne paliwo, będą wyglądały, jakie wysokość.
0: Jakie będą
1: i czy będą ewentualnie jakieś rekompensaty tutaj właśnie to...
0: Ale te negocjacje trwają, to jest sytuacja, która dotyka miliony ludzi w Polsce, więc to nie jest kwestia taka, że nagle się to wszystko wszystko rozsypie, myślę. To oczywiście są takie luźne dywagacje, ale takie można mieć przypuszczenia. Więc panie Jerzy, no decyzja oczywiście należy do pana, ale jak rozumiem, pan Roman Papiur nie odradza, czy nie zniechęca do jednak korzystania jeszcze z pieców gazowych, tak?
1: Tak, no ja bym mimo wszystko rozważył koszty inwestycyjne, jeżeli chodzi o promienniki czy jakieś inne grzejniki hybrydowe w stosunku do gazu, czyli kotła jednofunkcyjnego czy dwufunkcyjnego z systemem grzejników. Jak to wygląda na tym poziomie i koszty...
3: Ciepłej wody one mnie nie załatwią, tak? Będą się grzać, tak?
1: A to tak, to na pewno, jeżeli chodzi o ciepłą wodę, to będzie musiał pan grzać, będzie musiał być jakiś przepływowy podgrzewacz lub zasobnik oczywiście.
0: Mm-hmm. No i to zdecydowanie też podraża koszty energii, prawda? Także to będą też znaczące koszty. Musi pan to rozważyć.
3: Wie pan, wymagają jakieś tam aranżacji, gdzieś tam instalowanie tego. Poza tym energia oddana przy na przykład wychłodzeniu ścian jest można powiedzieć, nie jest oddana. Energia jakby napromieniowana przy wychłodzeniu ścian, na przykład w okresie grzewczym, tak? Nie spowoduje tego, że mieszkanie się nagrzeje aż tak szybko w promieniowaniu podczerwonym, jeśli na dłuższą ekspozycję wystawiono jednak warunków niekorzystnych.
1: No zgadza się, to wychłodzenie wtedy będzie odczuwalne.
0: No to musi pan to wszystko brać pod uwagę, podejmując decyzję, zdecydowanie.
3: Tak, nie ukrywam, że jest duża mina w tym momencie i miasto Wrocław, wiadomo, ma wielosetletnią historię i teraz spory zasób takich wręcz pięknych obiektów istnieje, ale przez te działania ekologiczne właściciele są naprawdę w dużym kłopocie.
0: Zdecydowanie ma pan rację, to jest problem, który słyszymy tutaj wielokrotnie. Co zrobić, jeżeli ktoś decyduje się właśnie na remont takiego mieszkania? Problem ogrzewania jest tutaj bardzo duży, tym bardziej, że nie mamy też wsparcia dla budynków wielorodzinnych. Tak. To sygnalizowaliśmy też wielokrotnie, że to jest ogromna potrzeba właśnie zwrócenie się w stronę budynków wielorodzinnych, też tej takiej starej substancji mieszkaniowej. No na razie ten głos pozostaje bez odzewu jakoś niestety.
1: Nasze rozwiązaniem jest jeszcze ciepło systemowe z ciepłowni, no ale to też już jest po stronie miasta, rozwój tej sieci.
3: Tak. Widzicie właśnie tutaj, ja już próbowałem, sądowałem na instalację węzła cieplnego, bo jesteśmy kamienicą taką, narożną, powiedzmy szeregiem narożnym. Nie ma nigdzie w okolicy węzła cieplnego, więc tu są inwestycyjnie koszty, nawet nie wiem, czy Fortum podejmie się w ogóle jakkolwiek dojścia tam do ale na pewno też nie jest to wątek, który łatwo się rozwiązuje.
0: Zdecydowanie tak, jest to problematyczna sytuacja. Bardzo dziękujemy za pana telefon i za rozmowę na antenie. Tych problemów oczywiście jest wiele, wszystkie programy tego nie rozwiążą, że mamy tutaj pewne funkcje miasta, które też dysponuje takim, a nie innym zasobem i próbę rozwiązania najlepszego dla ekologii, ale też dla możliwości i dla mieszkańców, bo to są też ogromne koszty. W związku z tym ważne jest, żeby się nad tym pochylić, ale my czekamy na kolejne rozwiązania i ewentualnie mieliśmy już takie dofinansowanie do budynków wielorodzinnych jakiś czas temu.
1: No to jest to moje ciepłe mieszkanie.
0: O właśnie, ciepłe mieszkanie, tak.
1: Ale to ograniczenie było do budynków do 7 lokali.
0: Mhm. 71 391 0000, to nasz numer telefonu. Jest jeszcze 11 minut do godziny 13, więc jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to bardzo proszę, jesteśmy do państwa dyspozycji, a ja tymczasem jeszcze państwa zaproszę, ponieważ do końca tygodnia przed nami jeszcze kilka reakcji 24, jutro z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pani Irena Szopka, czyli renty i emerytury, także zapraszam wszystkich zainteresowanych mailowo, nawet już dzisiaj przed programem oczywiście, a także przypominam państwu naszej automatycznej sekretarce, która jest do państwa dyspozycji. Tylko poza tą jedną godziną, kiedy jesteśmy na antenie Radia Wrocław, można telefonować, nagrywać swoje pytania, zawsze podając swój numer telefonu, byśmy mogli ewentualnie oddzwonić i dopytać, jeżeli jest taka potrzeba. 7 maja razem z nami będzie notariusz Lech Bożemski i tutaj również te pytania można wysyłać wysyłać nieco wcześniej, więc jak tylko usłyszymy się na antenie, będziemy mogli te pytania zaprezentować. No i ostatni temat tego tygodnia, czyli prawo pracy, Państwowa Inspekcja Pracy. To są tematy do końca tego tygodnia, którymi chcę Państwa zainteresować. Jeszcze mail od pana Piotra. W poprzednich edycjach tutaj chyba chodzi o ciepłe mieszkanie. Z tego, co się... Nie, pan Piotr pisał do nas w sprawie tego programu Moja Woda i tego tych czterech bliźniaków. Pan dodaje, że z tego, co się orientuje, na działce mogły być maksymalnie dwa budynki i z tego powodu odmówiono panu w poprzednich edycjach takiej dotacji. W związku z tym nie wiem, jak będzie w tej edycji, no ale to czekamy na konkretne rozwiązania tak. I na to, co się pojawi, a ma być już niebawem. Także raz jeszcze pana Piotra prosimy o cierpliwość i o tutaj danie szansy. Jak tylko się pojawią konkrety, to oczywiście będziemy państwu o tym mówić. No to w takim razie kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Panie Romanie, czy jeszcze jakieś ważne przesłania dla tych, którzy chcieliby skorzystać z programów, jakieś dobre rady, jak to zrobić, żeby to było gładko, przyjemnie i efektywnie?
1: To na takie pytanie odpowiem to, co zawsze mówię. Skontaktować się z doradcami energetycznymi, porozmawiać o problemie, wyjaśnić sobie wszystkie rzeczy i to, co jest, co się chce zrobić, jak to zaplanować, bo to jest najlepsza droga. My chcemy, ja zawsze jak mam taką rozmowę, to ja wręcz jestem stroną, która zadaje dużo pytań. Chcąc wyjaśnić, czy mamy do czynienia, jaki jest problem, jakie są oczekiwania. Dopiero wtedy można zacząć już rozmawiać
0: konkretnie. Z jakim obiektem w ogóle mamy do czynienia, tak? Czy to jest stare, jakie to jest budownictwo, jakie materiały zostały wykorzystane, tak?
1: Oczywiście. Mhm. I dopiero idąc tą ścieżką właśnie możemy w pełni właściwie doradzić i spowodować, że późniejsze kroki doprowadzą do inwestycji, z której mieszkaniec, właściciel nieruchomości będzie zadowolony.
0: To jest też ważne, żeby wiedzieć, z jakich materiałów skorzystać, tak? Bo tak. Jeżeli jest wymiana okien, to też są parametry, które mówią, jakie te okna powinny być, tak? Drzwi i tak dalej, i tak dalej.
1: To wtedy też mówimy, na co uważać, jakie dokumenty muszą być przygotowane, żeby dana stolarka była zatwierdzona w programie Czyste Powietrze. Mówimy, jakie współczynniki, kto to robi, kto ma przygotować dokumenty.
0: Jeżeli ktoś się zwróci o taką poradę do doradców energetycznych, to ile trzeba czekać, żeby się pan Roman Papiusz zajął taką sprawą?
1: To też wszystko zależy od tego, co robimy. Na przykład tutaj jestem teraz z panią redaktor, to przez godzinę nie odbieram telefonu.
0: Rozumiem, ale tak, jak jesteście pod telefonami, tak?
1: Pod telefonami jesteśmy, odbieramy. Jak nie odbierzemy, to staramy się odzwaniać. Także przyznaję, że z drugiej strony czasami jest takie małe, miłe zaskoczenie, że ktoś odzwania. No my chcemy kontaktować się i odzwaniamy.
0: No to proszę Państwa, proszę korzystać. Wszystkie informacje na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest tutaj pełna lista doradców energetycznych, którzy są do Państwa dyspozycji. Jeżeli będą jeszcze jakieś wątpliwości, to proszę z ich porad korzystać. Bardzo dziękuję. Pan Roman Papiur, doradca energetyczny, Wojewódzki Ośrodek Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dziękuję za dziś.
1: Dziękuję pani redaktor.
0: A ja Państwa zapraszam jutro po godzinie 12. Teraz przed nami wiadomości o 13, a po 13 Kazul z gwiazdami, który już czeka na spotkanie z Państwem. Ja jutro po 12. Małgorzata Majeranko, do usłyszenia.

0: reklama.
1: Już 10 maja przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają do Parku Zdrojowego w Jedlinie-Zdrój na Dzień Europy. W specjalnym programie Radia Wrocław od godziny 10 porozmawiamy z ekspertami o działalności instytucji unijnych i programach Unii Europejskiej, a także o jej przyszłości. Motywem przewodnim wydarzenia będzie uczczenie pokoju i jedności w Europie. Specjalne studio Radia Wrocław 10 maja w Jedlinie-Zdrój. Świętujemy Dzień Europy w rocznicę planu Schumana, który zapoczątkował integrację europejską. Zapraszamy.
2: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
5: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
6: O, widzę, że sąsiad Czornopiramida buduje.
7: To jest magazyn energii.
6: Jak to?
7: No przecież ta jedna tona e-groszku od piechoty to nawet 7 megawattogodzin ciepła.
6: No, a ta piramida to wielamo.
7: Wystarczająco dużo, ta żeby przetrwać w spokoju niejedno zimę, wojnę, wirusy, te inne nieszczęśliwości.
8: Bo Imex piechota ma opał ze złota. Zadzwoń.
7: 600-745-734.
9: Szklarska Poręba zaprasza na drugą edycję cyklu Bike Marathon. Startujemy w Harachowie. Meta na Polanie Jakuszyckiej w Dolnośląskim Centrum Sportu. Puchar Polski w maratonie MTB. Zawody na rowerach wspomaganych elektrycznie. Tauron i Bike Marathon. A dla najmłodszych Bike Marathon Kids. Masz rower? To pakuj się i do zobaczenia w Szklarskiej Porębie 9 maja. Uczestników i kibiców gorąco zapraszają. Szklarska Poręba, Dolny Śląsk oraz Grabek Sport Jakuszyce. Szczegóły na bikemarathon.com.
10: Po reklamie.
11: Jest 13. Jest alert pierwszego stopnia. Przed wieczorem na południowo-zachodnich krańcach regionu możliwe są gwałtowne burze. Synoptycy nie wykluczają gradobić. Ceny paliw bez zmian. Minister energii podał maksymalne stawki na jutro. Będzie trzecia ustawa o kryptowalutach.
12: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym.
11: Zapowiada premier. Zakończyła się matura z matematyki.
13: No dobrze, poszła dobrze. Całkiem łatwa. Nie było problemu.
11: Egzamin przebiegł spokojnie. Informuje też CK.
14: Więcej już teraz w wiadomościach, na które zaprasza Leszek Mordarski.
11: Synoptycy ostrzegają przed burzami. Wydali właśnie ostrzeżenie pierwszego stopnia dla powiatów karkonoskiego, miasta Jelenia Góra, lwóweckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego. Nawałnicom, które mają przechodzić tam od 16 do 23, lokalnie będą towarzyszyć silne opady deszczu. Do 25 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 65 km na godzinę. Lokalnie możliwe są też gradobicia.
10: Więcej na radiowrocław.pl.
11: 8-kilometrowy korek ustawił się na czwórce koło Jędrzychowic w kierunku Niemiec. Przyczyną są kontrole graniczne. Roboty drogowe są natomiast przyczyną kłopotów na tej drodze koło węzła Kąty Wrocławskie. Autostrada jest tutaj zwężona i zakorkowana w stronę Wrocławia na 3-kilometrowym odcinku. Rynek ropy wciąż pozostaje niestabilny i wrażliwy na wszystkie doniesienia płynące z regionu Zatoki Perskiej, zwłaszcza że w ostatnie dni przyniosły zaostrzenie napięć wokół cieśniny Ormus. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex mówi, że cena ropy Brent przekroczyła chwilowo $115 za baryłkę. Obecnie sytuacja nieco się uspokoiła.
15: Biorąc pod uwagę jednak sygnały, które płyną z Zatoki, brak
0: przywracania takiego pełnego przepływu przez cieśninę Ormus, każdy kolejny dzień, tydzień bez dostaw ropy z Bliskiego Wschodu będzie powodował, że sytuacja na rynku ropy naftowej będzie stawała się coraz bardziej napięta.
11: Minister energii podał tymczasem maksymalne ceny paliw na jutro. 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy. Litr oleju napędowego nie więcej niż 7,31. Ceny nie ulegają zatem zmianie wobec dzisiejszych stawek. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi projekt ustawy regulujący rynek kryptowalut, zapowiedział premier. Donald Tusk mówił przed posiedzeniem rządu, że ten projekt ma zakładać wyższe sankcje dla oszustów niż wcześniejsza propozycja Rady Ministrów.
12: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu skierujemy projekt. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich.
11: Ja, prezydent Karol Nawrocki dotychczas dwukrotnie wetował rządowe ustawy o kryptoaktywach.
10: To są wiadomości Radia Wrocław.
11: Dokończył się egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. Zdaniem uczniów jednego z wrocławskich liceów zadania w tym roku nie były trudne.
13: No dobrze, poszło dobrze, całkiem łatwa, nie było problemów, szybko poszło, sprawnie.
15: Takie typowe, no to było udowodnić, że jakaś cyfra jest podzielna przez ileś.
16: Niektóre były lekko podchwytliwe, ale tak to wszystkie były w miarę łatwe.
11: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski po zakończeniu egzaminu z matematyki przekazał, że przebiegł spokojnie. Jutro egzaminy z języków obcych. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opracowali nowy sposób poprawy jakości wody w miastach. To pływające wyspy, które dzięki odpowiednio dobranej roślinności wspierają naturalne procesy oczyszczania. Według badaczy takie instalacje najlepiej sprawdzają się właśnie w miejskiej przestrzeni, o czym mówi jeden z nich, dr Szymon Kilian.
17: W miastach mamy przede wszystkim bardzo mało miejsc na instalację nowych rozwiązań. Jednocześnie te miejskie zbiorniki wodne, czy miejskie stawy, zmagają się z ciągłym dopływem zanieczyszczeń.
11: Pierwsze pływające wyspy we Wrocławiu pojawiły się na akwenie przy Pałacu Pawłowice. W planach jest instalacja kolejnych wysp.
14: Jak słyszeliśmy przed chwilą w wiadomościach, jest alert pierwszego stopnia przed wieczorem na południowym zachodzie Dolnego Śląska. Możliwe są gwałtowne burze, synoptycy nie wykluczają też gradobić. Będzie wiało w czasie burz, porywy wiatru do 65 km na godzinę. No i spaść może do 25 litrów wody na metr kwadratowy. To wszystko jeszcze dzisiaj. W nocy za to zachmurzenie duże i całkowite, przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze, minimalnie w nocy od 9 do 14 stopni. Jutro w dzień sporo chmur, przelotny deszcz, burze. W czasie burz opady deszczu takie silniejsze, lokalnie około 10 litrów wody na metr kwadratowy w zapowiedziach, które prezentują synoptycy, a na termometrach jutro maksymalnie od 20 do 23 stopni. Warunki biometeo będą niekorzystne.
18: Cześć, tu Borys Szyc.
19: Z tej strony Grubson, tu Karaś Rogucki.
20: Kazul z gwiazdami.
10: W Radiu Wrocław.
14: 6 minut po godzinie 13. Michał Kazulo przed mikrofonem. Kłaniam się nisko, zapraszam. Mam nadzieję, że są też z nami maturzyści, którzy już napisali swój egzamin z matematyki. Jeśli tak, to koniecznie proszę dać znać. 71 339 90 60 to numer do studia. Oczywiście rodzice także są proszeni do słuchawki.

Just You Are Automatic w Radiu Wrocław, 13:12 na zegarze. Matura za nami, jedziemy na pyszne lody. Pisze pani Karolina i pozdrawia z synem Antonim. Kłaniam się nisko, pysznych lodów. Trzy gałki, bita śmietana. Dzisiaj to obowiązek dla każdego, kto zdawał maturę z matematyki. Proszę pisać, proszę dzwonić. 71 339 9060 to numer do naszego studia. Jak tam emocje po maturach? Pytam maturzystów, ale też rodziców, bo widziałem dzisiaj kilku zestresowanych, którzy odstawiali swoje pociechy pod szkołą. A żeby jeszcze bardziej wyluzować, no to zagramy coś od Seth Smiles. To jest dzisiejsza piosenka dnia i to jest czwórka bardzo młodych muzyków, już po maturze co prawda, muzyków z Tarnowa, którzy mimo bardzo młodego wieku mają za sobą około 200 koncertów, w tym występy na festiwalach w Polsce i za granicą. Pamiętam ich koncert w Bielawie na Regałowisku. To było jakieś 3-4 lata temu. Proszę sobie wyobrazić, że był środek lata, godzina maksymalnie 16, słońce okropne i ci młodzi artyści przez ponad godzinę stali na tej scenie w tym blasku słońca i zrobili takie show, że pod sceną naprawdę działy się rzeczy magiczne. I już wtedy czułem, że to dopiero początek. Potem gdzieś zniknęli z mojego radaru, a teraz wracają, prezentują numer Lustro. Zespół nadal porusza się w swojej twórczości pomiędzy takim alternatywnym rockiem i popem, ale ich siłą pozostaje sposób opowieści. Bardzo świadomy, czekamy na więcej. 21 maja koncert we Wrocławiu, 1 czerwca w Wołowie i 17 lipca w Zgorzelcu, więc polecam z całego serca, by wybrać się właśnie na Seth Smiles.

0: Wrocław.
1: A dzisiaj mocno teatralne zaproszenie, podwójne zaproszenie na Państwo snu do współczesnego teatru we Wrocławiu. 13 dzień maja, godzina 19.15. Państwo snu powstaje na podstawie książki Po tamtej stronie. To jest jedyna powieść napisana przez malarza Alfreda Kubina, czyli artystę uznawanego za prekursora surrealizmu. Głównym bohaterem jest rysownik, który otrzymał osobliwe zaproszenie do zamieszkania w założonym u podnóży Himalajów tajemniczym państwie snu. To miejsce, w którym osoby niedopasowane do współczesnej rzeczywistości mogą realizować swoje marzenia. Czy spełni się wyobrażenie bohaterów o życiu w świecie, którego już nie ma i w którym postęp ich nie ogranicza? Takie między innymi pytania w czasie spektaklu Państwo snu. 13 dzień maja, godzina 19.15. Jeśli ktoś chciałby się wybrać do teatru, to proszę dać znać. SMS-y ślemy pod numer 72-280. W treść wiadomości proszę wpisać RW, sen, imię, nazwisko, koszt SMS-a 2,46. Przypominam, 72-280, RW, sen, imię i nazwisko.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Ja jestem chyba takim ciekawym słuchaczem. Słucham Radia Wrocław nie od 80 lat, ale od roku, bo kolega powiedział, że radio się zmieniło, no i jest ciekawe. Najpierw nie tak delikatnie wprowadza w dzień majewskie budzenie. A potem to potrafi się nieźle pobudzić i wkurzyć, bo o 8.30 jest rozmowa dnia.
2: Jest po prostu tchórzem. Uciekł do Orbana, bo boi się stanąć twarzą w twarz.
3: No ale twierdzi, że nie może liczyć na uczciwy
2: ale,
3: proces
2: panie redaktorze,
3: w Polsce.
2: Panie redaktorze, ja uważam w ogóle, że zaprojektował sobie w swojej głowie, co się z nim wydarzy i dlatego uciekł.
4: Ja pamiętam te działania, które prowadziły najpierw do komercjalizacji, a później prywatyzacji szpitali.
3: Ale to nie jest straszenie pacjentów? No przecież nikt nie jest. Prywatyzuje szpitali, panie redaktorze,
4: ja nie straszę pacjentów, no straszy dziś rząd.
3: Rozmowa dnia, Radia Wrocław. Zapraszam, Filip Marczyński.
1: No, już jestem gotowy do roboty.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Święto Hutnika na antenie Radia Wrocław. Najważniejsze wydarzenia, ciekawi ludzie i miejsca. Przyszłość hutnictwa miedziowego. Słuchaj Radia Wrocław dzisiaj po godzinie 15. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź S.A.
7: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas, świętujcie Dzień Dziecka aktywnie, razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
5: Po reklamie.

0: Wrocław.
1: Za 25 minut będzie godzina 14. Ze mną w studiu dzisiaj Natalia Pławiak. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
1: Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać i porozmawiać o twojej muzyce, o twoich piosenkach, które były też piosenkami dnia Radia Wrocław. Ale może zacznijmy od takiego tematu, który dzisiaj krąży po mediach społecznościowych, czyli matura z matematyki. Ty jeszcze zdawałaś maturę z matmy, czy już nie?
2: Tak, tak, zdawałam jak najbardziej. A całkiem dobrze, chociaż jednak wolę te humanistyczne przedmioty zdecydowanie.
1: Ale mózg matematyczny gdzieś tam się też otwierał i objawiał. Czy tak, raczej był ten stres wśród bliskich?
2: Tak, bardzo stresujący czas matura.
1: A teraz już jesteś po maturze parę lat, to możemy zdradzić, więc to tylko miłe, mam nadzieję, że miłe wspomnienie. Są piosenki i są zapowiedzi płyt, koncerty, no tak się lato układa. A co z tym mikrofonem, który miałaś za 15 zł, jak byłaś mała, też gdzieś go trzymasz w szafie?
2: No już niestety nie, chociaż teraz pomyślałam, że szkoda, że nie mam takiej pamiątki, ale tak, widzę go teraz przed oczami w sumie, ten mój mikrofon za 15 zł, którym siedziałam całymi dniami i całymi dniami nagrywałam jakieś covery i swoje piosenki.
1: A ty jesteś już z tego pokolenia, co wrzucało wszystko do sieci, czy jeszcze gdzieś tam pisało pamiętniki?
2: Jeszcze pamiętam, że miałam takie radio od mojej babci, znaczy zabierałam mojej babci to radio i tam było takie, można kliknąć i się nagrywać na taki jakby dyktafon i później sobie słuchałam tego, jak śpiewam na kasetach takich jeszcze dawnych. No a później, jak już byłam nastolatką, no to były takie... iSync, była taka strona.
1: Jeszcze raz?
2: iSync, okej. Okay. Była taka strona i tam to w kółko po prostu nagrywałam piosenki właśnie i wrzucałam.
1: A co śpiewałaś? Ty jakie lubiłaś śpiewać piosenki?
2: Ja to zawsze lubiłam właśnie takie dawne piosenki, takie jeszcze najstarsze z klimatów Krzysztofa Krawczyka.
1: Parostatkiem?
2: Parostatkiem również. Bryan Adams i takie klimaty. No i też zawsze gdzieś tam w moim sercu była muzyka country. Teraz to tak można powiedzieć modern country, ale tak, w tej muzyce czuję się też najlepiej.
1: Jak cię dzisiaj zobaczyłem w tym stroju, to trochę mi się kojarzysz jak wyjęta z planu serialu Yellowstone. Gdzieś tam właśnie w momencie, gdy zsiadasz z konia, wchodzisz do studia i będziesz za chwilę śpiewać piosenkę. Ale ten serial, nie wiem, widziałeś w ogóle?
2: Nie,
1: to
2: nie
1: polecam kojarzy. Ci gorąco, świetny western i świetna fabuła, ale tam właśnie jest dużo piosenek country i to pokazuje też, w ogóle ten serial pokazał światu country takie trochę w XXI wieku, odbudowane, bardzo ciekawe. Twoje piosenki też są takie mocno gitarowe, właściwie mam wrażenie, że tobie sam gitarzysta wystarczy do tego, żeby pojawić się na scenie. Jak ty się czujesz przed publicznością?
2: Ja czuję się coraz lepiej. Z każdym występem jakby nabieram doświadczenia i takiego większego... Teraz złapałam już też taki mocny kontakt z publicznością. Także na naszych występach widzę takie interakcje i też dostosowujemy podczas koncertów swoje piosenki. Także cieszą mnie bardzo takie występy i właśnie takie interakcje z publicznością.
1: No i nie mogę zapomnieć o Tabie, z którym nagrywasz muzykę. To jest znany polski producent, który zrobił dużo dobrej polskiej muzyki. I tak widzę, że się razem rozwijacie i docieracie też. Słychać to z piosenki na piosenkę.
2: Tak, Tab to w ogóle od kiedy byłam... można powiedzieć mała, nastolatką, to jego piosenki były zawsze takie, taką inspiracją dla mnie, czy ważne, czy sakrum, to już w ogóle do tej pory wszyscy znają te piosenki i właśnie te piosenki niosą ze sobą taki niesamowity, według mnie, przekaz, którego teraz często brakuje jednak. I są taką inspiracją, także w ogóle moim marzeniem była współpraca z Tabem kiedyś, co myślałam, że jest totalnie nieosiągalne, ale jednak się gdzieś tam znaleźliśmy i mamy bardzo podobne spojrzenie na muzykę i wspólny język w tworzeniu.
1: A jakie masz spojrzenie na studia prawnicze?
2: Studia prawnicze zrobiłam, żeby... No muzyka jest...
1: Żeby zarabiać
2: muzyka
1: pieniądze.
2: Muzyka jest bardzo ciężkim... no właśnie rzuciłam jednak, miałam też pracę w urzędzie skarbowym przez 3 lata, także zmieniłam swoje życie i rzuciłam to i postawiłam wszystko na muzykę. Ale te studia, no to właśnie muzyka jest bardzo ciężką też branżą i no raz są upadki, raz się idzie w górę i to jest cały czas coś takiego. Także zrobiłam także studia prawnicze, bo też interesuje mnie w sumie ten...
1: Ale studia prawnicze, jakąś aplikację? Czy, bo nie wiem, czy może zwracać się do ciebie jakoś?
2: Nie, to były studia bardziej skierowane na administrację.
1: I co, dużo papierków przerzuciłaś w życiu?
2: Bardzo dużo, te wszystkie kodeksy, to po prostu.
1: Ale jakby co, można się zgłosić po poradę prawną?
2: Jak najbardziej.
1: Coś tam zawsze pomożesz. No dobrze, to my teraz dajemy głośniej, bo będziemy słuchać numeru Wrócę wiosną. Z nami po południu Natalia Pławiak.

0: Z nami dzisiaj Natalia Pławiak. Za chwilę zagramy numer San Francisco. To numer, który mocno pasuje do pogody, którą mamy ostatnio w stolicy Dolnego Śląska i nie tylko na całym Dolnym Śląsku. Taki letniaczek. Ty umiesz pisać letniaczki, trzeba przyznać.
1: Tak, tak. Dopisuje pogoda także jak najbardziej.
0: A powiedz mi to San Francisco, bo to nie jest tylko miasto, to jest taka zabawa trochę samym słowem i analogia do różnych sytuacji.
1: Tak, to bardziej taka przenośnia, znaczy każdy może interpretować jak chce, ale jest to taka przenośnia właśnie tego, jak można żyć ze sobą, ale jednak być od siebie bardzo daleko.
0: To jest, bo wszystkie te piosenki, mam wrażenie, które do tej pory wypuściłaś, one są gdzieś z serducha i nie wiem, mam taki radar, może się okaże, że w tym momencie nie zadziała, ale wydaje mi się, że to jest bardzo osobiste, co ty piszesz i przepuszczasz przez siebie. To nawiązuje też ten tekst San Francisco do tego, co ci się przydarzyło?
1: Tak, no wszystkie w sumie moje utwory są, staram się, żeby były takie bardzo autentyczne i chcę właśnie, dla mnie najważniejszy w muzyce jest przekaz, także gdyby nie był szczery, no to... To by raczej do nikogo według mnie nie trafił, jeżeli nie ma w tym autentyczności. Także jak najbardziej są to moje historie, które są przelane właśnie na te piosenki.
0: To sporo przeżyłaś, patrząc na te historie. A teraz w życiu jesteś szczęśliwa?
1: Tak, teraz właśnie no w nawiązaniu do mojej ostatniej piosenki, no to właśnie mam teraz ścieżkę, którą chciałam iść, także tak, mogę powiedzieć teraz, że już jestem szczęśliwa.
0: O tej ścieżce jeszcze sobie porozmawiamy, bo pewnie nawiązujesz do lotów, a ja chciałbym popytać o to, co poza muzyką, bo dzisiaj te stroje, teledyski, to wszystko jest ważne. Ty lubisz się stroić, lubisz szykować te wszystkie rzeczy, które już nie są związane z pisaniem, komponowaniem i tak dalej?
1: Tak, tak. Lubię, ale najbardziej wszystko zawsze, jak ostatnio spojrzałam na moją szafę, jest w kolorze właśnie brązowym. Także tak, ten styl country i ten kolor brązowy to jest... Chcę czy nie, chcę cały czas ze mną.
0: Lato ma być koncertowe, no to trzeba przygotować formę. Ona u ciebie robi się sama, czy masz jakieś takie patenty, żeby to ciało doprowadzić, wiesz, do tego, by współpracowało dobrze?
1: No ja cały czas spaceruję, także ostatnio sobie włączyłam właśnie aplikację, która liczy mi kroki i po prostu cały Wrocław, teraz cały Świeradów, cały czas gdzieś po prostu
0: Ile
1: chodzę.
0: Kroków dziennie? Proszę
1: jakieś
0: się przyznać.
1: 20 tysięcy,
0: wow,
1: 30.
0: No to dobry wynik.
1: Także tak, cały czas chodzę.
0: No
1: i wtedy nabieram też bardzo dużo inspiracji. Od razu jak coś mi przyjdzie, a dużo właśnie takich pomysłów mi przychodzi do głowy odnośnie tekstów, odnośnie melodii. Także na telefon od razu do notatnika albo biegnę do dyktafonu i od razu nagrywam sobie, żeby...
0: Czyli ty ciągle jesteś w robocie.
1: No, można tak powiedzieć.
0: Jak bliscy reagują na to, że tak się inspirujesz i tak chłoniesz wszystko, a tu ktoś chciałby pogadać, wiesz, o tym, co na obiad?
1: No, rodzice w sumie wcześniej, jak mieszkałam w domu i moja siostra, no to wszyscy już mieli totalnie dość i nie mogli już słuchać, jak śpiewam. Natomiast teraz... Teraz, jak mnie nie ma w domu i wracam na jakiś czas, no to chcą jak najbardziej mnie słuchać, bo już nie mają takiego przesytu tego wszystkiego. A mój narzeczony też gra na gitarze, także on akurat jest zadowolony z tego powodu.
0: Czyli wasza pasja to muzyka.
1: Tak,
0: no i sąsiedzi
1: tak.
0: Muszą się z tym pogodzić.
1: A, no sąsiedzi nie do końca są zadowoleni raczej. Jak wpadniemy nagle na pomysł o 23 czy 24, żeby coś sobie na szybko zagrać.
0: No to chętnie wtedy by wam pewnie kupili bilety do San Francisco, żeby mieć święty spokój. Natalia Pławiak i TAP już teraz San Francisco na antenie Radia Wrocław. Za 8 minut 14 wiadomości, po których wrócimy do rozmowy.

0: Reklama.
1: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kina DCF oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz dyskusje i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz dcf.wroclaw.pl.
5: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
6: Po reklamie.
7: I właśnie mija 14.
8: Zaczniemy od sytuacji na rynku paliw. Kilkanaście wczorajszych matur unieważnionych przez CKE i o tym także w serwisie. 2,5-letni Henio z gwarancją terapii po zbiórce Łatwogęga na Cancer Fighters. O tym na koniec.
7: To co ważne, w regionie i na świecie już teraz w wiadomościach, na które zaprasza Miłosz Wałkowiecki.
8: W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, a oleju napędowego 7,31 za litr. Wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że w środę ceny maksymalne na stacjach paliw będą takie same jak dzisiaj. Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Rynek ropy wciąż pozostaje niestabilny i wrażliwy na wszystkie doniesienia płynące z regionu Zatoki Perskiej. Zwłaszcza, że ostatnie dni przyniosły zaostrzenie napięć wokół cieśniny Ormus, co ponownie przełożyło się na wzrost cen tego surowca, o czym mówiła Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex.
9: To, co stoi za bezpośrednim powodem wzrostu cen, to ataki rakietowe i dronowe na Zjednoczone Emiraty Arabskie, w wyniku których doszło także do pożaru w terminalu naftowym Fujairah.
8: Co przełożyło się ponownie na wzrost ryzyka geopolitycznego.
6: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
8: Centralna Komisja Egzaminacyjna unieważniła kilkanaście matur z języka polskiego. To efekt opublikowania wczoraj chwilę po godzinie 9 zdjęć arkuszy. Chodzi także o wniesienie telefonów na egzamin. Zdający mówią, że kilkanaście przypadków złamania przepisów nie ma dużego znaczenia w skali całego kraju.
10: Nie widzę sensu czegoś takiego ryzykować własny wynik, dlatego chyba była taka sytuacja, że ktoś kiedyś sfotografował ze zdjęciem własnego dowodu i to wstawił. To w ogóle już bez sensu, ale no, w sensie moim zdaniem to nie jest aż taki duży problem, no bo ludzie już i tak piszą, to nie przyczyni się do zaburzenia wyniku większej liczby osób. No tylko może kilku w perspektywie całego kraju, to nie jest problem, ale to też nie jest jakieś takie okej wobec innych.
11: Też myślę, że te osoby chcą zwrócić trochę na siebie uwagę, w sensie one nie mają nic z tego, że wrzucą to zdjęcie, tylko tyle, że podejmują dodatkowe ryzyko, też bez sensu.
12: Większość ludzi i tak zaraz by się dowiedziała, jak wygląda ten arkusz, a ci, co są na sali, nie mają już takiej możliwości w większości przypadków, no bo nie mają telefonów.
8: No, osoby, które wniosły telefony na salę egzaminacyjną, będą mogły podejść ponownie do matury z języka polskiego dopiero za rok.
6: To są wiadomości Radia Wrocław.
8: 2,5-letni chłopiec jest jednym z pierwszych obdarowanych po rekordowej zbiórce, którą przeprowadził influencer Łatwogang. Jest leczony we wrocławskim Przylądku Nadziei z powodu ostrej białaczki szpikowej. Lek, który jest dla niego szansą na życie, nie jest refundowany, dlatego rodzina zbierała pieniądze. W połowie zbiórki, która docelowo miała wynieść 4,5 miliona złotych, zdarzył się cud, przyznaje matka Małgorzata Drwięga-Ostaszewska.
0: Oni nas uprzedzili, że nam zamkną zbiórkę. Co prawda, kiedy usłyszałam, że zamkną nam zbiórkę, zabrzmiało to tak złowieszczo początkowo, że aż się przestraszyłam, ale zrozumiałam z miny cioci Oli, że to jest dobra wiadomość. Więc nie, no to po prostu jest w kategoriach cudu.
8: No, na konto zbiórki dla Henia fundacja przelała ponad 2 miliony 290 tysięcy złotych. Tym samym terapia chłopca jest już pewna. A zbiórka Łatwogęga zakończyła się kwotą ponad 280 milionów złotych.
13: Sponsorem prognozy pogody jest operator apart hotelu Czarna Perła z kompleksem basenowym u stóp Czarnej Góry. www.aparthotelcharnaperła.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
7: I synoptycy, którzy ostrzegają przed burzami. Wydane zostało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla powiatów karkonoskiego, lwóweckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego. Nawałnicą, które mają przechodzić tam od 16 do 23, lokalnie będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Lokalnie możliwe są też gradobicia. Więcej o tej sprawie na radiowrocław.pl, a teraz prognoza na kolejne godziny. W nocy zachmurzenie duże i całkowite, minimalnie od 12 do 14 stopni. Jutro więcej chmur, przelotne opady deszczu, lokalnie także możliwe burze. Na termometrach jutro maksymalnie od 20 do 23 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest operator apart hotelu Czarna Perła z kompleksem basenowym u stóp Czarnej Góry. www.aparthotelcharnaperła.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
15: Cześć, tu Kaśka Suchacka. Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska.
16: Krzysztof Białowski, grabarz.
17: Kazul z gwiazdami w Radiu Wrocław.
7: 5 minut po godzinie 14. Michał Kazulo przed mikrofonem, kłaniam się nisko, zapraszam. Za chwilę wracamy do rozmowy. Dzisiaj popołudnie z nami spędza Natalia Pławiak.

0: A z nami dzisiaj w studiu Natalia Pławiak. Dzień dobry po przerwie.
1: Witam ponownie.
0: Słuchaj, ty prowadzisz też lekcje śpiewu, prawda?
1: Tak, właśnie, we Wrocławiu, w samym centrum. Zrobię teraz reklamę.
0: Tak. A powiedz, to jest możliwe, żebyś sprawdziła, czy na przykład ja bym mógł śpiewać?
1: Jak ja mam zakres?
0: To jak to się weryfikuje? Dawaj, zróbmy taką próbkę, przychodzę do ciebie na lekcję i jak byś to sprawdziła?
1: No i proszę zaśpiewać jakąś swoją ulubioną piosenkę. Mm-hmm.
0: Dobra, może, czekaj, nie płaczewka, bo tu miejsca brak.
1: No ja myślę, że jest potencjał.
0: Ale przestań, nie podlizuj się, tylko szczerze, no.
1: No jest czysto, mm-hmm.
0: A
1: jest
0: co mógłbym poprawić? Co byś tutaj dorzuciła? Co słyszysz po prostu, jak śpiewa?
1: No na pewno praca nad oddechem, mm-hmm. Na pewno jakieś wcześniej ćwiczenia trzeba wykonać, mm-hmm. żeby
0: czy to bardziej z przepony, tak? Bardziej,
1: tak, mm-hmm. Ale jest tu potencjał, także mm-hmm. jest jak, czysto.
0: Jakie mam rejestry twoim zdaniem?
1: A tego jeszcze nie mogłabym ocenić.
0: Aha. A jak byś to oceniła? Co byśmy musieli zrobić?
1: No jakąś rozśpiewkę na pewno.
0: To proszę. Proszę mi pokazać, jaką rozśpiewkę zrobić.
1: Dzisiaj to nie. Dzisiaj to ja ledwo mówię. Tak jak słychać taką chrypę. Mm-hmm. Ale
0: to jak masz na przykład rozśpiewkę, to do jakiego tam górnego dźwięku jesteś w stanie dojść w formie?
1: Ja? Mhm. No myślę, że te takie najwyższe w lotach, mm-hmm. w moim najnowszym singlu, to są już takie skrajne dla mnie, ale przy współpracy z Tabem, to on po prostu ma zawsze dla mnie takie dźwięki, które ja mówię, że w życiu ich nie zaśpiewam, a on mówi, zaśpiewasz, i ja się dowiaduję, że ja jednak zaśpiewam. Także mm-hmm. myślę, że na ten moment te, ale jednak zapewne są jeszcze wyższe.
0: A tak na dzień dobry, to jesteś w stanie wejść na takie wysokie tony, czy to faktycznie jest tak, że wokaliści i wokalistki muszą się przygotować, że to nie jest, że od razu te C trzykreśne, czy nie wiem, jak to tam się nazywa.
1: Można wejść, ale jednak, żeby to brzmiało dobrze, mm-hmm. no to tak jak przy każdym treningu, nie mm-hmm. wiem, na siłowni, no tak samo jest z głosem, mm-hmm. że trzeba go dobrze rozgrzać, a nie od razu wbiegać, żeby po prostu głos się nie zaczął łamać, męczyć i żeby sobie nie zrobić krzywdy przede mm-hmm. wszystkim.
0: Ale ja jakby co, mam potencjał, tak? Mógłbym singlować coś?
1: Jak najbardziej.
0: Kurczę, to przyjdę kiedyś do siebie do audycji może. Coś z tego wyjdzie. Loty mamy, kochana. To jest numer nagrany też z Tabem, jakie zaskoczenie. Widziałem teledysk kręcony na wrocławskim lotnisku. Tak pusto było na tym lotnisku.
1: Akurat miałam dużo szczęścia, że lotnisko było zamknięte, także mogliśmy wszystko sobie nakręcić tak, jak chcieliśmy.
0: A o czym są te loty?
1: Loty to również przenośnia, którą również każdy interpretuje tak jak czuje, ale dla mnie osobiście jest to utwór o tym, aby się nie zatrzymywać i nawet jeżeli jesteśmy w jakimś bardzo złym miejscu, z którego boimy się ruszyć, to żeby jednak podjąć takie decyzje i znaleźć swoją drogę i być szczęśliwym, a nie tkwić gdzieś, gdzie nie czujemy się spełnieni, nie czujemy się dobrze.
0: A gdzie ty nie czułaś się dobrze, że napisałaś taką piosenkę?
1: No ja nie czułam się dobrze w wielu sytuacjach życiowych, także jeżeli nie zajmowałam się muzyką, tylko na mhm. przykład właśnie pracowałam w tym urzędzie skarbowym oraz można to interpretować w różnych, mhm. W różnych sferach życia.
0: Jak tak, dzwonią ze skarbówki, to raczej trzeba uciekać.
1: Tak, nawet to jeśli wtedy ktoś mówię, ma piękny że czułam głos. Się dobrze.
0: Jak uciekali? To były jakieś mandaty, które wlepiałaś, czy raczej byłaś tą miłą panią przy telefonie?
1: Nie, raczej byłam tą miłą panią zawsze.
0: No to cieszę się bardzo. Dzisiaj dużo też miłych zwrotek od Natalii Pławiak, która nagrywa piosenki z Tabem. Płyta, kiedy płyta? To jest coś, o czym chciałbym pogadać.
1: Płyta myślę, że będzie w najbliższym czasie. Na pewno teraz planujemy przed wakacjami wydanie jeszcze jednej piosenki, jeżeli zdążymy. No i na pewno będą kolejne, także płyta też będzie na pewno.
0: I będą koncerty, o nich pogadamy już za chwilę.

0: Dzisiaj z nami Natalia Pławiak nie zaśpiewa, ja zaśpiewałem, no bo ciebie trochę boli gardło, ale to taki okres właśnie, że temperatury w górę i gardła od razu odczuwają i gdzieś tam zatoki, ale dobrze brzmisz, więc myślę, że na sezon koncertowy będziesz gotowa. Tak się, proszę państwa, między piosenkami umawiamy z Natalią, żeby zagrać na żywo, jak pojawi się nowy numer i wtedy też zapraszamy bardzo, bo ty mi mocno się kojarzysz z graniem na żywo i te piosenki, one no, wtedy zyskują taką drugą przestrzeń, o, może tak powiem.
1: Tak, to jest wtedy taki fajny klimat.
0: A jeśli chodzi o klimat niemuzyczny, to ty dbasz o taką swoją przestrzeń, czy raczej muzyka jest wszystkim i nie wiem, tam obiady, sprzątanie i tak dalej, to już nieważne, ważne, żeby były piosenki. Masz jakieś takie...
1: Nie, czasami przyznam szczerze, że muzyka jest całym moim życiem, ale czasami potrzebuję takiego odpoczynku, że nawet jak jadę autem, to wyłączam muzykę i potrzebuję takiej chwili bez muzyki, więc tak jak wszyscy mówią, że jednak cały czas ta muzyka, no to ja czasami potrzebuję jednak odpoczynku, no ale później, no nie ukrywam, że siedzę po prostu i zaczynam śpiewać wszędzie.
0: Robert Fripp z King Crimson powiedział kiedyś, że jak już ma dosyć komponowania, to robi pranie dla całej rodziny i to go uspokaja. Też lubisz zadbać o to, żeby wszystkie skarpetki były posegregowane?
1: Tak, tak, ale najbardziej to właśnie mnie uspokaja z kolei prasowanie. Więc ja wtedy biorę się za prasowanie wszystkich ciuchów.
0: Cała szafa później pięknie wygląda, jak takie poskładane ubrania w niej.
1: Tak, tak, jak najbardziej.
0: Lądują. Ty się spodziewałaś takiej popularności?

0: popularności, że te piosenki, bo one jednak latają po dużych stacjach radiowych w całym kraju.
1: Nie, ja do momentu właśnie wygrania konkursu w radiu, tego pierwszego, to nie miałam właśnie takiej wiary w siebie, dopiero po tym, że zobaczyłam, że podoba się słuchaczom i że faktycznie ludzie do mnie piszą, jak im się podoba i dostaję takie wiadomości, to faktycznie wtedy uwierzyłam w siebie, no i powstała wtedy ta pierwsza piosenka San Francisco.
0: Czy to tylko muzyka powodowała, że ty zaczęłaś wierzyć w siebie? Bo wydaje mi się, że z tą wiarą w siebie, z takim, wiesz, postawieniem na siebie mógł być u ciebie problem.
1: Myślę, że właśnie głównie muzyka dodała mi takiej wiary w siebie, tak, jak najbardziej, bo wcześniej stresował mnie każdy występ i śpiewanie przy jakichś innych osobach.
0: Ale co, paraliżowało cię? Był stres, czy...
1: Nie, że paraliżowało mnie, ale jednak się stresowałam, a teraz z kolei sprawia mi to właśnie radość. Stres jest taki bardziej motywujący, więc teraz to wszystko się zmieniło i lubię ten kontekst z publicznością i właśnie tym żyję w sumie.
0: No to poprosimy o jakieś daty. Gdzie cię teraz będziemy mogli usłyszeć?
1: Teraz w kolejną sobotę, czyli 14 maja, w PD-cie zapraszamy na koncert, gdzie zagramy takie starsze piosenki, między innymi Krzysztofa Krawczyka, którego uwielbiam twórczość, i będzie właśnie tak bardzo, bardzo postaram się, aby było klimatycznie, także zapraszamy do PD-tu w Renomie.
0: A ja zapraszam do Radia Wrocław z kolejną piosenką. Z nami popołudnie spędzała Natalia Pławiak. Dzięki piękne.
1: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Różne punkty słyszenia.
2: W Radiu Wrocław.
3: Jak oni to robią? Zofia Barczyk i Kamil Barczyk, matka i syn. Ona jest wieloletnią szefową szpitala w Zgorzelcu. On z powodzeniem kieruje szpitalem w Bolesławcu. Teraz łączą siły i podchodzą do konsolidacji w założeniu dla dobra pacjentów. Jest szansa, że to może się udać, bo nie konkurują, ale współpracują. Wszystko zostaje w rodzinie. Niektórym się to nie podoba, że matka i syn, ale jeśli to działa, to dlaczego nie? Jacy są jako szefowie? O co spierają się przy świątecznym stole? O tym opowiedzą w różnych punktach słyszenia. Zapraszam we wtorek po godzinie 20. Elżbieta Osowicz.
2: Różne punkty słyszenia.
1: Codziennie po 20.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: O, widzę, że sąsiad czarna piramida buduje.
6: To jest magazyn energii.
5: Jak to?
6: No przecież ta jedna tona e-groszku od piechoty to nawet 7 megawattogodzin ciepła.
5: No, a ta piramida to wielamo.
6: Wystarczająco dużo, to żeby przetrwać w spokoju nie jedno zimę, wojnę, wirusy, te inne nieszczęśliwości.
7: Bo Imex piechota ma opał ze złota.
5: Zadzwoń.
6: 600 745 734.
8: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
9: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
10: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
11: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
12: Szklarska Poręba zaprasza na drugą edycję cyklu Bike Marathon. Startujemy w Harachowie. Meta na Polanie Jakuszyckiej w Dolnośląskim Centrum Sportu. Puchar Polski w maratonie MTB. Zawody na rowerach wspomaganych elektrycznie. Tauron i Bike Marathon. A dla najmłodszych Bike Marathon Kids. Masz rower? To pakuj się i do zobaczenia w Szklarskiej Porębie 9 maja. Uczestników i kibiców gorąco zapraszają Szklarska Poręba, Dolny Śląsk oraz Grabek Sport Jakuszyce. Szczegóły na bikemarathon.com.
13: Wiosenne przebudzenie w BMW Sikora. Tylko teraz BMW serii 3, serii 5, X1 oraz X5 w odświeżonych ratach. Wszystkie modele dostępne od ręki lub z krótką datą oczekiwania. Zadzwoń i skorzystaj z okazji. 32,6 milionów. BMW Sikora. Opole, Bielsko-Biała, Mikołów, Zielona Góra, Lubin.
14: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas, świętujcie Dzień Dziecka aktywnie, razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
15: Partnerem biegu rodzinnego jest miasto Wrocław.
16: Po reklamie.

0: Lawa i Republika w Radiu Wrocław. Za 21 minut będzie godzina 15. Uwaga kierowcy, 7 kilometr autostradowej obwodnicy Wrocławia między węzłami Wrocław Południe, Wrocław Zachód na trasie do Warszawy. Tam zderzenie ciężarówki i pojazdu osobowego. Nikomu nic się nie stało, ale zablokowany jest jeden pas ruchu, tworzy się korek. No i te utrudnienia potrwają jeszcze przynajmniej 2 godziny. Więcej o tym, co się dzieje na drogach w drogowskazie Radia Wrocław o 15, a teraz lekcja języka polskiego w Radiu Wrocław Marek Waligura i profesor Anna Dąbrowska z Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Część lotników oburza się, kiedy mówię o ich maszynach helikopter. Ich zdaniem trzeba używać słowa śmigłowiec. Czy mają oni rację?
2: Helikopter i śmigłowiec to są w języku niespecjalistycznym synonimy. Możemy powiedzieć, że na miejsce wypadku przyleciał helikopter, na miejsce wypadku przyleciał śmigłowiec i tutaj nie ma żadnego zgrzytu. Przewaga śmigłowca jest taka, że to jest wyraz polski. Da? Natomiast helis plus pteron, kręcące się skręcone skrzydło, sztuczne zapożyczenie z greki. Myślę, że w środowisku pilotów używa się tylko jednej formy, no i to należy uszanować. A my możemy mówić jak chcemy, jak nie jesteśmy pilotami.
1: Ortografia, łącznie czy rozłącznie? Jak poprawnie zapisać informacje w sklepie? Myślę, że chodzi o taki mały szyldzik na drzwiach. W święta nieotwarte rozłącznie, czy w święta nieotwarte łącznie razem pisane?
2: A nie lepiej było napisać zamknięte, tak, w święta zamknięte, a jeżeli ktoś koniecznie chce nieotwarte, to łącznie.

0: Wiosenne uniesienia od Roxette. Listen to your heart na antenie Radia Wrocław. 11 minut zostało do godziny 15. No to pora na naukę w minutę. Amsterdam zakazał w miejscach publicznych reklam mięsa i produktów wykorzystujących paliwa kopalne. Władze stolicy chcą w ten sposób walczyć ze zmianami klimatu. A więcej o sprawie wie Katarzyna van Rooyen.
1: Z przystanków i billboardów zniknęły reklamy linii lotniczych, samochodów na benzynę oraz hamburgerów. Nie przestanę jeść mięsa, to nie działa w ten sposób, mówiła mi mieszkanka Amsterdamu. Władze miasta mają ambitny plan, aby w ciągu najbliższych 25 lat osiągnąć neutralność węglową i ograniczyć spożycie mięsa przez mieszkańców o połowę. Chcą go zrealizować poprzez wpływanie na wybory konsumentów. Zakaz reklam krytykują producenci mięsa i agencje turystyczne, uznając go za ograniczanie wolności handlowej. Haga, która podobny przepis wprowadziła w zeszłym roku, wygrała w sądzie postępowanie uproszczone. Sędzia uznał zakaz za dopuszczalny, ale ostateczną opinię wyda po dokładnej analizie sprawy. Na razie jest to sygnał dla innych miast, że mogą wprowadzać podobne rozwiązania. Zamiast zakazywać, lepiej jest promować zdrowe opcje, na przykład brokuły.

Kaśka Sochacka i Witold Bambino w Radiu Wrocław. A już za 7 minut 15 i kolejne wydanie wiadomości, a w nich między innymi o tym, że eksperci ostrzegają przed chińskimi autami. Te mogą zbierać dane na potrzeby rządu Chin. Nasi reporterzy znają ważne szczegóły, więc proszę zostać blisko.

0: Autopromocja.
1: Różne punkty słyszenia.
2: W Radiu Wrocław.
3: Jak oni to robią? Zofia Barczyk i Kamil Barczyk, matka i syn. Ona jest wieloletnią szefową szpitala w Zgorzelcu. On z powodzeniem kieruje szpitalem w Bolesławcu. Teraz łączą siły i podchodzą do konsolidacji w założeniu dla dobra pacjentów. Jest szansa, że to może się udać, bo nie konkurują, ale współpracują. Wszystko zostaje w rodzinie. Niektórym się to nie podoba, że matka i syn, ale jeśli to działa, to dlaczego nie? Jacy są jako szefowie? O co spierają się przy świątecznym stole? O tym opowiedzą w różnych punktach słyszenia. Zapraszam we wtorek po godzinie 20. Elżbieta Osowicz.
2: Różne punkty słyszenia.
1: Codziennie po 20.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
6: Jak pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych. Świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
7: Już 27 maja na Tarczyńskiej Arena Wrocław odbędzie się mecz, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Legendarna reprezentacja Polski pod wodzą trenera Adama Nawałki zmierzy się z resztą świata. A wśród gwiazd światowego futbolu Rivaldo, Del Piero, Szewczenko, Nani. Załóż biało-czerwone barwy, zabierz rodzinę i znajomych i razem zapełnijmy stadion. Bilety na e-bilet.pl. 27 maja, Tarczyńskiej Arena Wrocław. Ultimate Legends Night. Tam pisze się historia. Musicie tam być.
8: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
9: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
10: Święto Hutnika na antenie Radia Wrocław. Najważniejsze wydarzenia, ciekawi ludzie i miejsca. Przyszłość hutnictwa miedziowego. Słuchaj Radia Wrocław dzisiaj po godzinie 15. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź S.A.
11: Gotowi? Bolesławiec Run! Startujemy 17 maja! Miasto Ceramiki zaprasza na sportowe emocje. To moment, kiedy Bolesławiec zaczyna bić jednym rytmem. Tu nie liczy się tempo innych, liczy się twój krok. Do wyboru półmaraton 21 km, 10 km i 5 km. Weź udział i poczuj, jak sport łączy ludzi. Szczegóły na stronie www.bolesławiecrun.eu. Zapisz się już dziś!
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
13: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków. Centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.pl.
14: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
15: Radio
0: 15 na zegarze, więc pora sprawdzić, co się dzieje na dolnośląskich drogach. Po południu prowadzi Dawid Podsiadło.
4: A zaczynamy od utrudnień na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Na 7 kilometrze trasy między węzłami Południe i Zachód zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy, no i kilka minut trzeba stracić w korku. Na szczęście nikt nie ucierpiał. A w samym Wrocławiu długi zator na Halera przed skrzyżowaniem z Powstańców Śląskich. Przytykają się też ulice Opolska i Zwycięska. Z kolei w regionie najwięcej czasu tracimy na przejściu granicznym w Jędrzychowicach. Tam kolejka przed wjazdem do Niemiec ma ponad 4 km. Sprawnie przejeżdżamy za to przez granicę z Czechami w Kudowie Słonem, ale przypomnijmy, że tuż za nią wprowadzono ruch wahadłowy na czas prac drogowych. No i tam już mocno się korkuje. A my czekamy na Państwa telefony pod numerem 71 339 33 55.
15: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków. Centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.com.pl.
16: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
17: No, śmieci wróciły na podwórko przy Grunwaldzkiej we Wrocławiu. Tym zajmujemy się dziś w Radiu Wrocław. Maturzyści za to zadowoleni z tegorocznych egzaminów z matematyki, o tym także w serwisie. Ekspert ostrzega, chińskie auta mogą zbierać dane na potrzeby rządu Chin. Szczegóły za moment.
0: I posłuchajmy razem kolejnej porcji wiadomości z Dolnego Śląska. W studiu Miłosz Wałkowiecki.
17: Nie minął miesiąc od interwencji służb i sprzątania podwórka przy ulicy Grunwaldzkiej 56 we Wrocławiu, a problem powrócił. Lokator, który od lat gromadzi odpady, ponownie zaczął znosić przedmioty na klatkę schodową. Mieszkańcy są bezradni i obawiają się, że sytuacja znów wymknie się spod kontroli, tak jak wcześniej, przez kilka lat.
18: Na podwórku też rośnie. Proszę mi powiedzieć jedną rzecz. Nie ma takiej instytucji. Czyż nie wolno mu tak robić? Zawalone całe mieszkanie, no to już jest cięższa sprawa. Ja to rozumiem. Ale to, żeby wspólny on sobie robi, co chce. I tak co chwilę piją piwo. Dosłownie tygodnia tyle nazbierał.
17: No sam lokator, jak poprzednio, obiecuje, że posprząta śmieci.
19: Śmieci będą wywiezione, ja już w sądzie byłem, na Powstańcu Śląskim. To będzie wszystko usunięte. Kolega przyszedł mi pomógł.
20: A pan potwierdza, że pan pomoże koledze?
19: No pomoże.
21: Jak mi powie, że mam coś wywalić na śmieci?
19: I to będzie usunięte, przyjdzie pan jutro, nic tu nie będzie.
17: No tym, co robi w takich sytuacjach MOPS albo Straż Miejska, dziś więcej w programie Para dla Dolnego Śląska po 16.30.
22: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
17: Łatwo i przyjemnie. Tak maturzyści ocenili dzisiejszy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Jak mówili, nie było większych zaskoczeń ani niespodzianek. Do rozwiązania były 33 zadania.
23: Łatwo, przyjemnie, strasznie. Nie było żadnych strasznych zadań, właśnie strasznie łatwo było. Dowody też same przyjemne, nie było nic złego. Wszystkie praktycznie próbne, jakie robiłem wcześniej, były gorsze.
24: Bardzo dobrze, arkusz mi się bardzo podobał, ale nie miałam też dużych oczekiwań. Myślę, że będzie bardzo wysoki wynik. Było trochę dużo zadań, aż 33, trochę męczący był arkusz. Łatwo było, łatwe, fajne było.
25: W sensie, ja się przygotowuję na rozszerzenie, więc patrząc na to, że jestem na matwizie, to było bardzo łatwe. Zaskoczyło mnie to, że nie było żadnej optymalizacji, bo zawsze było takie sprawdzanie, a teraz nie było.
26: Bardzo dobrze, mi się podobało. Uważam, że było fajnie. Taka podobna jak próbna.
17: No, jutro maturzyści zmierzą się z językami obcymi, a następnie przystąpią do egzaminów ustnych oraz na poziomie rozszerzonym. Matury potrwają do 21 maja, a wyniki poznamy 8 lipca. Do tej pory już kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym za wniesienie na egzamin telefonu, na kilku za niesamodzielne rozwiązywanie zadań, poinformował dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Osoba, której unieważniono egzamin, może powtórnie przystąpić do niego dopiero za rok. A w ubiegłym roku egzaminy maturalne zostały unieważnione 244 maturzystom.
22: To są wiadomości Radia Wrocław.
17: To nie są bajki, mówi dr Igor Protasewicki, specjalista do spraw bezpieczeństwa. Dane zbierane przez chińskie samochody mogą trafić do chińskiego rządu, a ten może je wykorzystywać w celach szpiegowskich. Jak podkreślił, w dzisiejszych czasach wszystkie nowe auta są wyposażone w sprzęt monitorujący.
27: Ten sprzęt non-stop analizuje swoje otoczenie. W zasadzie każdy współcześnie produkowany i wypuszczany na rynek samochód w jakiś sposób obserwuje, co się dzieje dookoła nas i robi to albo przy użyciu kamer, albo przy użyciu lidarów, czyli albo gromadzi materiał wideo i na tej podstawie wnioskuje, czy coś nam grozi, czy nie, albo gromadzi bardzo szczegółowy obraz trójwymiarowy całego otoczenia.
17: No, dlatego w Polsce Polsce obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów wyprodukowanych w Chinach na teren chronionych obiektów wojskowych. Rząd w Rumunii upadł. Parlament udzielił wotum nieufności rządowi premiera Ilie Bolojana. Nigdy w historii tak wielu posłów nie było przeciwnych urzędującemu gabinetowi. Zbyt wiele reform, ostre cięcia budżetowe i zbyt proeuropejski kierunek tego rządu sprawiły, że za wnioskiem socjaldemokratów i skrajnej prawicy zagłosowało 281 członków rumuńskiego parlamentu. Na powołanie nowego gabinetu pozostanie teraz 45 dni, ale prezydent Nicuș Ordan już kilka dni temu zapowiedział, że nie powoła żadnego premiera z poparciem skrajnej prawicy, bo prozachodni kierunek kraju musi być zachowany.
0: Przypominam, że są ostrzeżenia od synoptyków przed burzami. Wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia dla powiatów karkonoskiego, lwóweckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego. Tym nawałnicom, które mają przechodzić od 16 do 23, lokalnie będą towarzyszyć silne opady deszczu. Spaść może do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego wszystkiego porywy wiatru do 65 km na godzinę. Lokalnie możliwe są też gradobicia. W nocy więcej chmur, przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze, minimalnie od 12 do 14 stopni. Jutro w dzień więcej chmur, deszczowo i z burzami, na termometrach od 20 do 23 stopni.

7 minut po godzinie 15. Michał Kazulo przed mikrofonem. Dzień dobry, kłaniam się nisko, zapraszam. Za chwilę zaczynamy Uliczne Dialogi.

0: To jedno z najpilniej strzeżonych miejsc w Europie. 33 lata temu, kiedy było oddawane do użytku hutnicy, określili je mianem polskiego Alcatraz, a to za sprawą wyjątkowych systemów zabezpieczeń. Na bramie Wydziału Metali Szlachetnych Huty Miedzi w Głogowie sensory reagują nawet na najdrobniejszy opiłek metalu. To tam z pozostałości po produkcji miedzi wytapiają srebro i złoto.
1: Dzień Hutnika z KGHM Polska Miedź S.A.
2: Budynku produkcyjny Wydziału Metali Szlachetnych. Każdy nasz krok jest obserwowany przez kamery, dlatego że produkujemy tutaj srebro metaliczne w postaci gąsek, czyli takich dużych sztab srebra, a także granulatów. Dlatego każdy nasz ruch, każdy nasz gest jest śledzony. X kamer, które tak jak w słynnym Big Brotherze będą nas podpatrywały. Granulat, który w tej chwili odlewamy, ma zawartość 99,99% srebra.
3: Ale nie wygląda na srebrny.
2: Nie wygląda, ponieważ pod wpływem temperatury ma żółty kolor.
3: Wpada do miski, ale nie zatrzymuje się w niej.
2: Nie zatrzymuje się. Jest tutaj specjalne sito. Przez to sito srebro przepływa. Następnie wpływa do basenu z wodą demineralizowaną i pod wpływem zmiany temperatury powstają
3: srebrne kuleczki
2: nazywane granulatem srebra.
3: Na oko wygląda jak duża tabliczka czekolady, nawet pozłacana, a tak naprawdę co to jest?
2: W tej chwili w dłoni trzymam sztabę złota o wadze około 6 kg.
3: Nie wygląda jakoś tak bardzo imponująco.
2: Ta sztabka może nie odzwierciedla tej wagi, ale gęstość złota jako pierwiastka jest naprawdę duża, większa nawet niż ołowiu i dlatego pozory nieraz mylą.
3: Jak pan myśli, ile tony urobku musiało wyjechać z kopalni, żeby dzisiaj można było coś takiego trzymać w rękach?
2: Setki tysięcy ton urobku.
3: Nie ma okien, klamki są, ale nie wszędzie. Trochę dziwnie się tutaj można czuć.
4: No, można się dziwnie czuć. Jest to obiekt szczelny, zamknięty, także jakiekolwiek próby, czy poprzez okno wyrzucenie, czy wykorzystaniem kanalizacji nie wchodzi w rachubę, ponieważ mamy wewnętrzną oczyszczalnię na wydziale.
3: A jakbym wszedł na dach i gołębia wypuścił ze złotą obrączką, którą sobie tutaj wykonam?
4: No to gołąbek niestety nie ma jak wylecieć, bo żadne okienko się nie uchyla.
2: Do produkcji metali szlachetnych jest tutaj szlam anodowy, uzyskiwany z naszych elektrafinacji huty miedzi. Z punktu widzenia metalurgicznego jest to odpad przy produkcji miedzi. W tym błocie tutaj zawartość srebra jest w granicach 35-40%. Zawartość złota około 700 do 1200-300 ppm.
5: Tutaj taka anegdota krąży. Były dyrektor nasz, a później kierownik tego wydziału pierwszy powiedział, jeżeli ktoś w jednej ręce wyniesie taką gąskę srebrna, to może ją sobie wziąć za darmo. Jak do tej pory nikt nie potrafił tego wynieść, bo waży ponad 30 kilo.
3: Dodajmy, że gąska wcale nie wygląda jak gąska, wygląda jak wielka srebrna cegła o rozmiarach mniej więcej.
5: No, takie pudełko do butów trochę większe i bardziej płaskie.
3: Problem polega na tym, że gąskę trzeba podnieść
5: jedną ręką i wtedy można ją wynieść.
6: Jakub Urbanowski, dyrektor naczelny do spraw hutnictwa.
3: Jak wyglądają te statystyki za ostatni rok?
6: Wyprodukowaliśmy 1347 ton srebra i około 2,5 tysiąca kilogramów złota.
3: Na tle reszty świata jak wyglądamy?
6: No, jeżeli chodzi o produkcję srebra, to jesteśmy na podium. To też jest duży wkład do naszej produkcji finalnej.
1: Dzień Hutnika z KGHM Polska Miedź S.A.

0: dialogi.
1: W Radiu Wrocław.
2: I padł na drodze do Morskiego Oka. Tylko do połowy maja fiakrzy pracujący na drodze do Morskiego Oka właśnie formalnie mogą wozić turystów. Tatrzański Park Narodowy nie podpisał z wozakami nowych umów. 60 właścicieli koni i fasiągów obawia się o przyszłość swojego fachu. Na trasę po zimowej przerwie wróciły elektryczne autobusy, ale takie rozwiązanie nie zadowala aktywistów walczących o likwidację transportu konnego. O szczegółach Paweł Pawlica.
3: Fiakrzy twierdzą, że nie ma technik relaksacyjnych, które mogłyby ich uspokoić.
4: Nie będziemy jogi ćwiczyć, ale jak trzeba będzie, to będziemy ciupazecki skalić.
3: Mówi Andrzej Mąka, prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka. Spotkanie władz parku i fiakrów zaplanowane jest na najbliższy piątek. Wozacy domagają się wydania zezwoleń na pracę do października.
4: Po prostu nie dopuszczamy takiej myśli, żebyśmy mogli nie jeździć.
5: Rozważamy przedłużenie, czy zawarcie kolejnego aneksu na kolejny okres.
3: Odpowiada Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Park na razie nie przedstawił konkretnych propozycji fiakrom, ani planów, jak ma wyglądać transport na drodze do Morskiego Oka. W ubiegłym tygodniu przywrócone zostały kursy elektrycznych busów. Równolegle na drodze pracują konie ciągnące wozy z turystami. Zdaniem Fundacji Viva, od lat walczącej o likwidację transportu konnego na popularnej trasie, sytuacja na drodze do Morskiego Oka to porażka, a nie kompromis.
2: W myśl porozumienia zawartego 2 lata temu na trasę wprowadzone zostały elektryczne autobusy. Liczbę pasażerów przewożonych w fasiągach zmniejszono z 12 do 10. Wydłużony został także czas odpoczynku koni. Zmiany miały związek z incydentem, do którego doszło na trasie w 2024 roku. Przypominam, wtedy przewrócił się jeden z koni ciągnących fasiąg z turystami.
0: Uliczne dialogi.
1: Radio Wrocław.

0: autopromocja.
1: W różnych barwach jazzu nie ograniczamy się tylko do klasyki. Sięgamy też po wychowanych na niej współczesnych twórców. Obok premier płytowych i zapowiedzi koncertowych pojawiają się też ważni goście.
2: Hey, this is Makaya McCraven and you are listening to Różne Barwy Jazzu.
1: W każdy czwartek od 22 do północy. Zapraszam, Michał Kwiatkowski.
0: Autopromocja.
3: Nawet nie wiedziałem, że chciałem tego posłuchać.

0: Reklama.
1: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu? Ronson Development. Prosto do domu.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: BMW z niskim przebiegiem. Już od 63 zł dziennie. Bez opłaty wstępnej. Ta rata to nie pomyłka. W BMW Sikora wybierzesz swój wymarzony samochód z szerokiej gamy modeli z korzystnym finansowaniem. Poznaj ofertę leasingu samochodów używanych BMW Sikora. Sprawdź modele dostępne od ręki na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
8: I niezawodny w sprawach drogowych Dawid Podsiadło.
9: Dobre wieści z autostradowej obwodnicy Wrocławia. Tam zakończyły się utrudnienia po wcześniejszej kolizji. Kierowcy zwalniają jeszcze na czwórce w zatorze na wysokości Bielan Wrocławskich, jadąc w kierunku Zgorzelca. A w stolicy Dolnego Śląska mocno zakorkowane skrzyżowanie Halera z Powstańców Śląskich, a także most milenijny, Aleja Wielkiej Wyspy i południowe wjazdy do miasta. Sporo dzieje się też w centrum, gdzie są również utrudnienia dla pasażerów MPK. Linie 3, 10, 12 i 13 tramwajowe w stronę Leśnicy i Nowego Dworu kursują z pominięciem ulicy Świętego Mikołaja, a objazd prowadzi przez Mosty Pomorskie. 71 339 33 55 to nasz drogowy numer telefonu.
7: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
8: To teraz skrót najważniejszych wiadomości. Po południu zaprasza Miłosz Wałkowiecki.
10: Synoptycy ostrzegają przed burzami. Wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia dla powiatów karkonoskiego, lwóweckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego. Nawałnicą, które mają przechodzić tam od 16 do 23, lokalnie będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Lokalnie możliwe są także gradobicia. Blisko połowa badanych Polaków uważa, że w najbliższych 12 miesiącach ceny będą rosły szybciej niż w ciągu ostatniego roku, wynika z badania Nastroje konsumenckie przeprowadzonego przez Cebos. W kwietniu 45% ankietowanych uważa, że w najbliższych 12 miesiącach ceny będą rosły szybciej niż w ciągu ostatniego roku, a w lutym w poprzednim badaniu twierdziło tak 22% badanych. Komisja Europejska odpowiada na najnowsze groźby prezydenta USA dotyczące podwyższenia cen auta sprowadzane z Unii. Donald Trump zagroził, że podniesie z 15 do 25% cła, łamiąc tym samym porozumienie z lipca ubiegłego roku między Brukselą a Waszyngtonem. Szefowa komisji Ursula von der Leyen powiedziała, że Unia jest przygotowana na każdą ewentualność. Czwarty dzień akcji gaśniczej w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Pożar lasu już się nie rozprzestrzenia. Strażacy mają sytuację pod kontrolą, a dogaszanie ognia ma potrwać do końca tygodnia. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Według dyrekcji Parku Narodowego najprawdopodobniej doszło do zapruszenia ognia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, medical spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.
8: Jak to mówią synoptycy, pogoda będzie dynamiczna w najbliższych godzinach. Słyszeliśmy przed chwilą w wiadomościach, że przed nami burzowe popołudnie, zwłaszcza na zachodzie Dolnego Śląska, ale na razie w większej części regionu świeci słońce. Te chmury to w Jeleniej Górze i w Zgorzelcu. Więcej chmur także we Wrocławiu, ale tu też nie ma co narzekać, bo to słońce przebija się cały czas. Na termometrach 26 stopni w Legnicy i we Wrocławiu, 24 w Jeleniej Górze i w Kłodzku, 22 w Wałbrzychu, na barometrze 992 hektopaskale, ciśnienie spada. W nocy zachmurzenie duże i całkowite, przelotne opady deszczu i jeszcze miejscami możliwe burze. Temperatura minimalna w nocy od 12 do 14 stopni. Jutro więcej chmur, przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze, a na termometrach od 20 do 23 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, Medical Spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.

0: Dialogi
1: w Radiu Wrocław.
2: Ulica w Lipsku na wschodzie Niemiec, na której wczoraj samochód wjechał w ludzi, pozostaje zamknięta. Policja zabezpiecza ślady, prosi świadków tragedii o zgłaszanie się. Dwie osoby zginęły, a trzy są w ciężkim stanie. Kilkudziesięciu poszkodowanych wymagało pomocy medycznej. Więcej wie Adam Górczewski.
3: Grimajsze Strasse jest zamknięta. Przy jednej z przecznic mieszkańcy Lipska i turyści układają wiązanki i znicze, żeby upamiętnić ofiary tragedii. 63-letnią kobietę i 77-letniego mężczyznę, którzy zginęli pod kołami samochodu prowadzonego przez 33-latka.
4: Zakładamy, że to był czyn szaleńca. Nic nie wskazuje na inną interpretację ani na potencjalnego współsprawcę.
3: Podkreśla Claudia Laube, stojąca na czele prokuratury Saksonii. Podczas zatrzymania kierowca Volkswagena Taygo nie stawiał oporu. Jest mieszkańcem Lipska i obywatelem Niemiec. Dziennikarze MDR ustalili, że w niedzielę, dzień przed tragedią, wyszedł ze szpitalnego oddziału psychiatrycznego. Lokalne redakcje informują, że jest trenerem bokserskim, ma żonę i dziecko, pracuje jako dozorca-konserwator. Jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty podwójnego zabójstwa oraz usiłowania kolejnych.
0: Uliczne dialogi
1: w Radiu Wrocław.
5: Reklama.
6: 3.17.41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8.11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama, pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Po reklamie.
2: A już za chwilę na naszej antenie 10 minut muzycznych opowieści, które przygotował Jerzy Węgrzyn. Michał Kazulo, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pięknego popołudnia i do usłyszenia.

0: muzyczne 3x3. Opowiada Jerzy Węgrzyn.
1: W amerykańskich piosenkach pociągi pojawiały się od zawsze. W Ameryce pociąg był zresztą czymś więcej niż tylko środkiem transportu. Był jednym z symboli podboju kontynentu, także pojazdem, który wiezie do wymarzonej ziemi obiecanej. Pociągi często pojawiały się w piosenkach Johnny'ego Cash'a. W jednej z najsłynniejszych, Folsom Prison Blues, bohater siedzi w więzieniu skazany za morderstwo. Odgłos przejeżdżającego pociągu kojarzy mu się z wolnością, z którą pożegnał się raz na zawsze. Gdy słyszy więc gwizdek lokomotywy, płacze. Pociąg mija więzienny budynek, jedzie dalej, a on wie, że nigdzie się już z miejsca, w którym się znajduje, nie ruszy. Na przynajmniej dwóch okładkach płyt Cash'a widzimy pociągi. Na Orange Blossom Special artysta siedzi na dachu wagonu towarowego.

0: kolei na okładce płyty Ride This Train Johnny Cash przeładowuje rewolwer na tle ciągnącej skład lokomotywy. W ogóle płyta Ride This Train jest koncept albumem od podróży kolejowej przez Amerykę.
1: But the Indians' hearts must have been full of music, for they left names with me that seemed the same. Names like Mohawk, Mandan, Kickapoo, Cree, Yakima, Seminole, Crow, Shawnee, Choctaw, Delaware, Fox, Paiute, Winnebago, Cheyenne, Blackfoot, Navajo, Ute, Comanche, Quapaw, Creek, Apache, Sioux, Chippewa, Ottawa, Hoopa, Shoshone, Mohican, Osage, Menominee, Chinook, Arapaho, Nez Perce, Iroquois, Pawnee, Kootenai, Flathead, Chickasaw, Pueblo, Yuma, Pima, Pomo, Caddo. Well, a lot of them are still with me and I'm glad.
0: Tak się składa, że odgłos przejeżdżającego pociągu kończy jedną z najsłynniejszych płyt wszechczasów, Pet Sounds grupy The Beach Boys. Brian Wilson chciał dać na koniec albumu coś specjalnego. Najpierw nagrał dwa swoje psy, Bananę i Louiego. To one tam szczekają, tuż po tym jak wybrzmiewa finałowa piosenka Caroline No. A potem słyszymy przejeżdżający pociąg. Tego akurat dźwięku szef The Beach Boys nie rejestrował osobiście, wziął go z taśmy z efektami. Jest coś poruszającego w tym zakończeniu albumu.

Rzecz jasna, nie tylko Amerykanie nawiązywali w swoich piosenkach do kolei. Piosenkę I've Seen It All Björk stworzyła na potrzeby filmu Larsa von Triera Tańcząc w ciemnościach, w którym zagrała zresztą główną rolę. W filmie śpiewa ją w duecie z aktorem Peterem Stormare, na soundtracku wykonuje ją zaś w duecie z frontmanem Radiohead Tomem Yorkiem. Ale nas bardziej interesuje dziś fakt, że rytm piosence nadaje odgłos jadącego pociągu.

Najsłynniejszy kolejowy album nagrała grupa Kraftwerk. Muzycy stworzyli go przy okazji 20-lecia powstania linii kolejowej Trans-Europe Express, która wystartowała w 1957 roku. Były to ekskluzywne pociągi, głównie dla biznesmenów wybierających się w służbowe podróże. Bilety były drogie, w ofercie była wyłącznie pierwsza klasa z przeszklonym wagonem widokowym do dyspozycji. Albumem zatytułowanym po prostu Trans-Europe Express muzycy Kraftwerku złożyli hołd linii oraz czasom, w których kolejowe podróże były jeszcze czymś romantycznym i ekskluzywnym. Z tym, że kolejowe efekty dźwiękowe muzycy Kraftwerku wygenerowali, jak to oni, przy pomocy elektroniki.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
4: Czy wiesz, że w Dusznikach Zdroju kryje się prawdziwy skarb Dolnego Śląska? Miejsce, które przetrwało wieki. Jeden z najcenniejszych zabytków regionu. To młyn papierniczy, dziś Muzeum Papiernictwa. Z okazji 70. rocznicy wpisania do rejestru zabytków zapraszamy na wystawę Oblicza Dusznickiej Papierni. Wpadnij też na warsztaty i zrób sobie arkusz papieru w kształcie młyna papierniczego. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków. Centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.com.pl.
10: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
11: Już minęła godzina 16, teraz informacje drogowe. Dawid Podsiadło.
12: Sporo dzieje się obecnie, przede wszystkim na ulicach Wrocławia. W obu kierunkach stoją Aleja Wiśniowa, podwale przy placu Jana Pawła II czy obwodnica Leśnicy. Z miasta niełatwo wydostać się Żmigrodzką, Strachocińską czy Lotniczą. Z kolei do centrum korkują się Karkonoska i Most Milenijny. Na wschodniej obwodnicy miasta spory zator na odcinku od Siechnic do Ronda w Łanach. A w regionie na drogach dość spokojnie, ale jadąc autostradą A4 do Niemiec trzeba odstać swoje na przejściu granicznym w Jędrzychowicach. Tam kierowcy spędzają około pół godziny w 4-kilometrowym korku. A jeśli Państwo traficie na jakieś utrudnienia, prosimy dzwonić 71 339 33 55.
9: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków. Centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.com.pl.
10: Sponsorem drogowskazu jest producent drzwi zewnętrznych Stal Produkt Zamość. www.futryna.com.pl.
13: Śmieci wróciły na Grunwaldzką we Wrocławiu. Mieszkańcy mają problem z uciążliwym sąsiadem. Tym zajmujemy się dziś w Radiu Wrocław. Policja ostrzega przed fałszywymi przeciekami maturalnymi. O tym także w serwisie. 2,5-letni Henio ma gwarancję leczenia po zbiórce Łatwogęga. O tym na koniec.
14: Na najnowsze wiadomości zaprasza Miłosz Wałkowiecki.
13: Sądzili, że uwolnili się od problemu śmieci w częściach wspólnych w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej we Wrocławiu. Odpady wróciły już po 3 tygodniach po akcji sprzątania, a mieszkańcy znów czują się bezsilni. O sprawie wiedzą MOPS, Straż Miejska, zarządca budynku i gmina Wrocław. Straż Miejska podjęła kolejne kroki i skierowała pismo do prokuratury. To może oznaczać wszczęcie procedury ubezwłasnowolnienia, jeśli sąd przychyli się do wniosku.
15: Problem ponownie narasta. Zwracamy uwagę na to, że mamy zagrożenie, przede wszystkim pożarowe. To jest też zagrożenie epidemiczne. No w takich niestety odpadach gromadzą się i różne insekty. My jako Straż Miejska Wrocławia z urzędu po prostu kierujemy pismo do prokuratora okręgowego i wnosząc właśnie o rozważenie możliwości zainicjowania odpowiedniego postępowania.
13: No, we Wrocławiu takich przypadków jest rocznie około 50. Pierwszym krokiem powinna być próba kontaktu z MOPS-em, który pracuje z lokatorem, a więc Więcej na ten temat w programie Parada Dolnego Śląska po 16.30.
0: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
13: Policja ostrzega maturzystów przed fałszywymi przeciekami z kolejnych etapów egzaminu dojrzałości. Aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji podkreśla, że oszuści w internecie nie oferują prawdziwych tegorocznych arkuszy egzaminacyjnych.
6: Osoby, które obiecują dostęp do takich tajnych materiałów, najczęściej próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe. Korzystanie z takich nielegalnych źródeł może mieć poważne skutki, od unieważnienia egzaminu aż po dalsze konsekwencje prawne.
13: No wczoraj podczas pierwszego dnia matur w kraju kilkunastu maturzystów zostało złapanych na wnoszeniu na egzamin telefonu komórkowego, powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
7: Dyrektorzy szkół unieważnili egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym ze względu na samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego. Telefon, smartwatch to są takie urządzenia i już te osoby nie będą mogły poprawiać matury w tym roku, tylko dopiero w przyszłym roku.
13: Centralna Komisja Egzaminacyjna zamierza złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstw związanych z maturami już po zakończeniu ostatnich egzaminów. W Polsce trwa susza, która zagraża wegetacji roślin i zbiorom, ale także grozi spadkiem poziomu wód gruntowych. Józef Górski, hydrogeolog, powiedział, że jest to skutek niewystarczających opadów już w okresie jesienno-zimowym, a zjawisko suszy nasila się od dłuższego czasu.
16: No jest rzeczywiście taka sytuacja rekordowa w kilku ostatnich latach. Była ograniczona infiltracja opadów, ale jest w tej chwili bardzo trudna sytuacja również tak zwanej suszy atmosferycznej, glebowej. Opady są bardzo słabe.
13: No, susza glebowa trwa w prawie całej Polsce.
0: To są wiadomości Radia Wrocław.
13: Prawie 7 milionów złotych już trafiło do dzieci chorych na raka. Fundacja Cancer Fighters każdego dnia aktualizuje wydatki ze środków zebranych podczas zbiórki influencera Łatwogęga. Jednym z pierwszych beneficjentów został 2,5-letni Henio leczony we wrocławskim Przylądku Nadziei. Chłopiec potrzebował leku, który w Polsce ani w Unii Europejskiej nie jest jeszcze refundowany, tłumaczy onkolog Monika Mielcarek-Siedziuk.
17: Heniu potrzebował wsparcia fundacji, ponieważ jego choroba, ostra białaczka szpikowa, nie odpowiedziała dobrze na leczenie. To znaczy, że po leczeniu pierwszej linii u Henia doszło do szybkiej wznowy. W przypadku Henia ta ścieżka na ratunek życia zostaje wykorzystana.
13: No, za kilka dni lek dla Henia powinien być już w Przylądku Nadziei. Miesięczny koszt terapii to blisko 500 tysięcy złotych.
18: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark, producent zegarków Smartwatch Cardio One monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru.
11: To od wczoraj czekam na te anonsowane burze albo
14: no
11: jakieś
14: ja
11: opady deszczu.
14: Już
11: chyba wszyscy teraz czekają, bo się przyzwyczailiśmy do tego czekania. Na razie jeszcze nie ma, może nadejdzie. Teraz we Wrocławiu...
14: Jest w prognozie, to podpowiem.
11: Jest.
14: Ale to za chwileczkę. Jak jest teraz, zobaczmy.
11: To ja teraz powiem, że jeszcze nie ma burzy, nie ma deszczu. We Wrocławiu 24, w Wałbrzychu 22, w Jeleniej Górze 21, w Legnicy 23, w Kłodzku 24. I ale tak jak patrzę w niebo, nic nie wskazuje, jakoby miało coś spaść.
14: No trochę mnie nie onieśmieliłeś, przyznam szczerze, ale faktycznie te prognozowane opady są i dziś w nocy, i jutro. Chociaż dzisiaj raczej na terenie Przedgórza Sudeckiego. Być może coś zabłyszczy na niebie. Natomiast jutro przez cały dzień zapewne może nas złapać deszcz. Wieczorem zachmurzenie duże na wschodzie regionu z większymi przejaśnieniami, no i przelotne opady deszczu. Na zachodzie regionu, właśnie bardziej na zachodzie, możliwe te wskazane burze. Jutro nawet do 25 stopni. Znów przed nami ciepły dzień.
18: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark, producent zegarków Smartwatch Cardio One monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru.
11: Aerosmith, Nena, Dawid Podsiadło, tak zagramy na wstępie. Tu para dla Dolnego Śląska w Radiu Wrocław.
14: Ida Górska.
11: Tomasz Wołoczko.
14: Zapraszamy.

0: 11 minut po godzinie 16. Krzysztof Janoś z nami.
1: Ahoj.
2: Witaj bardzo serdecznie.
1: Witam was po czesku.
2: Ahoj. I chcielibyśmy teraz powiedzieć, że jesteś jedyną osobą, która z nas, która słuchała od samego rana Radia Wrocław, to wnikliwie, bo my tak po troszkę.
1: Tak jest.
2: Co wysłyszałeś dzisiaj?
1: W rozmowie dnia Ewa Skrzywanek, dolnośląska kurator oświaty. Dziś matura z...
2: Matematyki.
1: Dobrze. Pytanie, czy pani kurator zdawała matmę?
0: Ależ oczywiście.
3: Ja też. I to było dobre. I słuszne.
0: I to było dobre i słuszne. I mam nadzieję, że tak będzie zawsze. Pani minister Lubnauer, która jest matematyczką z wykształcenia, nie wyobraża sobie, żeby nie było matematyki na maturach. Poza tym matematyka królowa nauk. Dzisiaj właśnie młodzież zdaje. Trzymamy za młodych ludzi, za wszystkich maturzystów na Dolnym Śląsku wielkie kciuki. Matematyka jest niezwykle ważna i potrzebna. To jest jeden z najważniejszych przedmiotów.
1: Coś a ja tak nie przyjęcie. Zdawałem.
0: Jak nie zdawałeś?
1: Ja nie zdawałem.
0: Byłeś w tych rocznikach?
2: Jesteś bez matury?
1: Byłem pierwszym rocznikiem, który nie zdawał matematyki. Nie wiem, jak długo to trwało, ale naprawdę nie posiadałem się ze szczęścia. Po prostu nigdy... wydaje mi się, że to nie jest tak, że ktoś jest bardziej matematyczny, mniej. Może tak, bardziej utalentowany. Na pewno można dobrze nauczyć matematyki. Najwyraźniej ktoś mnie nie nauczył i nie polubiłem, nie umiałem. Bardzo
0: nie
1: się cieszyłem,
0: zdawać.
1: Że nie.
0: Ale kasa, wiesz, ja byłam jednym z tych pierwszych z kolei roczników, które musiało znowu wrócić do zdawania matmy. No i tak z zazdrością patrzyliśmy trochę na tych starszych kolegów.
2: Dobrze, to ja też muszę, bo już trzeba. Zdawałem matematykę, otrzymałem trójkę. Do dzisiaj nie wiem i nie zastosowałem...
0: Jak trójka? Tam nie ma na procenty?
2: Nie.
1: Było
2: na oceny. Nie wiem, do czego było mi potrzebne tangens i kotangens, sinus i kosinus oraz nigdy nie liczyłem różniczkowo od czasu zdania matury, czy w ogóle nie wiem, czy dobrze teraz powiedziałem.
0: Procentów cały czas, nie wyciągasz.
1: Procenty wyciąga.
2: A jak?
1: A co, jeśli się zda maturę, ale na przykład nie chce się iść na studia? A może dzisiejsi maturzyści są jednak tak inni od maturzystów, na przykład ode mnie maturzysty sprzed 30 lat, że trudno do tych ich decyzji przykładać tę naszą miarę. No, dlaczego te dzieci widzą to inaczej?
2: Z tym dzieci przesadziłeś.
1: Tak, moje dziecko zdaje maturę, tak sobie pomyślałem, tak się z tym zidentyfikowałem. Więc dlaczego?
4: Wyrosło w innym systemie wartości i ma inne oczekiwania i co więcej, świat, w którym będą żyli i pracowali, będzie też totalnie inny. Wyrosło w internecie, ale też wyrasta w świecie, w którym coraz więcej zawodów stałych będzie zanikało. Coraz więcej rutynowych, standardowych prac będą przejmowały od nas komputery, algorytmy sztucznej inteligencji. Co sprawia z kolei, że od razu pójście na studia po maturze wcale nie jest najlepszym i jedynym scenariuszem, który młodzi ludzie mogą sobie dzisiaj wybrać.
1: Mówił dr Łukasz Srokowski, który był gościem Katarzyny Górnej-Drzewosz. Cała rozmowa wielce interesująca nie tylko dla rodziców maturzystów, dla przyszłych maturzystów, dla tych, którzy się zastanawiają studiować, nie studiować.
2: Tak jakby było powiedzenie, nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie... Pamiętasz? Bohatera, oficera. Redaktora.
1: W reakcji 24 Małgorzata Majeran-Kokot zadawała trudne pytania, a odpowiadającym był Roman Papiur, doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Można było się na przykład dowiedzieć, co z tą deszczówką, czy można nieużywane szambo wykorzystać w jakiś inny sposób. Ciekawe pytania, być może państwo też jesteście zainteresowani. Odsyłamy na naszą stronę internetową. Kazul z gwiazdami dzisiaj się rozśpiewał, odwiedziła go piosenkarka Natalia Pławiak, która również jest trenerką wokalną i Kazul pomyślał, ja też spróbuję, ja jeszcze mam szansę zawojować
2: świat. Bo tu miejsca
1: uwaga,
2: brak. Kazul?
1: Posłuchajmy.
5: Może, czekaj, nie płaczewka, bo tu miejsca brak.
6: No ja myślę, że jest potencjał.
5: Ale przestań, nie podlizuj się, tylko szczerze, no.
6: No jest czysto.
5: A
6: jest
5: co mógłbym poprawić? Co byś tutaj dorzuciła? Co słyszysz po prostu, jak śpiewa?
6: No na pewno praca nad oddechem, na pewno jakieś wcześniej ćwiczenia trzeba wykonać, żeby
5: to bardziej z przepony, tak?
6: Tak, ale jest tu potencjał.
0: Audycją, ale jest szkolenie zaliczone.
1: Ale miła była gościni dla Kazula, nie?
2: Była, ale sama nie chciała zaśpiewać. Sam tego słyszałem, co by Kazul mógł poprawić. Kolor włosów, moim zdaniem. Żeby zostać takim prawdziwie scenicznym artystą.

0: Sprawa tak prosta, ale widać światełko w tym zaśmieconym tunelu. Jest rozwiązanie. Ja nie chciałbym jeszcze Państwu teraz zdradzać, by przyciągnąć tą uwagę, byście Państwo z nami zostali po godzinie 16:30.
1: To jest świetne rozwiązanie. Czyli będzie tak, że będziemy sprzątać. Mateusz Florczyk będzie robił, że posprzątaliśmy taki materiał. Po 3 tygodniach będzie wracał i będzie znowu robić i później jeszcze raz, i później jeszcze raz. Super, to jest jedyne rozwiązanie?
2: Czy jeszcze? No właśnie nie. Właśnie nie.
0: Właśnie nie, mamy dla Państwa, jak to teraz się mówi, Ida, mówi się, protipa?
2: Tipa mamy.
0: Tak. Tipa. Tipa. A protipa, ja słyszałem, że młodzież mówi teraz, protip? Że protipa.
2: A to ty taki, masz syna, wiesz, młodszego ode mnie trochę, to ja
0: więc tak... będziemy mieli dla Państwa pewną wskazówkę, która może pomóc, bo nie wiem, czy Państwo, czy tutaj w studiu też widzicie czasami takie domy jednorodzinne, zaśmiecone po brzegi,
1: mnóstwo,
0: parkingi.
1: Jest tego, ponoć jest kilkaset takich miejsc na Dolnym Śląsku, one zostały już zidentyfikowane jako kilkaset i to jest absolutna bezsilność, nikt nie wie, co z tym zrobić.
0: Są różne przyczyny tego, że ludzie zbierają. Niekiedy są natury psychicznej, psychologicznej. O tym też będziemy mówić, będziemy rozmawiać z psychologiem, więc zapraszamy Państwa, byście zostali z Radiem Wrocław i z Parą dla Dolnego Śląska po godzinie 16:30. Mateusz Florczyk, który no, też już chyba się zagotował od tego sprzątania i jest pewne rozwiązanie. Piotr Osowicz z kolei pochylił się, teraz jak to usłyszałem, to się zaśmiałem, przepraszam, pochylił się nad progami. Pochylił się nad programami, które...
2: Chłopkami, tak?
0: Tak, czy też śpiącymi policjantami, różne są nazwy na te progi zwalniające, które pojawiają się, no w mojej ocenie, w bardzo dużej ilości. Celowo mówię o ilości, bo to jest niepoliczalne po prostu miejsca, w których one się pojawiają. Czasami nawet na drogach nieosiedlowych, na takich, które jeżdżą ciężarówki i wtedy to jest problem dla mieszkańców. A przecież progi pojawiają się, żeby poprawić co?
2: Bezpieczeństwo.
0: Mieszkańcom okolicznym. Ale czasami to jest bardziej uciążliwe niż zapewnienie tego bezpieczeństwa. Piotr Osowicz był na miejscu, odwiedził słuchaczy, którzy zgłaszali nam ten problem. Był w tych mieszkaniach, odczuł organoleptycznie te wstrząsy i o tym Państwu opowie po godzinie 17:30.
1: Później jeszcze oczywiście nasz dzisiejszy felieton będzie felieton sportowy o Jerzym Kuleju. Sportowe emocje o piłce ręcznej. Porozmawiamy również też o premierach teatralnych z Grzegorzem Chojnowskim. Zapraszamy.
2: 2 minuty po 16:00.

0: Instytucja.
1: To jest najbardziej dolnośląski konkurs na świecie.
2: Zasady są takie, że nasz redaktor archiwista codziennie dostarcza nam jakiś archiwalny dźwięk.
3: Przy wysadzanej kwitnącymi kasztanami ulicy Jastrzębiej we Wrocławiu wyrósł okazały budynek 15-izbowej szkoły.
2: A pytanie do Państwa w najbardziej dolnośląskim konkursie na świecie, w którym do wygrania najbardziej dolnośląski kubek na świecie. Jak nazywał się PRL-owski projekt budowy 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego?
4: No, potocznie się nazywały tysiąclatki, a tak naprawdę to było projekt budowy 1000 szkół, szkoła pomnik na tysiąclecia państwa polskiego.
2: No świetnie, będzie pan pił ze mną codziennie kawusie albo herbatę od 9 w kubku, chwalimy swoje?
4: Pewnie, że będę.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
8: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
9: Wrocław na dobrej drodze to szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Program Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic w ciągu 5 lat. Tej wiosny kolejne remonty. Więcej na www.wroclaw.pl.
10: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie we Wrocławiu. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds, przedłużona do 30 czerwca. Wrocław, hala IASE. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
11: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
12: Pierwsze mieszkanie? Czy po prostu dobry start w nowym miejscu? A znasz już osiedle startowe na Zakrzowie? Dzień otwarty już 9 maja od 10 do 14. Przyjdź i zobacz mieszkania, które ułatwią Ci start od 10 400 zł za metr kwadratowy. Funkcjonalne układy, dobra lokalizacja i oferty, które warto sprawdzić właśnie teraz. Osiedle startowe, ulica Zatorska 75. Kiedy Twój plan potrzebuje dobrego startu? Ronson Development. Prosto do domu.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Po reklamie.
14: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
15: Dalej słońce, dalej nie ma burzy. Minęła godzina 16.30. Informacje drogowe i Dawid Podsiadło.
16: No a stabilnie jest też na dolnośląskich drogach. Co prawda wciąż kilkukilometrowy korek ciągnie się przed granicą w Jędrzychowicach, ale poza tym po naszym regionie jeździmy bez poważniejszych utrudnień. W okolicach Wrocławia tradycyjnie kotłuje się na A4 przy węźle bielańskim i na wschodniej obwodnicy miasta przed Łanami. Bliżej centrum stolicy regionu zwalniamy na drobne ram, a z miasta niełatwo wydostać się Barcką, Krakowską czy Strzegomską. Oczywiście czekamy na Państwa telefony z tras pod numerem 71 339 33 55.
14: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest restauracja Dwór Liczy Rzepy w Karpaczu. www.dworliczyrzepy.pl.
17: Na skrót wiadomości po 16.30 zaprasza Miłosz Wałkowiecki.
18: Minister energii podał maksymalne ceny na jutro. W środę litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,49 zł, a litr oleju napędowego nie więcej niż 7,31. Nie minął miesiąc od interwencji służb i sprzątania podwórka przy ulicy Grunwaldzkiej we Wrocławiu, a problem powrócił. Lokator, który od lat gromadzi odpady, ponownie zaczął znosić przedmioty na klatkę schodową. Mieszkańcy są bezradni i obawiają się, że sytuacja znów wymknie się spod kontroli, tak jak wcześniej przez kilka lat. Sam lokator, jak zwykle, obiecuje, że śmieci posprząta. No tym, co robi w takich sytuacjach MOPS czy Straż Miejska. O tym dziś więcej w programie Para dla Dolnego Śląska już za chwilę. Wycofanie części wojsk amerykańskich z Europy nie oznacza wyjścia USA z NATO, uważa generał Bogusław Samol z Akademii Sztuki Wojennej. Amerykanie planują zredukować liczbę swoich żołnierzy stacjonujących w Niemczech o 5000. Więcej o tym powiemy za pół godziny. W tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity przewiozły ponad 1 000 000 pasażerów, przekazał przewoźnik. Najwięcej pasażerów przewieziono 3 maja pociągami przewoźnika. Podróżowało wtedy 329 tysięcy osób. Przewoźnik szacuje, że w 2026 roku z jego usług skorzysta 96 milionów osób.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, medical spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.
15: Upalnie albo bardzo ciepło, to w zależności od tego, kto jak odczuwa temperatury teraz
17: duszno.
15: We Wrocławiu. Duszno jest i
17: Miłosz
15: to by...
17: Miłosz Wałkowiecki, jeszcze jakieś dodatkowe określenie?
18: Duszno, upalnie, wręcz letnio.
15: Gorąco. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ta duszność może oznaczać, że zbliża się burza, ale wczoraj też było duszno, a burza się nie zbliżyła. We Wrocławiu 24 stopnie, w Wałbrzychu 22, w Jeleniej Górze 21, w Legnicy 22, w Kłodzku 24. Może masz jakieś informacje o tej burzy?
17: Ja tak nie chcę aż tak hura, jak wczoraj zapowiadałam, bo wczoraj faktycznie miała się pojawić na Dolnym Śląsku. Nie było. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Mają się na pewno pojawić przelotne opady deszczu. Wczoraj też miały, ale się nie pojawiły. I burze raczej na zachodzie regionu. Takie silniejsze. Natomiast jutro też może trochę popadać. Raczej zachmurzenie będzie większe. Wieczorem wzrośnie do dużego.
15: Popatrz, ale też jest ciepło jutro.
17: No 22-25 stopni, całkiem nieźle.
15: Też upał.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Bukowy Park. Hotel, medical spa i apartamenty w Polanicy Zdroju.
15: Znam, to jest Dire Straits, a zaraz Anna Iwanek, później Bruce Springsteen. Para do Dolnego Śląska w Radiu Wrocław.
17: Ida Górska.
15: Tomasz Wołoćko, zapraszamy.

0: Za 19 minut będzie godzina 17. Zapowiadany temat, zapowiadany gość Mateusz Florczyk razem z nami w studiu. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Nawet Mateusz Florczyk nie dał rady załatwić problemu, przynajmniej na razie nie dał rady załatwić problemu. Sytuacja jest taka, że były śmieci na Placu Grunwaldzkim. 3 tygodnie temu Mateusz Florczyk pomagał tam sprzątać wraz z mikrofonem i wszystko wydawało się, że będzie uporządkowane i że nigdy ten pan już więcej śmieci nie pozbiera i sąsiedzi byli zachwyceni, śmieci wróciły. Świetnie.
1: No,
2: załatwiłeś sprawę.
1: To, błędne koło. No już kiedyś rozmawialiśmy na ten temat i mówiliśmy, że ten problem kiedyś może wrócić, ale nie spodziewałem się, że wróci tak szybko.
0: I to ile jest... mniej więcej czasu minęło?
1: 3 tygodnie.
0: O.
2: I takich miejsc we Wrocławiu jest około 50.
1: Tak, to są informacje ze Straży Miejskiej. Można tak policzyć, więc jest naprawdę to spory odsetek, który no, każdy z nas może gdzieś zobaczyć. Czy to sąsiad, czy na przykład klatka dalej, więc no, naprawdę to nie jest taki bardzo malutki problem, a czyli naprawdę spora skala.
2: Szukanie, nie, znaczy sprzątanie nie jest rozwiązaniem, tak? Jak się posprząta, to wraca.
0: No właśnie, teraz chyba wszystko zależy jeszcze od powodu.
1: Ja tutaj napisałem bardzo ładne zdanie.
2: Proszę.
1: Problem przy Grunwaldzkiej wrócił, bo usunięto skutki, a nie przyczynę.
2: No i bardzo
0: i teraz
2: dobrze.
0: Skupmy się na tej przyczynie w takim razie.
1: Ale to może najpierw posłuchajmy, jak wyglądała dzisiaj interwencja moja i tego lokatora, który znów ponownie przyniósł śmieci.
3: Proszę pana, widzę, że śmieci znów wróciły.
4: Nie, śmieci będą wywiezione. Ja już w sądzie byłem. To będzie wszystko usunięte. Dobrze, ja panu powiedziałem, ja sąd mi dał termin, ja wiem do którego.
3: A kiedy termin dał?
4: W ciągu tygodnia. Tak mi pani sędzina powiedziała.
3: A imię i nazwisko pani sędzina?
4: Niech, ja nie wiem, niech i nazwisko.
3: Ale to pan przychodzi i tak pokazuje się w sądzie? Ktoś do pana dzwoni, ktoś przychodzi?
4: Nie zawieźli tutaj z opieki.
3: MOPS pana zawieźli.
4: Tak, MOPS.
5: My byśmy chcieli, proszę.
4: I to będzie usunięte, bo ja nie było, wiem.
5: Żeby to było jakoś zamknięte, czysto.
6: Ja nie ulożę.
5: A teraz pan wrócił, całą noc się tłukli pod oknami. Sąsiedzi do mnie zadzwonili.
2: Czyli pan wrócił razem z tymi śmieciami już i jeszcze tak szybko pozbierał?
1: Zgadza się i no, znów stanowi problem dla mieszkańców, ponieważ no, nie mogą przechodzić normalnie na podwórko, tarasuje. Przypomnijmy, że ten pan to 72-letni, który oprócz tego, że zbiera śmieci na klatce, to również tam śpi. Więc to jest naprawdę spory problem, bo oczywiście całe mieszkanie jest zagracone, no i wszystko to wraca jak bumerang.
0: Trudno też oczywiście oczekiwać od człowieka, który to zapewne ma jakieś problemy na tle być może psychicznym, tego, żeby zachowywał się no, w sposób, który oczekiwaliby wszyscy dookoła. No, a z drugiej strony chciałoby się zapytać, co z systemem? Dlaczego miasto, dlaczego nie, państwo nie reaguje trochę?
1: No system ma ograniczenia, no MOPS, Straż Miejska, Gmina Wrocław wiedzą o całej sytuacji. Gmina Wrocław, dzięki niej ten porządek, nieporządek został posprzątany na podwórku, więc to była jedna z takich interwencji od strony gminy Wrocław.
2: Ale tak jak powiedzieliśmy, sprzątanie nie rozwiązuje problemu, znaczy rozwiązuje na 3 tygodnie.
1: To jest chwilowa poprawa.
2: Czyli
1: nic więcej.
2: Możemy powiedzieć, system jest bezradny, bo jeżeli system posługuje się sprzątaniem tylko i wyłącznie, to ten problem nie jest rozwiązany, jak słusznie zauważył redaktor Florczyk, usuwamy skutek, a nie przyczynę. Przyczyną może być na przykład to, że ten pan może być chory.
1: Tak, kogoś stracił. Jeśli chodzi o taką pomoc, co mamy zrobić, to pierwsze co, no to musimy skierować się do tego systemu i pierwszy krok to jest MOPS i możemy posłuchać Anny Bytońskiej, jakie są ich działania w takim zakresie.
7: Jeżeli jest taka osoba, która zajmuje się takim bardzo zaawansowanym zbieractwem, no to przede wszystkim warto dać znać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, no bo żeby podjąć jakiekolwiek działania, to musimy wiedzieć o tym. Przede wszystkim nasze narzędzia to są głównie narzędzia tak zwane miękkie. Praca pracowników socjalnych ośrodka polega na tym, że starają się współpracować z osobami, które wymagają naszej pomocy i przede wszystkim do takiej współpracy potrzebna jest zgoda i chęć współdziałania tej drugiej osobie, tej, której chcemy pomóc, bo na siłę nie można nikomu pomóc, ani nie mamy takiego prawa, ani to wtedy też nie jest pomoc po prostu. Jeżeli chodzi o takie osoby, które trudnią się zbieractwem, no to możemy przede wszystkim spotykać się z nimi i próbować nawiązać z nimi kontakt, nawiązać taką relację, że wiemy, że te osoby będą chciały z nami współpracować.
0: Ja rozumiem, że potrzebna jest tutaj oczywiście zgoda, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o leczenie i taką dalszą współpracę, ale z drugiej strony tam też są ludzie, którzy mierzą się z tymi skutkami, tak jak mówisz, po 3 tygodniach. I co w takim momencie możemy zrobić, w którym no, osoba, która ewidentnie potrzebuje pomocy, po prostu jej nie chce?
1: No, cały czas kierować zapytania do instytucji, do MOPS-u, co dalej, ponieważ MOPS może skierować sprawę, pójść o ten krok dalej, czy na przykład do sądu okręgowego.
2: Ale pani z MOPS-u mówi, że oni na miękko próbują rozmawiać, nawiązywać kontakty, a tu jak słyszeliśmy, to, no dobra, powiedzmy to sobie szczerze, to nie działa.
1: No nie działa.
2: No nie działa, no to oczywiście, że MOPS może rozmawiać, nawiązywać kontakty, budować relacje, ale to nie działa i śmieci wracają. Kolejne rozwiązanie.
1: To teraz wchodzi Straż Miejska.
2: Proszę bardzo.
1: Która kontroluje, która sprawdza, weryfikuje i jeśli rzeczywiście jest problem, usuwa te odpady z części wspólnych i reaguje na
2: zagrożenia. I one wracają
1: zagrożenia.
2: Później.
1: I tak, wracają, ale również mogą zostać podjęte inne kroki, czyli może zostać skierowane pismo do prokuratury o rozważenie ubezwłasnowolnienia. I to możemy posłuchać Piotra Szeredy, jak to wygląda w praktyce.
6: Jeżeli tych osób najbliższych, tej rodziny nie ma, no bądź są to osoby niewydolne, które nie są w stanie samodzielnie przeprowadzić tego postępowania, bądź nie chcą tego uczynić, no to wtedy już do gry wkracza prokurator okręgowy, który jest pierwszą instancją, no który może rozważyć, czy nie jest zasadne wystąpienie do sądu okręgowego z wnioskiem właśnie o ubezwłasnowolnienie ewentualne. Po takim ubezwłasnowolnieniu sąd opiekuńczy, czyli sąd rodzinny i nieletnich, ustanawia opiekuna prawnego. Taki opiekun prawny, taki kurator może już dbać o interesy tej osoby, czyli właściwie je prowadzić, właściwie nad nią sprawować nadzór i no, doprowadzić do takiej sytuacji, żeby ten problem został rozwiązany.
2: Ale ubezwłasnowolnienie oznacza, że uznajemy, że ta osoba jest chora, tak?
0: Niezdolna do wykonywania.
2: Do samodzielnych. Mhm.
1: Tak, albo zagraża nie tylko sobie, ale również mieszkańcom. I no, wydaje się, że problem z głowy. Skoro przyjdzie coś takiego i przyjdzie opiekun, będzie mógł decydować się za niego. No niestety nie, bo to wszystko w czasie.
2: Czyli
1: oczywiście.
2: Trwa taki proces ubezwłasnowolnienia?
1: Nawet do 3 lat sądy. Może trwać.
0: Do 3 lat?
2: Pięknie. To,
0: i w tym czasie tylko takie naskórkowe
1: tak,
0: rozwiązywanie.
1: Czyli wtedy
2: przez 3 lata, co 3 tygodnie ten pan będzie przychodził i układał te swoje śmieci i to co
1: może szybko z matematyki, skoro jest matura. No przez te 3 lata co miesiąc koszt 10 tysięcy złotych, bo taki był ostatni koszt, jeśli chodzi o sprzątanie, no to w skali roku to naprawdę spora kwota, jeśli mielibyśmy cały czas robić taką karuzelę, że sprzątamy, pan zbiera, my znów
0: no
1: sprzątamy i wszystko wraca.
0: Mhm.
1: Więc tu mówimy o sporych kosztach, więc raczej gmina Wrocław nie będzie, tak to powiem w cudzysłowie, bawiła się w coś takiego.
0: A i czyli sądy... mieszkańcy zostaną sami być może z tymi
1: no niestety, więc
0: górami śmieci.
1: Świadczy to o tym, że system po prostu nie ma odpowiedzi.
0: Tak jest.
2: No i a redaktor Florczyk niczego nie wymyślił tutaj? Jakiegoś ponadsystemowego albo wewnątrzsystemowego?
0: No ale widzisz, te rozwiązania nasze też się ograniczają w systemie.
1: Ja tylko mogę poprosić pana, żeby pozbierał te śmieci albo poszedł na terapię, no bo innego sposobu po prostu nie ma.
2: Czyli ty możesz zrobić to, co MOPS, czyli nawiązać relacje i powiedzieć, proszę pana, tylko jeżeli on jest chory lub w jakimś takim stanie, w którym nie jest w stanie podjąć decyzji takich za bardzo świadomych, no to po prostu to do niczego nie zmierza.
1: Tylko terapia.
2: Ale na terapię też nie można skierować...
1: Przymusową. No to oczywiście osoba musi się zgodzić. Jeśli nie zgodzi się, no to niestety nie ma ratunku.
2: I teraz
0: ewentualnie tutaj pojawia się właśnie to ubezwłasnowolnienie.
2: Które trwa 3 lata.
0: No być może.
1: Więc przy dobrych światłach, przy jakby to 3 lata może tak szybko minąć, bo może być to nawet 6 miesięcy. No i wtedy problem znika. No jeśli oczywiście ten opiekun prawny wykonuje swoją pracę rzetelnie.
2: A czy Piotr Czereda ci powiedział, ile takich wniosków zostało skierowanych? Bo już mamy 50 przynajmniej takich osób mniej więcej we Wrocławiu, które zbierają takie śmieci i kilkaset na Dolnym Śląsku.
1: Tego nie powiedział, ponieważ te przypadki jakby w 80% nie wychodzą poza skalę części wspólnych, czyli po prostu zamykają się tylko i wyłącznie w mieszkaniu albo w domku jednorodzinnym.
2: Rozumiem. Ale problem jest tylko, że zamknięty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To Mateusz Florczyk, który za 3 tygodnie wraca na ulicę Grunwaldzką, żeby znowu sprzątać z pewnością, ponieważ systemowo problem jest nierozwiązywalny, a nasz numer telefonu 71 2 3 2 9 060. Może ktoś z państwa ma taki pomysł. Czasem wpadamy na takie pomysły.

0: autopromocja.
1: Różne punkty słyszenia.
2: W Radiu Wrocław.
3: Jak oni to robią? Zofia Barczyk i Kamil Barczyk, matka i syn. Ona jest wieloletnią szefową szpitala w Zgorzelcu. On z powodzeniem kieruje szpitalem w Bolesławcu. Teraz łączą siły i podchodzą do konsolidacji w założeniu dla dobra pacjentów. Jest szansa, że to może się udać, bo nie konkurują, ale współpracują. Wszystko zostaje w rodzinie. Niektórym się to nie podoba, że matka i syn, ale jeśli to działa, to dlaczego nie? Jacy są jako szefowie? O co spierają się przy świątecznym stole? O tym opowiedzą w różnych punktach słyszenia. Zapraszam we wtorek po godzinie 20. Elżbieta Osowicz.
2: Różne punkty słyszenia.
1: Codziennie po 20.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
5: Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają 10 maja do wspólnego świętowania Dnia Europy w Jedlinie Zdroju. Weź udział w grze miejskiej Nasza Europa i wygraj atrakcyjne nagrody. Od godziny 10 czekamy na Ciebie w Parku Zdrojowym z występami artystycznymi i animacjami dla dzieci. Nie zabraknie też lokalnych przysmaków. Możesz również spróbować swoich sił w festiwalu górskim i wziąć udział w biegu na 10, 21, a nawet 50 kilometrów. Mniej lub bardziej aktywnie. Świętuj z nami Dzień Europy w Jedlinie Zdroju.
6: Szklarska Poręba zaprasza na drugą edycję cyklu Bike Marathon. Startujemy w Harachowie, meta na Polanie Jakuszyckiej w Dolnośląskim Centrum Sportu. Puchar Polski w maratonie MTB. Zawody na rowerach wspomaganych elektrycznie. Tauron i Bike Marathon. A dla najmłodszych Bike Marathon Kids. Masz rower? To pakuj się i do zobaczenia w Szklarskiej Porębie 9 maja. Uczestników i kibiców gorąco zapraszają Szklarska Poręba, Dolny Śląsk oraz Grabek Sport Jakuszyce. Szczegóły na bikemarathon.com.
7: Poznaj nowe pakiety serwisowe w BMW Sikora. Komfort i pełna ochrona Twojego samochodu. Tylko teraz. Wyjątkowa oferta. Pakiet ochronny silnika z gwarancją lub refundacją napraw. Nawet do 14 tysięcy złotych. Wybierz ten lub poznaj pozostałe pakiety i umów się online na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
1: Po reklamie.
8: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków. Centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.pl.
9: Minęła godzina 17. Sprawdzamy niebo. No nie, naprawdę nic nie wskazuje na to, żeby były jakieś burze i deszcze. Zatem informacje drogowe.
10: Jeszcze rozkręć.
9: Dawid Podsiadło.
11: A utrudnienia we Wrocławiu mamy niezależnie od pogody. Obecnie na ulicy Kwidzyńskiej po zderzeniu samochodu z tramwajem w pobliżu skrzyżowania z Czajczą są niewielkie korki, a tramwaje linii 23 i 24 kursują tylko do pętli Kromera. Z kolei na Fabrycznej awaria rogatek na przejeździe kolejowym, no i tam tworzą się jeszcze dłuższe korki. A poza tym mocno zatkane są Karkonoska w stronę centrum oraz wyjazd z miasta Kamienną i dalej Barcką. W regionie nieco poprawiła się sytuacja na przejściu granicznym w Jędrzychowicach. Tam korek ma obecnie nieco ponad 3 km przed wjazdem do Niemiec. 71 339 33 55. Można do nas dzwonić w każdej drogowej sprawie.
8: Sponsorem drogowskazu Radia Wrocław jest Zamek Kliczków. Centrum konferencyjno-wypoczynkowe w Borach Dolnośląskich. www.kliczkow.pl.
12: Nie mogą spać przez progi zwalniające, skarżył się wrocławianie. Tym zajmujemy się dziś w Radiu Wrocław. Ekspert komentuje wycofanie części wojsk USA z Niemiec i o tym także w serwisie. A tymczasem nasilają się napięcia w cieśninie Ormus.
13: Na wiadomości po 17 zaprasza Miłosz Wałkowiecki.
12: Bezpieczeństwo pieszych i kierowców, czy hałas i drgania przenoszące się na pobliskie budynki. Część wrocławian skarży się na progi zwalniające w pobliżu miejsc, gdzie mieszkają. Taka sytuacja jest m.in. przy skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego z Wyszyńskiego, o czym mówił nam jeden z mieszkańców.
0: Jeżeli ktoś pracuje na przykład na nockę, wraca i chce się przespać albo późno kończy, no to właśnie jak się zaczyna ten taki poranny ruch ciężki, no to po prostu wszystko poskakuje. No. Szklanki, wszystko po prostu. No. No,
12: miasto zauważa problem, mówi Damian Kret, rzecznik Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo.
10: Te progi mogą być też uciążliwe. Ta uciążliwość może także dotyczyć mieszkańców pobliskich mieszkań, pobliskich domów. Od zawsze były tam niedogodności związane z hałasem, natomiast warto sobie tutaj zdać sprawę z tego, że te progi zwalniające mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo w tamtym miejscu.
12: Progi zwalniające są projektowane tak, aby bezpiecznie pokonywać je z prędkością 25 do 30 km na godzinę. W praktyce pokonywane są ze znacznie większą prędkością, co powoduje m.in. drgania jezdni przenoszące się na sąsiednie budynki. Więcej o tym problemie powiemy dziś w parze dla Dolnego Śląska po 17.30.
1: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
12: Wycofanie części wojsk amerykańskich z Europy nie oznacza wyjścia USA z NATO, uważa generał Bogusław Samol z Akademii Sztuki Wojennej. Amerykanie planują zredukować liczbę swoich żołnierzy stacjonujących w Niemczech o 5 tysięcy. Generał Samol zaznaczył, że Stany Zjednoczone prawdopodobnie zachowają swoje bazy oraz część wojsk w Europie.
14: Amerykanie sobie zdają sprawę, że mają w tej części Europy również interesy obronne. No przede wszystkim bardzo ważne dwie bazy. Ja nie mówię o bazach wojskowych, którym są lokowani żołnierze czy jednostki wojskowe, ale przede wszystkim dwie bazy w Polsce i w Rumunii, które świadczą o bezpieczeństwie Amerykanów, którzy zbudowali zdolności niszczenia rakiet balistycznych zarówno ze strony Rosji, jak i również potencjalnego agresora. Często o tym mówiono Iranu.
12: Generał Samol dodał, że redukcja wojsk USA w krajach europejskich jest zapisana w amerykańskiej strategii bezpieczeństwa. A tymczasem kolejne napięcia w basenie Zatoki Perskiej. Iran traktuje przepłynięcie amerykańskich niszczycieli przez ciśninę Ormus jako naruszenie zawieszenia broni. Zawieszenie broni trwa, zapewnił z kolei sekretarz wojny USA Pete Hegseth. I dodał, że to tymczasowa misja defensywna. O czym więcej Agata Król?
15: Operacja Projekt Wolność różni się od epickiej furii, jest pokojowa i ma na celu wznowienie swobodnego przepływu przez cieśninę Ormus. Siły amerykańskie nie będą musiały wkraczać na irańskie wody ani do przestrzeni powietrznej, poinformował sekretarz obrony USA Pete Hegseth. Nie szukamy walki, ale Iranowi nie można pozwolić na blokowanie niewinnym krajom i ich towarom dostępu do międzynarodowego szlaku wodnego. Iran jest agresorem nękającym cywilne statki, grożącym marynarzom z każdego kraju i wykorzystującym tak ważną przeprawę do własnych korzyści finansowych. Jeśli Iran zaatakuje, odpowiedź USA ma być niszczycielska, zapowiedział. Minister spraw zagranicznych Syed Abbas Araghchi ostrzegł we wpisie internetowym, że Stany Zjednoczone powinny uważać, aby nie dać się z powrotem wciągnąć w bagno.
12: No, z powodu blokady na 1550 statkach uwięzionych jest 22,5 tysiąca marynarzy, podał przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generał Dan Kane.
1: To są wiadomości Radia Wrocław.
12: Kiedyś targowisko, później plany pierwszej galerii handlowej, a teraz projekt amfiteatru. To pomysł na wykorzystanie terenu przy ulicy Kilińskiego, przejętego przez Urząd Miasta w Jeleniej Górze. Mieszkańcy podchodzą jednak sceptycznie.
16: Pomysłów tutaj w Jeleniej Górze już było parę. I na zagospodarowanie tutaj byłego targowiska, i były flory. A co z tego wyjdzie, to nie wiem.
17: Przedstawienia latem, różne imprezy można by było tam organizować.
18: Jeżeli coś się będzie tam odbywało, to tak. A jeżeli amfiteatr tylko po to, żeby estetycznie wyglądał ten fragment, to nie.
12: No, schody, teren zielony i amfiteatr to pomysł do zrealizowania, mówił prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
19: Zagospodarowanie pod względem takim estetycznym, a jednocześnie funkcjonalnym, bo takich miejsc w Jeleniej Górze brakuje w centrum i dlatego coś takiego realizujemy.
12: Jak zapewnia szef urzędu, referat złożył wniosek do Funduszy Europejskich Dolnego Śląska, program jednak jeszcze nie wystartował.
5: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
9: Radio Wrocław. 6 minut po 17, teraz we Wrocławiu 24 stopnie, w Wałbrzychu 22, w Jeleniej Górze 21, w Legnicy 22 i w Kłodzku 23.
13: W nocy trochę chłodniej, chociaż dość ciepło, od 12 do 14 stopni.
9: Przepraszam, tak oko zmrużyłaś.
13: Mogą się pojawić. Nie, no bo sprawdzam, czy tam może takie godzinowe się szczegóły podały, ale na ten moment nie. W nocy się może pojawić, tudzież jutro burza. Raczej bliżej na zachodzie do tych mocniejszych wrażeń pogodowych, jeśli tak możemy powiedzieć, niż na wschodzie. Jutro dość ciepło, 25 stopni, ale możliwe albo przelotne opady deszczu, no albo te burze właśnie, może się doczekamy.
20: Sponsorem prognozy pogody jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i wycofanych walut. Pierwsze piętro, dom handlowy Feniks na wrocławskim rynku.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Imex Piechota, producent peletu Imex Pelet.
13: 7 minut po godzinie 17:00 popołudnie spędzamy razem z parą dla Dolnego Śląska, czyli Tomasz Wołoćko.
9: Czyli Ida Górska.
13: I zapraszamy.

0: 12 minut po godzinie 17, piosenka dnia.
1: Dnia. Set Smiles to jest czwórka muzyków z Tarnowa. Tarnów nie jest na Dolnym Śląsku, ale mają związek z Dolnym Śląskiem, gdyż zagrali 200 koncertów, nie wszystkie na Dolnym Śląsku, ale najbliższe będą właśnie u nas grali.
0: I to z nową płytą, bo była płyta Bunt, o której właśnie mówiliśmy, o tej liczbie koncertów. Faktycznie świetnie wysłuchane liczby też, jeśli zajrzymy sobie na przykład na Spotify, ale teraz pojawia się drugi album, czyli... Komercja.
1: I z takimi to albumami zespoły właśnie jeżdżą w trasy.
0: A my posłuchajmy.
1: 21 maja we Wrocławiu, 1 czerwca w Wołowie i 17 lipca w Zgorzelcu Set Smiles.
0: Można już teraz poćwiczyć kawałek Lustro.

0: 22 minuty po godzinie 17 w Radiu Wrocław, Para dla Dolnego Śląska. Co to jest to chorobliwe zbieractwo i jak o nim rozmawiać?
1: O to pytał Mateusz Florczyk, Annę Szwarc.
2: Czym jest to zbieractwo? Czy można mówić o tym, że to jest choroba?
3: Jeśli chodzi o zbieractwo, to obecnie możemy to określać jako zaburzenie, kiedy takie zbieranie nadmiarowe rzeczy już przysparza cierpienie, czy osobie zbierającej, czy bliskim, po prostu szkodzi relacjom. Możemy mówić tutaj o zaburzeniu, które wymaga leczenia, czy to psychoterapeutycznego, czy psychiatrycznego.
2: Co powoduje, że nagle osoba zaczyna zbierać? Czy to są jakieś traumatyczne wydarzenia z jego życia, stracenie jakiejś bliskiej osoby, czy może to, że w przeszłości nie miał dostępu do tylu rzeczy i nagle bardzo przywiązuje wartość do danego przedmiotu, bo dla niego oczywiście to nie są żadne śmieci.
3: Jeśli myślimy o przyczynach powstawania takiego zaburzenia jak zbieractwo, to na człowieka, który doświadcza takich problemów, trzeba po prostu popatrzeć jednostkowo, co jemu się przydarzyło. I tutaj to, co pan mówi, zarówno i jakieś ubóstwo, którego taka osoba doświadczyła w przeszłości, jak i po prostu wzmożony stres, czy doświadczenie traumy, wszystkie hipotezy mogłyby być trafne. Więc żeby stwierdzić, co u danej osoby wywołało takie zaburzenie, to po prostu trzeba poznać historię, zagłębić się w nią i wtedy też dobrać odpowiednie leczenie.
2: Co kryje się pod hasłem leczenie? Czy jak to wygląda w praktyce? Jak można pomóc?
3: To, jak pomóc osobie, która doświadcza takiej trudności, no zależy od tego właśnie, między innymi, jaka jest przyczyna, czy też jaki jest stopień tego zaburzenia. Czasami może być konieczne włączenie leczenia właśnie psychiatrycznego, farmakoterapii, a czasami potrzebna będzie psychoterapia, czasami jedno i drugie. Najlepiej skontaktować się na samym początku zarówno z lekarzem psychiatrą, jak i z psychologiem, którzy mogą wstępnie zdiagnozować taką trudność i wówczas dobrać odpowiednie leczenie. Jeśli pyta pan o wsparcie bliskich, to myślę sobie, że w terapii, w psychoterapii zawsze to jest coś cennego. Zostawiłabym do decyzji lekarza prowadzącego czy psychoterapeuty.
2: To może teraz, jak ta na przykład bliska osoba może przekonać tą drugą do tego, aby skorzystała z terapii, żeby poszła, bo pokazanie tego, że no, te przedmioty robią się taką wielką stertą śmieci, no to chyba nie jest argument, który go przede wszystkim przekona. Jak rozmawiać z taką osobą, że pokazać

0: Pokazuje, że chcesz mu pomóc, z jednej strony nie chcesz go skrzywdzić, bo zabranie śmieci jest dla niego krzywdzące, tak żeby zrozumiał, że ktoś chce mu pomóc, ale tak spokojnie, żeby to on jakby zaczął też wypracowywać może taki schemat tego pozbywania się śmieci.
1: Tak myślę o tym w ogóle jako o takiej trudności, jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi, kiedy to są nasze bliskie osoby i to często jest tak, że te słowa, które my kierujemy do takiej osoby, one nie trafiają w jakiś sposób i myślę, że tu ważne jest właśnie to, aby zrozumieć, że to już jest zaburzenie i to, co dla nas się wydaje oczywiste, czyli że na przykład ta klatka schodowa jest zagracona, czy też, że do mieszkania nie można już wejść dla osoby, która korzysta z takiego czasami mechanizmu obronnego, ponieważ to zbieranie rzeczy może obniżać lęk, może być odwróceniem uwagi dla jakichś trudnych emocji. To dla niej to jest trudne bardzo, czasem niemożliwe bez leczenia, żeby zobaczyć, że to faktycznie szkodzi, więc może też tak być, że mimo naszych takich łagodnych czy czułych interwencji wobec osoby cierpiącej na takie zaburzenie, nie będzie to przynosiło efektów. Wyobrażam sobie, że może to być jakoś frustrujące.
0: Jak to w ogóle wygląda w praktyce?
1: Pierwsze spotkanie, czy kilka pierwszych spotkań, no to jest bardziej takie spotkanie zapoznawcze. Psycholog pyta o dane ogólne, o rodzinę. Natomiast jeśli pan pyta o to, jakie metody się stosuje przy leczeniu takiego zaburzenia, bardzo możliwe, że tutaj potrzebna by była dłuższa psychoterapia, a niekoniecznie konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, więc czasem może być tak, że mimo tego, że ktoś doświadcza takiego właśnie zaburzenia, to rozmowy z psychoterapeutą nie będą wcale dotyczyły konkretnie tych przedmiotów czy wyrzucania ich, natomiast będzie się taki psychoterapeuta bardziej zagłębiał w jakieś emocjonalne kwestie, czy może będzie chciał trochę porozmawiać o przeszłości danej osoby.
0: Czy takim osobom można pomóc? Czy jest światełko w tunelu?
1: Tak, jak najbardziej można takim osobom pomagać, ale myślę, że to jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość, że często bez profesjonalnej pomocy właśnie lekarza, psychiatry, psychologa czy psychoterapeuty nie jest to możliwe i też myślę, że to może być pomocne, aby zrozumieć, że osoby, które doświadczają takiego zaburzenia, tak jak mówimy potocznie zbieractwa, no nie robią tego nikomu na złość i z jakiegoś powodu to się u nich pojawia i z jakiegoś też powodu, który jest wewnętrzny, który jakoś jest w człowieku, nieznany nam, jest trudno im z tego zrezygnować.
2: Paradla Dolnego Śląska
3: w Radiu Wrocław.

0: Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.
3: Minęła godzina 17.30, teraz informacje drogowe. Dawid Podsiadło.
4: Jeszcze pół godziny temu informowaliśmy o kilku utrudnieniach na ulicach Wrocławia. Na szczęście one dobiegły już końca i obecnie jeździmy po mieście bez większych problemów. W korkach trzeba jeszcze zwolnić na Krakowskiej, Drobnera czy Zwycięskiej. A w regionie tradycyjnie już dzisiaj spoglądamy w stronę przejść granicznych. W Jędrzychowicach ponad 3 km zatoru. Sprawnie za to przejeżdżamy przez granicę z Czechami w Kudowie-Słonem. 71 339 33 55. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod drogowym numerem telefonu.
5: Na skrót wiadomości zaprasza Miłosz Wałkowiecki.
6: Trzęsące się meble, szklanki, żyrandol i kłopoty ze snem. Część wrocławian skarży się na progi zwalniające postawione zbyt blisko ich mieszkań. Drgania przenoszą się na drogę i ściany. Miasto widzi problem, ale przypomina, że chodzi także o bezpieczeństwo. O tym problemie już za chwilę więcej w programie Para dla Dolnego Śląska. Takich danych jak teraz, gdy 74% rzek w Polsce ma stan wody niskiej, można by się spodziewać pod koniec lata, a nie na początku wiosny, powiedział ekohydrolog dr Sebastian Szklarek. W jego ocenie obecna sytuacja jest alarmująca. Dziś rano IMGW poinformował, że 74% stacji hydrologicznych w Polsce znajduje się w strefie wody niskiej. 1/4 rzek ma stan wody średniej, a tylko 1% wody wysokiej. Konflikt między OSP Kłodzka a burmistrzem Michałem Piszko. Druhowie publicznie zarzucili włodarzowi Kłodzka brak odpowiedniego finansowania i manipulacje w sprawie umowy. Według OSP wciąż obowiązuje bezterminowa umowa z 2024 roku na finansowanie jednostki. Burmistrz potwierdza ogólną umowę i mówi o konieczności zawarcia dodatkowej, regulującej kwestie dotacyjne. O tym więcej powiemy za pół godziny. Do pisemnej matury z języka łemkowskiego jako języka mniejszości etnicznej przystąpiły dziś na Dolnym Śląsku dwie uczennice. W drugim ELO w Głogowie oraz w 8 ELO we Wrocławiu. Chęć zdawania łemkowskiego na maturze deklarowało również troje innych uczniów w Warszawie, na Śląsku i Małopolsce. Na Dolnym Śląsku niemal co roku zdarza się maturzysta, który wybiera język łemkowski na egzaminie dojrzałości.
3: Taką sobie teraz inną mapę odpaliłem i widzę, że te chmury, które są chmurami deszczowymi, w tej chwili znajdują się między Paryżem a Brukselą, ale zmierzają...
7: Dolecą do wieczora?
3: Ale nie, no dolecą, bo one gdzieś tak około godziny 22 chyba dolecą nad Dolny Śląsk i z nich może padać.
7: Co za szczegółowa prognoza pogody. Koło 22 może albo zacząć padać, albo może ta burza w końcu przypełni.
3: Może. Burzy nie widzę na tej mapie. We Wrocławiu teraz 24, w Wałbrzychu 22, w Jeleniej Górze 20, w Legnicy 21 i w Kłodzku 23. 3 stopnie Celsjusza.
7: W nocy całkiem wysoko na termometrach, od 10 do 14 stopni. Zapowiadane przelotne opady deszczu albo burze. Kto wie, na zachodzie regionu jutro do 25 nieco bardziej pochmurno, a wieczorem może trochę popadać.
3: Ale mamy teraz kooperację. Sztywny Palazzi, a później Olivia Rodrigo i jeszcze YouTube. Para dla Dolnego Śląska w Radiu Wrocław.
7: Ida Górska.
3: Tomasz Wołoćko. Zapraszamy.

0: Witam szanowną redakcję. Tak słyszałem, co tam mówiliście na temat pogody i chciałem sprostować, że w Jeleniej Górze właśnie zagrzmiało, także, także trzeba tam zaktualizować chyba te mapy, te radary.
1: To jak ma aktualizację sprzed godziny.
0: Zbiera się, zbiera. O, i zagrzmiało drugi raz. Coś mi się zdaje, że będzie.
1: Dziękujemy ślicznie. Do usłyszenia.
0: Dzięki, na razie, pozdrawiam.
2: W Jeleniej Górze już. W takim razie również panu serdecznie dziękujemy. A mówiłem, że między Paryżem a Brukselą jest ta wielka chmura. W takim razie ma prędkość o wiele wyższą, niż mi się wydawało. Takich prędkości...
1: Albo nie masz aktualizacji z tej godziny.
2: Dobrze, dobrze. Tej prędkości nie mają samochody, a w zasadzie mają ją na niektórych wrocławskich ulicach.
1: Tam, później nie mają
2: tam, gdzie są progi, tak. Albo mają zaliczenie, mają takie mocne samochody, a ludziom się trzęsie w domach. Nie wiadomo, ile jest progów spowalniających w tej chwili we Wrocławiu, a jeżeli ktoś to wie, to wie to Piotr Osowicz w parze dla Dolnego Śląska w Radiu Wrocław za 19.18. Wiesz ile?
3: Tak, mniej więcej, bo proszę, to jest plus minus około 600, 500, 600 i taką niekoronowaną właśnie królową progów jest Wrocław. Tak się mówi, że we Wrocławiu jest ich najwięcej.
2: Brawo!
3: Ale
1: więcej
3: chyba nie ma,
1: niż tak, w stolicy?
3: Więcej niż w stolicy, tak? No jak jest królowa, to, czy król progów, to tak. Ale sytuacja jest, to znaczy tak, progi są ok, generalnie, bo mają zadbać o nasze bezpieczeństwo, ale czasami są bardzo nie ok. I do mnie na moje ręce trafił mail od słuchaczki we Wrocławiu z ulicy Daszyńskiego. Ci, co nie mieszkają we Wrocławiu, to podpowiem, że to są stare kamienice. Że na skrzyżowaniu ulicy Wyszyńskiego i Daszyńskiego są progi i ci ludzie nie mogą tam w ogóle mieszkać, bo im się wszystko trzęsie w domach.
2: I pojechał redaktor Piotr Osowicz, żeby zobaczyć, co się trzęsie.
3: Tak, tak. I rozmawiałem z mieszkańcami i się trząsło.
4: Wibracje na cały budynek, wszystko się trzęsie. Jeżeli właśnie na przykład się leży, czyli na przykład się wróciło po nocy, no to po prostu się podskakuje.
5: Mam pierwszościany od tej ulicy szybkiego ruchu. Przez te chopki nie można spać. Wszystko buja się jak na materacu na wodzie. Jest naprawdę tragedia. Córka przychodzi po nocy z pracy, pracuje od 22 do 6 rano, przychodzi, kładzie się spać, buja się, jak na fali wodnej.
3: Co państwo w tej sprawie już zrobili?
5: Składamy pisma, właśnie tu z sąsiadką będziemy walczyły, zawzięcie. Chcemy, żeby to zlikwidowali.
3: A pisma do kogo?
5: Do Zdjumu i do Urzędu Miasta.
3: Co się tutaj dzieje?
6: Wszyscy mamy tutaj pobudkę o około godzinie 4 rano, czy tuż około 4. Wtedy zaczynają się pierwsze wstrząsy spowodowane przejazdem transportu ciężkiego. No i leżymy sobie, a tu jest hopsa i pobudka. Wstrząsy są odczuwalne przez, można powiedzieć, całą dobę. Hopsa, hopsa. Jesteśmy ciekawi, jak długo ta kamienica to wytrzyma.
3: To była wizja lokalna, moja osobista w kamienicy na Daszyńskiego u ludzi, którzy rzeczywiście, zresztą jak tam byłem, to tam, ruch, proszę państwa, na ulicy Wyszyńskiego jest bardzo duży i w dodatku, bo chodzi tutaj o samochody głównie ciężarowe, autobusy, które tamtędy jeżdżą.
2: No tak, one jeżdżą, i autobusy, i samochody ciężarowe jeżdżą na wylotówkę do Warszawy przez Kromera, tam koło Korony i tam. Tak. I to jest jedna z głównych takich przelotowych dróg.
3: I tam są rzeczywiście te hopki, to są takie hopki gotowe, czyli one są w takie półfabrykaty. Po prostu się to robi, frezuje się, wstawia i to stoi. I no, panie powiedziały, że napisały pismo do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, a tam też się udałem na ulicę Długą i rozmawiałem z rzecznikiem tej instytucji Damianem Kretem.
7: Progi zwalniające bardzo dzielą mieszkańców Wrocławia. Zdajemy sobie doskonale z tego sprawę. Progi zwalniające oczywiście mogą generować ten większy hałas, natomiast warto sobie tutaj zdać sprawę z tego, że te progi zwalniające mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo w tamtym miejscu. Często są głosy po takim tragicznym wypadku, dlaczego nie zostały tam zamontowane progi.
3: No właśnie, i właściwie jak mantrę Damian Kret i wszyscy, z którymi rozmawiałem również w Urzędzie Miasta, mówią, że bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, a to, że się trzęsie, że drga, że ci mieszkańcy mają komfort, dyskomfort, to trudno. Postanowiłem jeszcze pójść krok dalej na Politechnikę Wrocławską i porozmawiałem o tym, czy to tak ma to drżeć i te budynki też drżeć, z doktorem Igorem Gistrakiem z Wydziału Budownictwa Lądowego.
8: Ważnym jest, żeby przed zainstalowaniem progów w konkretnej lokalizacji wykonać pewnego rodzaju rachunek zysków i strat, który powie nam, kto będzie obciążony kosztami, a kto zyska. No zyskuje bezpieczeństwo mieszkańców.
3: No ale komfort życia spada.
8: Komfort życia w tej konkretnej lokalizacji spada, dlatego należy to ważyć.
3: Przy każdym takim progu powinniśmy ważyć plusy i minusy?
8: Przy każdym projekcie zmieniającym organizację ruchu powinniśmy ważyć plusy i minusy.
3: A tak się dzieje?
8: A to nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do urzędników.
3: Czyli mieszkańcy powinni przyzwyczaić się do tych drgań.
8: Mieszkańcy nie powinni się przyzwyczaić do tych drgań, ponieważ zmieniają one ich życie dotychczasowe w sposób dość jednak uciążliwy i dotkliwy.
3: No to co robić?
8: Problem byłby mniej istotny, gdybyśmy więcej korzystali z transportu zbiorowego. A tak by się działo, gdyby on był bardziej atrakcyjny.
3: Ale to jest rozwiązanie na przyszłość. A na teraz?
8: Na teraz nie ma łatwego rozwiązania.
1: A może te hopki mają trochę zniechęcić kierowców z drugiej strony do tego, żeby wyjeżdżać autami.
3: Nie mają którędy jakąś inną drogą pojechać.
2: Proszę Ale właśnie to jest ciekawe, bo tak jak mówił ten specjalista z Politechniki, mają zniechęcić do jeżdżenia samochodem, żeby korzystać z komunikacji.
3: No tak, ale to pod warunkiem jeszcze, że komunikacja będzie szybsza niż samochodowa i tak dalej, i tak dalej. To jest pieśń przyszłości. Ja na temat progów zwalniających już wiem wszystko prawie i mogę powiedzieć, będzie lepiej, jeżeli przez ten próg będziemy jechać 20-30 na godzinę.
1: To wtedy nie przelatywać 50-60.
3: Ale niestety tak się nie dzieje. Sam tam dzisiaj byłem, patrzyłem, samochody gnają, podskakują, ludziom się trzęsie w domach. Proszę Państwa, jeszcze takie małe podsumowanie.
2: Ale to przepraszam bardzo, no to jest bardzo proste w takim razie. Powinniśmy jeździć 20 albo 30 km na godzinę z taką prędkością.
1: To trzeba powtórzyć do każdemu kierowcy.
3: Tak, no ale to może w Szwajcarii tak jeżdżą, a na razie u nas to jeżdżą, no nie wiem, 50-60, myślę. Ewentualnie jest taki pisk, opon przed tą hopką. No i dalej. Ja jeszcze sprawdziłem w mieście, jak to jest z tymi progami zwalniającymi i proszę Państwa, ludzie kochają progi zwalniające jednak. W ciągu ostatnich 5 lat wpłynęło 800 wniosków od mieszkańców, rad osiedli, radnych, szkół, policji, żeby były te progi zwalniające. 60 wniosków rozpatrzono pozytywnie, zrealizowano w tamtym roku 38 i ta liczba rośnie. Takim podsumowaniem tego i końcem mojego wystąpienia będzie taki apel, bo myślę, że nikt tego nie robi, a pani, jedna z pań powiedziała, że ciekawe, ile ten budynek wytrzyma. Ja tak sobie myślę, że oczywiście dyskomfort ze spaniem, z drżeniem tam szklanki, to raz, ale dwa, to rzeczywiście to są stare kamienice, one cały czas podlegają tym drganiom. No nie chciałbym takiej sytuacji, żeby takiej kamienicy,
1: nie chcę mówić,
3: coś się stało, potem będzie komisja, będzie szukała przyczyn, a przyczyną, bo też wiem, że te drgania no nie są bez żadnego echa, tak? To działa na ten
2: budynek. Ale to mówię, że jakieś ekspertyzy się robi specjalne.
3: No, takie ekspertyzy, też, plusy i minusy.
2: Też tak? W nie nie wierzysz.
3: Raczej bezpieczeństwo albo niebezpieczeństwo to i ja tyle, a nie budynki.
2: Ja chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz tutaj na sam koniec, że chyba przyjęliśmy fałszywe założenie, że progi równa się bezpieczeństwo. Chciałem tylko powiedzieć, chociaż słaby byłem z matematyki, ja dzisiaj matury, to jest tak, że nie progi równa się bezpieczeństwo, tylko niższa prędkość równa się bezpieczeństwo.
1: Miło byłoby.
2: Może warto powalczyć o niższą prędkość, niekoniecznie progami, tylko innymi metodami, prawda?
3: Dokładnie tak.
2: Dziękuję bardzo. To
3: Proszę
2: Piotr Osowicz.
3: Dziękuję.

0: autopromocja.
1: Różne punkty słyszenia.
2: W Radiu Wrocław.
3: Jak oni to robią? Zofia Barczyk i Kamil Barczyk, matka i syn. Ona jest wieloletnią szefową szpitala w Zgorzelcu. On z powodzeniem kieruje szpitalem w Bolesławcu. Teraz łączą siły i podchodzą do konsolidacji w założeniu dla dobra pacjentów. Jest szansa, że to może się udać, bo nie konkurują, ale współpracują. Wszystko zostaje w rodzinie. Niektórym się to nie podoba, że matka i syn, ale jeśli to działa, to dlaczego nie? Jacy są jako szefowie? O co spierają się przy świątecznym stole? O tym opowiedzą w różnych punktach słyszenia. Zapraszam we wtorek po godzinie 20:00. Elżbieta Osowicz.
2: Różne punkty słyszenia.
1: Codziennie po 20:00.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
5: Już 27 maja! Na Tarczyńskiej Arena Wrocław odbędzie się mecz, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Legendarna reprezentacja Polski pod wodzą trenera Adama Nawałki zmierzy się z resztą świata. A wśród gwiazd światowego futbolu Rivaldo, Del Piero, Szewczenko, Nani. Załóż biało-czerwone barwy, zabierz rodzinę i znajomych i razem zapełnijmy stadion. Bilety na e-bilet.pl. 27 maja. Tarczyńskiej Arena Wrocław. Ultimate Legends Night. Tam pisze się historia. Musicie tam być.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
8: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
9: Dzień Hutnika to jedno z tych świąt, które w sposób szczególny przypomina nam, kim jesteśmy jako firma i skąd wywodzą się siła oraz tożsamość KGHM. Z tej okazji wszystkim hutnikom i strażakom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania za codzienną, odpowiedzialną i wymagającą pracę. To dzięki Państwa wysiłkom, odpowiedzialności i wzajemnemu zaufaniu możemy się rozwijać i patrzeć w przyszłość z przekonaniem o sile naszej firmy. Zarząd KGHM Polska Mieć S.A.
10: Już 10 maja przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają do Parku Zdrojowego w Jedlinie Zdrój na Dzień Europy. W specjalnym programie Radia Wrocław od godziny 10 porozmawiamy z ekspertami o działalności instytucji unijnych i programach Unii Europejskiej, a także o jej przyszłości. Motywem przewodnim wydarzenia będzie uczczenie pokoju i jedności w Europie. Specjalne studio Radia Wrocław 10 maja w Jedlinie Zdrój. Świętujemy Dzień Europy w rocznicę planu Schumana, który zapoczątkował integrację europejską. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
11: Minęła godzina 18.
12: Zablokowany jeden pas na S8 w miejscowości Szczodrów. O tym na początku. Powiemy także o konflikcie OSP Kłodzko z burmistrzem. Polska chce zwiększyć obecność wojsk USA w kraju, ale nie kosztem Niemiec, komentuje rzecznik rządu.
13: Najnowsze wiadomości ze świata, kraju przygotował Miłosz Wałkowiecki.
12: Ale zacznijmy od regionu. Na drodze S8 w miejscowości Szczodrów pojazd ciężarowy wjechał do rowu w kierunku Wrocławia. Zablokowany jest jeden pas ruchu. W Polsce zdarzały się dotychczas pojedyncze przypadki zakażenia hantawirusem przenoszonym przez gryzonie. Wirus jest znany, a w diagnostyce ważny jest dobry wywiad lekarski. Profesor Krzysztof Tomasiewicz mówi, że w swojej praktyce lekarskiej leczył pacjentów zakażonych hantawirusem.
0: Są to dosyć rzadkie przypadki. My w ciągu ostatnich kilku lat mieliśmy kilku pacjentów. Pamiętam tych pacjentów bardzo dokładnie, dlatego że dojście do prawdy, zdiagnozowanie tej choroby nie jest takie proste, bo na początku są to objawy czasami bardzo niespecyficzne. Natomiast co nas skłoniło do badań w kierunku hantawirusów? Po pierwsze wywiad, dlatego że wśród analizowania czynników ryzyka zwracamy uwagę na przykład na kontakt z odchodami gryzoni.
12: Profesor Tomasiewicz zaleca używanie maseczek podczas prac związanych z możliwością kontaktu z odchodami gryzoni. Przypomnijmy, Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 2 przypadki zakażenia hantawirusem na statku wycieczkowym MV Hondius. Jednostka stoi na Atlantyku w pobliżu Wysp Zielonego Przylądka. Jak przekazał MSZ, na pokładzie jest jeden Polak. To członek załogi. Nie wymaga wsparcia medycznego.
1: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
12: Konflikt między OSP Kłodzko a burmistrzem Michałem Piszko. Druhowie publicznie zarzucili włodarzowi Kłodzka brak odpowiedniego finansowania i manipulację w sprawie umowy. Jak powiedział Radiu Wrocław Bartłomiej Pluta z OSP Kłodzko, od połowy ubiegłego roku jednostka nie otrzymała pieniędzy, na przykład na paliwo.
14: Na konto OSP Kłodzko nie wpłynęła ani złotówka z Urzędu Miasta. Od czerwca 25 roku odmówiono nam sfinansowania tych kosztów, twierdząc, że nie były one uzgadniane.
12: Jak powiedział Radiu Wrocław burmistrz Michał Piszko, OSP w ubiegłym roku nie podpisało proponowanej dodatkowej umowy na dotację, a publiczne pieniądze nie mogły zostać wypłacone ze względu na nieprawidłowości formalne.
15: OSP brało faktury za wydatki m.in. na paliwo na siebie jako na jednostkę. Powinny być brane na gminę. Po drugie, każdy taki wydatek powinien być uzgadniany z samorządem. Poszła informacja do OSP, że nie będziemy mogli zapłacić za te faktury.
12: Dzisiaj do Urzędu Miasta wpłynęła podpisana przez OSP nowa umowa zapewniająca dotację na rok bieżący. Kwota 20 tysięcy złotych jest o połowę niższa niż plan w roku ubiegłym, ale jak zapewnił Michał Piszko, jest możliwość zwiększenia tej kwoty.
1: To są wiadomości Radia Wrocław.
12: Chcemy zwiększać amerykańską obecność wojskową w Polsce, ale niekoniecznie musi się to odbywać kosztem przesunięć, podkreślił rzecznik rządu Adam Szłapka. To pokłosie słów premiera Donalda Tuska, który pytany o ewentualną relokację wycofywanych z Niemiec amerykańskich żołnierzy powiedział, że Polska jako państwo nie powinna ich podbierać.
16: Chcemy zwiększać obecność amerykańską w Polsce, ale niekoniecznie to musi się odbywać kosztem przesunięć w innych miejscach. Przypominam, że są w Europie ważne centra logistyczne w Niemczech, we Włoszech, które są w stanie logistycznie przyjąć ewentualne zwiększenie szybkie i duże wojsk amerykańskich.
12: USA ma wycofać z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. Ponad 1 300 000 złotych trafiło do 45 klubów sportowych na Dolnym Śląsku. Pieniądze przeznaczone zostaną na rozwój infrastruktury sportowej. Więcej o tym Dawid Detlef.
17: Dofinansowanie obejmuje różnorodne inwestycje. Od modernizacji boisk i obiektów sportowych po budowę zaplecza sanitarnego, trybun czy zakup wyposażenia. Wsparcie trafiło zarówno do większych ośrodków sportowych, jak i tych mniejszych. Dzięki przeznaczonym środkom możliwa jest modernizacja m.in. obiektu sportowego w Białkowie, boiska piłkarskiego w Pęczu, a także budowa zadaszenia trybun na stadionie w Żmigrodzie.
12: Środki przeznaczono w ramach konkursu wspierającego modernizację bazy sportowej.
13: Uprzejmie donoszę, a właściwie donoszą nasi słuchacze, że w Jeleniej Górze już nie tylko grzmi, już nie tylko się błyszczy, ale i pada. Burza.
18: A to jest ta burza, która tak szła wolno z między Paryża a Brukseli, tylko ona przyspieszyła, rzeczywiście.
13: Tak, tak.
18: Przyspieszyła i tam już dotarła około godziny 20 też, chyba że wcześniej będzie. Pojawi się w Legnicy, chyba że już się pojawiła, to bardzo prosimy o to, abyście państwo zadzwonili.
13: 71 339 90 60.
18: I jeszcze we Wrocławiu też będzie troszkę deszczowo, ale na razie tylko chmury. Czyli do Wrocławia dojdzie najpóźniej ta burzowa chmura deszczowa. Mam nadzieję, że nie wszędzie będzie burza, ale to rzeczywiście
13: gdyby się to
18: nadciąga.
13: Wydarzyło w trakcie naszego programu, oczywiście będziemy dawać znać, natomiast jeśli chodzi o to, jak ta noc ma przebiegać, raczej ten deszcz na pewno się pojawi, czy burza, może nie wszędzie, tutaj głównie na zachodzie większe prognozowanie tego prawdopodobieństwa. W czasie burz mocniej powieje do 65 km na godzinę, jutro do 25 stopni, rano niebo praktycznie bezchmurne, przynajmniej tak zapowiadają synoptycy, wieczorem zachmurzy się mocniej i spadnie deszcz. Para dla Dolnego Śląska, Tomasz Wołoćko,
18: Ida Górska i Madonna.

0: A co sądzisz, Ida, o boksie? Lubisz boks, jak prawdziwi mężczyźni robią szermierkę na pięści?
1: No taki film oglądałam o takim słynnym właśnie bokserze naszym polskim.
0: O Jerzym Kuleju.
1: No brawo.
0: Naprawdę, Jerzym Kuleju. To dzisiaj felieton przygotowany przez Piotra Pietraszka i Roberta Skrzyńskiego.
1: Och, już za chwilę. Tego duetu trzeba słuchać.
0: Tak jest, właśnie o Jerzym Kuleju będzie.

0: Audycji Ciekawe 80 lat.
1: Ale Ciekawe 80 lat.
2: Ciekawe 80 lat w Radiu Wrocław. Codziennie o 6.45 i 18.15.
3: W historii polskiego sportu wielu było herosów, ale tylko jeden potrafił tańczyć między linami z taką gracją, że boks przestawał być bijatyką, a stawał się wyrafinowaną partią szachów. Jerzy Kulej, Jurek, jak mówili o nim przyjaciele, to postać, która wymyka się sztywnym ramom biografii sportowej. To opowieść o człowieku, który z ringu uczynił teatr, a z życia barwną, choć momentami wyboistą przygodę.
4: Wszystko zaczęło się w Częstochowie, w dzielnicy zwanej potocznie Stalingradem. To tam młody Kulej uczył się pierwszych uników, nie przed ciosami mistrzów, a przed twardą rzeczywistością powojennego podwórka. Był niski, niepozorny, co początkowo niemal przekreśliło jego karierę. Pierwszy trener, Wincenty Szyiński, widział w nim raczej kogoś, kto powinien omijać ring szerokim łukiem. Na szczęście dla polskiego sportu Kulej miał w sobie częstochowski upór.
3: Przełomem było spotkanie z legendarnym Feliksem Papą Sztamem. To on dostrzegł w młodym Jurku to, czego inni nie widzieli – niespożytą energię i fenomenalny refleks. Relacja Kuleja ze Sztamem to jeden z najpiękniejszych rozdziałów w dziejach naszego sportu, oparta na ojcowskim zaufaniu i niemal telepatycznym porozumieniu. Sztam wiedział, że Jurek to maszyna do bicia, ale maszyna z duszą, którą trzeba umiejętnie sterować.
4: Pierwszy złoty błysk przyszedł w 1964 roku w Tokio. Finałowa walka w kategorii lekko-półśredniej z Jewgenijem Frołowem była strategicznym majstersztykiem. Kulej wygrał, bo w starciu z radzieckim pięściarzem obrał styl będący w opozycji do jego ofensywnej zazwyczaj taktyki.
5: Przed walką pan trener Felix Sztam powiedział mi: Jurek, wiesz o tym, że raz już z nim przegrałeś. Przegrałeś swoim starym stylem, walką do ataku, w ataku cały czas forsowałeś, chciałeś wygrać, on jest dobry w defensywie, jest od ciebie wyższy, odwrotna pozycja jeszcze bardziej go oddala i dzisiaj zaboksujemy z nim inaczej. Po prostu czekamy na jego atak.
3: Tak wspominał Jerzy Kulej na antenie Polskiego Radia kulisy zdobycia pierwszego złota na igrzyskach.
4: Kolejne olimpijskie zmagania o mało co nie przeszły Kulejowi obok nosa. Przed igrzyskami w Meksyku pięściarz miał groźny wypadek samochodowy. Jego twarz była mocno poturbowana, co dla boksera mogło oznaczać koniec marzeń o starcie. Aby ukryć siniaki i rany przed komisją medyczną, stosowano przedziwne metody charakteryzacji, a sam zawodnik wykazał się wręcz nadludzką regeneracją.
3: Udało się i 26 października 1968 roku Polak stanął przed szansą obrony olimpijskiego złota. Finał w Meksyku przeciwko Kubańczykowi Enrique Requeiferosowi na zawsze pozostanie w pamięci kibiców jako krwawa, wyniszczająca bitwa. Po pierwszej rundzie Kulej przegrywał. Wtedy w narożniku Sztam szepnął mu słynne słowa: Jurek, on jest tak samo zmęczony jak ty. Kulej wykrzesał z siebie resztki sił i wygrał niejednogłośną decyzją sędziów. Został jedynym polskim bokserem, który zdobył 2 złote medale olimpijskie z rzędu.
5: Cała ta walka wydaje mi się, że była tragiczna, bo tak mocnych uderzeń, jakie otrzymałem od tego roku Requeiferosa, nie otrzymałem przez 15 lat w całej karierze, a walczyłem przecież z przeciwnikami, którzy potrafili mocno uderzyć.
4: To zwycięstwo ugruntowało pozycję Jerzego Kuleja jako najwybitniejszego polskiego boksera amatorskiego. Bilans: 317 walk, z czego aż 293 wygrane. Do dziś budzi respekt na całym świecie. Oprócz 2 triumfów na igrzyskach, pochodzący z Częstochowy pięściarz wywalczył także 2 złote i 1 srebrny medal Mistrzostw Europy. Warto podkreślić jeszcze jeden fakt, który do dziś budzi podziw. W swojej amatorskiej karierze Jerzy Kulej nigdy nie został znokautowany ani nawet liczony. Jego obrona była szczelna jak sejf w Banku Narodowym.
3: Ale Jerzy Kulej to nie tylko suche statystyki i medale. To postać, która żyła pełną piersią poza ringiem. Był lwem salonowym, człowiekiem o ogromnym poczuciu humoru i dystansie do siebie. Wystąpił w kultowym filmie Przepraszam, czy tu biją? Marka Piwowskiego, gdzie

0: Nie wszystko, ale w ryj dać mogę. Skończyło się oczywiście na autografie i wspólnej kawie.
1: Po zakończeniu kariery Jerzy Kulej próbował sił w polityce, komentował także walki bokserskie w telewizji. Jego charakterystyczny, chrapliwy głos i trafne uwagi, jak ta "nie ma zawodników odpornych na ciosy, są tylko źle trafieni", sprawiły, że boks stawał się zrozumiały dla każdego.
0: Ostatnią walkę Jerzy Kulej stoczył nie na ringu, a z chorobą. Nawet po rozległym zawale, którego doznał na spotkaniu opłatkowym u Daniela Olbrychskiego, nie tracił ducha. Walczył do końca z tą samą nieustępliwością, którą prezentował w Tokio i Meksyku. Odszedł w 2012 roku w wieku 71 lat.
2: Takie ciekawe 80 lat.
3: Ale ciekawe 80 lat.
2: Ciekawe 80 lat w Radiu Wrocław. Codziennie o 6.45 i 18.15.

0: Autopromocja.
1: A jak u ciebie ze wzruszeniami, jeśli chodzi o popkulturę? Często się wzruszasz?
2: Tak. A ci, którzy oglądają, kilka razy płakałem nagrywając. Mam przynajmniej kilka materiałów, gdzie po prostu nie umiałem powstrzymać łez. Jestem bardzo łatwy do wzruszenia. Już przede wszystkim, jak jest film o piesku, to już wiadomo. Boję się na takie filmy chodzić.
1: Dzisiaj popołudnie z nami spędza Julian Jeliński z kanału Brody z Kosmosu.
2: Ostatnio byłem na Hopnięci, animacja Disneya.

0: Sara, 3 razy płakałem, więc to jest normalna rzecz dla mnie. To jest dla mnie zresztą kolejna rzecz, mówiłem o tym. Popkultura potrafi wywołać w tobie tyle emocji i to jest przepiękne. Jak już przestanę płakać, to chyba przestanę się jarać filmem, przestanę się jarać popkulturą, bo o te emocje chodzi.
1: Michał Kazulo, zapraszam. Od poniedziałku do piątku po 13:00.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wiosenne przebudzenie w BMW Sikora. Tylko teraz BMW serii 3, serii 5, X1 oraz X5 w odświeżonych ratach. Wszystkie modele dostępne od ręki lub z krótką datą oczekiwania. Zadzwoń i skorzystaj z okazji. 32,6 milionów. BMW Sikora, Opole, Bielsko-Biała, Mikołów, Zielona Góra, Lubin.
3: Po reklamie.

skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć.

0: emocje w Radiu Wrocław.
1: Jest z nami Robert Skrzyński.
2: Dzień dobry.
1: Są goście, będziemy mówili o zwycięstwach, o fetowaniu, o świętowaniu, o tym, że to już jest naprawdę blisko,
3: o
1: że przecież czekaliśmy,
3: emocjach.
1: Prawdziwe sportowe emocje. Czyli o czym będziemy mówili? Robert Skrzyński, proszę.
2: Ja
1: o czym marzysz?
2: Ja chciałbym zacząć od tego, żebyśmy mówili o tym, żeby nie zapeszać. Jednak mimo wszystko, bo moja dziennikarska pokora i trochę doświadczenia mówi o tym, że jak się jest o krok od sukcesu, to trzeba ten krok zrobić, a potem o nim dużo mówić, ale trzeba o tym powiedzieć, bo w sobotę mecz piłkarzy ręcznych Śląska Wrocław, czyli drużyny, która rozgrywa swoje spotkania pod patronatem Radia Wrocław przez cały sezon. No i to jest mecz Ligi Centralnej, ostatnia kolejka z Jurandem Ciechanów i jeżeli Śląsk wygra to spotkanie albo wygra po rzutach karnych, ale w piłce ręcznej tak o tym nie mówmy, to wówczas wróci tam, gdzie jego miejsce, czyli do Ekstraklasy. I z tego powodu dzisiaj w naszym studiu dyrektor sportowy Śląska i też członek sztabu szkoleniowego, trzeba tak powiedzieć, Mateusz Jankowski. Dzień dobry, Mateusz.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: No i media manager klubu, organizator, speaker i w ogóle człowiek wielu talentów na pewno, Marcin Ciarkowski. Witaj, Marcin.
5: Dzień dobry.
2: Było 13 zwycięstw, panowie, z rzędu drużyny Śląska i pojechaliście na ostatni mecz do Szczecina, na spotkanie z Pogonią, gdzie wiadomo było, że jak wygracie, to już nieważne, jakim wynikiem zakończy się mecz z Jurandem Ciechanów. No ale po tych 13 wygranych przyszła porażka. Teraz mecz z Jurandem, z którym wygraliście w pierwszej rundzie z w Ciechanowie, który zajmuje 6 miejsce w tabeli i no, wydaje się, że to nie jest rywal, który powinien sprawić wam problemy. I właśnie, jak sobie z taką pułapką, Mateusz, poradzić?
4: Znaczy tutaj już to pytanie jest tak mocno rozbudowane, że nie wiem od czego zacząć, ale...
2: Ty sobie poradzisz.
4: Oczywiście. Sport bywa przewrotny, piękny, brutalny. Wszystkie odcieni szarości, piękna, blasku i tak dalej. Ten sport wszystko posiada. No mogliśmy załatwić sprawę teraz w ubiegłą, w tą niedzielę, ale no niestety nam się nie udało, bo... No właśnie, bo co? Bo głowa, bo chyba sami się tego przestraszyliśmy, analizowaliśmy to, ten mecz bardzo dokładnie ze sztabem. No i nie da się wygrać na wyjeździe, nie da się wygrać u siebie, jeżeli się w prezencie daje dosłownie 40 akcji w ataku drużynie przeciwnej. Szacunek dla zespołu ze Szczecina, bo wykorzystali gdzieś tam naszą niemoc, weszli nam do głowy. My się chyba zapewnie poczuliśmy, nie poradziliśmy sobie z ciężarem gatunkowym tego spotkania, bo może za łatwo nam przychodziło przez te właśnie 13 kolejek, bo jak mieliśmy swoje problemy, to każdy dawał gdzieś tam 120%, później w miarę tych zwycięstw, tego zaangażowania i pójścia na 100% może było troszeczkę mniej, aż w końcu no, myśleliśmy, że to chyba samo się zrobi, tak? I tutaj uważam, że za tą porażkę jest winny pierwszy, jak i ostatni członek sztabu i całego zespołu. Bierzemy to na klatę, mamy najważniejszy mecz teraz u siebie z Jurandem Ciechanów, z którym wygraliśmy w pierwszej rundzie
2: Jedną bramką
4: na wyjeździe po ciężkim boju. Wiem, że zespół z Ciechanowa to jest zdecydowanie drużyna własnego parkietu, że na wyjazdach nie notują aż tak często zwycięstw, wręcz przeciwnie, przydarzają im się sromotne porażki. Ciężko się pozbierać, bo mówię, no tak jak już tutaj pan redaktor wspomniał, że jeżeli w sporcie jest coś do zrobienia, trzeba to po prostu zrobić, a my tego nie zrobiliśmy za pierwszą szansą. Teraz życie daje nam kolejną.
2: Ostatnią.
4: I to jest ostatnia szansa.
2: No, ewentualnie mogą być baraże, o tym wiemy, ale tych baraży nikt nie chce.
4: Jeżeli chcemy też poważnie podchodzić do siebie, jako do zawodników, do profesjonalistów, do trenerów, do dyrektorów, do całego sztabu, do całej historii Śląska Wrocław, chcemy Śląsk prowadzić z powrotem na salony Ekstraklasy, to też szanujmy siebie przede wszystkim, szanujmy kibiców, szanujmy Wrocław i szanujmy swoją pracę. A tego, no... Dlatego to jest dzień ostateczny.
3: Ale brzmi też jak ogrom presji. W jaki sposób funkcjonuje się na kilka dni przed takim meczem? Normalnie się śpi?
4: Znaczy, w moim przypadku już chyba tak. Niemniej jednak no, trzeba wszystko to, co złe, te chochliki wyrzucić z głowy, bo jeżeli my będziemy się skupiali na tym, co jest dookoła, to nie skupimy się nigdy na swojej pracy.
3: Czyli ten mindset jest ważny.
4: To jest zdecydowanie. No, jeżeli będziemy dobrze przygotowani, każdy zawodnik i każdy będzie wiedział, co ma zrobić, jak ma zrobić, to proszę mi uwierzyć, że to cała otoczka, to co się dzieje na hali, tego nie widać. Tego nie widać, to dopiero będzie widoczne gdzieś tam po meczu. Ale jeżeli nie będziemy dobrze przygotowani i sobie pozwolimy wejść na głowę całej tej otoczce organizacji, no to wtedy pojawiają się problemy i wtedy zadaje się takie podczas meczu różne pytania, czy damy radę, co się stanie, jak nie trafia. A jeżeli jesteś przygotowany na wojnę i zaczynasz ją, kończysz i dopiero do ciebie dociera, że zrobiłeś coś fajnego.
1: No dobrze, to ja mam tylko jeszcze takie pytanie, bo tak się aż smutno zrobiło i to jest bardzo poważnie. A przecież to jakby nie o to chodzi, bo za kilka dni prawdopodobnie będziemy jednak świętować. To się dobrze stało w takim razie, że Śląsk przegrał, ponieważ będzie mógł świętować w domu ze swoimi kibicami i będzie szczęśliwie już catering załatwiony, tort kupiony?
2: To Marcin powie pewnie.
5: Tak, no jesteśmy przygotowani
2: tort
5: na...
2: Tort kupiony.
5: Tort, tak, jest kupiony tort. Słuchajcie, jesteśmy przygotowani na wszystko, tak? Jesteśmy przygotowani na ten sukces, jesteśmy też przygotowani w razie porażki, ale no nie chcemy do niej gdzieś dopuścić i myślę, że w głowach, tak samo jak Mateusz tutaj powiedział wcześniej, że jesteśmy przygotowani dobrze, no ten mecz po prostu wygramy i z takim założeniem podchodzimy do tego meczu również organizacyjnie.
1: Do rozmowy za moment wrócimy i będziemy rozmawiali o tym w takim razie, co będzie również po zwycięstwie, co będzie się działo i co się będzie działo w przyszłym sezonie. Na razie trochę optymizmem już powiało.
0: Sportowe emocje w Radiu Wrocław od poniedziałku do piątku po 18:30.

0: Sportowe emocje
1: w Radiu Wrocław. Dyrektor sportowy piłkarzy ręcznych i członek sztabu szkoleniowego Mateusz Jankowski, media menedżer Śląska Wrocław Marcin Ciarkowski, dzisiaj gośćmi sportowych emocji, bo przypomnę, w sobotę mecz, który powinien zdecydować o tym, że Śląsk Wrocław wraca do ekstraklasy. Zespół piłkarzy ręcznych o godzinie 15 w lidze centralnej w hali Orbita zagrają wrocławianie z Jurandem Ciechanów. Już teraz zapraszam na transmisję spotkania na antenę Radia Wrocław, bo nasze popołudnie kibice właśnie z tego powodu rozpocznie się wyjątkowo godzinę wcześniej, czyli już od godziny 15, ale pewnie też liczycie na to, że hala Orbita się zapełni. I Marcin, co przygotowaliście dla kibiców? W jaki sposób, mamy nadzieję, będzie świętowanie?
2: No tak, również zapraszam wszystkich na audycję, tych, którzy nie dostaną się do hali Orbita, bo jesteśmy przekonani o tym, że hala będzie pełna. Wiemy też o tym, ponieważ weszliśmy we współpracę z piłkarskim Śląskiem. Tak więc każdy kibic, który zakupił bilet na poniedziałkowy mecz piłki nożnej z UKS-em Łódź, będzie mógł wejść również do naszej hali na mecz zupełnie za darmo. Ilość miejsc jest ograniczona, o tym na pewno dowiecie się też również czytając social media. A jeżeli chodzi o samo świętowanie, no to tutaj jesteśmy przygotowani dosyć porządnie. Zapraszamy wszystkich kibiców po meczu, bez względu na wynik, do Beach Baru, który jest obok hali Orbita. Tam po meczu dla pierwszych 500 kibiców przygotowane jest darmowe piwo. Także wydaje mi się... Bezalkoholowe, a ktoś będzie chciał alkoholowe, to sobie ewentualnie zakupi, a w ten sposób chcielibyśmy też podziękować sobie za cały rok i za cały sezon, świętując razem z naszymi zawodnikami, którzy będą dostępni dla każdego z kibiców.
1: Tomek wywołał fajny temat w tej pierwszej części, bo powiedział, że liczymy oczywiście na to, że nie trzeba będzie grać baraży pewnie z drużyną Piotrkowianina. Jak trzeba będzie, to też będziemy relacjonować i Państwu o nich opowiadać. Natomiast no to już jest od jakiegoś czasu pewnie myślenie o tym, co dalej, bo teraz tak to wyglądało, że prezes klubu jednocześnie na ławce trenerskiej, dyrektor sportowy jednocześnie na ławce trenerskiej. Czy podobnie myślicie o Ekstraklasie? Czy też przyjdzie ktoś nowy, kto tę drużynę poprowadzi? Ilu zawodników nowych przyjdzie? To pewnie zależy od awansu, ale teraz możemy już mówić, że ten awans jest niemal pewny. To akurat najlepsze pytanie do dyrektora sportowego.
3: Znaczy, to jest bardzo trudne pytanie. Oczywiście nie jestem, znaczy upoważniony jestem, ale też nie chciałbym zbyt wcześnie tutaj o pewnych rzeczach informować. Na pewno...
1: Czyli są, ale jeszcze nie chcę
3: znaczy,
1: o nich
3: informować. Znaczy nie, są wzmocnienia. Mamy już gdzieś tam podpisane dwa kontrakty. Trzeci mamy dogadany. Jest jeszcze jeden zawodnik, po którego też sięgniemy, czyli chcemy się wzmocnić czteroma zawodnikami. Nazwisk jeszcze no po prostu nie chciałbym zdradzać, bo to wszystko może mieć jakieś tam rozkojarzenia, a takie jak...
1: Może zacznie myśleć, czy ja będę grał, czy nie będę grał.
3: No to myślę, że to nikomu nie służy na czas rozliczeń i rozmów takich przyjdzie po sobocie, bo tak jak mówiłem gdzieś tutaj w przerwie, no my nie chcieliśmy być samolubni i świętować tylko w gronie trenerskim i w autokarze, więc fetę przenosimy na Beach Bar w sobotę i robimy to dla całego sportowego Wrocławia, dla mieszkańców. Niech wiecie o tym, że wchodzimy z przytupem się po Polsce niesie.
4: To teraz, jeżeli chodzi o ten przytup i o jego kontynuację, to proszę powiedzieć, czy w przyszłym sezonie, jeśli ten mecz w sobotę pójdzie dobrze, a pójdzie, to w przyszłym sezonie Śląsk walczy o mistrzostwo, o miejsce na podium, czy znowu o utrzymanie się i żeby nie spaść i nie trzeba było odrabiać. Tak jak pan czuje, wie pan, jakie będą wzmocnienia, wie pan, mniej więcej zna pan budżet, wie pan, na ile nas stać. O co idzie walka, o co kibice będą krzyczeć na tych trybunach? O mistrzostwo? O medal? Czy o to, jejku, żebyśmy się tylko utrzymali?
3: Znaczy, to no, pytanie z kategorii no, bardzo ryzykowne, nie? Ja idę wabank.
4: Takie zadajemy w sportowych emocjach.
3: Ja idę wabank zawsze, zresztą redaktor Skrzyński mnie dobrze zna, jestem niepoprawnym optymistą i zawsze wierzę w swój zespół. Także będziemy bili się o Mistrzostwo Polski. Oczywiście to mówię i nie ukrywam, że budżet, jaki my będziemy dysponowali, no niestety nie pozwala nam na ściąganie najlepszych gwiazd, ale może takich zawodników, którzy kiedyś takimi gwiazdami się staną. I tutaj jeszcze tylko chciałbym tak napomknąć, że nasi młodzicy zdobili Mistrzostwo Polski
1: tak.
3: w w Kartuzach, gdzie też byłem na tych meczach i ich obserwowałem, i moją filozofią, naszą filozofią wspólną jest to, aby budować zespół z ludzi, którzy są związani z miastem Wrocław lub jego okolicą, i na tych ludziach, żeby budować wartości, żeby ten klub był czymś wyjątkowym dla ludzi, dla kibiców, i żeby się z tym utożsamiali. Oczywiście w każdym zespole potrzebne są zewnętrzne osoby, ci tak zwani najemcy, ale żeby najemcy się dostosowali do ludzi stąd i żeby zawodnicy z Wrocławia wyznaczali ton w szat.
0: A jeśli chodzi o samych kibiców, no bo nie da się ukryć, że Szczepiorniak ma długą i piękną tradycję, jeśli o Wrocław chodzi. Chociaż powoli, jeśli chodzi o same trybuny, może one nie są już tak liczne jak kilka lat temu. W jaki sposób można byłoby znów zwrócić tę uwagę?
1: Marcin, to chyba pytanie najlepsze do ciebie.
2: No oprócz tego, że staramy się cały czas gdzieś dotrzeć do młodzieży, czy też do osób w ogóle związanych ze sportem, no to mi się wydaje, że takim ważnym aspektem jest również wynik. Jeżeli ten wynik będzie, a wierzymy w to mocno, że będzie, no to ludzie uważam, że prędzej czy później sami będą chcieli przychodzić i oglądać być może właśnie tych młodzików, którzy za parę lat będą debiutowali w pierwszym zespole.
1: Marcina, mecz jest o 15, natomiast powiedzieliśmy o tym, co po, a przed meczem, od której będzie można wejść w sobotę, bo to takie użyteczne informacje dla kibiców na pewno, żeby przeżywali te sportowe emocje, jak my teraz w Radiu Wrocław.
2: To prawda, fajnie, że o to zapytałeś. Zachęcamy kibiców, żeby przyjść jak najwcześniej, bo ramy będą otwarte już półtorej godziny przed meczem, będzie można zjeść kiełbasy z grilla, będzie można napić się czegokolwiek. Będą też dmuchańce, bo wyszliśmy też w współpracę z Wrocławskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który przygotował atrakcje dla najmłodszych i nie tylko najmłodszych, więc będzie można
0: sportowe
2: fajnie...
0: Sportowe miasteczko.
2: Sportowe miasteczko, tak. Będzie fajnie, można spędzić czas rodzinnie, także zachęcamy, żeby nie czekać na ostatnią chwilę, a jak Państwo wiecie, przy takich wydarzeniach te kolejki potrafią robić się naprawdę długie.
4: A jeśli chodzi o wizyty celebrytów, spodziewamy się prezydenta, może kogoś z wiceprezydentów na trybunach?
2: No, największą gwiazdą będzie dyrektor sportowy i speaker tego wydarzenia.
1: To panowie obecni. No, nigdy nie wiadomo, kto przyjdzie świętować razem z nami. Jeszcze redaktor Piotr Pietraszek będzie wielką gwiazdą, bo on będzie relacjonował.
2: Zgadza się.
1: To spotkanie. No dobrze, to trzymamy bardzo mocno kciuki. My wierzymy, że Śląsk sobie poradzi, że wróci do tego miejsca, które jest po prostu dla niego, czyli do Ekstraklasy Piłkarzy Ręcznych. Sobota, godzina 15. Śląsk-Wrocław, Jurand Ciechanów. Zapraszamy bardzo serdecznie, a z nami w Sportowych Emocjach byli Mateusz Jankowski, Marcin Ciarkowski. Bardzo dziękujemy.
4: Ciekawe, czy potrafią. Kto wygra mecz?
1: Śląsk!
5: Sportowe Emocje w Radiu Wrocław od poniedziałku do piątku po 18:30.

0: Reklama.
1: 14-17 maja, 37. Śląski Festiwal Muzyczny. Zapraszamy na koncerty w duchu przyjaźni i pokoju w przestrzeniach Oratorium Marianum Kościołów w Jaworze i Zgorzelcu oraz Synagogi w Gerlitz wystąpią Polish Cello Quartet, Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów, soliści i zespoły churalne z Polski oraz Niemiec. Więcej informacji na stronie proarte.org.pl. Na dolnośląskie koncerty wstęp wolny. 37. Śląski Festiwal Muzyczny. Spotkajmy się w muzyce.
2: Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
3: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: O, widzę, że sąsiad czarną piramidę buduje.
5: To jest magazyn energii.
4: Jak to?
5: No przecież ta jedna tona e-groszku od piechoty to nawet 7 megawattogodzin ciepła.
4: No, a ta piramida to wielamo.
5: Wystarczająco dużo, ta, żeby przetrwać w spokoju niejedno zimę, wojnę, wirusy, te inne nieszczęśliwości.
6: Bo Imex piechota ma opał ze złota. Zadzwoń.
5: 600-745-734.
7: Uwaga, uwaga! Nowy przystanek na mapie Kowar. Odkryj miejsce, gdzie przemysł i tradycja tworzą wyjątkową opowieść. Nowe muzeum na dworcu kolejowym w Kowarach zaprasza od wtorku do niedzieli w godzinach od 8 do 16. Czekają na Ciebie ciekawe ekspozycje i historie, które warto poznać. Wstęp bezpłatny. Zajrzyj, odkryj, poczuj klimat. Projekt Szlakiem Przemysłu i Tradycji współfinansowany przez Unię Europejską z programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Po reklamie.
12: Minęła 19.
13: Utrudnienia na S8 w kierunku Wrocławia. Pojazd ciężarowy wjechał do rowu. Od tego zaczniemy. I MGW ostrzega przed burzami w zachodniej części województwa. No, rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych i o tym także w serwisie.
14: Na najnowsze wiadomości zaprasza Miłosz Wałkowiecki. Na wiadomości sportowe Robert Skrzyński.
13: Na drodze S8 w miejscowości Szczodrów pojazd ciężarowy wjechał do rowu. W kierunku Wrocławia zablokowany jest jeden pas ruchu, tworzą się korki. A synoptycy ostrzegają przed burzami, wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia dla powiatów karkonoskiego, lwóweckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego. Ostrzeżenie obowiązuje dziś do 23. Lokalnie silne opady deszczu do 25 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Lokalnie możliwe są też gradobicia.
11: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
13: Od stycznia przyszłego roku w ofertach banków i domów maklerskich może pojawić się nowe narzędzie do inwestowania. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, które pozwolą swoim posiadaczom zainwestować na giełdzie do 100 tysięcy złotych bez płacenia podatku. O szczegółach Michał Makowski.
15: Na osobistym koncie inwestycyjnym akcje o wartości do 100 tysięcy złotych będą całkowicie zwolnione z podatku. W przypadku bezpieczniejszych obligacji limit zwolnienia to 25 tysięcy złotych. Konto OKI może być dobrym punktem wejścia dla nowych inwestorów na warszawskiej giełdzie.
16: To jest rozwiązanie, które zdecydowanie przewyższa inwestowanie na standardowych rachunkach maklerskich.
15: Powiedział partner zarządzający w Opoka TFI Kamil Cisowski. Inwestując więcej niż 100 tysięcy złotych, zamiast podatku od zysków kapitałowych trzeba będzie zapłacić podatek od wartości aktywów. To oznacza, że posiadacz konta OKI zapłaci go nawet jeśli poniesie stratę. Zwraca uwagę Michał Żuławiński ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
17: Coś za coś, kiedy na naszym OKI zarobimy nawet bardzo dużo, to nie trzeba będzie się dzielić z fiskusem 19% tego zysku.
15: Środki zgromadzone na rachunku OKI będzie można można wypłacić w dowolnym momencie.
13: No, rządowym projektem ustawy teraz zajmie się Sejm.
11: To są wiadomości Radia Wrocław.
13: Po wieloletniej walce w sądzie Jelenia Góra przejęła teren na zapleczu Deptacha. Kiedyś było tam tętniące życiem targowisko przy Kilińskiego. Teraz za lodowiskiem ma powstać amfiteatr. Nie wszystkim się to jednak podoba.
0: Dużo się robi dla młodych ludzi. Boiska się otwiera, a starsi ludzie czuje się pominięta.
18: Nie byłabym zainteresowana, ale aczkolwiek no, niektórzy młodzi może tak.
19: Muzyka na żywo?
18: Nie, ja nie. Mama bardziej, ale ja nie.
20: Starego pokolenia.
21: Nie ma takiego miejsca w Jelenie Górze, jest w Cieplicach amfiteatr.
22: Muszla koncertowa.
21: Tak, to było dobre, bo mogłyby się odbywać koncerty na żywo, na świeżym powietrzu.
13: Nie wiadomo jeszcze, jakie mogą być koszty tej inwestycji, mówi rzecznik miasta Jeleniej Góry Marcin Ryłko.
23: Oczywiście pojawiłyby się nasadzenia, iluminacje, elementy małej infrastruktury, oświetlenie i również przebudowa tych schodów z ulicy 1 Maja.
13: Na razie to tylko wizja. Wizualizację można zobaczyć na stronie Radia Wrocław. A teraz już wiadomości sportowe i Robert Skrzyński.
24: Jakub Kiwior, który spędził ten sezon na wypożyczeniu z Arsenalu do FC Porto, przeszedł do portugalskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Za Polaka zapłacono 17 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. Kwota może wzrosnąć o kolejne 5 milionów, jeśli zostaną spełnione określone warunki, a klauzulę odstępnego wyznaczono na 70 milionów euro. W sobotę Porto, którego piłkarzami są także Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski, zapewnił sobie tytuł mistrzowski. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów w rewanżowym meczu półfinałowym. Arsenal zmierzy się o 21:00 z Atletico Madryt. W pierwszym meczu był remis 1-1. Jutro w drugim półfinale Bayern Monachium zagra z Paris Saint-Germain. Tydzień temu zespół z Paryża triumfował 5-4. Ostatnią kolejkę sezonu zasadniczego rozegrają także jutro zespoły Ekstraklasy koszykarzy. W meczu decydującym o awansie do fazy play-in Górnik Wałbrzych zmierzy się w Ostrowie ze Stalą. Natomiast pewny już udział w fazie play-off Śląsk-Wrocław zagra na wyjeździe z miastem Szkła Krosno. Polscy siatkarze trenują w Spale, przygotowując się do pierwszej w tym sezonie reprezentacyjnej imprezy, czyli Ligi Narodów. W pierwszym zgrupowaniu uczestniczy 20 zawodników, którzy zakończyli już rozgrywki klubowe. Najmłodszym siatkarzem jest 17-letni Jakub Przybyłkowicz.
25: Piękny czas jest to dla mnie. Mam nadzieję, że jak najlepiej go wykorzystam. Czeka mnie ciężka praca tutaj w Spale. Wydaje mi się, że jeżeli tutaj będę dawał się wszystko na treningach, rozwijał się, oczywiście bez żadnych kontuzji, to będzie dobrze. Teraz czuję się bardzo pozytywnie, daję z siebie wszystko i pracuję dalej.
24: Biało-czerwoni w Spale będą trenować do 19 maja, gdy udadzą się do Sosnowca na turniej towarzyski. Właśnie w Sosnowcu i Katowicach rywalami Polaków będą reprezentacje Bułgarii, Serbii i Ukrainy. Francuska Cedrine Kerbaol po ucieczce z pelotonu wygrała trzeci etap klarskiego wyścigu Vuelta Espania kobiet. Drugie miejsce zajęła Belgijka Lotte Kopecki. Trzecia była Kanadyjka Sarah Van Damme. 11 miejsce zajęła Katarzyna Niewiadoma. 30 Karolina Perekitko. 51 Marta Jaskulska. 81 Agnieszka Skalniak-Sujka. Liderką z klasyfikacji generalnej pozostała Niemka Franciszka Koch, która dziś była 16. Najlepsza z Polek Niewiadoma jest na 12 miejscu, a wyścig potrwa do soboty.
26: Bardzo ciężko jest namierzyć te burze na Dolnym Śląsku i te deszcze. I tak na przykład już w Jeleniej Górze to w części Jeleniej Góry pada i błyska i grzmi, w innej części nie. Jeśli chodzi o Legnicę, to zbliża się tam chyba już deszcz. W Wałbrzychu jeszcze tego deszczu nie widać. We Wrocławiu powoli, ale to powoli są chmury.
14: Tak, trochę. Tak. Ten deszcz może faktycznie pojawić się wieczorem. Na zachodzie regionu mogą być to burze, chociaż dość ciepło na termometrach w nocy. Maksymalnie 14 stopni, minimalnie 10. Jutro 25. Dzień zaczynamy raczej słonecznie, ale po południu i wieczorem zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu i możliwe burze. Do 25 stopni jutro. Lady Punk w Radiu Wrocław, 6 minut po godzinie 19.
26: Jest z nami Miłosz Wałkowiecki, Ida Górska
14: i Tomasz Wołodźko.
26: Zapraszamy.

0: 14 minut po godzinie 19. Pojawiły się badania Biblioteki Narodowej z tego roku, świeżynka. Lekturę co najmniej jedną w ciągu roku deklaruje czytać 41% Polaków, chociaż w rzeczywistości zazwyczaj powyżej 15 roku życia już z tym czytaniem bywa trochę gorzej. Grzegorz Chojnowski razem z nami.
1: Dzień dobry, witam Państwa. No, powyżej 15 roku życia to wydaje mi się,
0: powyżej 18.
1: 18, tak. No właśnie, bo do matury jednak trzeba się przygotować, coś tam przeczytać.
0: Streszczenia mogą być.
1: Streszczenie, tak, to też jest książka, tak, streszczenie.
0: Też jest tekst, też tak czytamy. Jest,
1: powieści.
0: Chociaż my dzisiaj trochę inaczej będziemy zachęcać do czytania.
1: A jestem polonistą też z wykształcenia i podobały mi się te dwa pytania, które były takie opisowe wczoraj na maturze. O pracy i o tym, jak
0: człowiek jest postrzegany.
1: Bardzo dobre pytania.
0: Ja też tylko jak później sprawdziłam, zastanowiłam się, jakie lektury mogę tam dorzucić, to okazało się, że żadna z nich, które ja już czytałam, nie jest w podstawie programowej.
1: Tak. Noce i dnie, prawda, nad Niemnem, to wszystko już ewentualnie w swoim własnym zakresie.
2: To są piękne, maturalne pytania. Mam nadzieję, że odpowiedzi maturzystów będą równie piękne.
1: Też mam nadzieję.
2: Oby tak było. A tak swoją drogą, to co sądzicie o tych zmianach w kanonie lektur w szkole? Czy na przykład jakbyś tak uważał, żeby ktoś wycofał Potop?
0: No nie ma Potopu.
2: No właśnie.
1: Potop akurat bym wycofał.
2: Wycofałbyś
1: Ale Potop. Ale jest chyba wycofany.
2: Tak. A gdybyś na przykład Pana Tadeusza
0: też
2: wycofać?
0: Też Pan Tadeusz już jest chyba wycofany. Nie jest ma. Tylko we fragmentach.
1: Jest, tak. We fragmentach. To zależy kiedy. No nie wiem, w podstawówce, gdy nam kazali czytać nawet w 8 klasie tego Pana Tadeusza, to chyba nie. Ale no już w liceum myślę, że każdy porządny polski licealista powinien Pana Tadeusza przeczytać.
0: Jeszcze,
1: to jest tak zwany poemat narodowy, epicki. Każdy naród taki ma, no trzeba, no.
0: Epopeja narodowa w końcu. Tak. Jeszcze zazwyczaj emocje wzbudzał Gombrowicz, Ferdydurkę. Zostawilibyście?
1: Na szczęście jest.
0: Mhm. Nie ma ucieczki przed gębą,
1: na szczęście,
0: tylko
1: powiedziałem na
0: gębę.
1: Szczęście, tak, zdecydowanie.
2: Pamiętam taką anegdotę, jak Sławomir Mrożek szedł po Krakowie i nagle zobaczył, że idą maturzyści i tak podszedł do nich i zapytał drżącym głosem, przepraszam, a tango było na maturze? A oni mówią, było. Oj, to przepraszam was bardzo. Tak was przepraszam. To niektórym z Państwa przypomnę, że to był autor tanga.
1: Ale dobra. Ja bym był zwolennikiem takich lokalnych list lektur również. Mam nadzieję, że nauczyciele, bo się mówi różnie o nauczycielach, ale są również, sam znam, takich otwartych nauczycieli i z pełnych pasji, którzy jednak przemycają jakieś tam inne treści spoza tego kanonu lektur. I wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, żeby wprowadzić może nawet tak obowiązkowo, żeby pewna część lektur była lokalna, czyli ktoś, kto jest we Wrocławiu, powinien znać albo w Wałbrzychu, na Dolnym Śląsku, Nowej Rudzie, powinien znać jakąś, choćby Dom Dzienny, Dom Nocny Olgi Tokarczuk, jakąś powieść albo dramat Tadeusza Różewicza, tego typu.
2: Albo Hauptmana. No to też z Dolnego Śląska.
1: No w końcu noblista, no tak, ale...
2: Tak, też no, noblista.
1: Starałem
2: tkacze.
1: Się kiedyś te tkacze, ale...
2: Jak to mówiąc młodzieżowo, nie weszło. Bywa tak. Jest święto czytania teraz we Wrocławiu. Nie jestem zwolennikiem świąt. Uważam, że czyta się w intymności. Ale ty chciałbyś o tym coś powiedzieć jednak, że to jest, myślisz, że takie czytania coś dają? Tydzień czytania, a teraz bierzemy książki, będziemy czytać, proszę.
1: Pewnie nie dają, ale może jeśli dadzą chociażby w statystykach, że za kolejne kilka miesięcy, jeśli będą kolejne badania Biblioteki Narodowej, ktoś odpowie, że przeczytałem jedną książkę więcej dzięki temu, no to okej, no to będą statystyki większe. Ale nie, oczywiście to nie zmieni rzeczywistości literackiej, tylko cały czas się mówi edukacja, takie wyświechtane słowo, ale no jednak szkoła i dom mają największe znaczenie. To jest nie miasto. Miasto tutaj wiele nie może zrobić, ale jeśli przechodziłem parę tygodni temu koło jakiegoś plakatu, billboardu z nazwiskami tego festiwalu, sobie pomyślałem o kolejny festiwal z nazwiskami spoza Wrocławia. No. Trochę jestem taki najeżony zawsze, jak widzę kogoś, kto przyjeżdża nam tutaj do Wrocławia i kuratoruje jakieś wydarzenie na przykład.
0: No tak, przy
1: bo mamy tutaj naprawdę
0: naszych fantastycznych autorów.
1: Fantastycznych autorów i intelekty, prawda? Więc jeśli Michał Zadara rozmawia z Justyną Sobolewską, no to mnie to mało interesuje w klubie czytelniczym Teatru Polskiego, choć chwała, że jest, bo wolałbym, że rozmawiał z wrocławskimi krytykami czy intelektualistami. Ale potem zobaczyłem program i też mieliśmy gości oczywiście w Radiu Wrocław Kultura, tego festiwalu i on jest wrocławski. On jest bardzo wrocławski, tylko tego nie było widać na tym billboardzie, obok którego przechodziłem.
0: Nie wrocławskość miała zachęcać.
1: Dużo autorów, takie spotkania w małych bibliotekach z wrocławskimi autorami. Na koniec debata o wrocławskich właśnie literackich sprawach, między innymi tam Mieczysław Gorzka jest w tej debacie i tak dalej. Więc okej, w porządku, jestem absolutnie za tym, żeby takie inicjatywy były. Nie byłbym przeciwko, absolutnie.
2: W teatrze byłeś? Obiecywałeś, że pojedziesz do teatru do Wałbrzycha na 07.
1: Mieliśmy o tym nie mówić.
2: A przepraszam bardzo.
0: To obiecałeś, że
2: czyli nie byłeś, dobrze, ale będziesz?
1: Będę, oczywiście. Ja po prostu muszę to zrobić, ale nie mogłem, nie dojechałem z powodu...
2: Dobrze, aż się tak nie tłumaczę, ale byłeś w jakimś teatrze w ogóle?
1: Byłem. W teatrze Comeback.
2: Proszę.
0: O. I co
1: to jest taki mały teatr, który zresztą już zdobył wrocławską nagrodę teatralną niedawno, założony po rozstaniu się Agaty Obłąkowskiej, Mazurki z Teatrem Arka, który już zresztą nie istnieje. Czyli integracyjny teatr. Tam grają osoby z niepełnosprawnościami, z aktorami zawodowymi, głównie teraz Teatru Polskiego we Wrocławiu. Agata, Maciej Mazurkiewicz, Marika, są Gisman, są tymi aktorami. I oni mieli ostatnio taką premierę Wendy na podstawie Piotrusia Pana. Bardzo solidny spektakl, taki familijny, może trochę za długi, 2 godziny. Wydaje mi się, że dzieci niekoniecznie 2 godziny są. Nie, właśnie nie. Nie są w stanie wytrzymać, ale może się mylę. Bo też były dzieci i wytrzymały, więc w sumie miałem dowód. Miałem trochę starsze, to prawda. Ale warto takie teatry również odwiedzać. Ja na swojej drodze też mam takich kilka planów, żeby właśnie trochę do tego offu się skierować mocniej w najbliższym czasie.
2: I o tym będziemy rozmawiać zawsze,

0: Autopromocja. 6 minut po 6. Dzień dobry.
1: Majewskie budzenie.
0: Codziennie ktoś ma jakieś swoje święto. Świętować można na najróżniejsze sposoby.
1: W Radiu Wrocław.
0: Zaglądam do tego, co będzie się dzisiaj w ciągu dnia działo. Codziennie rano wybieram jakiś utwór dla Państwa, który akurat ma z jakiegoś powodu rocznicę. A to się autor lub tekstu urodził, a to muzyk, który pracował przy utworze. Powiemy Państwu o wszystkim, o czym rozmawia się na korytarzach. Dostarczymy argumentów do rozmowy ze znajomymi i rodziną.
2: Majewskie budzenie w Radiu Wrocław od 6 do 9.
0: Autopromocja.

0: Natalia Zastępa i Wszystko Jedno w Radiu Wrocław, a z nami jest osoba, której na pewno nie jest wszystko jedno, Elżbieta Osowicz. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, chociaż jasno za oknem, tak już ciekawie się robi, nie? Że ale, jest to inaczej.
2: Ale wieje nawet trochę.
1: Wie, ma być ten deszcz z piorunami i burzami różnymi.
2: Od wczoraj zapowiadamy ten deszcz
0: Może się
2: z piorunami. Wydać.
1: Mój trawnik czeka, państwa trawniki na pewno też czekają, a ja czekam na gości.
2: Niedaleko pada jabłko od jabłoni.
1: Tak można byłoby powiedzieć. Zofia i Kamil. Zofia to mama, Kamil to syn.
2: Zofia to dyrektorka, tak. Kamil to dyrektor.
1: Tak, dokładnie. I dlatego niedaleko pada jabłko do jabłoni. Dzisiaj będzie trochę inaczej wieczorem, dlatego że zwykle poruszamy jakiś problem medyczny, o jakiejś chorobie mówimy, o jakichś niedoskonałościach, niedostatkach albo o jakichś sukcesach. Tak zwykle jest wieczorami w wtorek. Dzisiaj to chyba po raz pierwszy mam taką parę, taki duet rodzinny, to nie para, bo to matka i syn, ale jednakowoż para i duet rodzinny. Oboje dyrektorują właśnie szpitalom. Zofia w Zgorzelcu, Kamil w Bolesławcu. I to jest tak, że jeszcze wczoraj pani Zofia chciała się wymigać z tej audycji. Mówi, ale naprawdę tak mi głupio i tak nie wiem, bo ludzie nie lubią tego, jak komuś się coś udało, a im się udało. I udało mi się przekonać panią Zofię, że nie ma się czego wstydzić, a raczej należałoby się chwalić. Dlatego, że te dwa szpitale, Zgorzelec i Bolesławiec, teraz wchodzą w konsolidację. O tym mówiliśmy w naszych dziennikach. I jest duża szansa, że ta konsolidacja im się uda, bo ten duet, jak mało który sąsiedzki, z sobą współpracuje, z sobą nie konkuruje, tylko myśli o tym, jak to zrobić, żeby przy tym budżecie, jaki jest, zrobić dobry dla pacjentów szpital. Ale dzisiaj też chcę bardziej porozmawiać o tej sferze prywatnej. Pani Zofia Barczyk, a ile ty, Tomku, jesteś w mediach lat?
2: No.
1: Ja też no. Nie pytam.
0: Ale,
1: no.
0: Pani
1: Zofia w medycynie jest od 50 lat. 50. To naprawdę już jest o czym mówić. Jak to było kiedyś, jak to było 20 lat temu, 10 lat temu i jak to jest teraz. Skąd ten syn Kamil wziął się w szpitalu sąsiednim? To jest tak, że my radiowcy zabieramy swoje dzieci, jak nie mamy co z nimi zrobić, gdzie? No pod stół
0: do studia.
1: Do studia. Aktorzy zabierają do garderoby. No a domyślam się, że pani Zofia pewnie zabierała. No nie przyszło mi do głowy. Nie, tam nie, do przychodni, dobrze. Gdzieś tam do gabinetu dyrektorskiego i Kamil Barczyk no po prostu patrzył na to od dziecka. Jak
2: i tak
1: oni
2: marzył, jak zdam maturę i później pójdę na studia, to będę jak no właśnie mama dyrektorem szpitala.
1: No właśnie też pytałam go to, czy nie chciał być strażakiem, czy nie chciał być kosmonautą, czy nie chciał być
0: takie marzenia dziecięce, prawda?
1: Inżynierem chciał być.
0: Tak.
1: I tu o tym też powiemy, jakim inżynierem i dlaczego. A dlaczego.
2: Ale mama powiedziała nie.
1: Ostatnio zapytałam ich, jak właśnie była mowa o tej konsolidacji, o to, bo są dwa szpitale, ale będzie jeden z tych dwóch. No i nie potrzeba dwóch dyrektorów, będzie jeden. I zapytałam się, czy właśnie startuje w konkursie. No tak startuje, czy pani Zofia startuje? No uchyliła się od odpowiedzi.
2: A to była ciekawa odpowiedź.
1: To było takie właśnie,
2: czyli
1: nie wiem.
2: Mówiła nie.
1: Nie mówiła nie, on też nie mówił nie. Konkurs przed nami. Ale jeszcze jedna historia, która w związku z panią Zofią Barczyk mi się przypomniała i to bardzo dużo mówi. Był taki moment w pandemii, kiedy pani Zofia Barczyk miała być właściwie już została odwołana ze stanowiska. Tam chodziło o szczepionki, których teraz to już nikt ich nie chce, ale wtedy były bardzo pożądane. Ktoś został zaszczepiony poza kolejnością, no i była mega wielka afera. Odwołano panią Zofią Barczyk. I to odwołanie ze stanowiska dyrektora trwało dni, chyba dwa. Dlatego, że wszyscy ordynatorzy szpitala w Zgorzelcu złożyli wypowiedzenia razem z panią dyrektor i koło 300 pracowników powiedziało, że oni też w takim razie się zwalniają. Więc jakim trzeba być człowiekiem, żeby załoga tak za tobą stanęła? Jak zostać właśnie człowiekiem, za którym idą ludzie? O tym będziemy rozmawiać, o to będziemy pytać.
0: Już po godzinie 20:00 Elżbieta Osowicz. Różne punkty słyszenia. Do usłyszenia.

0: Za 13 minut godzina 20. Zapraszamy oczywiście do wysłuchania różnych punktów słyszenia.
1: Krzysztof Janoś był wydawcą, Ida Górska brawurowo prowadziła.
0: Równie brawurowo. Tomasz Wołoćko, do usłyszenia.
1: Burza idzie.
0: Do jutra.

0: autopromocja.
1: To był rok pełen walki, determinacji i wiary w powrót. Już tylko jeden krok dzieli piłkarzy ręcznych z Wrocławia od powrotu do elity. Przed nami wielki finał sezonu w Lidze Centralnej. Śląsk kontra Jurand Ciechanów. Scenariusz jest prosty. Zwycięstwo da upragniony awans wrocławianom do Superligi bez oglądania się na rywali. Hala Orbita w sobotę stanie się areną bitwy o marzenia.
2: Popołudnie kibica.
1: 9 maja w Radiu Wrocław zapraszamy na specjalne wydanie audycji Popołudnie Kibica. Relacjonować będziemy przebieg meczu, który może przywrócić Śląsk tam, gdzie jego miejsce, do najwyższej klasy rozgrywkowej. Zaczynamy o godzinie 15.
3: Reklama.
0: Autopromocja.
4: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
5: Jak pozbyć się stresu i obudzić ciekawość u innych? Ośrodek Szkoleń Radia Wrocław i Radia RAM zaprasza do udziału w warsztatach Skuteczne Wystąpienia Publiczne. Zajęcia w profesjonalnych studiach nagraniowych z wykorzystaniem mikrofonów i kamer, prowadzone przez najlepszych dziennikarzy radiowych. Świetna atmosfera i inspirujące ćwiczenia indywidualne i grupowe. Więcej informacji na radiowrocław.pl i radioram.pl.
6: Dzieci nadają rytm. Radio Wrocław zaprasza na rodzinny bieg, w którym najmłodsi pobiegną w duecie z dorosłymi. Spotykamy się 31 maja w niedzielę o godzinie 11 na ścieżce biegowej w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Trasa dostosowana do możliwości dzieci. Upominki i pamiątkowe medale na mecie. Nieważny wynik, każda para jest zwycięska. Dołączcie do nas, świętujcie Dzień Dziecka aktywnie, razem. Zapisz się już dziś na biegamy.radiowrocław.pl.
7: Skumaj to. Wrocławskie płazy to drapieżniki, tak samo jak lwy i tygrysy. Polują na uciążliwe komary i ślimaki. Żeby mogły u nas działać, ułatw im zadanie. Patrz pod nogi i koła, gdy jedziesz. Przespaceruj się po trawniku, zanim go skosisz, aby mali sąsiedzi zdążyli uciec. Wyrzucaj butelki i inne śmieci do kosza, bo to dla nich pułapka bez wyjścia. Więcej na www.wrocław.pl/płazy.
8: Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Parlamentu Europejskiego zapraszają 10 maja do wspólnego świętowania Dnia Europy w Jedlinie-Zdroju. Weź udział w grze miejskiej Nasza Europa i wygraj atrakcyjne nagrody. Od godziny 10 czekamy na Ciebie w Parku Zdrojowym z występami artystycznymi i animacjami dla dzieci. Nie zabraknie też lokalnych przysmaków. Możesz również spróbować swoich sił w Festiwalu Górskim i wziąć udział w biegu na 10, 21, a nawet 50 kilometrów. Mniej lub bardziej aktywnie. Świętuj z nami Dzień Europy w Jedlinie Zdroju.
3: Po reklamie.
9: Jest 20. Utrudnienia na S8 na trasie Syców-Wrocław, od tego zaczniemy. Nieporozumienie OSP Kłodzko z burmistrzem i o tym także w serwisie. Donald Trump komentuje sytuację w cieśninie Ormus. A na szczegóły tych wiadomości zapraszam już teraz Miłosz Wałkowiecki. Na drodze S8 w miejscowości Szczodrów pojazd ciężarowy wjechał do rowu. Na czas wyciągnięcia samochodu zablokowana jest trasa w kierunku Wrocławia. Zalecany objazd na węźle Syców Zachód drogą wojewódzką 439 w kierunku Oleśnicy przez miejscowości Stradomia Wierzchnia, Ligota Polska i Cieśle.
3: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
9: Nieporozumienia na linii OSP Kłodzko i miasto. Strażacy ochotnicy skarżą się na niewłaściwe finansowania, a burmistrz wskazuje na błędy formalne na fakturach. Pomoc ma nowa umowa na dotację w wysokości 20 tysięcy złotych, która została dziś podpisana. Pieniądze w najbliższym czasie mogą trafić na konto jednostki. Jednak błędnie wystawione faktury za poprzedni rok nie zostaną rozliczone. Jak powiedział Radiu Wrocław Bartłomiej Pluta z OSP Kłodzko, najbardziej obawia się o miejsce dla jednostki.
0: październiku kończy nam się umowa dzierżawy garażu, w którym w tej chwili stacjonujemy. Nie mamy perspektywy, co dalej, a Urząd Miasta milczy w tej sprawie.
9: Jak zadeklarował Radiu Wrocław, burmistrz Michał Piszko będzie starał się pomóc, chociaż nieruchomość należy do jednostki Inspekcji Transportu Drogowego.
10: Ja będę starał się ten temat wydłużyć jeszcze maksymalnie możliwe, ale Gmina Miejska Kosko nie ma na ten moment odpowiednich nieruchomości, które można byłoby zagospodarować na garaż i na przechowywanie tych wszystkich sprzętów, jak również tych trzech pojazdów.
9: No, szansą jest obiekt po Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, która ma zostać przeniesiona do nowego budynku jeszcze w przyszłym roku.
3: To są wiadomości Radia Wrocław.
9: Irańskie ataki na statki w Zatoce Perskiej oraz port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie wymagają powrotu do wojny, oświadczył Donald Trump. Amerykański prezydent nie odpowiedział jednak, co stanowiłoby naruszenie zawieszenia broni między USA a Iranem.
11: Dowiecie się, ponieważ was o tym poinformuję. Oni wiedzą, co robić, wiedzą też, czego nie robić. Iran rozgląda się za małymi łodziami, próbując rywalizować z naszą wspaniałą marynarką wojenną, mówił dziennikarzom Donald Trump. Według prezydenta USA, Irańczycy chcą zawrzeć porozumienie, pomimo że publicznie deklarują co innego. Przyznał, że jest zirytowany takimi działaniami Teheranu. W cieśninie Ormuz doszło do wymiany ognia pomiędzy USA i Iranem krótko po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa zamiaru przeprowadzenia części okrętów przez ten szlak. Z kolei sekretarz obrony Pete Hegseth oświadczył wcześniej, że zawieszenie broni nie dobiegło końca. Władze w Teheranie natomiast odpowiedziały, że chcą porozumienia pokojowego.
9: A informację zebrał Jan Pachlowski. Organizatorzy festiwalu w Cannes ujawnili ostatni element programu, który pozostawał tajemnicą, czyli skład jury. Wyłoni ono laureatów wydarzenia, w tym zdobywcę najbardziej prestiżowej nagrody Złotej Palmy. Festiwal w Cannes rozpocznie się za tydzień. Najbardziej rozpoznawalnymi członkami 9-osobowego jury są amerykańska aktorka Demi Moore oraz szwedzki aktor Stellan Skarsgård. Jutro jury oceni 22 filmy konkursowe. Szansą dla Polski jest obecność w tym gronie Pawła Pawlikowskiego z filmem 1949. Laureaci festiwalu w Cannes zostaną wyłonieni 23 maja. Jeśli chodzi o dzisiejszą noc, 12 do 14 stopni na termometrach. Prognozowane są przelotne opady deszczu, ale miejscami także i burze, lokalnie do 25 litrów wody na metr kwadratowy, jak zapowiadają synoptycy. Jutro od 20 do 23 stopni, ponownie przelotny deszcz i ponownie miejscami może zagrzmieć.
12: Różne punkty słyszenia w Radiu Wrocław.
13: 5 minut po godzinie 20. Dziś wyjątkowy wieczór w Radiu Wrocław, bo w różnych punktach słyszenia we wtorkowym wydaniu, tym o zdrowiu jeszcze tak nie było. Dziś mamy bardzo osobistą wizytę, bardzo osobistą rozmowę. Ona, Zofia Barczyk, on, Kamil Barczyk. Jak oni to robią? O tym będziemy rozmawiać. Jak oni to robią, że ich szpitale mają się świetnie? Elżbieta Osowicz, witam, zapraszam do godziny 21.
12: Różne punkty słyszenia w Radiu Wrocław.

0: punkty słyszenia w Radiu Wrocław.
1: Przede wszystkim na początek chciałabym bardzo podziękować, że Państwo zdecydowali się przyjechać do Wrocławia. Burza się zbiera, ale Wam nie było nic straszne. Zofia Barczyk, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I Kamil Barczyk, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Zgorzelec i Bolesławiec, chociaż oboje przyjechali ze Zgorzelca.
3: Tak.
1: Punktem wyjścia do naszego dzisiejszego spotkania jest konsolidacja, o której mówiliśmy w Radiu Wrocław. Już to pierwsza konsolidacja w Polsce tak duża na tych zasadach właśnie ogłoszonych przez Ministerstwo Zdrowia. Szpital w Zgorzelcu ze szpitalem w Bolesławcu właśnie się łączy i mam taką nadzieję, zresztą wszyscy dookoła pacjenci też mają taką nadzieję, że to ma szansę się udać, bo jak mało kto po sąsiedzku, te szpitale dwa, które prowadzicie, pani Zofia w szpitalu w Zgorzelcu i pan Kamil w szpitalu w Bolesławcu, wy współpracujecie. Nigdy między wami nie było takiej konkurencji na zasadzie ja lepiej to zrobię, a ja pokażę mamie, że mój będzie lepszy. Jak wy to robicie, pani Zofia?
2: No przede wszystkim ciężko pracujemy i bardzo się rozumiemy i mamy jeden cel, żeby ta medycyna rzeczywiście była dobra, żeby pacjenci byli zadowoleni. My pracujemy dla ludzi chorych, dla ludzi potrzebujących i wiadomo, że potrzeby są nieograniczone i to w zakresie służby zdrowia na całym świecie. Natomiast zrealizowanie tych potrzeb, na realizację tych potrzeb są potrzebne finanse, a one niestety są ograniczone. I sztuką jest tak pracować, żeby te potrzeby na miarę zaspokoić. No ale przede wszystkim, żeby te świadczenia były dobre.
1: Oboje jesteście ekonomistami, ale to jest tak, że kiedyś się mówiło, że szpital to nie jest fabryka, że to nie jest fabryka gwoździ, że pacjenci to nie są te przedmioty, że nie można wszystkiego przełożyć na słupki. Więc jak pogodzić medycynę pacjentów, ten humanizm z ekonomią jednak?
3: Wydaje mi się, że tutaj jest ten taki zdrowy rozsądek łączenia tej etyki, patosu, jakim niesie zawód lekarza, zrozumienia tego środowiska medycznego, szeroko pojętego, widzenia przede wszystkim pacjenta w tym środowisku, a z drugiej strony, żeby całość tej ekonomii po prostu się zgadzała.
1: Trudno się teraz robi, żeby się zgadzała przy tych cięciach, które NFZ proponuje, prawda?
3: Są trudności, to są oczywiste trudności. Zawsze zmiana wywołuje jakiś opór i jakąś nową konieczność działania. Jakby zawsze ta zmiana nie jest oczekiwaną taką zawsze na korzyść, więc przyglądamy się temu. Na razie jakby stabilnie funkcjonujemy i Zgorzelec, i Bolesławiec i myślę, że tutaj pod tym względem się nic nie zmieni.
1: To jeszcze przy tej konsolidacji będą. Za chwilę zamkniemy ten rozdział naszej rozmowy. To na jakim teraz jesteście etapie? Bo widzieliśmy się ostatnio, jak podpisywaliście w obecności pani minister umowę o konsolidacji. A teraz?
2: Tak, oczywiście prace trwają cały czas. Mamy podpisane porozumienie, więc jesteśmy teraz na etapie wyłonienia dyrektora nowego podmiotu.
1: To od razu muszę zapytać. Oboje państwo startują?
2: No to przed nami jeszcze. Nie.
3: Jeszcze. Pani, zobaczymy, jakie będą warunki konkursu.
1: Ciągle pani unika tej odpowiedzi jeszcze, bo dyrektor pewnie będzie jeden, ale może mieć świetnego zastępcę na przykład.
2: Oczywiście chcemy dalej pracować razem. Wydaje mi się, że to, że funkcjonujemy właściwie od początku razem, to dzięki temu możemy się realizować te zadania najlepiej. Zawsze mówię, co dwie głowy to nie jedna i w ogóle to jest trudna dziedzina, to jest bardzo trudne to, co pani powiedziała, połączenie zdrowia i ekonomii, ale to jest nieodzowne, ale to jest też sztuka, nie? Zarządzanie szpitalem, bo działamy tu na bardzo wrażliwej materii. Raz, że dotyczy ludzi chorych, każdy chce być zdrowy. No i niestety spełnić te oczekiwania to bardzo ważne jest i podejście, i efekty leczenia. Także nam zależy na bardzo efektywnym leczeniu, no, na jakości tego leczenia, na stworzenie standardów, żeby, bo ważna jest załoga. Dobry szpital to dobra kadra, i a żeby tak to mogło funkcjonować, to trzeba też stworzyć warunki dla tej kadry.
1: O kadrze jeszcze za chwilę. Zawsze takie hasło jak konsolidacja to budzi emocje i budzi strach i budzi lęk. Jak ogłosiliście państwo już i została światu ogłoszona ta decyzja o konsolidacji, a jak przyjęła to załoga w Bolesławcu i w Zgorzelcu?
3: Myślę, że proces był takim naturalnym procesem i konsekwencją wspólnych działań, wspólnych projektów, wspólnych inwestycji, wymiany tej kadry między Zgorzelcem a Bolesławcem, że korzystaliśmy wspólnie z wspólnych dobrych specjalistów, z dobrych ludzi, którzy po prostu wymiennie trochę pomagali w Zgorzelcu, trochę w Bolesławcu. I jakby naturalnie ta kultura organizacyjna już gdzieś przenika. I jakby naturalną konsekwencją tego, no, przyszłościowo było naturalne połączenie.
1: A Wymieniacie się i specjalistami, i pacjentami, tak, na wielu poziomach.
3: Ta współpraca jest na każdym szczeblu. A do tego jakby te motywatory, które nas zmobilizowało, środki na inwestycje, dodatkowe 70 milionów na inwestycje.
1: Ale miało być 100. Staje się, tak?
3: 70 wystarczy w zupełności, jest okej.
1: Okay. Pierwszy raz słyszę, jak dyrektor mówi, że lepiej mieć 70 niż 100.
3: Panie Wolę Kamilu. Mieć 70 niż 0. Więc to są ważne motywatory, które no, nigdy by nie były możliwe do osiągnięcia, gdyby nie właśnie projekty konsolidacyjne. Mamy mnóstwo pomysłów rozwojowych dla szpitala i idąc tą perspektywą rozwojową dla pacjenta, no to kadra wrzuca się w ten pomysł również z nami, więc to jest dobry pomysł. Pokazujemy efekty dla pacjentów, że one są bardzo korzystne, a jeżeli one są korzystne dla pacjenta, to kadra też to wierzy.
1: To jeszcze tylko proszę, panie Kamilu, niech pan to wyjaśni, bo dla mnie dużą konsternacją było, dlaczego szpital w Bolesławcu i w Zgorzelcu ma się nazywać we Wrocławiu.
3: Projekt konsolidacji to jest projekt wielu kompromisów. Kompromisów, które są negocjowane czy procedowane przez dwie rady powiatów. Powiatu Zgorzeleckiego i powiatu Bolesławieckiego. I tym jednym z elementów kompromisowych była nazwa. Więc wynikiem kompromisu powstał Wrocław. Nie Zgorzelec, nie Bolesławiec, a Wrocław.
1: Czyli teraz szpital po tym połączeniu będzie nazywał się?
3: Szpital Świętego Jana Pawła II w Zgorzelcu i Szpital Świętego Łukasza w Bolesławcu.
1: Ale jak to skrócić? Przecież nikt nie będzie takiej długiej nazwy podawał.
3: Dlatego Szpital Świętego Jana Pawła II w Zgorzelcu i Szpital Świętego będzie jechał, jak pacjent będzie jechał do Zgorzelca, to będzie jechał do Szpitala Świętego Jana Pawła II w Zgorzelcu, ale jak będzie jechał do Bolesławca, będzie jechał do Szpitala Świętego Łukasza w Bolesławcu.
1: Dobrze, to przed nami, to za chwilę, tak? Czyli konkurs lada dzień?
3: Proszę spytać tutaj tych, którzy będą ogłaszać ten konkurs.
1: Panie Kamilu, startuje.
3: Chciałbym.
1: Już pan to kiedyś powiedział.
3: Chciałbym, oczywiście,
1: i
3: tak.
1: I nie wycofuje się. Pani Zofio, jeszcze nadal ciągle jest...
3: Czeka na warunki.
1: Tajemnica. Tak. To jest tajemnica. Dobrze, drodzy państwo, to tyle z tych bieżących spraw, takich, które są na dziś. Natomiast ja chciałabym troszeczkę wrócić do tego, skąd wam się to wzięło. Jak wy to robicie? Gdzie się tego uczyliście? Bo pani Zofio, pani w ochronie zdrowia, teraz się mówi, a kiedyś to była służba zdrowia, jest od lat...
2: No, w ogóle pracuję w służbie zdrowia od 75 roku 1975.
1: Czyli 50 stuknęła, tak?
2: Tak, pół wieku. No, jest to dziedzina bardzo interesująca, bardzo ciekawa, dająca satysfakcję i też bardzo odpowiedzialna.
1: Ale od razu nie była pani dyrektorem.
2: Tak, przez półtora roku byłam specjalistą, a później byłam zastępcą dyrektora do spraw ekonomicznych. Dopiero w 1999 roku, kiedy nastąpiła zmiana ustawowa, że dyrektorami nie muszą być lekarze.
1: Bo kiedyś było tak, że to musiał być lekarz. Tak, medyczne wykształcenie musiał mieć, tak?
2: Ustawa tak tak zobowiązywała. I kiedy nastąpiły zmiany, no to nowy starosta, bo to też były samorządowe zmiany, zaproponował mi zostanie dyrektorem. No, no nie byłam wtedy szczęśliwa, bo zawsze lepiej być zastępcą, ale pomyślałam sobie, nie no, już włożyłam tyle pracy, szkoda tego zostawić. No, przyjdzie ktoś jeszcze...
1: Zepsuje
2: i stąd podjęłam taką decyzję i trwam do dzisiaj z nią.
1: Dlaczego zawsze lepiej być zastępcą? Bo ta odpowiedzialność...
2: No ta odpowiedzialność jest zupełnie inna. No, odpowiedzialność w szpitalach jest odpowiedzialnością jednoosobową. Dyrektor odpowiada za wszystko. Jest to olbrzymi ciężar, olbrzymie wyzwanie, ale no, jest to ciężka praca, ale praca, która daje satysfakcję, zadowolenie.
1: No właśnie, ale pani Zofio, ale pani była młodą kobietą, szła na studia i pomyślała sobie, będę dyrektorem szpitala. To było pani marzeniem?
2: Nie, no generalnie na studiach tam wmawiano, że kształcimy dyrektorów. Akurat w ogóle to takie było piękne, nie? No tyle dyrektorów, gdzie w ogóle będziemy pracować.
1: To była Akademia Ekonomiczna? Czy to
2: tak,
1: było?
2: Akademia Ekonomiczna na Komandorskie we Wrocławiu. Zresztą bardzo sobie cenię tą uczelnię do dzisiaj. Myślę, że dobrych absolwentów właśnie przygotowywała do zawodu. Oczywiście, jeśli chodzi o zarządzanie służbą zdrowia, to jest wyjątkowa dziedzina. Tam trzeba się znać na wszystkim. I na gotowaniu, i na sprzątaniu, i na leczeniu. To trzeba, każda dziedzina jest ważna.
1: Pani dyrektor, ale to jest tak, przychodzi do pani lekarz i mówi, potrzebuje na to, i na to, i na to, i na to, i na to, i na to, i ta lista się tam nie kończy, a pani mówi, to ja panu dam na to, a na resztę nie mam.
2: No tak, oczywiście takie rozmowy są i oczywiście jest to proces i zawsze staramy się znaleźć rozwiązanie. Oczywiście nigdy od razu, zawsze trzeba mierzyć siły na zamiary i ważne dobrze współpracować z kadrą. Trzeba ich rozumieć potrzeby i oczywiście na miarę możliwości ewentualnie zawsze krok po kroku realizować. To buduje wszystkich, a przede wszystkim trzeba ludzi integrować i żebyśmy wszyscy działali dla jednego celu, dla pacjenta. Związanie z zakładem to jest rzecz podstawowa. Wszyscy my musimy razem tak pracować, żeby było tylko lepiej.
1: O tej kadrze, dowód kadra współpracy, jak ona wygląda, ta kadra z Gorzelecka dała pani w 2021, tak? To był ten rok? Na dwa dni pani straciła stanowisko, tak?
2: Tak, to był ten rok covidowy, taki ten rok dramatyczny. No w ogóle niespodziewana decyzja, zupełnie zaskoczenie.
1: Ja przypomnę tylko, bo wtedy chyba Rada Powiatu właśnie zdecydowała o tym, żeby panią odwołać ze stanowiska. Tam w tle były szczepionki na COVID, których dziś

0: Panie dyrektor, to niech pani jeszcze raz przypomni, za co tam panią chcieli, właściwie odwołali wtedy?
1: No za to, że zaszczepiłam pana, który przywiózł za 500 000 maseczki, gdzie wtedy maseczki były na wagę złota i wiadomo, że najbardziej narażony na niebezpieczeństwo był personel. Więc zabezpieczenie maseczek dla personelu to dla mnie była rzecz podstawowa. Więc jeśli osoba przywozi mi za darmo, a w ogóle to był pierwszy dzień, gdzie w ogóle ruszyliśmy ze szczepieniami, gdzie jeszcze nie było chętnych, ludzie się bali, to nie, że tak od razu w pierwszy dzień ruszyli. Tym bardziej byłam sama na szkoleniu, gdzie wyraźnie mówiono, że w pierwszym dniu i można członków rodzin zaszczepić. Najważniejsze było, żeby się nie zmarnowały szczepionki.
0: Ale chyba najbardziej tam bolało to, że burmistrz też
1: zaszczepił, a z burmistrzem, tak? To w ogóle jakaś historia niebywała, bo nie ja dzwoniłam po burmistrza, tylko burmistrz sam zadzwonił. Miał czekać na informacje, ale przyjechał wcześniej. No a w ogóle, ponieważ powiązania rodzinne było, bo były, no więc radczyni też powiedziała, jak już się zaszczepił, no to co zrobimy. I właściwie były kontrole, które przyjęły to, bo akurat wspólne dziecko mieli i też dla bezpieczeństwa
0: był
1: można
0: taki,
1: było
0: Tak, był taki moment, ten początek właśnie szczepionek, kiedy one się pojawiały w Polsce właśnie, że to wszystko było bardzo nacenzurowanym. I rzeczywiście Rada Powiatu zdecydowała, że panią odwoła. Odwołanie ze stanowiska trwało 2 dni, bo wydarzyło się coś bardzo istotnego w szpitalu.
1: No w ogóle to była niesamowita sytuacja. Ja właściwie dzień i noc nie robiłam nic, tylko odbierałam telefony. No nikt sobie nie wyobrażał pracy bez mnie. To było dla mnie tak budujące. No i starosta, właściwie zarząd, zmienił zdanie i
0: To ja uzupełnię to, bo zdaje się, że wszyscy ordynatorzy wtedy złożyli wypowiedzenia, powiedzieli, tak, że jak pani nie będzie, to oni też nie ich też nie będzie. Tak. I kilkuset pracowników szpitala.
1: Tak, no wtedy tak w ciągu jednego
0: też powiedzieli,
1: dnia,
0: że oni składają wypowiedzenia.
1: W ciągu jednego dnia kilkaset złożono wypowiedzeń i czekali na podjęcie dyrektora. Ja akurat, Kamil mi zaproponował: mamo, przyjdziesz do Bolesławca i stworzymy najlepszy szpital w Europie. Także mieliśmy już plany, także nawet nie płakałam, ale żal mi było społeczeństwa, mówię, bo wszyscy lekarze mówią, że idą ze mną, więc dlaczego będę robiła krzywdę społeczeństwu?
0: Panie
1: i to
0: dyrektor,
1: było dla mnie najtrudniejsze.
0: Ale to jakim trzeba być dyrektorem? Panie Kamilu też patrzył na to, tak? Jakim trzeba być dyrektorem, żeby zasłużyć sobie na to, że w momencie odwołania staje murem cała załoga, wszyscy prawie.
2: O tej sytuacji wszystko powiedzieli pracownicy. Powiedzieli nie tylko pracownicy, ale wszyscy ludzie mieszkający w tym powiecie. Wszyscy żyliśmy tą historią. To, jak również media zareagowały na tą sytuację, również pokazywało jakieś emocje, które wówczas w społeczeństwie były. To był niesamowity czas, ciężki czas olbrzymich przemian w zdrowiu, zmian z dnia na dzień, z godziny na godzinę, szalonych decyzji, ale wtedy po prostu trzeba było podejmować te decyzje, bo nie było wyjścia. Wszyscy to rozumieli, pracujący w ochronie zdrowia, i jakby było to bardziej jeszcze jak najbardziej podkreślone, że ta decyzja jest po prostu niezrozumiała dla społeczeństwa, dla pracowników. No i po prostu się wydarzyło.
0: Tak, ale bywa tak. No i jest tak, że szef musi być twardy, musi być wymagający. Szef musi dyscyplinę trzymać. No nie może głaskać pracowników po głowie, bo wejdą mu na tą głowę. Ale jednocześnie jak to zrobić, żeby być takim szefem, za którym stanie cała załoga, murem po prostu?
1: No to myślę to, co powiedziałam wcześniej. Przede wszystkim integracja. Integracja. Mamy wspólny cel, mamy jedno zadanie i wszyscy dla tego celu pracujemy i z tego się wywiązujemy. Nie ma pustych działań.
0: Ale często jest tak, że ludzie gadają po kątach, tak? I tam mają różne świetne pomysły, natomiast do dyrektora nie wszystko trafia. Czy do pani można przyjść, można zapukać i powiedzieć: to mi się nie podoba, albo tu widzę, że jest problem, albo na to się nie zgadzam. Pogadajmy o tym.
1: To jest bardzo ważna sprawa, że trzeba być dostępnym dla pracowników. O każdej porze dnia i nie tylko dla pracowników, ale też i dla interesantów. Jest to oczywiście duży problem. My jesteśmy narażeni właściwie na telefon.

0: świątek, piątek i niedziela i w godzinach wieczornych i porannych, bo nigdy nie wiadomo, kiedy coś się dzieje. Szpital to jest duże przedsiębiorstwo, zawsze też i są awarie. Ludzie też o różnych porach, różne zdarzenia są. I to jest praca taka wyjątkowa. No ale przede wszystkim, ja mówię, taka duża odpowiedzialność i duże zaangażowanie. Jeśli pracownicy widzą, że ten dyrektor się stara, chce, zmienia ten szpital z dnia na dzień, zmienia, bo wiadomo, że zaczynaliśmy w 99 roku od sytuacji dramatycznej, gdzie jeszcze nikt nie myślał o jakości. Ja oczywiście podpatrywałam, jak funkcjonują
1: pani
0: w Europie.
1: Zofia, ja nie wiem, czy pani pamięta, ale ja panią spotykałam na różnego rodzaju protestach. Były różne protesty tutaj w regionie. Ja pracuję 30 lat też w radiu już, więc i zdrowiem też od dawna się zajmuję. No tych protestów takich właśnie jak te białe miasteczka jakieś, jest chyba mniej, mam wrażenie, w tej chwili, prawda?
0: Nie no, generalnie to nie jest dobra forma. Nie, akurat ja nie lubię tej formy. Staram się nie uczestniczyć, jak nie muszę, bo najważniejsze jest załatwianie spraw drogą rozmów, drogą dobrych rozwiązań.
1: To jeszcze ostatnie pytanie w tej części programu. Najtrudniejsze w tych 20 kilku latach ćwierć wieczu w szpitalu na stanowisko dyrektora, ale w tym półwieczu w służbie zdrowia?
0: No zawsze największy problem to jest kadra. Tym bardziej, że jesteśmy położeni daleko od ośrodków akademickich. Więc żeby szpital mógł dobrze funkcjonować, musi mieć wyjątkowych ludzi. I ważne jest zdobyć tą kadrę. I to, co powiedziałam wcześniej, standardy, jeszcze raz standardy. Jeśli lekarze wiedzą, że mają wszystko, pełny sprzęt do diagnostyki, do realizacji zadań, to oni się czują bezpiecznie i oni chętnie przychodzą do tego szpitala.
1: Pani Zofio, to za chwilę porozmawiamy o Kamilu, tylko jeszcze zanim zaproszę Państwa na krótką przerwę, to czy to był pomysł, żeby on był dyrektorem szpitala? Pani czy jego?
0: Ani mój, ani Kamila, to generalnie zawsze...
1: Samo wyszło?
0: Nie, to nic samo nie wychodzi. Generalnie szpital w Zgorzelcu się wyróżniał bardzo na tle Bolesławca. Władze Bolesławca zazdrościły zawsze i to w ogóle... I chcieli mnie kupić.
1: Czyli żeby pani przeszła
0: do
1: Bolesławca.
0: Tak, żebym ja też przyszłam. Oczywiście propozycje miałam ciekawe, ale dużo pracy włożyłam w Zgorzelcu i też tak tego, bo tam gdzieś takie były przepowiednie, że może chętnie by tutaj zmienili mnie, więc gdzieś tak usłyszano i tak władze zaczęły rozmawiać. No i kiedy ja po wyjaśnieniu ze starostą, że oczywiście nic nie mają do mnie, mogę pracować sobie ile chcę.
1: Ale Zgorzelca pani nie zostawi?
0: Zostawi, tak. No więc wtedy powstała sugestia, że a może Kamil, bo słyszeli, że bardzo rozwojowy człowiek.
1: No i o tym rozwojowym człowieku więcej porozmawiamy już za kilka minut.
2: Różne punkty słyszenia w Radiu Wrocław.
3: Reklama.
4: 3,17,40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.

0: punkty słyszenia w Radiu Wrocław.
1: Za 25 minut będzie godzina 21. Wracamy do rozmowy z gośćmi. Zofia Barczyk i Kamil Barczyk w naszym studiu. Pani Zofia, rozmawialiśmy z nią w pierwszej części programu, prowadzi, kieruje szpitalem w Zgorzelcu, a pan Kamil Barczyk, tak się złożyło, że też kieruje szpitalem, ale w Bolesławcu. Skąd to się wzięło, panie Kamilu? To jest tak, że jako dziecko pan oglądał, obserwował, przyglądał się temu, co robi mama i pomyślał sobie, a też będę dyrektorem?
2: A skąd pani wie? Nie, no to oczywiste jest i takie trochę naturalne, że dzieci podpatrują swoich rodziców i jest to sformułowanie, że chciałbym robić to samo, co mój tato czy moja mama. A że oboje byli dyrektorami, no to co poradzić?
1: Pani Zofia, pani zabierała syna do pracy. Dość szybko pani wróciła do pracy, tak?
3: Tak, no akurat stanowisko zobowiązuje, dlatego też 3 miesiące macierzyńskiego i do pracy, nawet urlopu nie brałam. Zwłaszcza byłam w takiej dobrej sytuacji, bo miałam rodziców, gdzie mama mogła mi się zająć dziećmi, także zakład nie ucierpiał. Ale dzieci zawsze interesuje zakład, w którym rodzice pracują i z przyjemnością, zwłaszcza wtedy były soboty pracujące, chętnie przychodził i podpatrywał.
1: Właśnie, ale panie Kamilu, to co pana tam ujęło w tym szpitalu? Które oddziały pana najbardziej interesowały? Gdzie pan się wkradał, że tak powiem?
2: Może już to było tak dawno temu, że już nie muszę tego pamiętać, ale pamiętam te jakby stare korytarze starego szpitala, tą medycynę przeszłości lat 90. i jakby to było naturalne, nie wiem, starą wózkownię pod budynkiem administracji, gdzie
3: wózki sprowadziliśmy z Danii.
2: To testowałem te wózki inwalidzkie tak, żeby były zdatne do użytku dla pacjentów już potrzebujących, więc no mnóstwo i no tych zakamarków.
1: Niektórych szpital odstrasza, nie? To jest takie trochę smutne miejsce, bo ludzie są chorzy, gdzie jest cierpienie.
2: Są różne perspektywy patrzenia. Oczywiście niektórych może odstraszać, a dla innych może być to fascynujące miejsce o świetnych perspektywach i tam, gdzie się ratuje ludzkie życie. Więc są te różne punkty widzenia i różne punkty patrzenia.
1: Tak.
2: I akurat tutaj pełen podziw i jakby w ogóle zadowolenie.
1: Nie jest pan lekarzem, ale miał pan okazję widzieć operację na żywo?
2: Naturalne to jest, że każdy pracownik szpitala, żeby wiedzieć, w jakim miejscu pracuje, warto, żeby zobaczył, jak się leczy pacjenta, jakie decyzje trzeba podejmować, w jakim tempie, jaka jest organizacja pracy przy tym pacjencie.
1: I jeszcze wracając do tych lat takich wczesnych, dziecięcych, to nie chciał pan być strażakiem po prostu, jak wszyscy chłopcy?
2: Nie, naturalnie, jak rodzice, w kierunku rodziców patrzyłem, także jakieś to było takie dla mnie naturalne.
1: Ale,
2: a że wyszło, że szpital, no to...
1: Ale
2: no to
1: zanim szpital, to jednak pomyślał pan, że może będzie pan budował roboty, tak? Co to był za okres w życiu?
2: No to jest właśnie taki okres, gdzie teraz maturzyści będą podejmować decyzje na temat wyboru studiów.
1: Jak się ma te 19 lat, trochę trudno wiedzieć, co się chce tak naprawdę,
2: więc,
1: prawda?
2: Więc ciężko. No zresztą, jakie studia wybrać, myśląc o tym, żeby być dyrektorem szpitala? No nie ma kierunkowych studiów, zawód dyrektor szpitala.
1: No jakaś ekonomia, tak?
2: No ale to jakby zawsze można zrobić. No i też tak się potoczyło, że studia bardzo dobre wybrałem. Bardzo inżynierskie, mechatronika, gdzie poznałem zasady programowania, zasady budowy maszyn, zasady automatyzacji, analityczne bardzo myślenie. Bardzo dobry punkt wyjścia do właśnie tego analitycznego myślenia, ale równolegle Uniwersytet Ekonomiczny i studia magisterskie na zarządzaniu inżynierią produkcji. No i już tutaj ten wolumen zarządzania, ekonomii, bardzo duży zasób pojęty. No i równolegle skończone studia. Pierwsza praca w elektrowni Turów.
1: Co pan robił w elektrowni Turów?
2: No naturalnie po studiach inżynierskich trzeba zająć się prawdziwą inżynierią. Gdzie może być lepsze miejsce pracy jak elektrownia Turów? Zawsze chciałem wrócić na miejsce tam, gdzie się wychowałem, więc Zgorzelec był takim tym miejscem naturalnym. Propozycja później do działu pisania projektów unijnych, to pierwsze duże środki takie unijne, nowa perspektywa 14-21, mnóstwo pozyskanych środków dla szpitala w Zgorzelcu przez ponad 3 lata.
1: Ale zaraz, bo jeszcze w tym Turowie nie?
2: Nie, już po Turowie, naturalnie tak jakby swoim, takim moim,
1: mamą, tak?
2: Tak, więc ten okres bardzo dobrze wspominam.
1: I tutaj to było pozyskiwanie środków unijnych, tak?
2: Tak, ale to było przede wszystkim praca od rana do takiej późnej nocy i pełne zaangażowanie w tym takim zaraz postudyjnym okresie, który okres dał mi naprawdę bardzo dużo doświadczenia, bardzo dużo takiej sprawczości. No i jakby poznałem już od kuluarów zarządzanie tym szpitalem.
1: Ale to było jeszcze pod skrzydłami mamy i odpowiedzialność spoczywała tutaj
2: tylko i wyłącznie
1: na mamie. Ale ja teraz próbuję policzyć, bo pan ma tak, lat 36, a od 19 roku jest pan dyrektorem w Bolesławcu, to znaczy, że miał pan lat 30, tak?
2: Tak jest.
1: 30, jak został pan dyrektorem?
2: 30 lat, no jeden z najmłodszych na pewno dyrektorów w Polsce.
1: No właśnie, nie przerażało to pana? Bo to też duży szpital jednak. Ilu tam pracowników w Bolesławcu?
2: Na tamten czas było 547, w chwili obecnie prawie 1300.
1: 1300 pracowników?
2: Na chwilę obecną.
1: To jest ogromny zespół, ogromny po prostu.
2: W Zgorzelcu jest większy.
1: Ale też, dobrze, no to ma pan 30 lat i 500 pracowników pod sobą. Nie bał się pan po prostu podjąć tego wyzwania?
2: Nie.
1: To jakby... Bo jak idzie, to idzie, to wszystko jest dobrze, tak?
2: Czysta
1: Ale
2: przyjemność.
1: Jak się noga powinie...
2: Jest wizja, są cele, to co mama mówiła, że te cele były oczywiste i bardzo mi zależało stworzyć takie miejsce, w którym te cele można realizować wspólnie z własnym zespołem.
1: Miał pan pierwszego, najlepszego doradcę, tak, pod ręką?
2: Zawsze, w całym życiu.
1: No właśnie, jak to jest? Jak rozmawiacie z sobą o tym, co zrobić, o swoich pomysłach? Kiedy rozmawiacie o tym?
2: W każdej wolnej chwili, kiedy jest tylko i wyłącznie na to przestrzeń, kiedy trochę mama dopuści, żeby forsować te swoje pomysły, też już czasami nie ma siły, po prostu człowiek, bo tego jest za dużo, bo to jest telefon o 22 na przykład.
1: I z czym pan telefonuje do mamy o 22?
2: A nie wiem, ostatnio rozmawialiśmy o powstaniu nowej przychodni w Zgorzelcu, w nowej lokalizacji, żeby wyprowadzić, nie wiem, zespół przychodni, czy jakichś innych oddziałów dziennych w inne miejsce.
1: Pani Zofia, ale przypomina pani sobie taki telefon od syna, gdzie on wpadł na genialny jego zdaniem pomysł, a pani mówi: chłopie, co ty wymyślasz?
3: No oczywiście są takie rozmowy, oczywiście tak zderzamy się młodość i doświadczenie, więc myślę, że to jest fajna sprawa, że możemy po prostu między sobą taką wymianę zdań prowadzić. Wtedy się popełnia mniej błędów i te cele, te, które planujemy, to są właściwe. To jest naprawdę sztuka i oczywiście jak zwykle zawsze są komentarze, że mama, syn, ale ja uważam, że to tylko służy szybszemu, lepszemu, bardziej wydajnemu działaniu.
1: Robią wam ludzie zarzut z tego, że mama, syn prowadzicie, że jesteście oboje dyrektorami?
3: No, generalnie nie czujemy tego. No zawsze gdzieś tam z
2: w internecie wszystko
3: padnie.
2: Się wylewa, ale...
3: No, wydaje mi się, że bronimy się swoją ciężką pracą. Nie? Każdy, kto chce, to widzi. I generalnie zawsze dla mnie najważniejsza jest praca.
1: Panie Kamilu, mama jest legendą tutaj na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o tą ochronę zdrowia i o dyrektorowanie, prowadzenie szpitala. A zdarzyło się panu pan może być takim właśnie człowiekiem, który no bez ogródek powie mamie wszystko, tak? Zdarzyło się poprawić mamę, powiedzieć nie, już nie idź w tą stronę na przykład. Co to były za sytuacje?
2: No na pewno.
1: Czy mama zawsze ma rację, po prostu?
2: No nawzajem się krytykujemy, to jest normalne. Więc nie pamiętam jakiejś takiej najbliższej sytuacji. To pokazuje, że raczej nie jest to częste. Ale słuchamy siebie i tej krytyki bardzo mądrze odbieramy. I ja bardzo się cieszę, jak w ogóle ktoś zwraca mi uwagę. Jeżeli ta krytyka jest taka właściwa i stosowna, to jest super, a jeszcze krytyka od mamy to jest najlepsze, co może być.
1: Wierzyła pani w to, że mu się uda?
3: Tak. Oczywiście no, wiedziałam, że mam jeszcze taki zasób możliwości, że zawsze mu pomogę. I rzeczywiście były trudne czasy, bo to, co pani zauważyła, z 500 pracowników na 1300, to jest duże wyzwanie.
1: Nieprawdopodobny skok. Nawet nie wiedziałam o tym, nie zdawałam
3: tak,
1: sobie sprawy, że to
3: tym
1: aż
3: bardziej,
1: tak
3: no, szpital,
1: urosło.
3: Nie oszukujmy się, w Bolesławcu był niskich lotów. No, żeby podnieść rangę tego szpitala, to niestety dobór odpowiedniej kadry, wiadomo, no zresztą przyszedł młody człowiek, no nie zawsze młodzi są mile widziani, nie, bo wiadomo.
1: A, przyszedł taki młody i co on tam wie, tak?
3: Tak, tak, no więc wydaje mi się, że te moje, przede wszystkim trzeba być pewnym siebie, jeśli wiemy, że działamy w słusznej sprawie, konsekwencja, tutaj właśnie też pomagałam Kamilowi, żeby no nie poddać się, zawsze dobre rozwiązania starać się wprowadzać i drogą negocjacji, rozmów, bez rewolucji. Wszystko drogą ewolucyjną.
1: Panie Kamilu, pan się zderzył z tym właśnie, że taki młody, że właśnie stawiano to jakby jako kontrargument do pana, do objęcia
2: może
1: przez pana
2: wprost,
1: tego stanowiska?
2: Ale na pewno z jakimiś sytuacjami, w szczególności na początkach działalności, no niektóre osoby sobie pozwalały na dużo więcej niż gdybym miał dużo więcej lat, więc ale wydaje mi się, że konsekwentnie z wszystkimi tutaj jakby to się przegadało i wszyscy są okej i po właściwych stronach.
1: Trafił pan na to stanowisko, zaczął pan dyrektorować no, w bardzo ciężkim czasie. Zaraz zaczęła się pandemia, więc to niezwykły czas. I co nauczyła was w ogóle oboje pandemia właśnie?
2: Że w sytuacjach kryzysowych znajdować, wykorzystywać te dobre szanse. I pomimo, że jest ta sytuacja ciężka, to jednak można jakiś zrobić skok do przodu.
1: No właśnie, bo szpital zyskał, rozbudował się, tak? Zyskał sprzęt. No tam dużo dobrego się przy tej całej tragicznej sytuacji się wydarzyło.
2: Myślę, że bardzo mocno szpital się rozwinął. Nie pod względem infrastrukturalnym, bo to jakby z natury rzeczy, z roku na rok też teraz się tak dzieje, ale przede wszystkim zyskaliśmy wspaniałych, mądrych ludzi, gdzie razem tworzymy wspaniały zespół. Mówię o wszystkich pracownikach i ten ciężki czas, często kryzysowy, pokazał, kto kim jest i wyklarował mnóstwo sytuacji i z tego jestem niezwykle dumny.
1: Był taki moment, pamiętam, w pandemii, że niektórzy się zastanawiali, czy nie uciec, czy nie wziąć zwolnienia, czy nie przychodzić do pracy, nie? Ale jednak większość chyba tego środowiska medycznego no, stanęła wtedy po prostu, stanęła do walki po prostu, nie? Z tym niewiadomym.
2: Była mobilizacja, no mówimy, że jakby czasy kryzysowe weryfikują ludzi i tutaj naprawdę ten czas kryzysowy zweryfikował. Dzięki temu tworzymy w chwili obecnie jednolity zespół i dzięki temu naprawdę bardzo dużo teraz zyskujemy.
1: To ja mam okazję wreszcie powiedzieć, że panu osobiście, że jestem fan klubie twórców strony internetowej waszej, właściwie nie, facebookowej, tak, waszej szpitalnej. Muszę powiedzieć, że nieraz te filmy, które pojawiają się na Facebooku właśnie szpitala w Bolesławcu, bardzo, no, bawią mnie po prostu do łez. Ja bym wam Oscara nieraz dała po prostu za tę produkcję. Chyba Halloween ostatnio był takim naprawdę...
2: Czyli dawno
1: temu. To dawno, ale potem jeszcze na 1 kwietnia, na Prima Aprilis też było jak chyba te długopisy, tak? Lekarz znajdował w każdej kieszeni. Ja polecam państwu spojrzenie na tę stronę, ale ostatnio coś poważni zrobiliście tacy na stronie. Właśnie...
2: No cóż, moment konsolidacji wymaga bardzo dużo pracy, również tych zasobów właśnie chociażby marketingowych z mediów społecznościowych, gdzie równolegle uruchamiamy media społecznościowe w drugim szpitalu, tak aby...
1: Ale czy to nie jest trochę tak, że się przestraszyliście swojej własnej sławy i tego, że... Bo to jest ten rodzaj dowcipu, który nie wszyscy rozumieją. Ja uwielbiam ten rodzaj dowcipu. To jest trochę taki Monty Python, to jest troszkę takie naprawdę z dużym przymrużeniem oka, jak no nie wiem, rejestratorka usypia przechodniów, żeby ich zaciągnąć na badania na przykład. Naprawdę polecam te strony, ale nie porzucajcie tego.
2: Nie porzucamy tego. Myślę, że ze zdwojoną siłą za chwilę wrócimy.
1: I co to za ludzie tam siedzą? Kto to robi po prostu?
2: Niech. No już zespół ludzi, myślę, że albo jakąś zrobimy prezentację tych ludzi w dobrej formie, tak żeby pokazać, kto właśnie stoi za tą kamerą, za wymyślaniem tego kontentu, tak aby no, kolejni obserwujący znajdowali się. Zawsze gratuluję mojemu zespołowi tego, że kolejne tysiące obserwujących przychodzą i obserwują ten nasz profil, więc to też jest kolejny czynnik, który promuje zdrowie, promuje szpital, promuje dostępność do lekarzy, pokazuje możliwości.
1: No też wprowadzacie takie też ciekawostki i opowiadacie o tym. Zresztą też bardzo poważne rzeczy, czy nowe operacje, czy nowe techniki, czy nowi lekarze się przedstawiają też. No właśnie, media społecznościowe w tym czasie, teraz, tak? Nie można tego bagatelizować, prawda?
2: Radio jest ważne, telewizja jest ważna, ale media społecznościowe robią furorę i ta oglądalność tych mediów społecznościowych naprawdę bije rekordy. Widzimy to na co dzień, a jak już myślę, że się połączymy, to ten wymiar tego kontentu, który będzie dawany na tych mediach społecznościowych, tych wartości filmów, będzie ze zdwojoną siłą.
1: Zofia Barczyk, dyrektor, Kamil Barczyk, dyrektor, pani córka, pani Zofio, to też dyrektor, tak?
3: Tak, dyrektor, ale akurat z innej dziedziny, bardziej
1: kultura,
3: tak, jest dyrektorem drugą kadencję.
1: Aż się boję pomyśleć, panie Kamilu, pan ma dwoje dzieci, gdzie będą dyrektorami?
2: Chodzą ze mną do pracy.
1: Czyli jakby wychowujecie sobie następców. To bardzo ważne, żeby mieć następców po prostu, nie?
3: Nie, no to ważne, żeby mieć dobrych następców, nie? I nauka od dziecka to jest najlepsze, co może być, nie?
1: Tak, czego życzyć dyrektorom?
3: No, realizacji celów.
2: Dużo siły.
3: Tak. Zdrowia.
1: Zdrowia.
3: Zdrowia każdemu potrzebne. No nie ukrywam, że praca dyrektorska jest wymagająca i sztuką jest,
1: pani
3: ale...
1: Pani Zofio, bo mnie tak korci jeszcze, tak, żeby pani powiedziała. No wystartuje pani w tym konkursie, czy nie wystartuje? Czy z synem, jadąc teraz do radia, się umówiliście, że nie powiemy jeszcze, ale mamy
3: w ogóle
1: plan.
3: O tym nie rozmawialiśmy, także ja myślę, że nie ma takiej potrzeby, bo
1: no to
3: ja...
1: wystartuje pani, czy nie?
3: Myślę, że nie ma takiej potrzeby, żeby startowała. Nie? Myślę, że kandydatów będzie tyle, że tego oczywiście komisja, mam nadzieję, że wybierze najlepszego.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że pani nie wystartuje?
3: Tak.
1: To mamy odpowiedź. No właśnie, to mamy odpowiedź. Pani Kamilu, pan wystartuje w konkursie na dyrektora. Czekamy na rozstrzygnięcie. Zofia Barczyk, dyrektor szpitala w Zgorzelcu, Kamil Barczyk, dyrektor szpitala w Bolesławcu. Szpitali, które będą za chwilę jednym szpitalem. Bardzo państwu dziękuję za to, że zechcieliście przyjechać. Po drodze będziecie rozmawiali o...
3: No jak zwykle o szpitalach.
1: Wiadomo. Patrzę za okno, burzy jeszcze nie ma, zdaje się, więc dobrej drogi życzę. Bardzo
3: dziękujemy.
1: Dziękuję. Elżbieta Osowicz, ja już dziękuję Państwu za wspólny wieczór. Na przyszły tydzień zapraszam Państwa, bardzo, bardzo, bardzo polecam to spotkanie, bo będą kobiety. Kobiety, które opowiedzą o tym, jak się choruje na raka. Piękne, mądre, mocne kobiety. We wtorek o 20 w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.
0: Różne punkty słyszenia w Radiu Wrocław.
4: Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Po reklamie.

0: Jest 21. IMGW ostrzega przed burzami i o tym na początku. Powiemy także o rynku ropy. Wciąż niestabilna sytuacja. Planowana jest ewakuacja statku wycieczkowego, gdzie potwierdzono zakażenia hantawirusem i o tym również w serwisie. A już teraz zapraszam na szczegóły. Miłosz Bałkowiecki. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia dla powiatów karkonoskiego, lwóweckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego. Ostrzeżenie obowiązuje do 23. Lokalnie mogą wystąpić silne opady deszczu do 25 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Lokalnie możliwe są także gradobicia.
1: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
0: Rynek ropy wciąż pozostaje niestabilny i wrażliwy na wszystkie doniesienia płynące z regionu Zatoki Perskiej. Zwłaszcza, że ostatnie dni przyniosły zaostrzenie napięć wokół cieśniny Ormus, co ponownie przełożyło się na wzrost cen tego surowca. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex powiedziała, że cena ropy Brent przekraczała chwilowo poziom $115 za baryłkę. Dodała, że obecnie sytuacja nieco się uspokoiła.
2: Biorąc pod uwagę jednak sygnały, które płyną z Zatoki, brak przywracania takiego pełnego przepływu przez cieśninę Ormus, każdy kolejny dzień, tydzień bez dostaw ropy z Bliskiego Wschodu będzie powodował, że sytuacja na rynku ropy naftowej będzie stawała się coraz bardziej napięta.
0: Minister energii podał maksymalne ceny paliw na jutro. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,49, a litr oleju napędowego nie więcej niż 7,31.
1: To są wiadomości Radia Wrocław.
0: Ze statku wycieczkowego MV Hondius planowana jest ewakuacja medyczna dwóch osób, które zachorowały podczas rejsu Atlantykiem z Argentyny do Republiki Zielonego Przylądka. Takie informacje przekazała Światowa Organizacja Zdrowia, potwierdzając, że ze 147 pasażerów i członków załogi objawy związane z zakażeniem hantawirusem miało 7 osób. Troje z nich zmarło, jedna w stanie krytycznym przebywa w szpitalu w RPA. Więcej o tym Agata Król.
3: Statek stoi na morzu w pobliżu wysp Zielonego Przylądka i jest objęty kwarantanną. Pasażerowie nie opuszczają swoich kabin, poinformowała w Genewie Maria van Kerkhove, epidemiolog WHO. Plan jest taki, to jest naszym priorytetem, aby przeprowadzić ewakuację medyczną dwóch chorych osób i zapewnić im odpowiednią opiekę. Następnie statek popłynie w kierunku Wysp Kanaryjskich. Współpracujemy z władzami Hiszpanii, które zadeklarowały przyjęcie jednostki, przeprowadzenie pełnego śledztwa i dochodzenia epidemiologicznego oraz wykonanie dezynfekcji statku. Ocenią też ryzyko dla pasażerów, którzy znajdują się na pokładzie. Trzecia podejrzana o zakażenie hantawirusem osoba, u której w pewnym momencie wystąpiła lekka gorączka, obecnie czuje się dobrze, poinformowała ekspertka. Innych pasażerów z objawami nie ma.
0: Jak poinformowało MSZ, na pokładzie jest jeden Polak, to członek załogi nie potrzebuje pomocy medycznej. Teraz wiadomości sportowej, Robert Skrzyński.
4: 13 maja najwyższa komisja odwoławcza PZPN zajmie się odwołaniami obu klubów w związku z nierozegranym spotkaniem pierwszej ligi Śląska Wrocław z Wisłą Kraków. Przypomnijmy, Śląsk otrzymał od komisji dyscyplinarnej karę 1 000 000 zł za niewpuszczenie na spotkanie kibiców klubu z Krakowa. Wisła natomiast została ukarana przez komisję do spraw rozgrywek PZPN walkowerem za brak przyjazdu na ten mecz. Na 3 kolejki przed końcem Wisła jest liderem rozgrywek, ma 5 punktów przewagi nad Śląskiem, który o 4 punkty wyprzedza wieczystą Kraków. W Londynie rozpoczęło się rewanżowe spotkanie półfinałowe piłkarskiej Ligi Mistrzów. Arsenal gra z Atletico Madryt. W pierwszym meczu był remis 1-1. Jutro w drugim półfinale Bayern Monachium zmierzy się z Paris Saint-Germain. Tydzień temu zespół z Paryża triumfował 5-4. Polscy siatkarze trenują w Spale, przygotowując się do pierwszych w tym sezonie reprezentacyjnej imprezy, czyli Ligi Narodów. W pierwszym zgrupowaniu uczestniczy 20 zawodników, którzy zakończyli już rozgrywki klubowe. Na zyskanie doświadczenia liczy libero Maksymilian Graniczny.
5: Czuję się dobrze, przyjechałem z podobnym nastawieniem, tak jak na poprzednie zgrupowanie. Mogę tutaj być od samego początku, więc od samego początku chcę dać siebie tyle, ile mogę i jak najlepiej przeżywać każdy kolejny dzień, czy to treningowy, czy później, mam nadzieję, że meczowy.
4: Najważniejszą imprezą w tym sezonie są wrześniowe Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni bronią tytułu i będą już także walczyć o awans na Igrzyska Olimpijskie. Jutro mogą rozstrzygnąć się losy medali w Ekstraklasie Siatkarzy. W spotkaniu o złoto zespół Luk Lubliny zmierzy się z Wartą Zawiercie. W rywalizacji do 3 zwycięstw drużyna z Lublina prowadzi 2-1. W walce o brąz Resowie będzie podejmować Projekt Warszawa. Tu również gra się do 3 zwycięstw. Na razie Projekt prowadzi 2-1. Organizatorzy 49. rajdu Dakar, 8. edycji odbywającej się w Arabii Saudyjskiej, ujawnili 13 etapów trasy na 2027 rok, której starty 1 stycznia i metę 15 stycznia zaplanowano w King Abdullah Economic City nad brzegiem Morza Czerwonego. Całkowity dystans wyniesie 8390 km, w tym 5320 km odcinków specjalnych. Radio Wrocław.
0: Jeżeli chodzi o dzisiejszą noc, od 12 do 14 stopni na termometrach będą przelotne opady deszczu, ale miejscami także burze, głównie w południowo-zachodniej części województwa. Lokalnie może spaść nawet 25 litrów wody na metr kwadratowy. Na jutro 20 do 23 znów przelotny deszcz. Miejscami także ponownie może zagrzmieć.
6: Radio Wrocław Kultura. Przewodnik kulturalny.
7: A w studiu Radia Wrocław Kultura Edwin Petrykat. Dobry wieczór, panie Edwinie.
8: Dobry wieczór.
7: Jak się pan czuje?
8: No, świetnie się czuję.
7: Po 50 latach na wrocławskich scenach, ale to nie przecież cała kariera aktorska.
8: No nie, nie. Zaczęło się w Lublinie. No, jak się czuję? Dobrze się czuję, bo wreszcie znowu w naszym teatrze, to znaczy mówię o Teatrze Polskim, zaczęło się dobrze dziać. Mamy nowego dyrektora, mamy nowy zespół dyrekcyjny, który dobrze rokuje.
7: Panie Edwinie, jest pan na Instagramie, ale zdaje się od niedawna.
8: Od niedawna.
7: Opublikował pan zdjęcie z Lublina z początku lat 1970. Zmowa Świętoszków. Taki był spektakl. Co ciekawe, w Encyklopedii Polskiego Teatru, tej internetowej, ona jest świetnym źródłem dla mnie, dziennikarza, ale no niekompletnym oczywiście. Nie ma tego spektaklu w pańskim haśle, za to jest Świętoszek i postać Damisa.
8: Tak, w Świętoszku grałem Damisa, natomiast to my w Lublinie w tym okresie pierwszych moich potyczek z teatrem, Piotr Suchora, który jest na tym zdjęciu z prawej strony, mój serdeczny przyjaciel, niestety nieżyjący, tragicznie zginął w czasie wojaży właśnie w Teatrze Podziemnym, w stanie wojennym. Wybitny aktor, świetny człowiek. On stworzył taki teatr czytany. I to jest właśnie, my tam graliśmy mało obsadowe sztuki przy stoliku. To się nazywał nawet teatr przy stoliku. Było to grane w jednym z klubów lubelskich, nie pamiętam już dokładnie którym, ale coś w rodzaju Empiku takiego. Aha. Wtedy Empiki już były. I to się cieszyło olbrzymim wzięciem. W związku z tym graliśmy to regularnie. No i właśnie to był jeden z pierwszych takich moich spektakli.
7: W Lublinie spędził pan kilka lat po szkole warszawskiej. Zaraz do niej dojdziemy, ale urodził się pan w Częstochowie.
8: Tak.
7: I tam wsiąknął pan w teatr, mówiąc kolokwialnie?
8: Może nie tak do końca. To były troszkę inne początki. Trafiłem do liceum, to też taka rodzinna sprawa, bo ojciec i mój brat starszy byli absolwentami liceum Trauguta. To było takie wiodące liceum męskie w Częstochowie. No i oczywiście wydawało się, że po szkole podstawowej oczywiście ja też będę uczniem Trauguta. Stało się inaczej, ponieważ ówczesne władze komunistyczne, widząc, że to się robi takie trochę elitarne i niebezpieczne, ten Traugut, powołało do życia liceum Kopernika. To było takie liceum, które miało być otwarte, takie bez żadnych tam takich związków rodzinno-towarzysko. Po prostu rejonizacja nastąpiła. Aha. I mieszkałem na Alei Wolności i stamtąd mnie skierowano do liceum Kopernika i mimo zabiegów ojca, żebym został przyjęty do Trauguta, nic to nie dało. I wylądowałem w tym Koperniku. Okazało się to bardzo dobre liceum. Bardzo dobra mieszanka ludzi i z tych tak zwanych elit inteligenckich i mniej zamożnych czy mniej oświeconych. Jak również w Częstochowie była spora diaspora żydowska, więc tam właśnie też były dzieci. I to stanowiło znakomitą mieszankę. Jak zresztą w życiu mieszanki są dobre. I tam powstał teatr. Mieliśmy znakomitą polonistkę, panią Marię Rolską, która powołała ten teatr, a co ciekawostka, dyrektor był bardzo łasy na sukcesy tej nowej szkoły. I jako żywo ten nasz szkolny teatr
7: wspierał.
8: Zrobiliśmy pierwszą czy drugą jakąś sztukę i znalazł się na liście laureatów najpierw w Katowicach, bo tam Częstochowa była po województwie katowickim, na jakimś przeglądzie wojewódzkim, a potem nawet pojechaliśmy do Warszawy. No więc jak pojechaliśmy już do Warszawy i na pierwszych stronach częstochowskiej gazety ukazało się, że liceum Kopernika święci triumfy, to już byliśmy oczkiem w głowie dyrektora. No i tak to się zaczęło. Rzeczywiście wtedy pokochałem teatr, bo zobaczyłem, że jest to coś, co daje możliwość no takiego po prostu wyżycia się. A jednocześnie kontakt z Janem Piątkowskim, starszym aktorem Częstochowskiego Teatru, pozwolił mi na to, żeby pomyśleć, wręcz go zapytałem: panie Janie, wydaje się panu, że powinienem zdawać do szkoły? I on powiedział jednoznacznie: tak, wydaje mi się, że tak.
7: No i Edwin Petrykat zdał, pojechał do Warszawy. Tak. Warszawska szkoła nosiła wtedy, nosi cały czas imię Aleksandra Zelwerowicza. Teatr Lubelski to był Osterwa. Mm-hmm. Imię Osterwy. Chciałem zapytać, czy ta tradycja przedwojennego, do szkoły jeszcze wrócę, ta tradycja przedwojennego polskiego teatru była, może jest jakaś panom bliska? Bo pan studiował i zaczynał pracę aktorską w latach boomu eksperymentu, awangardy. Sławny był już Grotowski, działał Kantor, we Wrocławiu rozwijał się kalambur, był teatr Różewicza, Kajzara, Karpowicza, Mrożka, nabierał takiego rozpędu. To nie był teatr tradycji.
8: Akurat zacząłem w Lublinie w momencie, kiedy tam się zmieniła dyrekcja, bo został Kazimierz Braun dyrektorem Lublina. I on zachował jak gdyby eklektyczny rodzaj teatru, ale zaczął powoli wprowadzać nowe formy. Brałem udział w prapremierze Różewicza aktu przerywanego. To było coś niezwykłego, bo akt przerywany jako taki w ogóle to jest parę stron tylko tekstu Różewiczowskiego. Braun to fenomenalnie rozwinął. Tam nawiązaliśmy kontakty z Francuzami, kontakty z najlepszymi reżyserami polskimi. I ten teatr, który był takim zaskorupiałym, z klasycznym teatrem, z wielkimi nazwiskami takich aktorów, którzy grali jeszcze we Lwowie, w Stanisławowie, nagle zderzył się z tą nowoczesnością i to było znakomite, bo to była dla młodego aktora fenomenalna szkoła. I tam właśnie grałem, jak to się mówi, od Hamleta do Krowy, czyli od Szekspira do Różewicza, po właśnie tak jak pan wspomniał, eksperyment z Grotowskim, nie dokładnie z samym Grotowskim, ale Braun był zaprzyjaźniony ze Zbyszkiem Cynkutisem, ściągnął go tam i razem z Reną Mirecką i Cynkutisem szkolili nas w innym spojrzeniu na teatr, na ciało, na głos, na wyrażenie swojej aktorskiej formy i sprawności. I to było bardzo ciekawe. Znakomicie wspominam ten okres 6 lat w Lublinie.
7: No, o szkołę chciałbym zapytać, bo to była warszawska szkoła. Zawsze warszawska szkoła to wielkie nazwiska, wielkie osobowości. Nie wiem, to był czas Bardiniego, Łomnickiego już, który pracował w tej szkole? Bo potem był rektorem od 70.
8: Nie, Łomnicki jeszcze nie.
7: Jeszcze nie, ale...
8: To był czas Kreczmara.
7: Kreczmara.
8: Pani profesor Perzanowskiej.
7: Pan robił dyplom u Kazimierza Rudzkiego.
8: Tak. Dyplom Kazimierza Rudzkiego robiłem. Też ciekawostka, którą warto podkreślić. Wtedy ja byłem jeszcze na pierwszym i drugim roku studentem Lunia Sempolińskiego. Potem się panu profesorowi niestety zmarło i schedę po nim przejął Marian Jonkajtys. I na dyplom nasz muzyczny zrobił niezwykłą sztukę. To jest w ogóle historia do napisania. Ja chyba coś, ponieważ troszeczkę piszę, to chyba to opiszę kiedyś, ponieważ niezwykły tandem się zrobił. Agnieszka Osiecka i Mikis Theodorakis, który był wtedy w Londynie. I oni dobrze się znali i korespondencyjnie stworzyli sztukę.
7: Nie wiedziałem.
8: Tak. Agnieszka Osiecka napisała tekst, jakby libretto, a on napisał muzykę. To się nazywało Gwiazdy i Winogrona. Historia była bardzo prosta. Rzecz się dzieje w rybackiej wiosce w Grecji. Jest młoda dziewczyna, która zakochuje się w chłopcu, który jest buntownikiem. Jest oczywiście konflikt z władzami ówczesnymi. Świetna sztuka, zapomniana zupełnie, nigdy potem nie wskrzeszana.
7: Gwiazdy i Winogrona, tak?
8: Gwiazdy i Winogrona, tak się to nazywało. Ale w ogóle sama ta historia, tak, że to Agnieszka pisała to w Warszawie, a Mikis Theodorakis muzykę w Londynie. Nigdy się nie spotkali i nie byli. Agnieszka była na naszej premierze, ale on nie mógł przyjechać do Polski wtedy, bo był emigrantem. No to niezwykłe. Tam wtedy główną rolę tej pięknej dziewczyny, która się zakochała w tym rybaku, grała Staszka Celińska. Rybaka tego grał Piotrek Lorec, obecny mąż.
7: Mąż Edyty Geppert.
8: Tak, Edyty Geppert. Ja grałem jednego właśnie z tych Greków i policjanta, bo to dwie role tam graliśmy. No niezwykłe. I rzeczywiście świetna choreografia. Tańczyliśmy Zorbę. Ta słynna Zorba jest z tego właśnie spektaklu.
7: Wow.
8: Także tu odkrywam przed państwem, przed tymi, którzy by chcieli pogrzebać troszkę w historii takich ciekawostek, no dość ciekawą sprawę.
7: Bardzo ciekawą.
8: No a w ogóle szkoła teatralna to było niezwykłe miejsce, bo i czasy były niezwykłe. Proszę wziąć pod uwagę, że wtedy naprawdę się dużo działo w tych czasach. To był 65-69 mój okres studiów. No i słynny 68 no, rok tak. I marzec. Ja byłem, nie byłem na ostatnim przedstawieniu Dziadów. Byłem wcześniej, ale ponieważ mieszkałem w Dziekance na krakowskim przedmieściu, 31 bodajże stycznia, kiedy było ostatnie przedstawienie Dziadów w Teatrze Narodowym, przed zdjęciem go z afisza przez władze komunistyczne, tam była manifestacja. Ja ją zobaczyłem z okna, oczywiście zbiegliśmy z kolegami na dół. Bardzo szybko ona została rozpędzona przez milicję. Parę osób tam zostało dość dotkliwie pobitych i właściwie wydawało się, że do marca nic się nie działo. Otóż działo się dużo, bo powstał komitet studencki. Ta manifestacja 8 marca na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego była przygotowywana i myśmy byli o niej powiadomieni. No i oczywiście razem z kolegami, może nie wszystkimi, ale z dużą częścią kolegów, byłem 8 marca na tym dziedzińcu. Jak się to wszystko skończyło, wiemy. Ja również dostałem trochę po plecach, ale udało mi się uciec z dziedzińca i schronić się w sklepie mięsnym, żeby było znowu śmieszniej, bo jak uciekaliśmy, to oczywiście krakowskie przedmieście już było całkowicie zajęte przez ówczesną policję, pierwsze oddziały ZOMO, ale warszawiacy byli bardzo przychylni studentom i myśmy się schronili w sklepie mięsnym, który jest prawie naprzeciwko, był wtedy naprzeciwko uniwersytetu. Obsługa sklepu szybko wyprowadziła nas na zaplecze, które wychodziło na ulicę Moliera z tyłu, już na operę. I stamtąd przedostaliśmy się do szkoły teatralnej na Miodowej. Tam już czekali na nas profesorowie, którzy zachowali się znakomicie. Wspaniale się zachowało. Całe ciało pedagogiczne. Zostaliśmy na noc już w szkole, żeby nie wychodzić na ulicę. To był niezwykły czas.
7: No niezwykły czas, rzeczywiście. Z Warszawy i Lublina za chwilę będziemy trafiać z Edwinem Patrykatem już w latach 70. do Wrocławia. To będzie dokładnie za trzy, no niecałe minuty.

0: Edwin Petrykat jest dzisiaj z nami. W dyplomie, tym reżyserowanym przez Kazimierza Rudzkiego, grał pan dyrektora, z tego co tutaj widzę. To była mała komedia. I a propos, taka plotka kiedyś chodziła, ja już byłem wtedy we Wrocławiu i znaliśmy się, nowym dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego będzie Edwin Petrykat. Aha. Zdaje się, że do tego nie doszło.
1: Nie, do tego nie doszło. Ale rzeczywiście pracowałem w Urzędzie Marszałkowskim. Byłem pełnomocnikiem marszałka, jeszcze marszałka Jurkowlańca do spraw kultury.

0: Wałbrzychowi. To były miasta rzeczywiście prowincjonalne, jak w tym złym tego słowa znaczeniu. Aczkolwiek Jelenia Góra może nie do końca, bo tam Alina Obidniak robiła świetną robotę, ale jak jej zabrakło, to już było gorzej. No Wałbrzych rzeczywiście miał dość trudny czas. No i na ile mogłem, to pomagałem marszałkowi w tym dziele. Potem marszałkowie się zmieniali. Ja dość długo na tym stanowisku zostałem, aż w końcu zrezygnowano ze mnie. Także to była dodatkowa praca, ale bardzo ją sobie też ceniłem i cenię, bo jest to jakiś kawałek czegoś innego.
1: W Lublinie spotkał się pan z Kazimierzem Braunem, to już ustaliliśmy. No i zanim, zdaje się, powędrował pan do Wrocławia.
0: Tak. Tak.
1: Uwierzył pan w wizję Brauna, że to jest jedna z tych osobowości, które zrobią coś w polskim teatrze. I zrobił,
0: tak,
1: rzeczywiście.
0: Na pewno tak. W tej chwili oczywiście wyemigrował Kazimierz Braun do Stanów Zjednoczonych i troszkę słuch o nim w Polsce zaginął. To nazwisko się kojarzy z zupełnie kimś innym, z synem. Ale rzeczywiście Kazimierz tworzył świetny teatr i ten teatr nie spodobał się władzom Lublina i on został stamtąd po prostu wyrzucony.
1: A, wyrzucony.
0: Tak. Natomiast tutaj znalazł miejsce we Współczesnym i natychmiast zaproponował paru kolegom z Lublina przeniesienie się do Wrocławia, między innymi mnie. Skorzystałem z tego natychmiast i mimo, że jak mówiłem, było mi nieźle w tym Lublinie i miło wspominam i tamtych ludzi i tamten czas, ale oczywiście Wrocław to było jakieś nowe otwarcie.
1: No to był tygiel artystyczny wtedy, nie tylko współczesny, ale w ogóle,
0: tak.
1: Ale współczesny, już samym współczesnym, jeśli popatrzymy na afisze teatralne i na pańskich kolegów i koleżanki. Rasia Kówna, Szejbal, Sawicka, Kozień, jeszcze tak, Zdzisław tak. Kozień, prawda? Marlena Milwisz, Bolesław Abart
0: tak.
1: I Bogusław Kierc.
0: Tak, tak, tak.
1: No i tak dalej, można by przeżyć.
0: I tak dalej, i tak dalej. No rzeczywiście świetnie. Świetni ludzie, świetni aktorzy, ale również dzięki Braunowi tam byli świetni reżyserzy.
1: No tak, i autorzy.
0: I autorzy. I jeden z nich jest wart takiego głębszego spojrzenia. To był Helmut Kaiser. Mhm. To postać niezwykła. Zresztą niezwykła również w moim życiu. On zaproponował pewien rodzaj teatru nam kompletnie nieznanego. Stworzył teatr metacodzienny, napisał słynny manifest teatru metacodziennego, który zrywa z jednością miejsca, czasu, akcji, w ogóle zrywa z wieloma takimi dogmatami teatralnymi. Otworzył teatr na nowe działania. Był to wspaniały intelektualista, świetny autor, a jednocześnie świetny reżyser. I pamiętam, że jedną z pierwszych takich ról zupełnie odmiennych zagrałem właśnie u niego w Trzema Krzyżykami. To była niezwykła sztuka. Helmut dopuszczał pewną improwizację aktorską, nie trzymał się ściśle tekstu. Postać niezwykła, niestety dość wcześnie zmarł i Jola Lotte, jego żona, poprosiła mnie, żebym przetransportował do Cieszyna, ponieważ Helmut był z Cieszyna, na cmentarz ewangelicki z Wrocławia, ze szpitala tuż przy domu aktora na 1 maja, ciało Helmuta do Cieszyna. I to była niezwykła podróż. Opisałem ją i zostało to opowiadanie umieszczone w formacie literackim, w jednym z numerów. No i tam tę podróż opisałem, bo to było coś rzeczywiście niezwykłego. Gdyby ktoś z państwa się tym zainteresował.
1: Który rocznik tego formatu? Który rocznik tego formatu?
0: 8 numer z zeszłego roku.
1: O, no to będziemy sięgać.
0: Bardzo proszę. To była niezwykła postać, ale nie tylko on. Również Boguś Kierc. Wspaniały poeta, znakomity aktor, świetny reżyser. Boguś wyreżyserował Romeo i Julię w takiej wersji plenerowej i myśmy z tym pojechali do Grecji. I graliśmy na stadionach greckich, a spektakl z racji upału i w ogóle czasu i zwyczaju tam zaczynał się o 10 wieczorem i trwał przy sztucznym świetle, pochodni i ognisk. Także to w ogóle niezwykłe. Tam zdarzały się rzeczy naprawdę niezwykłe. Tak samo jak niezwykły był koniec Brauna w Teatrze Współczesnym, bo znowu nie spodobał się władzom.
1: No tak, po 10 latach.
0: Po 10 latach.

0: i dosłownie z dnia na dzień został odwołany.
1: To było po dżumie, czy jeszcze
0: nie,
1: coś było?
0: Nie, to było po... Dżuma się jeszcze ostała. Aha. To było po Nienasyceniu w reżyserii Wieśka Saniewskiego. Ten spektakl zdjęto nam na trzeciej generalnej. Tak, młodzi kochani, wy nie zdajecie sobie sprawy, jakie to były czasy, że człowiek zależał od paru panów z komitetu.
1: A najważniejsza rola we współczesnym jest taka? Widziałem na przykład operetkę, Hrabia Szarym
0: tak,
1: był w operetce.
0: To była jedna z największych może ról moich tam. Rzeczywiście ze znakomitą muzyką niestety zmarłego niedawno Zbigniewa Karneckiego. To była też wybitna postać. W ogóle mam szczęście. Mam wielkie szczęście w teatrze spotykać ludzi niezwykłych. Ludzi, którzy nie są tylko i wyłącznie zawodowcami, ale są pasjonatami swojej pracy. Tak było właśnie z Helmutem Kajzarem. Tak było ze Zbyszkiem Karneckim. Zbyszek Karnecki tworzył muzykę, która moim zdaniem jest porównywalna do muzyki największych twórców musicalowych i operowych. Nigdy oczywiście takiej sławy się nie doczekał, bo był człowiekiem niezwykle skromnym. Ale muzyka do operetki Gombrowicza, a proszę pamiętać, że to było drugie przedstawienie po słynnej operetce Dejmka w Łodzi.
1: Tak, tak. Gombrowicz wtedy był nowym, świeżym autorem, tak, że tak powiem, odkrytym przez polski teatr. Tak.
0: Moim zdaniem Braun zrobił świetną operetkę ze znakomitymi rolami i tam między innymi ten słynny duet Firulet Charm to był Jurek Szejbal i ja. Mhm. Halina Rasiakówna była Albertynką, Teresa Sawicka hrabiną Kotłubaj. No naprawdę rewelacyjny spektakl, ale o jeszcze jednym spektaklu chciałbym powiedzieć właśnie w tym okresie współczesnego. To była Anna Livia Joyce'a Słomczyńskiego. Właśnie tak mówię, Joyce'a Słomczyńskiego.
1: To pierwszy pana spektakl chyba we Wrocławiu.
0: Jeden z pierwszych, pierwsi byli Ułani Rymkiewicza, ale to nie był dobry spektakl, nie był wybitny. Natomiast Anna Livia był to niezwykły spektakl. W ogóle pierwszy raz zabrać się za Ulyssesa Joyce'a, przenieść go do teatru. Ulyssesa, który napisany jest specjalnym, hermetycznym właściwie językiem, ten strumień świadomości joyce'owski przenieść na teatr. Słomczyński świetnie tłumaczył i on właściwie na kanwie tego napisał nowy, bo musiał to udramatyzować, zrobić postaci. Pamiętam taki epizod niezwykły. Byliśmy prawie na końcu przed próbami generalnymi. Coś tam nam nie wychodziło do końca. Widzieliśmy, że Słomczyński, który prawie cały czas był razem z Braunem, mieli jakieś problemy i po którejś z prób poprosili cały zespół i powiedzieli: przepraszamy was, my musimy mieć 2 tygodnie, przerywamy próby i za 2 tygodnie spotykamy się po naszych przemyśleniach. Pojechali do Zakopanego, tam siedzieli w domu pracy twórczej i po 2 tygodniach przywieźli ze sobą zupełnie nowy egzemplarz. Także wiele rzeczy, oczywiście wiele rzeczy weszło do tego, ale to był fenomenalny spektakl.
1: No, fenomenalne są też pana wspomnienia z tamtych czasów. Natomiast nie powiedzieliśmy jeszcze o jednym tytule, którym musimy powiedzieć, ponieważ oczywiście dzisiejszy dyrektor pana, czyli Michał Zadara, zrobił pierwsze w historii Dziady całość. I to całość jest tutaj, nie ma cudzysłowu, bo i z objaśnieniami, które ja uważam za genialną robotę. Żałuję, że tylko raz je widziałem. Natomiast wy we współczesnym też zrobiliście Dziady w całości, no bez tych objaśnień, właśnie za Kazimierza Brauna, w jego reżyserii grał pan Zana, no i po kilkudziesięciu latach znów zdarzyły się Dziady.
0: Tak, tak. Dziady są w moim życiu od tych słynnych z 8 marca 68 roku do dzisiaj. Zamierzenie Brauna było o tyle ciekawe, one nie były w całości. Tam były jednak dość spore
1: skróty. Jakieś tam były,
0: tak, ale bardzo duża część nie grana zwykle w teatrach, bo zwykle gra się trzecią część i część obrzędową i na tym się kończy. Natomiast bogactwo tego utworu jest niezwykłe. To
1: czyli
0: jest
1: całość oczywiście w tym sensie, że po prostu pojawiły się wszystkie części, ale nie, że cały tekst. Okay.
0: Tak. Te wrocławskie były o tyle ciekawe, że one były w 3 miejscach. Zaczynaliśmy w teatrze, Potem byliśmy w Kościele Polskim, a koniec, ustęp z trzeciej części Dziadów był w Pałacu Hatzfeldów w BWA dawnym. No i to było niezwykłe, bo publiczność wędrowała razem z nami. To był spektakl naprawdę dość znaczący, ale nad wszystkim górują Dziady Zadary, bo to już samo zamierzenie zrobienia całości tekstu, który, jak się okazało potem, w nieprzerwanej takiej interpretacji scenicznej trwał 14 godzin.
1: No tak.
0: I zresztą te trzy przedstawienia słynne zagraliśmy w całości. I publiczność z nami wytrzymała. To było niezwykłe.
1: Jestem przeżycie. Dowodem na to, tak.
0: Tak, bo tak graliśmy w trzech częściach. Trzy dni. A te trzy przedstawienia były całościowe. No niezwykłe wrażenie. Graliśmy tam po 5 ról, 6, bo oczywiście konieczność. Ale znakomite role. Fenomenalny Bartosz Porczyk jako Konrad.
1: Panie Edwinie, gdybyśmy o rolach wszystkich wspomnieli znakomitych z tamtego spektaklu, to
0: tak,
1: przez 14 godzin można by rozmawiać.
0: Tak.
1: Więc trafiliśmy już do Teatru Polskiego we Wrocławiu, a za 3 minuty jeszcze wspomnimy po pierwsze o Teatrze Polskim, ale jeszcze o teatrze, który się nazywał nie samym teatrem. Ważna część w pana biografii.

0: Radio Wrocław. Kultura. Teatr. Czyste emocje.
1: To zanim w Teatrze Polskim się znajdziemy we Wrocławiu, teatrze, w którym królował wtedy Igor Przegrodzki, a potem tacy reżyserzy jak Jerzy Jarocki. A, to do tego dojdziemy za moment. Jan Klata, też ważna postać w pana aktorskim
2: bardzo
1: życiu.
2: Ważne.
1: To chciałbym, żeby pan wspomniał o tym teatrze NST.
2: My po odejściu z teatru współczesnego, po dymisji Brauna...
1: Jest połowa lat 80.
2: Tak. Znaleźliśmy się trochę na lodzie. Nie wiedzieliśmy nawet, że UB stworzyło taką czarną listę, na której nasze nazwiska się znalazły, żeby nas nie zatrudniać w żadnym z teatrów wrocławskich. I postanowiliśmy założyć własny teatr. Boguś Kierc, Andrzej Makowiecki, Zbyszek Karnecki, ja, Andrzej Wilk, Staszek Melski, parę jeszcze osób. Ten teatr znalazł swoje miejsce. To był kościół w Alei Pracy. Tam był znakomity proboszcz, który nie bał się komuny i wpuścił nas tam i użyczał nam gościny na próby, na spektakle. I oczywiście to nie były spektakle stricte teatralne. To były bardzo często montaże. Pokój Tobie Polsko. To było przy okazji bardzo popularnych wtedy w kościołach mszach za ojczyznę nasze występy. Ale mieliśmy też niezwykłe momenty, bo byliśmy zaproszeni do uczestnictwa w tej mszy w czasie pielgrzymki Jana Pawła II na Partynicach. No i tak to było, że w sumie daliśmy 160 przedstawień w całej Polsce. Jeździła za nami Ubecja, czasami nas zatrzymywała na 24 czy 48 godzin.
1: I to były kościoły, też mieszkania prywatne, domy studenckie.
2: Tak, tak, to były różne tego typu miejsca. Oczywiście w całej Polsce te teatry podziemne istniały, ale myślę, że zasięg i taki ciężar gatunkowy przez Bogusia Kierca zwłaszcza, który zrobił tam na przykład wspaniały spektakl Angelego Słowackiego. To już był pełnowymiarowy spektakl. Przez Zbyszka Karneckiego, który komponował za każdym razem nową muzykę. To jest ważne wspomnienie u mnie, bo gdyby, czego sobie nigdy nie życzmy, doszło do takich czasów, że znowu trzeba byłoby zejść w podziemie, to oby tak nigdy nie było, to wiem, że wtedy takie rzeczy są potrzebne ludziom.
1: Panie Edwinie, no z drugiej strony wszedł pan po raz kolejny do tego podziemia po kilkudziesięciu latach, kiedy Teatr Polski z Teatrem Polskim pana macierzystym działo się to, co się zdarzyło. No to jednak był pan po stronie tych, którzy jak się okazało, odeszli z teatru.
2: Nawet się bardzo dziwię, że ówczesny dyrektor, pan Murawski, mnie nie wyrzucił z tego teatru, ale widocznie...
1: Zrobiliście z Janką Woźnicką performance przecież w ramach Teatru Polskiego w Podziemiu.
2: Tak.
1: Nieuniknione to się nazywało.
2: Ale to, co się stało z Teatrem Polskim po odejściu niechlubnym Krzysztofa Mieszkowskiego, to jest skandal, który powinien się doczekać kiedyś jakiegoś finału nie tylko publicystycznego. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. To było celowe zniszczenie jednego z najwybitniejszych teatrów polskich.
1: To nomen omen wycinka się zdarzyła.
2: Nomen omen wycinka. To, że w okresie dyrekcji Mieszkowskiego w tym i Wexlera, co trzeba podkreślić, bo to się za Jacka Wexlera, który ma wielkie zasługi też dla tej sceny, to, co się w tym teatrze działo, reżyserzy, którzy tutaj przyjeżdżali, Jerzy Jarocki, u którego zagrałem chyba też największe swoje role, na przykład w Pułapce ojca.
1: Herman w Pułapce, dokładnie.
2: Tak, tak, tak. Wspaniała rola. W ogóle praca z Jarockim.
1: A to zrobię taki wtręt, bo Jarocki nie był łatwym reżyserem. To oczywiście był inny chów teatralny. Musieliście mieć grubszą skórę. Jak pan się odnajdywał? Grał pan u niego właśnie w tych głośnych i Kasi, i w Płatonowie, tak, i w Pułapce.
2: I w Kasi z Halibronu. Tak. No to niezwykły reżyser. Trzeba było mieć, dlatego Warszawa go tak nie lubiła aktorska, bo on bardzo dużo wymagał od siebie i mógł przez to wymagać maksymalnego skupienia, ale nie tylko skupienia, ale poruszenia wnętrza u aktorów, których dobrał sobie do spektaklu. Był bezwzględny, był okrutny. Ja sam miałem takie zdarzenie nie przy Pułapce, a przy Kasi z Heilbronu, kiedy próbowaliśmy, proszę pamiętać, że to był wtedy, teatr był w remoncie po pożarze, myśmy próbowali w Imparcie. I kiedyś, kiedy trochę się uwziął na mnie w monologu ojca i całą próbę poświęcił mnie, ja już bardzo byłem zmęczony po 3 godzinach, pierwszy raz w życiu wykonałem coś, czego nigdy nie wykonałem, ale to było poza mną. Powiedziałem dosyć, więcej tego już nie zniosę i wyszedłem. Wyszedłem z próby u Jarockiego, trzasnąwszy drzwiami. Ja myślałem, że będą olbrzymie konsekwencje tego. Następnego dnia oczywiście przyszedłem i chciałem przepraszać, a on powiedział, niech pan mnie przeprasza. Pan miał rację, to ja przepraszam. Ja przesadziłem. Także on był fenomenalnym facetem, bo to on mnie przeprosił, a nie ja, że zerwałem próbę. Bo wiedział, że trochę przesadzał. Ale to było wszystko po coś. On nie robił tego, bo się lubił nad aktorami znęcać. To prowadziło do rewelacyjnych efektów. I tak niestety jest czasem.
1: No tak, rzeczywiście tak jest. Ten teatr tych wielkich reżyserów nam trochę odchodzi i ja też sam nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Z jednej strony dobrze, z drugiej tam są pewne wątpliwości, ale ci wielcy reżyserowie też mogą się nauczyć przecież nowych metod współżycia z ludźmi. Jan

0: ale sam sposób pracy Janka, który z kolei w przeciwieństwie do Jarockiego, on miał swoje metody na aktorów. Jak widział, że jest materiał zmęczony i już nic z tego nie zrobi, to na przykład powiedział, a zróbmy sobie pół godziny słuchania muzyki. A ponieważ miał znakomitą płytotekę i puszczał nam po prostu muzykę. Po pół godzinie rozluźnieni wracaliśmy do najcięższej pracy. No i tak to było z Jankiem.
1: Grał panu Klaty, moim zdaniem być może najciekawsze nazewniczo role. Działo chińskie 07 na 11 na przykład.
0: Tak.
1: Kazimierz tak. I Karolina, a z kolei w Termopilach Polskich, które wróciły po latach do Teatru Narodowego, którego teraz dyrektorem jest Jan Klata, tam naliczyłem z 11 postaci. Tak, od Rzebuskiego po Potockiego.
0: Tak. To było w ogóle niezwykłe, te Termopile Polskie, bo Janek sobie wymyślił niezwykłą scenografię. Cała scena była w grubej warstwie ziemi.
1: Tak.
0: Autentycznej ziemi wysypywanej z worów, takiej ogrodowej ziemi. No, nie muszę mówić, jak to było dla nas męczące, ale myśmy wiedzieli, że to jest po coś. I rzeczywiście tam znowu świetne role Haliny Rasiakównej, Bartosza Porczyka i między innymi właśnie to, że każdy z nas, ponieważ tych postaci tam było co niemiara, to każdy grał przynajmniej 3-4 postacie. I trzeba było błyskawicznie się jednym jakimś małym rekwizytem czy fragmentem kostiumu przeistaczać w inną rolę, co zresztą było również w Dziadach Michała Zadary. Mhm. Ja tam grałem 5 postaci w Dziadach. No ale rzeczywiście w Termopilach niesamowitą rzecz. I jeszcze jeden taki epizod mam z Jankiem związany. Siedzę sobie w domu późnym wieczorem, telefon. Patrzę na ekran telefonu, Janek Klata dzwoni. Mówię, o, dawnośmy się nie widzieli. A to było w okresie właśnie tym niedobrym naszego Teatru
1: Polskiego.
0: Już wiem,
1: o czym pan chce powiedzieć.
0: I on mówi, słuchaj, dzwonię do ciebie, bo w tej chwili w Poznaniu robię Fryderyka Wielkiego. Nie chciałbyś zagrać u mnie? Ja mówię, no Janek, no oczywiście, no jestem zaszczycony jak najbardziej. Tylko wiesz, jest jeden szkopuł, bo nam się aktor wysypał. I trzeba by to zrobić dość szybko, bo pojutrze jest premiera, a to jest dosyć duża rola. Ja mówię, no wiesz co, on mówi, nie martw się, wszystko jest, będziesz miał prompter, będziesz miał ten. No i ja się na to zdecydowałem, chociaż było to prawie szaleństwo,
1: ale
0: okazało się. To zresztą tam genialna rola Jana Peszka w tym. To jedna z jego wielkich ról teatralnych i cały spektakl bardzo dobry. No i w Poznaniu graliśmy to przez 2 lata.
1: Panie Edwinie, musimy kończyć. Natomiast można by o tych 50 latach na wrocławskich scenach, a w sumie prawie 60 już latach
0: prawie 60.
1: w teatrze, długo rozmawiać. Myślę, że jeszcze będzie okazja, mam nadzieję. Gra pan ostatnio w repertuarze, czyli tym takim ważnym spektaklu, moim zdaniem, świetnym spektaklu tak. Wojtka Ziemilskiego. Jolanta Kowalska napisała w też znakomitej recenzji tak. Może właśnie ten spektakl, regenerujący straumatyzowaną pamięć teatru, ma zadatki na stworzenie nowego przymierza z publicznością. Wierzycie w to? Wierzy pan?
0: Wierzę. Mhm. Wierzę. Myśmy się bardzo bali, jaki będzie odbiór tego spektaklu. W ogóle tej formy, którą Wojtek Ziemilski wymyślił. Bo to on wymyślił, on stworzył taką formę. Miał to w głowie już, kiedy przychodził z tym pomysłem, ale sam nie wiedział, jak to zabrzmi. I ta reakcja niezwykła publiczności, która była wręcz zafascynowana tą symfonią na głosy, bo to nie jest klasyczny teatr, tam nie ma dialogu, tam nie ma kontrakcji, tam nie ma rozwoju linearnego sytuacji.
1: A są emocje, są wzruszenia.
0: Są emocje. To nasze wymienianie to kolegów, bo ja akurat w tym nie uczestniczę, wymienianie 632 fragmencików parosekundowych stworzyło jakąś symfonię na głos ludzki. Słowo zaczęło być obrazem i to jest największe zwycięstwo tego teatru i odbiór publiczności i krytyki jest dla nas naprawdę wielką, wielką sprawą, bo proszę mi wierzyć, że tak ciężko nad spektaklem jeszcze nigdy nie pracowaliśmy, jak właśnie w tym. Bo to było niezwykłe. Tam trzeba było po prostu tylko i wyłącznie skupić się na tym, co

0: się ma do wykonania, świat przestawał istnieć w momencie, kiedy oni właśnie te symfonie tworzyli.
1: No to musi być wycyzelowane, musi być bardzo precyzyjne. No a teraz Folbark zwierzęcy w reżyserii Marty Strecker, także dzieje się.
0: Dzieje się i jestem bardzo wdzięczny losowi i osobom, głównie w postaci Michała Zadary, że wreszcie we mnie też uwierzyli, bo miałem okres taki już wręcz zwątpienia w siebie jako aktora. A teraz odżyłem, jak również w życiu prywatnym. Kłaniam się tutaj mojej żonie, która bardzo mnie wspiera i bardzo, bardzo mi pomaga w niełatwej pracy. Ale życie jest piękne i mam nadzieję, że jeszcze coś tam zagram.
1: Do zobaczenia, panie Edwinie.
0: Do zobaczenia.
2: Radio Wrocław Kultura. Czyste emocje.
1: I to wszystko na dziś w Wieczorze z Kulturą. Dziękuję, Grzegorz Hajnowski. Zapraszam na kolejne programy z tego cyklu i w ogóle do Radia Wrocław Kultura.

0: Jest 22. I MGW ostrzega przed burzami. Dziś maturzyści zdawali podstawową matematykę i o tym także w serwisie. Ekspert ostrzega, chińskie auta mogą zbierać dane na potrzeby rządu Chin. O tym na koniec.
1: Czas na wiadomości, na które zaprasza Miłosz Wałkowiecki.
0: Jeszcze do 23 ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla południowo-zachodnich powiatów. IMGW ostrzega mieszkańców powiatów karkonoskiego, lwóweckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego. Nawałnicom, które mają przechodzić tam do 23, lokalnie będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Lokalnie możliwe są także gradobicia.
2: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
0: Wczoraj język polski, dziś matematyka. Trwają egzaminy maturalne. Zdaniem uczniów jednego z wrocławskich liceów zadania na podstawowej matematyce w tym roku nie były trudne.
3: No dobrze poszło, dobrze, całkiem łatwa. Nie było problemów, szybko poszło, sprawnie.
4: Takie typowe to było udowodnić, że jakaś cyfra jest podzielna przez ileś.
5: Niektóre były lekko podchwytliwe, ale tak to wszystkie były w miarę łatwe.
0: No, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski po zakończeniu egzaminu z matematyki przekazał, że przebiegło spokojnie. Jutro odbędzie się egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.
2: To są wiadomości Radia Wrocław.
0: Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania pieniędzy z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie SAFE. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka dowiedziała się nieoficjalnie, że unijni komisarze zaakceptowali umowę w procedurze pisemnej. Tym samym Polska jest pierwszym krajem, który uzyskał ostateczną zgodę komisji. Teraz już tylko podpisanie umowy w piątek w Warszawie i zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro może trafić do Polski. To nie są bajki, mówi dr Igor Protasewicki, specjalista do spraw bezpieczeństwa. Dane zbierane przez chińskie samochody mogą trafiać do chińskiego rządu, a ten może je wykorzystywać w celach szpiegowskich. Dr Protasewicki podkreślił, że w dzisiejszych czasach wszystkie nowe auta są wyposażone w sprzęt monitorujący.
6: Ten sprzęt non-stop analizuje swoje otoczenie. W zasadzie każdy współcześnie produkowany i wypuszczany na rynek samochód w jakiś sposób obserwuje, co się dzieje dookoła nas i robi to albo przy użyciu kamer, albo przy użyciu lidarów, czyli albo gromadzi materiał wideo i na tej podstawie wnioskuje, czy coś nam grozi, czy nie, albo gromadzi bardzo szczegółowy obraz trójwymiarowy całego otoczenia.
0: Od lutego w Polsce obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów wyprodukowanych w Chinach na tereny chronione obiektów wojskowych. Dziś w nocy od 12 do 14 stopni przelotne opady deszczu, miejscami, jak słyszeliśmy już wcześniej, burze. Na jutro od 20 do 23 stopni na plusie, także przelotne deszcze, miejscami również może zagrzmieć.

Jest światło, które nigdy nie gaśnie. Ten utwór rozpoczął dzisiejsze nocne spotkanie z muzyką oczywiście na antenie Radia Wrocław. To grupa The Smiths z legendarnego albumu The Queen is Dead. Słodkie lata 80. No bo właśnie w 1986 roku ukazał się ten album grupy The Smiths, a później w 2009 roku również na ścieżce dźwiękowej do filmu 500 Dni Miłości. To jest film bardzo uroczy, polecam wszystkim, ale dodatkowo na drugą nogę jest kapitalna ścieżka dźwiękowa, między innymi właśnie tam grupa The Smiths. No a skoro powiedziałem, że kapitalna, to żeby udowodnić, to zostaniemy jeszcze w tym klimacie filmowym, bo w końcu wiosna, maj i relacje Toma i same, które są w filmie 500 Dni Miłości, są niezwykłe. Tak samo jak muzyka. Wojtek Janicki, dobry wieczór.

najpierw Aqualunga, a później Tempest Rap z Australii. To mały wycinek ścieżki dźwiękowej z filmu 500 dni miłości. Zostaniemy jeszcze na moment w klimatach filmowych, tym razem związanych z Chicago. Niebieska linia metra przebiega przez te dzielnice, łatwo dojechać i z lotniska Ohio i do samego centrum. Koniecznie, jeżeli Państwo będą w tej dzielnicy, a mówię o Wicker Parku, koniecznie trzeba zjeść tacos, no i przy okazji obejrzeć film Wicker Park z 2004 roku z Joshem Hartnettem i Diane Kruger. Polski tytuł to Apartament, natomiast dzieje się to wszystko taką mroźną, ciężką zimą, więc jak będą może gorące dni, które nadchodzą, może warto zobaczyć, bo tam też niezwykła muzyczna oferta, jeżeli chodzi o ścieżkę dźwiękową. I tak sobie pomyślałem, że skoro wywołaliśmy temat miłości, a dzisiaj taka troszkę parna noc przed nami, no to jeszcze dwa nagrania z innej ścieżki dźwiękowej, która też jest niezwykła, jak wspominałem. I powiem Państwu, że jedna ze scen naprawdę robi ogromne wrażenie i warto pooglądać tę scenę, bo tam z tyłu gdzieś gra grupa Coldplay. No więc posłuchajmy Lover's Pit, a później The Science.

Prawdziwa miłość zawsze zwycięży. Scena na lotnisku. No dobra, powiem to jednak. Główni bohaterowie, może tak powiem na okrągło, odnajdują się. Co było przedtem i co będzie dalej, muszą Państwo zobaczyć. Apartament, taki jest tytuł tego filmu. Zostawiamy klimaty w klimaty filmowe, no bo dzisiaj 5 maja, jest pewna rocznica 5 maja. W dzielnicy Londynu, Tottenham, urodziła się Adele.

Adelo chodzi dzisiaj urodziny, więc najpierw namawiała trochę do grzechu, no ale w końcu za 22 minuty 23, więc mogliśmy sobie pozwolić na taką dosyć frywolną piosenkę Adele. No, Lay Lady Lay, przebój Dylana w wykonaniu Duran Duran, specjalnie z dedykacją urodzinową dla Adele. Dwa eleganckie utwory na naszej antenie. Ci, którzy mkną przez Dolny Śląsk i słuchają Radia Wrocław, mamy dla was, kochani, oczywiście życzenia szerokiej drogi, ale też proszę uważać, bo w niektórych regionach Dolnego Śląska może mocno popadać i zagrzmieć, co nie będzie wam ułatwiało drogę. Ale ta dedykacja jest dla wszystkich tych, którzy, tak jak mówię, są w drodze. Dojedźcie szczęśliwie tam, gdzie zaplanowaliście.

0: Charakterystyczny wokal Conora Masona to Nothing But Thieves na kwadrans przed 23 na antenie Radia Wrocław. Za moment Underworld i gościnnie Iggy Pop wymruczy, że niekiedy można naprawdę srodze zawieść się na najbliższych przyjaciołach i przyjacielach. Natomiast ja Państwa już w tej chwili zapraszam na drugą część naszego nocnego grania. Będzie bardziej klasycznie po 23. No i oczywiście na powieść kolejny odcinek dzisiaj, a o 23 wiadomości również te sportowe. No i to, na co Państwo również czekają, czyli świeża prognoza pogody.
1: Hey, is that me?

0: Wydawnictwo Albatros przedstawia M.L. Stedman. Odległe życie. Przełożył Janusz Ochap. Czyta Anna Dereszowska. Ciężarówka mozolnie pokonywała kolejne kilometry, a słońce z każdą godziną coraz mocniej jej dokuczało. Pomarańczową, żużlową drogę przecinały rowki wyżłobione przez ostatni deszcz. Rzadkość o tej porze roku.
1: Będziesz tu musiał przyjechać z równiarką, Warren.
0: Zwrócił się Phil do starszego syna, kiedy owce na pace kołyszącego się na nierównościach pojazdu zaczęły żałośnie beczeć.
1: Może uda się jakoś naprawić ten kawałek.
2: Niech Miles ci pomoże.
0: Jego słowa dały pretekst do dyskusji o tym, jak młodszy stażysta radził sobie podczas dobiegającej właśnie końca praktyki na ich farmie. Łoboda zaczęła miejscami ustępować nadbrzeżnym trawom. 6 czarnych łabędzi wylądowało na wielkim słonym jeziorze o brzegach obwiedzionych skrystalizowaną bielą. Strzeliste metalowe wiatraki na pastwiskach obracały się powoli na wietrze, pompując cenną podziemną wodę. Co jakiś czas kilka owiec rozbiegało się na widok ciężarówki. Wciśnięty między ojca i brata Matt obserwował parę emu, które pojawiły się nagle przy drodze. Przez chwilę dotrzymywały tempa ciężarówce, a potem zniknęły za krzakami. Durne ptaszyska. Ale szybkie. Szybsze niż warany piaskowe, które też z pewnością gdzieś tutaj były. Niezliczone zwierzęta skryte wśród karłowatych krzewów. Jadowite węże i pająki, jaszczurki, miliony mrówek. A także zdziczałe wielbłądy, które żyły na wolności od czasów afgańskich poganiaczy. Z pewnością nawet w tej chwili któryś z nich klęczał na ogrodzeniu, by je złamać i dostać się do wody. Ale znacznie gorsze od wielbłądów były psy dingo, które unikały pułapek i czekały na noc, by dopaść biedne owce. I kangury. Całe tysiące tych bydlaków, mimo wysiłków Pita Picheya, łowcy kangurów pracującego dla ich farmy. Oczy Mata zaczęły się zamykać. Dała o sobie znać wczesna pobudka i ekscytacja wywołana telegramem z Perth, który przyniósł informację o jego znakomitych ocenach z matury. Koniec szkoły na zawsze. Nie spał przez większość nocy, zastanawiając się, co będzie teraz robił. Warren, który zachowywał się tak, jakby miał 42 lata, a nie 22, miał przejąć Meredith Downs, kiedy już ich ojciec przejdzie na emeryturę. To było pewne jak 2 razy 2. Matt będzie musiał robić coś innego. W tej chwili, 2 dni przed 18 urodzinami, miał wrażenie, że może robić wszystko. Iść na studia, zostać inżynierem albo naukowcem, albo kartografem. Uwielbiał dobre mapy. Lub z pomocą rodziców kupić własną stację. Może nawet się ożeni. Kiedyś. Pomyślał o jasnozielonych oczach Patty Gosden, która zgodnie z obietnicą jego siostry Rosie miała się pojawić dziś w mieście na spotkaniu jego grupy młodych hodowców. Po wielu godzinach męczącej jazdy po nierównych, gruntowych drogach, z licznymi przystankami, kiedy musieli otwierać i zamykać szerokie bramy pastwisk, dotarli do granicy Meredith Downs. Ciężarówka z 3 mężczyznami i stadem owiec była ledwie ziarnkiem żywego piasku w bezkresnym krajobrazie. McBride'owie pojawili się w Australii Zachodniej kilkadziesiąt lat po założeniu w 1829 roku kolonii rzeki Łabędziej. Lyle McBride i jego brat Lachlan opuścili niewielką farmę owiec ojca i razem z żonami wyruszyli z Anglii w niebezpieczną i męczącą podróż. W ciągu kilku pokoleń, korzystając z ogromnych połaci ziemi udostępnionej do wypasania zwierząt, ich rodziny rozprzestrzeniły się po całym zachodzie Australii. W miarę upływu lat na mapach widać było kolejne wydzierżawione od korony obszary, na których napisano czerwonym atramentem pochyłe litery nazwiska McBride. To nazwisko zaczęło się również pojawiać w różnych dokumentach, rejestrach urodzin, zgonów i zawarcia małżeństw, czy w sprawozdaniach ze spotkań Rady do Spraw Szkodników i Rady do Spraw Dróg. Także w aktach Biura Meteorologicznego, skąd wysyłano informacje o pogodzie, można by znaleźć kilka wzmianek o McBride'ach. Jest odnotowane też w dokumentach Stowarzyszenia Hodowców i Pasterzy, Królewskiego Towarzystwa Rolniczego i wielu innych. Wydawnictwo Albatros przedstawia M.L. Stedman. Odległe życie. Przełożył Janusz Ochap. Czyta Anna Dr.

0: na zegarach 23.
1: No, zaczniemy od sytuacji na rynku paliw. Nie mogą spać przez progi zwalniające, skarżył się wrocławianie, o tym także w wiadomościach. Jutro powyżej 20 stopni, ale z przelotnymi opadami, prognoza pogody tuż po serwisie.
0: A na wiadomości zaprasza Miłosz Wałkowiecki.
1: No, rynek ropy wciąż pozostaje niestabilny i wrażliwy na wszystkie doniesienia płynące z regionu Zatoki Perskiej, zwłaszcza, że ostatnie dni przyniosły zaostrzenie napięć wokół cieśniny Ormus, co ponownie przełożyło się na wzrost cen tego surowca, mówiła Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex.
2: To, co stoi za bezpośrednim powodem wzrostu cen, to ataki rakietowe i dronowe na Zjednoczone Emiraty Arabskie, w wyniku których doszło także do pożaru w terminalu naftowym Fujairah.
1: No to przełożyło się ponownie na wzrost ryzyka geopolitycznego.
3: Słuchasz wiadomości Radia Wrocław.
1: Bezpieczeństwo pieszych i kierowców, czy hałas i drgania przenoszące się na pobliskie budynki. Część wrocławian skarży się na progi zwalniające w pobliżu miejsc, gdzie mieszkają. Taka sytuacja jest m.in. przy skrzyżowaniu ulicy Deszyńskiego z Wyszyńskiego, mówi jeden z mieszkańców.
4: Jeżeli ktoś pracuje na przykład na nockę, wraca i chce się przespać albo późno kończy, no to właśnie jak się zaczyna ten taki poranny ruch ciężki, no to po prostu wszystko poskakuje. No. Szklanki, wszystko po prostu. No.
1: Miasto zauważa problem, mówi Damian Kret, rzecznik Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo.
5: Te progi mogą być też uciążliwe. Ta uciążliwość może także dotyczyć mieszkańców pobliskich mieszkań, pobliskich domów. Od zawsze były tam niedogodności związane z hałasem. Natomiast warto sobie tutaj zdać sprawę z tego, że te progi zwalniające mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo w tamtym miejscu.
1: Progi zwalniające są projektowane tak, aby bezpiecznie pokonywać je z prędkością 25 do 30 km na godzinę. W praktyce pokonywane są ze znacznie większą prędkością, co powoduje m.in. drgania jezdni przenoszące się na sąsiednie budynki.
3: To są wiadomości Radia Wrocław.
1: Na koniec informacje z zagranicy. Irańska Gwardia Rewolucyjna zagroziła stanowczymi działaniami wobec statków, które nie będą się trzymały irańskich wytycznych dotyczących przechodzenia przez cieśninę Ormus. Irańskie media poinformowały, że Teheran wprowadził nowy system ruchu, a wszystkie statki będą musiały się do niego dostosować. Dodano, że próba przepłynięcia przez Ormus poza wyznaczoną trasą jest niebezpieczna i spotka się ze stanowczą reakcją marynarki wojennej tej formacji. A teraz już wiadomości sportowej, Robert Skrzyński.
6: Piłkarze Arsenalu zostali pierwszymi finalistami Ligi Mistrzów. Po remisie 1-1 na wyjeździe dziś pokonali na własnym stadionie Atletico Madryt 1-0. Bramkę strzelił Bukayo Saka. Jutro w drugim półfinale Bayern Monachium zmierzy się u siebie z Paris Saint-Germain. Tydzień temu zespół z Paryża triumfował 5-4. Jakub Kiwior, który spędził ten sezon na wypożyczeniu z Arsenalu do FC Porto, przeszedł do portugalskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Za Polaka zapłacono 17 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. Kwota transferu może wzrosnąć o kolejne 5 milionów, jeśli zostaną spełnione określone warunki, a klauzulę odstępnego wyznaczono na 70 milionów euro. 13 maja Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN zajmie się odwołaniami obu klubów w związku z nierozegranym spotkaniem pierwszej ligi Śląska-Wrocław z Wisłą Kraków. Przypomnijmy, Śląsk otrzymał od Komisji Dyscyplinarnej karę 1 000 000 zł za niewpuszczenie na spotkanie kibiców klubu z Krakowa, a Wisła została ukarana przez Komisję do Spraw Rozgrywek PZPN walkowerem za brak przyjazdu na mecz do Wrocławia. Ostatnie spotkanie w sezonie rozegrają jutro piłkarze ręczni Zagłębia Lubin, którzy zmierzą się na wyjeździe z drużyną Lotto Puławy. Tylko zwycięstwo przedłuży szanse zespołu z Lubina na utrzymanie się z ekstraklasy. Po tym sezonie spadają dwie najsłabsze drużyny. Trzecia będzie walczyć w barażach. Polscy hokeiści przegrali z Kazachstanem 2-3 w trzecim meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A. Biało-czerwoni rozpoczęli mistrzostwo od pokonania Ukrainy 3-2, potem przegrali z Francją 2-3 po rzutach karnych, a w czwartek zmierzą się z Japonią. Karolina Romańczyk ze Śląska Wrocław i Tomasz Bartnik zdobyli w chorwackim Osijeku złoty medal strzeleckich mistrzostw Europy w karabinie na 300 metrów z trzech postaw w konkurencji par mieszanych. W finale pokonali Finów Henne Vianen i Aleksi Lepe 16-12. Brązowy medal przypadł Szwajcarom Marcie Sabo-Bouza i Pascalowi Bachmanowi Senti.
1: Dziś w nocy od 12 do 14 stopni, przelotne opady deszczu, miejscami może jeszcze zagrzmieć. Jutro od 20 do 23 na termometrach w regionie będzie przelotny deszcz i miejscami też możemy spodziewać się tego, że będą burze.

0: Dzień dobry, pani Karolino.
1: Dzień dobry, panie Zygmuncie.
0: Nie przeszkadzam, bo pani chyba coś liczy?
1: No, muszę to podliczyć, a jak na złość padł mi kalkulator. Nie ma pan przypadkiem baterii?
0: No, tak się składa, że nie mam.
1: Szkoda.
0: To może spróbuję pani policzyć tak zwyczajnie.
1: To znaczy jak?
0: No, normalnie, czyli jak to mówią, na piechotę.
1: Żartuje pan?
0: No chyba umie pani liczyć.
1: No jasne, że umiem, ale od liczenia jest kalkulator.
0: No a jak wysiądzie?
1: To trzeba zmienić baterię.
0: No a jak nie ma pod ręką baterii?
1: Oj, niech pan nie będzie namolny. Wymaga pan ode mnie, żebym bez pomocy kalkulatora dodawała trzycyfrowe liczby?
0: No, a czemu nie?
1: Tak? Taki pan mądry? No, to ile to będzie? 213 dodać 385.
0: I 598.
1: Podejrzał pan.
0: A, ale skąd? Dodałem w pamięci.
1: Na pewno pan podejrzał.
0: Pani Karolino, w życiu. No to nie wierzy mi pani?
1: Nie bardzo. Więc proszę, niech pan stanie trochę dalej. Najlepiej tam, o,
0: gdzie?
1: Za fikusem.
0: Tam? A tam?
1: I do
0: tam?
1: Mnie tyłem.
0: No dobrze, no bardzo proszę, no.
1: A ile to jest 319 odjąć 182?
0: 137.
1: A niech mnie. Dobrze. A jak pan to robi?
0: No, zwyczajnie. Po prostu liczę w pamięci.
1: O kurczę, szok.
0: No, ale pani chyba też potrafi liczyć w pamięci, skoro pani znała wyniki, prawda?
1: No to jeszcze zdążyłam wyliczyć, zanim padł mi kalkulator.
0: Wie pani, w mojej szkole pamięciowe liczenie to była normalka.
1: A chodził pan do szkoły specjalnej?
0: Nie, pani Karolino, do normalnej. Mieliśmy bardzo dobrego nauczyciela od matematyki.
1: I stosował jakieś nadzwyczajne metody?
0: Owszem, chodził po klasie z linijką w ręce i przykładowo wołał 48 razy 12, następnie wskazywał linijką tego, kto ma odpowiedzieć i jak ten likmen odpowiedział dobrze, dostawał plusik, a jak źle, to...
1: Minusik?
0: Nie, to linijką w łeb.
1: Co?
0: No zwyczajnie, pac go linijką w pałę.
1: Boże! I nie poszedł za to do więzienia?
0: Wręcz przeciwnie, cieszył się wielkim poważaniem. Wszyscyśmy go kochali, choć baliśmy się go jak ognia.
1: To straszne. Przecież uczniowie mogli mieć z jego powodu stany depresyjne i jakieś nerwice.
0: Nie mieli.
1: No a co na to kodeks ucznia?
0: Nie było.
1: A rzecznik praw dziecka?
0: Nie było.
1: To co było?
0: Normalnie było. Nikt nie miał nerwicji, nikt nie miał kodeksu, nikt nie miał rzecznika, a absolwenci mojej podstawówki do dzisiaj liczą w pamięci bez kalkulatora.
1: Po co?
0: Żeby jak wysiądą baterie, nie załamywali rąk.
1: No a rodzice się nie skarżyli?
0: Spróbowaliby.
1: W mojej szkole, jak pani od biologii wydarła się raz na moją kumpelę, to się zrobiła taka afera, że telewizja TVN przyjechała.
0: A dlaczego TVN, a nie jakaś porządna stacja?
1: Bo zostały zdeptane prawa ucznia.
0: Nie, to paranoja.
1: Dziewczynę zabrano do kliniki na tygodniowe badania psychologiczne.
0: I po kiego, no?
1: Żeby zdiagnozować, w jakim stopniu została uszkodzona jej osobowość i stabilność uczuciowa.
0: I została uszkodzona?
1: No chyba tak. Bo skierowano ją na tygodniowy pobyt w sanatorium.
0: Boże, ale przeżyła.
1: No pan jak widać sobie żartuje. A dziewczyna pół roku wygrzebywała się z tego dołka.
0: Więc pani uważa, że teraz uczniowie mają lepiej?
1: Bezwzględnie. Takie rzeczy jak bicie linijką po głowie są nie do pomyślenia.
0: No, czyli mają lepiej. A tak z ciekawości. 17 razy 22?
1: Pan dalej swoje.
0: 374. Do widzenia, pani Karolino.
1: Do widzenia, panie Zygmuncie.

Reggae Bill w najnowszym utworze, który no 1 maja ujrzał światło dzienne, bo to była pełnia księżyca, ale pełnie w maju wyjątkowo dwie, więc jeszcze jeden singiel z nadchodzącej płyty OI nas czeka jeszcze w maju. Ja przypominam, dzisiaj jest 5 dzień maja, jeszcze przez ładnych parę chwil wtorek. Ja zapraszam do północy zgodnie z zapowiedzią. W tej części bardziej klasycznie

Dwie ładne ballady od Fisha. Najpierw Fish ze swoim Marillion Lavender, a później już z debiutanckiego albumu A Gentleman Excuse Me. No potrafi Fish pisać ładne piosenki, aktywny w sieci. Ja sobie przypominam ten trudny czas, kiedy artyści, nie tylko artyści, my też byliśmy skazani na siedzenie w domach, kiedy była pandemia. Ciekawe rzeczy opowiadał Fish, nie tylko o muzyce, więc może warto pobuszować w sieci i przypomnieć sobie ten trudny czas, gdzie artyści tworzyli w domach i też niekiedy wychodziły im piękne rzeczy, no bo w trudnych czasach powstają często rzeczy, o których później się nie zapomina. Wczoraj dzięki naszym słuchaczom przypomniałem

Stanisław Sojka, Niebo, oczekiwanie nasze w takiej wersji koncertowej jeszcze z Janiną Iwańskim za 20 minut północ. Jeżeli dzisiaj były motywy filmowe z różnych ścieżek dźwiękowych, no to warto przypomnieć tę ostatnią gorącą, co prawda z roku 2025, ale ten film, mówię o snach, o pociągach, Train Dreams, robi na wielu ogromne wrażenie. Jakoś ominęły go nagrody, ale nagrodą jest to, że państwu się podoba i to na całym świecie. Ten delikatny film o mocnym przekazie naprawdę robi wrażenie. I muzyka również, za którą stoi między innymi Nick Cave.

Polecam Państwu film Train Dreams, kameralny film, ale piękny. Niekoniecznie właśnie można go oglądać na wielkim ekranie, chociaż polecam. Natomiast na tych małych ekranach też pasuje. Burze gdzieś grasują za horyzontem. Mogą Państwa postraszyć, co prawda tylko w niektórych regionach Dolnego Śląska, ale z burzami tymi wiosennymi, tymi wczesnoletnimi różnie bywa. Mogą pojawić się i zniknąć, ale mogą również narobić trochę kłopotów. Proszę uważać na siebie i na noc, a jutro środa. Przypominam, trzeba zmienić kartkę w kalendarzu. Miłych snów Państwu życzę. No i oczywiście żegnam Państwa dwoma burzowymi nagraniami. O nich zawsze warto pamiętać. Wojtek Janicki, do usłyszenia.

0: To jest powtórka w Radiu Wrocław.
1: Koliber Studio przedstawia Radiowy Teatr Sensacji. Słuchowisko pod tytułem Stara Historia.

0: Czego chcesz, stary pierdzielu?
1: A, ty jak zwykle w dobrym humorze.
0: Pytałem, czego chcesz?
1: No, mam pytanie.
0: No.
1: Nie widziałeś może Spankiego?
0: Tego hałaśliwego kundla.
1: On nie jest hałaśliwy, tylko ty przewrażliwiony.
0: To jest wiecznie szczekający, brudny kundel.
1: A, widziałeś go?
0: A co? Zginął?
1: No, nie ma go nigdzie. Wołam i wołam i nic. To mu się jeszcze nigdy nie zdarzyło.
0: Ale nareszcie dał nogę. Nawet ten zapchlony potwór z tobą nie wytrzymał.
1: Daruj sobie komentarze, co? Nie przychodziłbym, gdybym nie miał naprawdę ważnej sprawy.
0: A wiem, wiem.
1: No to widziałeś go?
0: Nie. Długo go nie ma?
1: Od wczoraj.
0: Od wczoraj mówisz?
1: Ta. A co?
0: Wydaje mi się...
1: No?
0: Tak, to chyba było wczoraj. No,
1: ale co?
0: No, słyszałem jakby pisk opon czy coś takiego, ja wiem.
1: Gdzie?
0: No, gdzieś w okolicy. Może to było to? To ciężarówka hamowała.
1: Ciężarówka?
0: Tak. Duża. Bardzo duża. A wiesz, one mają długą drogę hamowania, więc jeżeli ten twój śmierdziej wlazł mu pod koła, to nie miał szans.
1: Nawet tak nie mów. Żeby to tylko nie było to...
0: Jak taka ciężarówka na coś najedzie, to wiesz, mokra plama.
1: Muszę jeszcze popytać.
0: Nie ma po co. Mokra plama. Mokra plama, Jerry! Mokra plama!
1: Przestań już! Jesteś starym durniem, Tom! Durniem!

0: Dzień dobry, szanowny sąsiedzie. Bawisz się w ogrodnika, stary capie. Co? Obrażony? Obrażony. Na mnie. Bo mu powiedziałem prawdę o tym jego kundlu. Powiedziałem, że zapchlony i że śmierdzi, a ten się obraził. A teraz w ziemi się grzebie i udaje, że nie widzi i nie słyszy. Nie słyszy wielki pan? Wielki ogrodnik, co to mu wszystkie drzewa pousychały. Czego tylko dotknie, to spieprzy. A teraz nawet ten paskudny pies od niego uciekł.
1: I przestaniesz się wreszcie wydzierać?
0: O, to ty słyszysz?
1: Słyszę każde słowo.
0: To dlaczego nie odpowiadasz na powitanie?
1: To miało być powitanie, stary cap, tak?
0: To taki niewinny żarcik. Znalazłeś tego?
1: Spankiego? Nie.
0: Nie?
1: Powiedziałem coś śmiesznego?
0: Nie. Tylko...
1: No, co?
0: Ten dym.
1: Jaki dym?
0: A to nie twój samochód?
1: Co?
0: No ten, brązowy pick-up.
1: O Boże, muszę gasić.
0: Jerry!
1: Co?
0: Przykro mi, stary, ale chciałbym powiedzieć ci coś ważnego.
1: Czego chcesz? Tylko streszczaj się, pali się mój samochód.
0: No właśnie, chciałem powiedzieć...
1: No co do jasnej cholery?
0: Że przykro mi, ale nie mogę ci pomóc w gaszeniu pożaru. A wiesz, idę do miasta na zakupy. Już trochę czasu zmarnotrawiłem na tych pogaduszkach z tobą, a teraz to już naprawdę muszę lecieć.
1: No to spieprzaj stąd, ale już!
0: Okej. Nie ma co się pieklić. Kupić ci coś, jak już będę w mieście? Jerry! Co za facet. Nie, to nie. Aha! A ten twój kundel? Lepiej sprawdź w parku, koło pomnika. Bo zdaje mi się, że dzieciaki coś tam zakopały. Coś dużego. Słyszałeś, Jerry? Koło pomnika!

0: I czego pan od nas chce?
1: Żebyście to powstrzymali. A wcześniej zrobili sekcję z Pankiego.
0: Znaczy psa.
1: Tak, psa.
0: No po co?
1: Panie sierżancie, jeżeli mam pewne podejrzenia, to chcę je potwierdzić. Sekcja wykaże, czy pies został otruty.
0: Pan przecież powiedział, że przejechała go ciężarówka.
1: Ale z Panki nie miał żadnych ran. Żadnych. A przecież gdyby go przejechał duży samochód, to musiałby mieć jakieś obrażenia, prawda?
0: No, tak.
1: Więc proszę, żebyście zrobili sekcję z Pankiem.
0: W laboratorium?
1: Tak, panie sierżancie.
0: Nie wiem, czy laboratorium będzie miało czas.
1: Ja przecież zapłacę.
0: No, w takim razie myślę, że to da się załatwić. To droga zabawa.
1: Domyślam się, jestem przygotowany.
0: No dobrze. A gdzie jest...
1: Ciało.
0: No.
1: Tutaj. Zajmie się pan tym?
0: Tak, ale mógłby pan położyć ten pakunek tam, pod drzwiami?
1: No dobrze.
2: Tutaj?
0: Tak, tak. Myślę, że tak będzie lepiej. Wie pan, ja wrażliwy na zapachy jestem.
1: Rozumiem.
0: Tak.
1: A samochód?
0: Samochód?
1: Spłonął przecież.
0: Aha.
1: I co, nic nie zrobicie w tej sprawie?
0: To znaczy?
1: Nie zbadacie wraku?
0: A dlaczego my?
1: No moim zdaniem to też sprawka Toma.
0: Toma...
1: Cholera, miałem nie mówić, no. Tom Glenn to mój sąsiad.
0: I to jego podejrzewa pana o trucie psa i podpalenie samochodu?
1: Tak.

0: To jakieś bzdury wyssane z palca.
1: Przykro mi, ale pański sąsiad...
0: A, to Jerry was na mnie napuścił. Mogłem się domyśleć. Oczywiście, że Jerry. On ma bujną wyobraźnię, panie kapitanie.
1: Sierżancie.
0: Proszę?
1: Jestem sierżantem, nie kapitan.
0: A jest pan jeszcze młody, na pewno pan awansuje.
1: Może, zostawmy sprawę mojego awansu, a zajmijmy się raczej ostatnimi wydarzeniami.
0: To znaczy czym?
1: Po pierwsze, pies z panki.
0: No i co z tym hałaśliwym śmierdzielem?
1: Nie lubił go pan.
0: Zdziwi się pan. Na swój sposób lubiłem. Tylko strasznie ten z panki śmierdział i szczekał. Bez opamiętania. A ja nie cierpię hałasu. Nie uwierzy pan, ale czasem nawet rzuciłem mu ochłap jakiegoś mięsa.
1: O właśnie, pański sąsiad...
0: Jerry coś wymyślił, co? A ciekawe co?
1: Otóż on twierdzi...
0: Wiem. Twierdzi, że to ja przyjechałem z pankiego, prawda?
1: Nie.
0: Więc?
1: Że go pan otruł.
0: Co? Pyszny żart, panie kapitanie, pyszny. Już uzgodniliśmy, że będzie pan niedługo kapitanem, prawda? Więc będę się do pana zwracał w ten sposób. Przecież nie może mi pan tego zabronić.
1: No...
0: Nie może pan. Nie może. A? I co ze spankim? Niby ja miałem otruć tego kundla. A po co?
1: No, żeby zrobić mu przykrość.
0: Spankiemu?
1: Nie, panu Jeremiaszowi.
0: On oszalał. Jego też na swój sposób lubię.
1: No wybaczy pan, ale pański sąsiad jest wręcz przeciwnego zdania.
0: A co mnie to w ogóle wszystko obchodzi?
1: No, powinno pana obchodzić. Bo w ciele psa rzeczywiście znaleziono ślady pewnego środka chemicznego.
0: Nażarł się jakiegoś świństwa i padł. A ja jeszcze mu pewnie auto podpaliłem, co?
1: Ubezpieczalnia twierdzi, że to było podpalenie. Oto nakaz rewizji.

0: Niestety, rewizja nie wniosła niczego nowego. Nie znaleźliśmy żadnych dowodów mogących obciążyć pana Glena.
1: Niemożliwe.
0: A jednak.
1: Ale przecież pan wie równie dobrze jak ja, że to on.
0: Niestety. W świetle tego, co ustaliłem w trakcie przeszukania i tego, co sam napisałem w raporcie, nie mogę wypowiedzieć się tak stanowczo jak pan o winie pańskiego sąsiada.
1: Ale to przecież jedyne logiczne wytłumaczenie.
0: Proszę pana, w swojej pracy muszę posługiwać się logiką, ale też nie mogę być ślepy na fakty. A fakty są takie, jakie są. Pański sąsiad Tom Glen nie miał nic wspólnego z otruciem pańskiego psa i najprawdopodobniej nie podpalił pańskiego samochodu.
1: Najprawdopodobniej, mówi pan. Więc jest jakiś ślad. Jakiś ślad.
0: Jedynym śladem w tej sprawie jest substancja znaleziona w organizmie pańskiego psa. Reszta to poszlaki. Przynajmniej na razie. Sprawia pan wrażenie zawiedzionego.
1: To prawda. Jestem zawiedziony.
0: Nic na to nie poradzę. Wszystko panu wyjaśniłem.
1: Jestem zawiedziony pracą policji.
0: Co takiego?
1: Oczywiście.
0: Wybaczy pan, ale nie rozumiem.
1: We wraku mojego samochodu znaleziono urządzenie, za pomocą którego wywołano spięcie w instalacji elektrycznej. Przecież można chyba jakoś sprawdzić, zobaczyć, kto to zrobił, kto zainstalował. Można sprawdzić alibi Glena czy coś. Nie wiem, nie jestem policjantem.
0: A właśnie, nie jest pan. I prosiłbym, żeby nie wypowiadał się pan na temat spraw, o których ma pan, tylko bez urazy, proszę, niewielkie pojęcie.
1: No nie! Wie pan, jak to się nazywa? Jak określa się takie zachowanie jak pańskie, to jest chamstwo!
0: Bardzo pana proszę o opuszczenie posterunku. Natychmiast!
1: Co?
0: Jeszcze proszę. Jeżeli nie wyjdzie pan stąd za minutę, to...
1: To co?
0: Będę zmuszony zatrzymać pana za obrazę funkcjonariusza policji.
1: Co takiego?
0: Czy powtórzyć?
1: Nie, nie potrzeba. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że on nie zabije mnie, zanim zdołacie udowodnić mu winę.

0: i co, pieniaczu? Co tak łazisz pod moim domem?
1: Przechodziłem tylko. Chyba można chodzić ulicą.
0: Po ulicy możesz sobie spacerować, ale nie próbuj nawet wchodzić na teren mojej posesji.
1: A co, zastrzelisz mnie?
0: A niewykluczone, Jerry, niewykluczone. Zatkało.
1: Nie, tylko... Słuchaj, możesz to powtórzyć?
0: A co, nagrywasz mnie?
1: Żebyś wiedział, że nagrywam.
0: Nawet do ciebie podejdę, żeby mój głos dobrze zabrzmiał. Żebyś miał dobre nagranie.
1: A chodź, będę bardzo wdzięczny.
0: A gdzie to masz?
1: Co?
0: No jak to co? Mikrofon, baranie.
1: O tu. I co?
0: Mogę?
1: Tak.
0: Na pewno się nagrywa?
1: No tak, na pewno.
0: No to... Jeremiaszu Pointer, jeżeli tylko wejdziesz na teren mojej posesji, zostaniesz zastrzelony z Magnum 44. Zakupiłem je specjalnie na taką okazję. Nie mogę się wprost doczekać chwili, w której będę mógł nacisnąć spust tej fantastycznej pukawki. I co? Dobrze?
1: Tak.
0: Nagrało się.
1: No nagrało.
0: Jesteś pewien?
1: O Boże, mogę ci puścić.
0: No to dawaj.
1: Poczekaj. Teraz.
0: No, pięknie. Zadowolony jesteś, buraku?
1: Nie wiesz nawet jak bardzo.
0: Co? Zaniesiesz to teraz na policję?
1: Nie. Nie tak prędko, jak myślisz, ale zaniosę.
0: A nasz sierżancina się ucieszy.
1: Z pewnością.
0: To będzie koronny dowód. Co?
1: No, wiesz, może nie koronny, ale ważny. Oddałeś mi wielką przysługę, Tom.

0: Proszę, proszę usiąść.
1: Dasz kawy, kapitanie?
0: Tak.
1: Będę wdzięczny. Muszę przepłukać gardło.
0: Jak się pan czuje?
1: Fatalnie. Śniadanie prawie nie nadawało się do jedzenia. Paryczka twarda i ręka boli. Próbowałem gasić.
0: Poważne poparzenie?
1: Drugiego stopnia. Właściwie powinienem być w szpitalu.
0: Nie, zasięgnęliśmy opinii lekarza.
1: No przecież przy tym byłem. I co teraz?
0: Nie zazdroszczę panu.
1: Ja nie podpaliłem tej jego rudery.
0: Znaleźliśmy ciało.
1: Co?
0: Znaleźliśmy spalone zwłoki.
1: Jerry?
0: Tak.
1: No, to się nie wygrzebie z pierdla do końca życia. Tak po prawdzie, to wiele mi go nie zostało, ale zawsze.
0: Przed śmiercią w płomieniach pański sąsiad przysłał nam kasetę z nagraniem.
1: Te pierdoło Magnum 44? Nagrałem mu specjalnie na jego prośbę. Nawet nie mam takiej broni.
0: Wiem.
1: Mam sobie załatwić adwokata, prawda? No tak to zwykle jest.
0: Idzie pan do domu.
1: I jak to?
0: Pański sąsiad, to znaczy przy jego ciele znaleźliśmy bańkę z benzyną i zwęglone szmaty.
1: To znaczy, że on to sam?
0: Tak. W garażu znaleźliśmy środek chemiczny, którym otruto psa, i resztki przewodów elektrycznych. Takich samych, jakich użyto do wywołania pożaru samochodu. On pana bardzo nie lubił. Dlaczego?
1: Myślę, że... Stara historia. Znamy się... Znaliśmy się pół wieku. Kiedyś, jeszcze w szkole średniej, obaj zakochaliśmy się w jednej dziewczynie. Ona została moją żoną.
0: I co dalej?
1: Umarła 3 lata temu na raka. Nie umiał się z tym pogodzić. I pewnie mnie obwiniał. Bóg raczy wiedzieć dlaczego. Pewnie był zazdrosny. O nią. Tyle lat.
0: Tak. Tak to czasem bywa. Zazdrość. Stara historia. Stara jak świat.
2: Było to słuchowisko Radiowego Teatru Sensacji. Realizacja

0: To jest powtórka w Radiu Wrocław.
1: Prezentacja organizacji pożytku publicznego w Radiu Wrocław. Dziś to Fundacja Fani Mani, a razem ze mną jest pan Norbert Wierbi.

0: zarówno organizacjom pozarządowym, takim formalnym, jak i grupom nieformalnym oraz organizacjom szkolnym, szkołom, klasom. Również swoim działaniem obejmujemy ochotnicze straże pożarne czy koła gospodyń wiejskich. Dostarczamy różne narzędzia, które pomagają zbierać pieniądze i naszym takim głównym narzędziem to jest portal fanimani.pl, gdzie każdy, kto robi zakupy w internecie, może przy okazji wspierać ważny dla niego cel społeczny, cel, który jest bliski jego sercu, na przykład klasę swojego dziecka, bądź schronisko dla zwierząt, na przykład we Wrocławiu, czy ochotniczą straż pożarną.
1: Mm-hmm. No dobrze, ale tak praktycznie proszę jeszcze przypomnieć, jak to się dzieje. Musimy mieć jakąś aplikację, jak to możemy zrobić? No robimy sobie zakupy w sklepie i właśnie chcielibyśmy tutaj jakoś się podzielić z innymi.
0: Tak, my zachęcamy do tego, żeby zainstalować sobie, jeżeli robimy zakupy w internecie przy użyciu komputera, to zachęcamy, żeby zainstalować sobie taki dodatek do przeglądarki, który, kiedy wejdziemy na stronę sklepu, on wyświetli informację, że sklep z nami współpracuje. I wtedy wiemy, że przy okazji robienia zakupów w tym sklepie możemy wesprzeć naszą ulubioną organizację pozarządową. Działa to tak, że robimy normalne zakupy, a sklep się dzieli zyskiem transakcji, którą wykonał użytkownik. Jest to średnio około 2,5% wydanych pieniędzy. Proszę sobie wyobrazić, że kupuje pani książkę i właśnie z tej książki, ceny tej książki 2,5% powędruje na przykład do klasy dziecka bądź do schroniska dla zwierząt. Można również przy rezerwacji hoteli na znanym portalu również wspierać wybrane organizacje. Jest ponad 1800 sklepów i główne marki, które państwo znają z codziennych zakupów internetowych, też u nas są.
1: A dlaczego te znane marki, czy w ogóle sieci wchodzą w to? Czy to jest dla nich w jakimś sensie uszczerbek na ich dochodzie? Czy oni to robią ze względów filantropijnych? Dlaczego jest ich już tak wielu?
0: My jakby łączymy jakby dwie rzeczy. Po pierwsze, dostarczamy sklepom wartościowy ruch klienta, czyli klient, który przychodzi do sklepu, on jest związany taką prawdziwą emocją. Prawdziwą emocją, bo on przy okazji tego, że robi zakupy, no i czuje się dobrze, no bo kupił sobie coś fajnego na przykład, to ma taką podwójną radość, bo przy okazji komuś pomaga. I z tą prawdziwą emocją klient jest, to pokazują też statystyki, lojalny, czyli chętniej wraca do danego sklepu, dlatego sklepy chętnie z nami współpracują. My jakby korzystamy z budżetów, raczej budżetów reklamowych, niż takich budżetów na społeczną odpowiedzialność biznesu. Mm-hmm. My jesteśmy taką przestrzenią raczej reklamową dla sklepów, ale tak jak rozmawiamy ze sklepami, to mówimy, że w cenie właśnie tego performansu, czyli tej reklamy, dostają tak jakby przy okazji ten dobry wizerunek i pozytywny CSR.
1: No dobrze, czyli korzyść dla klienta, dla sklepu, możemy to wykorzystać. Czy w jaki sposób państwo wybieracie te miejsca czy te grupy, które wspieracie? Jak to się dzieje? Bo rozstrzał jest dosyć duży, od szkół do kół gospodyń wiejskich. Jak to się dzieje?
0: Tak, my jak rozpoczynaliśmy działalność, a to było w 2014 roku, to myśleliśmy, że nam bardzo trudno będzie pozyskać sklepy, a bardzo łatwo organizacje pozarządowe, no bo w końcu my organizacjom pozarządowym dostarczamy finansowanie, a to sklepy mają się dzielić tym. A było odwrotnie. Jest cały czas odwrotnie. Mm-hmm. W tym sensie, że trudniej paradoksalnie nam pozyskać naszych beneficjentów niż dodatkowy sklep do współpracy.
1: Z czego to wynika?
0: Wynika też z tego, że no my jakby nie mamy jakichś ogromnych budżetów na reklamę i też nie docieramy z naszą informacją do dużych mediów. Gościmy też na przykład w radiu publicznym i też dziękujemy Radiu Wrocław, że możemy gościć. I również próbujemy istnieć w social mediach i tymi kanałami docierać do organizacji. Problem właśnie polega na tym, że mamy jakby ciągle jeszcze niskie pokrycie rynku, jeżeli tak możemy powiedzieć, organizacji pozarządowych, no bo z naszych usług korzysta blisko 14 tysięcy organizacji, czy ponad 14 tysięcy organizacji, no a w Polsce działających jest prawie 80, więc jeszcze jest sporo
1: do
0: zagospodarowania. Tak. Mm-hmm. I ja postrzegam, że jakby ten problem w zagospodarowaniu wynika właśnie z jakby też ograniczonego budżetu na komunikację.
1: No ale z całą pewnością jest właśnie bardzo wiele takich grup, które mają świetne pomysły, które chciałyby działać, a brakuje im właśnie pieniędzy, czyli bardzo potrzebują kogoś, kto im pomoże znaleźć te pieniądze, bo wbrew pozorom okazuje się, że tych pieniędzy jest

0: sporo, tylko trzeba umieć o nie powalczyć w jakimś sensie.
1: Tak, my mówimy, że my jakby sięgamy po pieniądze, które leżą na ziemi, no bo jeżeli się zrobi transakcję, czy kupi się książkę bez funny money, no to jakby za tą książkę i tak się zapłaci tyle samo, a ten pieniądz, który mógłby powędrować do organizacji, nie powędruje, dlatego zachęcamy, żeby robić zakupy razem z nami. I my jakby widzimy, że jest mnóstwo takich organizacji, które robią wspaniałe rzeczy i jak one są widoczne dla nas, to my do nich też próbujemy dotrzeć. Próbujemy również docierać poprzez różne organizacje tak zwane parasolowe, które zrzeszają inne organizacje. Na przykład do kół gospodyń wiejskich docieramy przez Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich. I tak próbujemy działać. Również w różnych grupach, które zrzeszają ochotnicze straże pożarne, też komunikujemy o tym i też pokazujemy dobre przykłady, bo na przykład wśród naszych pierwszych klientów były koła gospodyń wiejskich i były ochotnicze straże pożarne, ale to były pojedyncze przypadki. I my po tych latach na bazie tych dobrych praktyk wypracowanych w środowisku przez na przykład koła gospodyń wiejskich czy straż pożarną, my organizujemy na przykład szkolenia czy webinary, gdzie te organizacje, które już odniosły sukces na funny money, czyli zebrały środki, dzielą się z innymi organizacjami tym, jak można to robić dobrze.
0: No to nie ukrywam, że takim najbliższym mi tematem są koła gospodyń wiejskich. Proszę powiedzieć już z Państwa doświadczenia, jak to robicie, co organizujecie, z czego to koło może skorzystać?
1: Koło może skorzystać po pierwsze z głównego narzędzia, o którym mówiłem, czyli portalu funny money, czyli wspieraniu podczas zakupów online. Również mamy jakby dedykowany dla kół gospodyń wiejskich portal zbiórkowy, gdzie można założyć zbiórkę dla danego koła. Portal jest pod adresem gospodynie.org.pl. Więc takim przyjaznym sercu gospodyń wiejskich.
0: Tak, jak najbardziej. Chociaż coraz więcej gospodarzy w tych kołach, tak, także wiemy. Proszę na to zwrócić uwagę.
1: Tak, tylko adres gospodynie i gospodarze.org.pl byłby trudny do zapamiętania.
0: Troszkę tak jest i trochę za długi.
1: I trochę jasne. Za długi, ale też wiemy, że jest sporo gospodarzy, bo kiedy uczestniczyliśmy na przykład w gali kół gospodyń wiejskich, to było tam sporo panów.
0: Całkiem tak, całkiem spora grupa.
1: Całkiem spora grupa panów. I
0: czyli gospodynie.pl, tak?
1: Gospodynie.org.pl.
0: Gospodynie.org.pl to jest to miejsce, gdzie można sobie zebrać pieniądze, tak?
1: Można sobie zebrać pieniądze na dowolny cel, zakładając zbiór, na przykład, nie wiem, na organizację festynu czy jakiegokolwiek innego wydarzenia i zrobić zbiórkę, gdzie wspierający po prostu wpłacają. Oczywiście zachęcam do tego, żeby korzystać z portalu funny money, czyli aktywować swoje koło, czy zarejestrować swoje koło na portalu funnymoney.pl. Tam jest specjalna zakładka dla kół gospodyń wiejskich, funnymoney.pl/KGW. Łatwo do zapamiętania i tam można wybrać swoje koło gospodyń wiejskich, bo dla ułatwienia wprowadziliśmy z ogólnopolskiej bazy listę, która była dostępna wszystkich kół gospodyń wiejskich, więc na dzień dzisiejszy udostępniamy do wspierania praktycznie wszystkie koła gospodyń wiejskich, które są dostępne w Polsce i zachęcamy osoby z tych kół, żeby jakby wzięły w swoje ręce administrowanie tym profilem i korzystały z tych narzędzi, które udostępniamy. Udostępniamy również gotowe materiały promocyjne, zarówno w formie grafik, gotowych tekstów do mediów społecznościowych, czy nawet gotowych animacji czy filmów wideo.
0: No dobrze, ale nie możemy tutaj cały czas tylko o kołach gospodyń wiejskich. Jak przebiegała akcja związana ze szkołami? Czy to jest też dobra i aktywna grupa, która znalazła się pod waszymi skrzydłami?
1: Fundacja funny money w ogóle zaczynała od szkół. To znaczy my w 2014 roku chcieliśmy zajmować się nauką przedsiębiorczości i przy okazji fundraisingiem dla szkół, żeby uczyć dzieci, jak być przedsiębiorczym i przy okazji tą przedsiębiorczość przekuwać rzeczywiście w realne środki finansowe, które dzieci mogły zbierać na własne cele. I to robiliśmy przez bodajże 7-8 miesięcy, ale jakby nie chcę być tutaj jakimś malkontentem i krytykiem, ale trudno się współpracuje ze strukturami szkolnymi. I no a my w związku z tym, że musieliśmy jednak docierać i budować, docierać do klientów i budować skalę po to, żeby się utrzymać też, tak? To skierowaliśmy się do organizacji pozarządowych i tam, mówiąc kolokwialnie, to zażarło, w tym sensie, że organizacje pozarządowe jako instytucje, czy jakby organizacje permanentnie niedofinansowane, bardzo chętnie zaczęły z nami współpracować. Ale wracając do szkół, my nawet zrobiliśmy innowację pedagogiczną, która taki program przedsiębiorczości, więc mamy dosyć duże doświadczenie we współpracy ze szkołami. Niestety te pierwsze negatywne. I po jakby 3 latach przerwy wróciliśmy do szkół z takim pomysłem, że zwrócimy się do rodziców bardziej niż do samych struktur szkolnych czy do dyrekcji nauczycieli i zrobiliśmy taki program zatytułowany Sprytni Rodzice, bo sprytni rodzice, jak my to mówimy, bez pytania nikogo o zgodę mogą się tym zajmować.
0: No tak.
1: I rozmawiamy z radami rodziców szkolnymi, z radami rodziców oddziałowymi, czyli klasowymi, tak zwanymi trójkami klasowymi i z rodzicami, którzy wspierają klasy swoich dzieci poprzez zakupy online na Fani Mani. Dzięki właśnie temu programowi Sprytni Rodzice. On trochę się różni tak organizacyjnie od takiego normalnego wspierania organizacji pozarządowej, od strony raczej organizacji, bo my rozliczamy się rokiem szkolnym, tak? Mhm. Bo jakby klasa szkolna ma cykl
0: tak
1: roczny.
0: Jest. Bierzemy pod uwagę wakacje.
1: Tak. Mhm. Jakby wspierać można cały rok i wiemy, że jak klasa szkolna zaczyna o przysłowiowej pierwszej A, to mamy takie przypadki, gdzie mamy już 7 A, tak? Bo mamy mechanizmy, które automatycznie na początku nowego roku szkolnego tą klasę konwertują na kolejną i przypisane na przykład darowizny, które oczekują na potwierdzenie jeszcze ze sklepem, automatycznie przechodzą na kolejną klasę. I mamy już taką dosyć sporą historię. Ja nawet mam kilka liczb, mogę przekazać, to jakby ogółem możliwych do wybrania, do wspierania jest ponad 40 tysięcy szkół w Polsce i przedszkoli. No bo nie zapominajmy o przedszkolach, bo mówimy generalnie o jednostkach edukacyjnych.
0: Jasne.
1: I w tym mamy prawie 17 tysięcy klas. Czyli rodzice utworzyli profile dla klas i zarejestrowali u nas prawie 17 tysięcy klas. Jest blisko 30 tysięcy aktywnych, sprytnych rodziców, którzy jakby wspierają swoje klasy. No i wypłaciliśmy 400 tysięcy złotych. I kolejne 350 czeka na wypłatę i większość z tego pewnie wypłacimy do końca roku szkolnego. A w samym Wrocławiu jest 681 szkół i 321 klas.
0: To sporo. Chociaż może pewnie mogło być więcej. No dobrze, czyli to jest taki sposób, bo nie ukrywajmy, że bardzo często wielki obowiązek dofinansowania spoczywa na rodzicach.
1: Tak. Tak?
0: W związku z tym to jest takie trochę odciążenie rodziców, taki sposób na to, żeby dofinansować te swoje dzieciaki właśnie poprzez zbiórkę Fani Mani, tak?
1: Tak, bo są rodzice, którzy swoimi zakupami w sieci, przy okazji swoich zakupów w sieci, wsparli klasy na przykład kwotami blisko 2000 zł, tak? Czyli ten grosik do grosika, który się zbiera z tego, co robimy w internecie, z zakupów, które robimy w internecie, może wspierać właśnie klasę dziecka. I są tacy rodzice, którzy już liczą to w tysiącach. Zazwyczaj kwoty, które wypłacamy klasom, oscylują wokół między tam 100 a 1000 zł, w zależności od oczywiście aktywności. Mówię o takich średnich przedziałach, bo są rekordziści, którzy dostają więcej. Rozliczamy się z każdej kwoty, która jest potwierdzona na koniec roku szkolnego. Nawet jeżeli ona wynosi 5 zł, to my się z taką klasą rozliczamy i do końca maja wypłacamy na konto wskazane przez trójkę klasową. Więc jakby zachęcamy do korzystania. Nie trzeba czekać na nowy rok szkolny. Można zacząć jeszcze w tym roku szkolnym.
0: W każdej chwili, tak. Czy jest jeszcze jakaś inna grupa, którą chcecie się zainteresować oprócz właśnie dzieciaków w szkołach czy strażaków ku gospodyń wiejskich? Macie na oku jeszcze jakąś taką grupę?
1: Tak, mamy na oku grupę skupioną wokół sportu, bo widzimy też, że organizacje sportowe czy małe kluby sportowe bardzo dobrze sobie radzą na Fani Mani i też podobnie jak mówiliśmy o kołach gospodyń wiejskich, gdzie korzystamy z tych dobrych przykładów, podobnie chcemy zrobić z klubami sportowymi i chcemy do organizacji, które są wokół sportu wyjść z szerszą komunikacją w tym roku i to się pewnie wydarzy w najbliższych tygodniach. Zachęcamy zarówno kluby sportowe, jak i organizacje czy stowarzyszenia działające wokół różnych dyscyplin sportowych do tego, żeby korzystały z Fani Mani, bo też widzimy, że ja jako rodzic trójki chłopaków też wykładałem ze swoich własnych pieniędzy środki, żeby mogli, jeden chodził na aikido, dwójka grała w piłkę nożną, tak?
0: No tak.
1: Więc trzeba było za każdym razem co miesiąc te środki wyciągać, a z drugiej strony kluby sportowe ciągle borykały się, pomimo płatności od rodziców, ciągle borykały się z tym, żeby na przykład sfinansować wyjazd autokaru na mecz, tak?
0: Prozaiczne.
1: Dzięki temu, zbierając na przykład w ciągu roku kilka tysięcy złotych, można sobie na to pozwolić. Po prostu. A to się dzieje przy okazji, bo przy okazji zakupów w sieci.
0: No właśnie, ale to są tylko zakupy w sieci, nie są to zakupy w sklepach stacjonarnych. Czy to można jakoś przenieść, czy nie? Chociaż wiemy, że tych kupujących w sieci jest ogrom, z całą pewnością, ale jest też duża grupa ludzi, którzy chcą kupować w sklepie, niekoniecznie w sieci.
1: My się specjalizujemy w zakupach w sieci i jakby nie planujemy wyjścia do zakupów, jak my to mówimy, offline, czyli tradycyjnych. Nie wykluczam tego, ale na dzień dzisiejszy jakby dobrze nam idzie w sieci i chcemy to rozwijać, bo jak wspomnieliśmy na początku, jest jeszcze sporo przed nami, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe. I też sporo przed nami, jeżeli chodzi o dotarcie z tą informacją do Polaków, którzy kupują w sieci, a z roku na rok ta dynamika zakupów jest dużo większa niż w tradycyjnym handlu.
0: No z całą pewnością tak. Czy to, co robicie, ma swoje przykłady gdzieś w świecie? To się sprawdziło tak, że możemy powiedzieć, że u nas też będzie tylko lepiej pod tym względem?
1: Tak. Niestety nie byliśmy wynalazcą tego pomysłu.
0: Szkoda.
1: Tylko,
0: lubimy się chwalić.
1: Tylko podejrzeliśmy, jak to działa w tych gospodarkach, które już są bardziej dojrzałymi. I podejrzeliśmy pomysł po prostu z Wielkiej Brytanii. Tam zarówno i gospodarka, jak i kultura filantropii i generalnie dobroczynności ma dużo większe tradycje niż w Polsce, bo jest wieloletnia, czy tam stuletnia ponad. My tego uczymy się po 89 roku i bardzo dobrze się rozwijamy. Jakby ten ruch pozarządowy w Polsce bardzo mocno się rozwinął, z tego się cieszymy. I też na przykład 1,5% podatku pokazuje, że coraz większe kwoty trafiają do organizacji pożytku publicznego, więc Polacy chcą się angażować w życie pozarządowe i chcą angażować się w dobroczynność i robić coś poza pracą, coś, co przynosi im po prostu satysfakcję, szczęście i radość.
0: Bo to jest tak, że możemy pozyskiwać środki z różnych grantów, projektów, mamy ministerstwa, mamy różne organizacje, które nam to oferują, ale tutaj to jest zupełnie inna forma wsparcia, bo to jest takie bardzo osobiste wsparcie, moje dla kogoś wybranego, tak? Tutaj chodzi o inne pozyskiwanie środków, a nie opisanie tych projektów rozliczanych później z bólem głowy często.
1: Tak, my często widzimy, że są organizacje, które działają od projektu do projektu. Jak się nie uda z kolejnym projektem, to niestety organizacja przestaje działać. I tutaj też staramy się edukować organizacje w tym obszarze fundraisingowym, żeby jednak kierowały się również do innych źródeł i żeby sięgały do pieniędzy, które po prostu są, tylko trzeba o nie poprosić. Też trzeba się nauczyć prosić, trzeba się nauczyć dziękować, więc to też jest proces, który nie jest oczywisty, ale jest do zrobienia i mamy mnóstwo przykładów organizacji, które sobie z tym doskonale radzą. Jakby wspieranie na Fani Mani daje organizacji, jakby korzystanie z Fani Mani daje organizacji taką lojalność wspierającego, ponieważ jakby to logo, czy nazwa koła gospodyń wiejskich, czy klasy szkolnej, czy klubu sportowego, ono pojawia się za każdym razem w formie takiego przypomnienia, jak ktoś robi zakupy w sieci. Więc my w głowie tego człowieka jesteśmy dosyć często. Co też powoduje, że taki wspierający na przykład częściej wejdzie na stronę, zainteresuje się jakimś wydarzeniem, może wesprze inaczej, jako wolontariusz. I mamy też takie przykłady, gdzie organizacje dzięki temu, że korzystają z Fani Mani, mają więcej darczyńców na przykład rzeczowych, tak? Mhm. Bo to powoduje, że my jakby jesteśmy częściej w głowie wspierających.
0: I trochę się zapoznajemy z tą organizacją, prawda?
1: Dokładnie.
0: Zaczynamy ją trochę śledzić, więc organizacja ma korzyść finansową, ale też taką wizerunkową. Coraz tak. więcej osób może wiedzieć, że oni są i działają.
1: Tak, dokładnie, bo no, wiadomo, musimy kogoś poznać, zaufać, żeby jemu przekazać pieniądze i to jest proces, który musi się odbyć w naszej głowie. Nieraz się odbywa szybko, nieraz się odbywa długo, w tym sensie, że potrzebujemy więcej czasu, żeby komuś zaufać. My zachęcamy do tego, żeby spróbować, bo na pewno wokół nas jest mnóstwo organizacji, o których nie wiemy, że one są. Ja nie miałem takiej świadomości, że wokół mnie są organizacje pozarządowe i wysyłałem dziecko na festyn osiedlowy, które zorganizowało jakieś lokalne stowarzyszenie. Ja o tym nie wiedziałem, bo to stowarzyszenie też nie miało pieniędzy, żeby się tym chwalić, więc ja na przykład nie wiedziałem, że tam jest, że działa jakieś lokalne stowarzyszenie. Albo sąsiadka dwa piętra wyżej, która mieszka w moim bloku, działa stowarzyszenie, które się opiekuje kotami. Ja widzę, że ona się opiekuje kotami, ale nie wiedziałem, że działa w stowarzyszeniu.
0: Tak.
1: Więc wokół nas jest mnóstwo osób, które nawet znamy, które działają w różnych organizacjach społecznych i takie organizacje warto wspierać.
0: Ta dobroczynność, która też w jakimś sensie budzi się u nas, bo powiedział pan, że Brytyjczycy mają dużo w sobie takiej potrzeby wspierania, ale wydaje mi się, że my też i nawet te 1,5% podatku, które możemy przeznaczyć dla organizacji pożytku publicznego, widać, że to zainteresowanie jest coraz większe. Czyli jest w nas taka potrzeba wspierania, tylko nie zawsze wiemy może, jak to zrobić, prawda?
1: Tak. Potrzeby mamy takie same jak Brytyjczycy. Mamy trochę inną kulturę wspierania. W tym sensie, że u nich to wspieranie jest elementem codzienności. I nie jest niczym zaskakującym, że ktoś poprosi o pieniądze, że organizacja robi jakąś zbiórkę albo robi jakieś wydarzenie. My jakby ciągle się tego uczymy, my jako Polacy ciągle się tego uczymy. I nie jest to jeszcze elementem naszej codzienności.
0: Może jesteśmy bardziej akcyjni, tak? Jest akcja, to wtedy proszę bardzo.
1: Tak, jesteśmy bardzo, bardzo akcyjni. Chociażby Włosi z tego przykładem, czy inne akcje, które są wokół świąt. My zachęcamy do tego, żeby to pomaganie było elementem codzienności. No bo zakupy też są codziennością.
0: Tak jest.
1: My jakby dokładamy do codzienności codzienność taką dobroczynną. I to nam się udaje już od 12 lat. I mam nadzieję, że będziemy dalej mogli to robić i przekonywać Polaków do tego, że warto wspierać organizacje pozarządowe.
0: A proszę powiedzieć, ile osób dba o to, żeby ta organizacja funkcjonowała? Czy Fundacja Fani Mani to jest sztab ludzi, czy to jest kilkanaście osób?
1: Tak jak kiedyś pytaliśmy naszych beneficjentów, jak oni sobie nas wyobrażają, to sobie wyobrażali, że tam setka ludzi, którzy, tak mówiąc kolokwialnie,
0: siedzą przy komputerach,
1: ogarnia to
0: tak
1: wszystko, żeby to działało. A wtedy, kiedy pytaliśmy, to było nas szóstka, teraz jest nas dziewiątka.
0: A czyli rozrasta się, tak?
1: Rozrasta się nam zespół, ale ciągle to jest mały zespół zżyty, też trochę rozproszony, ponieważ pracujemy zdalnie, jakby pracowaliśmy zdalnie, zanim to się stało modne podczas COVID-u. Też z różnych powodów, ponieważ jesteśmy rozproszeni. Na przykład Tomek pracuje z Gdańska, Andrzej pracuje z Katowic, Paweł również z Katowic, Marek do niedawna pracował z Wielkiej Brytanii i jest część osób w Poznaniu. Teraz większość zespołu jest w Poznaniu. I dwa razy do roku, żeby się zżyć i spotkać, wyjeżdżamy sobie na tydzień popracować w jakieś fajne miejsce, na przykład na Kaszuby albo w góry. I tak ten zespół próbujemy scalać i dzięki niemu rozwijać Fani Mani po to, żeby można było trzeci sektor i organizacje pozarządowe jak najbardziej wzmacniać.
0: A to są ludzie, którzy spotkali się przypadkiem? To są ludzie, którzy byli wcześniej związani z taką działalnością? Jak się znaleźliście i stworzyliście tą fundację?
1: Przypadkiem nie, bo w 2014 roku kolega Amerykanin Kurt Montgomery zadzwonił do mnie z pytaniem, czym bym się z nim spotkał i porozmawiał o nowym pomyśle. I Kurt miał właśnie wtedy pomysł, żeby zorganizować taką organizację, która będzie wspierała fundraising dla szkół i uczyła dzieci przedsiębiorczości, to o czym mówiłem.
0: Czyli tak,
1: o czym mówiłem wcześniej,
0: więc zaczęło.
1: Spotkałem się z Kurtem i to była zima 2014 roku i stwierdziłem, no kurczę, rynek jest duży, nie ma tego w Polsce, warto spróbować. No i potem dołączały do nas różne osoby. Z Markiem pracujemy już też od samego początku, Marek był jakby twórcą czy współtwórcą całej koncepcji graficznej i też koncepcji komunikacyjnej oraz jak zrobiliśmy ten pivot taki od szkół do organizacji pozarządowych, to był również głównym, jest nadal odpowiedzialny za to, że to od strony technicznej dobrze działa. I później z Martą też znamy się od wielu lat, tak jak z Kurtem, więc to tak trochę po osobach, którym ufamy. Takim kluczem też zbieraliśmy zespół. No i pozostałe osoby przychodziły do nas sukcesywnie w poszczególnych tam procesach rekrutacyjnych.
0: Macie komplet, czy będziecie się dalej rozrastać? Jakie są potrzeby?
1: Na chwilę obecną mamy komplet, bo w zeszłym roku doszła do nas Marysia, jeszcze rok wcześniej Mateusz, a w tym roku dołączyła do nas Jagoda. Więc na chwilę obecną mamy komplet, ale to jest komplet na ten rok. Na przyszły rok pewnie, jeżeli nam się uda to, co planujemy, to pewnie trzeba będzie powiększyć zespół.
0: To, co planujecie, czyli te kluby sportowe, tak?
1: Tak.
0: To jest ten docelowy plan na najbliższą przyszłość.
1: To jest ten docelowy plan, tak. Mhm.
0: To czego wam potrzeba? Ludzi macie, wiele organizacji, które korzystają. Tak rozmawiając z organizacjami pożytku publicznego, pytam, czy potrzeba wam pieniędzy, a wy właściwie te pieniądze rozdajecie, więc czego wam potrzeba tak naprawdę?
1: Nam potrzeba szczęścia i rozgłosu. To są rzeczy, których potrzebujemy. No, nie chcemy, że potrzebujemy pieniędzy, no bo wszyscy potrzebujemy pieniędzy. No, jak my jesteśmy organizacją pozarządową, która też potrzebuje pieniędzy, ale z tym sobie jakoś radzimy w tym sensie, że jakby potrafimy je zdobywać. A potrzebujemy jak największego rozgłosu, tak żeby dotrzeć do jak największej liczby Polaków, żeby uświadomić im, że w prosty sposób mogą wspierać ważne cele społeczne.
0: Tak, bo to jest taki sposób, w którym nikt nie traci, a wszyscy zyskują w pewnym
1: tak,
0: sensie.
1: Tak, dokładnie. Mm. Dokładnie. No, sklep zyskuje klienta, organizacja zyskuje środki, a wspierający, kupujący zyskuje dobre samopoczucie i jakieś tam spełnienie może obowiązku wsparcia ważnego dla niego celu społecznego.
0: No to zachęcamy Państwa. Jeżeli ktoś chciałby się zorientować, jak to funkcjonuje, jak to działa, to rozumiem, że w mediach społecznościowych wszystkie informacje znajdziemy.
1: W mediach społecznościowych na fanimani.pl, na fanpage'u Sprytni Rodzice oraz na TikToku również od niedawna jesteśmy. Można nas znaleźć bardzo łatwo, bo drugiej takiej firmy o takiej nazwie w Polsce po prostu nie ma.
0: Fani Mani to fundacja, o której dzisiaj rozmawialiśmy. Zachęcamy Państwa do tego, aby zapoznać się z ich działalnością, no i sprawić, żeby wszyscy wygrali, odrobinę się angażując w pomaganie innym. Bardzo dziękuję. Norbert Wierbiłowicz był dzisiaj razem z nami. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Małgorzata Majeran Kokot, ja również bardzo dziękuję i przypominam Państwu, że naszej rozmowy można odsłuchać na stronie Radia Wrocław, podcast Organizacje Pożytku Publicznego. Małgorzata Majeran-Kokot, dziś dziękuję i do usłyszenia.

Grzegorz Ojnowski, dobry wieczór. Haydnowy kwartet numer 30, jego początek na start dzisiejszych wariacji w Radiu Wrocław Kultura i Radiu Wrocław. Dziś potowarzyszy nam, albo my potowarzyszymy muzyce Józefa Haydna, który w kilku anegdotach przypomni także o sobie jako człowieku o nadzwyczajnym poczuciu humoru. Mozart mówił, że nikt, tak jak Haydn, nie potrafi zabawiać. W tym kwartecie skomponowanym w 1781 roku pan Józef umieścił jeden z muzycznych żartów, który rozśmiesza publiczność do dziś. Między innymi Klara Schumann pisała o swoim zaskoczeniu i rozbawieniu, gdy usłyszała jego wykonanie. Chodzi o część czwartą, finałową, gdzie słyszymy kilka zakończeń i pauz i nie wiadomo, kiedy klaskać. Podobno Haydn się założył, że przed końcem utworu obecne na widowni panie zaczną rozmawiać, w domyśle, jak to mają w zwyczaju. Sprawdźmy, czy w wersji Kodaly Quartet też się ten kwartet żart udał.

A propos, pani Józef Haydn był żonaty, ale niezbyt szczęśliwie. Chciał się chyba żenić z Teresą Keller, którą uczył gry na fortepianie, w której się zakochał, ale niestety rodzina przeznaczyła Teresę do religijnego życia i rzeczywiście wstąpiła do klasztoru. Na wydaniu była za to starsza siostra, Maria Anna. No i tak to się zaczęło, a właściwie skończyło, bo szybko się okazało, że państwo młodzi mają odmienne zainteresowania i charaktery. Jednakże w katolickim kraju w XVIII wieku rozwód nie był oczywistym sposobem na rozwiązanie takiej sytuacji, więc tkwili w tym związku formalnie, mając na boku kogoś innego. Haydn wiele podróżował, często nie było go w domu, ale korespondowali z Anną. Pewnego dnia odwiedził Józefa kolega i zobaczył na biurku stos nieotworzonych kopert. A to od mojej żony, pisuje do mnie co miesiąc, wyjaśnił kompozytor. Ja odpisuję również co miesiąc, ale przypuszczam, że ona też nie czyta listów ode mnie. Posłuchamy zatem pieśni paramiłosnej. Haydn napisał piękną muzykę do wyjątku z Wieczoru Trzech Króli Szekspira. W przekładzie Leona Ulricha brzmi tak. Nigdy mu uczuć swych nie wyjawiła, a tajemnica, jakby robak w pączku, toczyła skrycie róże jej oblicza, w duszy cierpiała w czarnej melancholii, jak cierpliwości posąg na mogile słoniła boleść żałosnym uśmiechem. Czy to nie była miłość? Powiedz, panie, my więcej mówimy, więcej przysięgamy, lecz więcej u nas pozorów niż prawdy. Wiele obietnic, lecz miłości mało. My, czyli mężczyźni. Śpiewa Ian Bostridge, gra Antonio Papano.

Symfonia nr 94 ma podtytuł Niespodzianka. Haydn skomponował ją w Anglii, a anegdota mówi tak. Pan Józef zauważył, że londyńska publiczność ma zwyczaj przychodzenia na koncert po posiłku, co skutkuje często drzemką w trakcie słuchania. Dlatego w drugiej, tej tradycyjnie, od czasów Haydna, tradycyjnie wolnej części, pojawia się owa niespodzianka, czyli głośny, nagły akord. Tyle legenda, bo sam kompozytor, zapytany pod koniec życia o niespodziankę przez przyjaciela i biografa Georga Grisingera, wyjawił inną przyczynę. Zależało mi na zaskoczeniu publiczności czymś nowym i na błyskotliwym debiucie, aby mój uczeń Pleyel, zaangażowany wówczas przez orkiestrę w Londynie, a którego koncerty rozpoczęły się tydzień wcześniej niż moje, mnie nie prześcignął w popularności. Pierwsze allegro mojej symfonii spotkało się z licznymi owacjami, lecz entuzjazm osiągnął swój szczyt w andante wraz z uderzeniem w perkusję. Bis, bis brzmiało w każdym gardle, a sam Pleyel pochwalił mój pomysł. Richard Hickox i jego kolegium Musicum 90 wyraźnie nam to teraz zaprezentują.

Przypominam, że słuchamy Haydna w wariacjach w Radiu Wrocław Kultura i Radiu Wrocław. Haydn napisał również tak zwaną symfonię pożegnalną. Najczęstsza wersja powstania tego utworu? Pan Józef jako szef orkiestry na dworze księcia Esterházyego miał w muzyczny sposób zasugerować pracodawcy, że muzycy potrzebują i zasługują na odpoczynek, urlop, aby także odwiedzić swoje rodziny. W finale tej symfonii orkiestra się przerzedza, jeden po drugim muzycy kończą swoje partie i wychodzą, aż na końcu zostaje tylko skrzypek. Taka niby sugestia dla pracodawcy. Ale Nicholas Slonimski, amerykański muzykolog, autor wielu książek, wyraża wątpliwości. Dlaczego Haydn miałby zastosować tak subtelny sposób, prosząc o wakacje dla swoich artystów, prawdopodobnie bez wynagrodzenia? Dlaczego cała orkiestra miałaby jednocześnie chcieć urlopu? A poza tym w ówczesnej dworskiej rzeczywistości jakiekolwiek zbiorowe działanie tego rodzaju było niezwykle mało prawdopodobne. O wiele bardziej wiarygodną wersję tego epizodu można zatem znaleźć w na wpół zapomnianej książce autorstwa włoskiego muzyka Giacomo Ferrariego, opublikowanej po włosku w Londynie w 1830 roku. Ferrari, który znał Haydna osobiście, opowiada historię symfonii pożegnalnej, która ma sens. Jaka to historia? W pewnym momencie książę, niezadowolony z muzyków swojej orkiestry, nakazał Haydnowi zwolnić wszystkich z wyjątkiem pierwszych skrzypiec i klawesynisty. Haydn był zmuszony do posłuszeństwa, ale też zaniepokojony zarówno koniecznością zrujnowania źródeł utrzymania tak wielu ludzi, jak i po prostu stratą doświadczonych muzyków. Postanowił skomponować fugę i zaprosił księcia Esterházyego na jej wysłuchanie w niedzielę po mszy. Książę spełnił jego prośbę. Po wspólnym zagraniu sekcji orkiestrowej zgodnie

0: Piłka w Radiu Wrocław. Reakcja 24 w Radiu Wrocław. Zaprasza Małgorzata Majeran-Kokot.
1: Dzień dobry, witam i zapraszam na dzisiejszą Reakcję 24. Będziemy rozmawiać o różnych formach dofinansowania, z których możemy skorzystać, by chronić środowisko. Razem ze mną w studiu doradca energetyczny pan Roman Papiór z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: I zapraszamy program Czyste Powietrze. No, program, który dość kontrowersyjny jest w opinii nie tylko naszych słuchaczy, ale w ogóle beneficjentów tego programu. Dużo się zadziało, wciąż się dzieje. Państwo mogą do nas telefonować, dopytywać i nie tylko oczywiście o ten program, ale o wszystkie możliwości wsparcia ze strony Wojewódzkiego czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 71 391 0000 to jest nasz numer telefonu i oczywiście nasz adres mailowy reakcja24@radiowroclaw.pl. To rozpoczynamy naszą dzisiejszą rozmowę. Panie Romanie, tutaj zapowiadając program, koleżanka wyraziła taką obawę gdzieś wynikającą z wcześniejszej rozmowy, czy program Czyste Powietrze to w ogóle jeszcze obowiązuje?
2: Obowiązuje, jest, można składać wnioski, to wszystko jest procedowane.
1: Są pieniądze?
2: Oczywiście pieniądze są. Oczywiście, jak pani redaktor wspomniała, no, były różne zawirowania i nawet teraz mamy pewne zawirowania związane z weryfikacją prac działu Czystego Powietrza, jeżeli chodzi o przyjmowanie, weryfikowanie wniosków, pod kątem sprawdzenia, jak, że tak powiem, jaki skutek odniosły pewne rozluźnienia sprzed paru lat, które spowodowały różne nadużycia i różne perturbacje programu, łącznie z tym, że ten program był na chwilę zamknięty.
1: Tak jest, został zamknięty, to, tak, potem znów otwarty.
2: Czyli tak zbytnie otwarcie, rozluźnienie mechanizmów kontrolnych spowodowało to, co spowodowało. Między innymi też właśnie to zatrzymanie i taką złą opinię, że to jest program no, niestabilny. Myślę, że te wszystkie prace, które są w toku, które mają pewne rzeczy naprawić, udrożnić, przyczynią się do tego, że program rozwinie się dalej i będziemy mogli się cieszyć z tego, co dzięki temu programowi osiągniemy, czyli dzięki niemu będziemy mieć czyste powietrze. Z drugiej strony myśli się też o innych sprawach, które mają pomóc gospodarstwom z kręgu ubóstwa energetycznego, bo tutaj co byśmy nie zaproponowali, to trudno spowodować, żeby coś zostało zrealizowane, bo nawet jak jest dofinansowanie 100% kosztów netto, to i tak mamy VAT. I to jest 8%, to też są kwoty. Są przemyślenia, są działania. Miejmy nadzieję, że to doprowadzi do tego, że tutaj też te gospodarstwa będą mogły utrzymać wsparcie, łącznie nawet później ewentualnie z dofinansowaniem kosztów funkcjonowania nowych systemów. No, szczegółach nie chcę mówić, ale myśli się o tym i w tym kierunku pójdziemy.
1: No, bo myślę, że na takie rozwiązania czekamy.
2: Bo ci, którzy mają pieniądze w imieniu, ale zostaną te domy z kręgu ubóstwa energetycznego z najgorszymi kopciuchami i często gdzie się pali cokolwiek.
1: No więc właśnie o to chodzi, bo przecież tutaj my na Dolnym Śląsku mamy całe mnóstwo takich miejscowości, gdzie są domy wielorodzinne czy jednorodzinne również, ale jest bardzo wiele osób, których nie stać na te inwestycje. W związku z tym tych rozwiązań trzeba poszukać też trochę innych, bo zaopiekowani zostali w pewnym sensie, tak można powiedzieć, właściciele domów jednorodzinnych, bo im dedykowany jest program Czyste Powietrze. No natomiast też pojawiły się zawirowania. Czy możemy w tej chwili powiedzieć, że te zaległości, które mieliśmy właśnie w wypłatach, już zostały zażegnane, że jesteśmy na prostej, czy ciągle jeszcze te zaległości są?
2: Są znacznie mniejsze.
1: Czyli
2: także jest dobry
1: lepiej,
2: trend,
1: tak?
2: Poprawiamy się. Do ideału jeszcze mamy trochę, ale dążymy do tego.
1: A czy te nie...